0: Jej rozwiązania mają obowiązywać w całej Polsce. Do groźnych scen doszło późnym wieczorem w Grojcu w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Podczas wizyty w parafii ordynariusza diecezji przy parafii zebrał się tłum mieszkańców, którzy żądali od biskupa Romana Pindla uzasadnienia odwołania ich proboszcza. W Grojcu jest reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak zakończyła się ta sytuacja?
1: Mniej więcej godzinę temu biskup Roman Pindel oraz towarzyszący mu księża bezpiecznie opuścili teren pod eskortą licznie zgromadzonych na miejscu funkcjonariuszy policji. Wcześniej mieszkańcy zagrodzili wyjścia z kościoła oraz plebanii. Doszło także do przepychanek. Parafianie chcieli wykorzystać przyjazd ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej, by dowiedzieć się, dlaczego ich proboszcz po prawie 30 latach posługi został odwołany z funkcji.
2: Nie powiedział nam kompletnie nic. Ponoć jest jakaś prawo kanoniczne, że nie może się wypowiadać, ale nam nie chodziło o to, żeby wyszedł i powiedział: jest taki zarzut czy taki, tylko żeby nas uspokoił. Będzie dobrze, będzie fajnie.
1: Kuria wydała jedynie komunikat, w którym informuje, że odwołanie nastąpiło z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Z Grojca Paweł Konieczny.
0: Rośnie średnie wieku osób, które chcą wyjechać z Polski na stałe do Stanów Zjednoczonych. W Faktach RMF FM sprawdzamy wyjazdy naszych rodaków za ocean. Komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Kto planuje takie wyjazdy?
3: To w pierwszej kolejności osoby, które mają konkretny zawód. Można nazwać ich specjalistami. Tak to opisuje mecenas Ilona Szymkowicz, która jako adwokat imigracyjny pomaga Polakom w zdobyciu stałej wizy.
4: Przede wszystkim są to osoby, które mają już jakąś specjalizację w Polsce i po prostu widzą potencjał rozwoju swojej kariery na rynku amerykańskim. To są osoby między 30 a 45 lat.
3: Druga duża grupa to przedsiębiorcy, którzy w Stanach Zjednoczonych już mają klientów, a trzecia grupa to osoby, które mają na tyle dobrą sytuację finansową, że nie muszą pracować i tak lubią Stany Zjednoczone, że chcą zostać tam na dłużej. Prawnicy przewidują, że jeśli sytuacja międzynarodowa będzie spokojniejsza, liczba osób, które chcą wyjechać do Stanów, od razu wzrośnie.
0: Gdynia ma być wzorem dla innych miast w kraju. Na podstawie jej doświadczeń i przygotowanego tam raportu Ministerstwo Klimatu i Środowiska tworzy ogólnopolskie zasady radzenia sobie z dzikami. Dlaczego rozwiązania z Gdyni mają stać się podstawą tych ogólnopolskich wytycznych? O tym trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Bo jako pierwsza przygotowała tak kompleksowy raport dotyczący, i tu cytat, nieśmiercionośnych sposobów ograniczania konfliktów między ludźmi a dzikami. Powstał po kilkunastu miesiącach pracy miejskiego zespołu i zawiera 14 konkretnych rekomendacji. Pamiętamy obrazki, jak stado dzików przebiegło po plaży miejskiej. Tego już się tutaj nie spotyka.
6: Musimy być świadomi, że dziki z nami będą. My musimy się nauczyć z nimi żyć. Będziemy uczyli mieszkańców, jak zabezpieczyć swoje śmieci, że dzików nie należy karmić.
5: Mówi Agata Grzegorczyk z referatu do spraw dzikich zwierząt. Chodzi o cały zestaw działań. Od zabezpieczenia śmietników i niedokarmiania zwierząt po edukację mieszkańców. Ogólnopolskie rekomendacje mają być gotowe do końca roku.
7: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
0: 1 stycznia rozpoczną pracę specjalistyczne grupy dronowe Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tego typu jednostek w każdym województwie i szkole pożarniczej. Straż Pożarna stawia też pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w drony autonomiczne. Więcej o nowych rozwiązaniach opowiedział nam starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a rozmawiał z nim dziennikarz RMF FM Benny Jamin Kubiak-Piłat.
8: W tym roku w Polsce też się trochę zadziało, też
9: potwierdzam,
8: też dużo akcji. Myślimy nie tylko o tym, co za granicą, co gdy, co kiedy zostaniemy oproszeni o pomoc, ale przede wszystkim też chyba zastanawiamy się nad tym, jak reagować na własne kłopoty, prawda?
9: Tak, tak, jasne. Oczywiście to jest najważniejsze, no logiczne, nawet bym powiedział. W Polsce o tyle mamy świetną sytuację, patrząc się przez pryzmat Europy, że od ponad 30 lat funkcjonuje coś takiego jak Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Ten system pozwala nam na budowanie, montowanie konkretnych zasobów do konkretnych potrzeb. W Polsce na 335 powiatów mamy 505 jednostek ratowniczo-gaśniczych Zawodowej Straży Pożarnej. Do tego dochodzą jednostki ochotniczych straży pożarnych i w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. To w całości daje nam potencjał prawie 16 tysięcy jednostek, czyli na jeden powiat 48 jednostek gotowych do mówiąc kolokwialnie, do pomocy, do pracy, do ratowania tego, co po prostu, czy natury, czy środowiska, czy też życia i zdrowia ludzkiego.
8: Tutaj padały już te słowa, też chciałbym o to podpytać, o rozwinięcie, bo mówił pan to podczas swojego planu, idziemy cały czas do przodu, jesteśmy, technologia też się cały czas zmienia. Mamy dromadery, mamy black hogi, ale drony to jest przyszłość? To jest coś takiego, to jest taka działka, to jest taka to jest taki zakres, który Państwowa Straż Pożarna też może znaleźć w swoim, bo wiem, że dzisiaj mówimy drony, żeby patrolować te, żeby wykorzystywać termowizję. W jaki sposób można wykorzystać drony w Straży Pożarnej?
9: No, przede wszystkim przy takich dużych zdarzeniach potrzebujemy przekazać konkretną informację temu kierującemu działaniem ratowniczym na dole, który jest. Wcześniej odbywało się to w taki sposób, że po prostu ten kierujący działaniem korzystał też również z tych statków powietrznych i sam robił przeloty po prostu nad tym terenem objętym ogniem. W chwili obecnej no, nie jest to logiczne. Wykorzystujemy do tego drony, kupujemy w tej chwili budujemy ogólnie w Państwowej Straży Pożarnej specjalistyczne grupy dronowe. Te specjalistyczne grupy dronowe będą zlokalizowane we wszystkich województwach, na poziomie każdego województwa i we wszystkich szkołach. Będą one na dwóch poziomach zbudowane. Pierwszy poziom, poziom A, czyli wszystkie te, o których wspomniałem, miejsca. To będzie po prostu zwykły dron, tak jak pan mówi, z możliwością przekazu obrazu kierującemu działaniem ratowniczym. Taki na pierwszy szybki rzut. Plus do tego oczywiście przekaz obrazu. Natomiast poziom wyżej też chcemy pomyśleć, znaczy już tak naprawdę pomyśleliśmy o dronach tak zwanych płatowcach, czyli dronach, które będą mogły utrzymywać się dużo dłużej w przestrzeni powietrznej. Na pewno chcemy i będziemy robili teraz zakupy również dronów transportowych, no bo nie ma sensu na przykład przenosić sprzętu, wykorzystywać do tego te śmigłowce, które gaszą pożar, żeby je uziemiać kolokwialnie mówiąc i przenosić 50 czy 80 kg jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny na danym odcinku na przykład bojowym, do którego nie ma dostępu fizycznie autami, tak? Więc to jak najbardziej jest kierunek zasadny, no a przede wszystkim przekaz tego obrazu. Przekaz obrazu i do sztabu komendanta, który na miejscu kieruje działaniami i przekaz też do stanowisk kierowania, na poziom powiatowy, na poziom wojewódzki, do stanowiska kierowania komendanta głównego. Można od razu podejmować szybkie decyzje, mając po prostu takie możliwości techniczne. Trzeba z tego korzystać i wykorzystywać, nie stać w miejscu na pewno.
8: To pozwala wtedy, kiedy mówimy o sztabie kryzysowym na przykład rozstawionym. Posiłkując się, tak jak dzisiaj tutaj cały czas rozmawiamy, pożary obszarów niezurbanizowanych, pożary lasów. Duże powierzchnie, jest sztab kryzysowy, podnosimy drony i wtedy możemy zobaczyć, że w tym kwartale sytuacja wygląda tak, a w tym tak, mimo że strażacy jeszcze tam nie dojechali, nie mieli jak dojechać, nie doszli.
9: Tak, dokładnie. Co więcej, dokładnie nawet do takich sytuacji, jeszcze nawet jak nie ma tych strażaków na miejscu, teraz rozpoczynamy taki, można powiedzieć, pierwsze kroki stawiamy. Chcemy przy parkach narodowych, czyli w komendach tych powiatowych, które są przy tych parkach, rozpocząć proces już stawiania dronów autonomicznych. Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek tak naprawdę ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść? To, co dzisiaj Waldemar Wielgorz właśnie dokładnie i bardzo pięknie opisywał.
8: To miałoby wyglądać tak, że kiedy wpływa zgłoszenie, to wtedy no właśnie podnosi się to.
9: Tak, dokładnie.
8: Dzięki niemu.
9: Dokładnie tak.
8: To jest krzyk.
10: przyszłość, teraźniejszość, to się dzieje?
9: No to się, znaczy, no, pewnie się dzieje, no. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc, no ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać. Z jednej strony szczęście, nieszczęście, że mamy Ukrainę przy boku, tak? Cały czas wymieniamy się tymi informacjami z kolegami z Ukrainy, więc po prostu jakiś kierunek sobie tam obraliśmy po powodzi w 2024 roku. No i można powiedzieć, że od 1 stycznia przyszłego roku te specjalistyczne grupy dronowe zostają uruchomione na stałe z samochodami, które właśnie w tej chwili się, można kolokwialnie powiedzieć, kupują. Zostały już procedury przetargowe przeprowadzone i do końca roku te samochody zostaną zbudowane, więc to nie jest coś, co sobie wymyśliliśmy i teraz się zastanawiamy, co z tym zrobić, tylko to jest coś, co ruszy od 1 stycznia przyszłego roku.
10: Wspominał pan o powodzi i widziałem ją bardziej jednak z dołu, bo relacjonowałem to, jak wyglądało na Dolnym Śląsku, rozmawiałem z mieszkańcami, bo mówimy o pożarach, aczkolwiek kiedy rozmawiałem z komendantem Grelakiem z Poznania, to powiedzieliśmy, strażak dziś jest jak uniwersalny żołnierz, on nie tylko gasi pożar, on pracuje przy katastrofach kolejowych, przy wypadkach drogowych, przy powodziach, przy ratownictwie wysokogórskim, czy
9: wysokościowym.
10: To też jest to, że dzięki tym dronom najróżniejsze tryby, najróżniejsze sytuacje, najróżniejsze różnego rodzaju działania mogą być podejmowane?
9: Jasne, oczywiście, no jak najbardziej. To jest w ogóle, to jest takie oko dla kierującego działaniem ratowniczym i tak naprawdę do tej pory to oko było troszeczkę takie zaburzone, bym powiedział, bo w większości przypadków, nawet jak ten dron był, no to wiemy, jak to wygląda. Obraz mamy przedstawiany na jakimś małym urządzeniu. W tej chwili te pojazdy będą pomagały też również w taki sposób, że ten obraz będzie przedstawiany na szerokim ekranie, dużym, więc to będzie po prostu tak naprawdę takie całościowe oko przy każdym rodzaju zdarzeń, z jakimi się borykamy. No bo faktycznie wspominał pan, warto też przypomnieć, że 20 kilka lat temu 70% naszych zdarzeń to były pożary, 30% to miejscowe inne zagrożenia. Dzisiaj ten trend jest dokładnie odwrócony. Więc można powiedzieć, że Państwowa Straż Pożarna, no nie chcę mówić, że tylko z nazwy, jest Państwową Strażą Pożarną. Natomiast tych zdarzeń takich z boku jest ogrom. Ogółem około 500 tysięcy zdarzeń mamy w roku jako Straż Pożarna. Musimy się z tym mierzyć.
0: Z Marcinem Kucharskim z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej rozmawiał dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach godzina trzecia, to czas na Fakty RMF FM w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam.
2: Rosja ostrzega dyplomatów przed pobytem w Ukrainie. Polska ambasada, mimo gruźb, zostaje w Kijowie. Śledztwa po zamieszkach we Francji. Atakowano policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. Tańsze paliwo może obniżyć inflację. Analitycy prognozują spadek cen w kolejnych tygodniach. Polska ambasada zostaje w Kijowie mimo rosyjskich gruźb. Takie informacje przekazał szef placówki Piotr Łukasiewicz. Wcześniej polskie MSZ oświadczyło, że rosyjskie groźby i nakłanianie dyplomatów do opuszczenia Kijowa pokazują, że Moskwa próbuje zastraszyć Europę i osłabić wsparcie dla Ukrainy. Wcześniej, przypomnę, MSZ Rosji wydało komunikat, w którym ostrzegało obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżowaniem na jej terytorium. Moskwa zapowiedziała, że będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe. We Francji ruszyły śledztwa w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywoływanych przez strajkujących licealistów. O szczegółach z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: Paryska prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na policjantkę w czasie demonstracji licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów. Bojówka zamaskowanych młodych ludzi zabrała funkcjonariuszy broń, przewróciła ją na ziemię i zaczęła kopać w głowę, krzycząc: zabijemy ją. Podobny los spotkał w mieście Belfort oficera, który próbował aresztować jednego ze sprawców zamieszek, został tak ciężko pobity między nimi w głowę, że stracił przytomność. W Marsylii aresztowany został 15-latek, który próbował zaatakować przypadkową kobietę na przystanku autobusowym domowej roboty miotaczem ognia. Wielu obserwatorów żąda surowszego karania osób niepełnoletnich, bo większość aresztowanych sprawców zamieszek nie ukończyła według policji 18 roku życia.
2: A w Polsce dziś zarzuty ma usłyszeć 21-letni mężczyzna, który na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił 51-latkę w Nowym Sączu. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Paweł Konieczny.
4: 21-letni kierowca, wyprzedzając inny pojazd na przejściu dla pieszych, potrącił 51-letniego mężczyznę pieszy, który wyszedł na spacer z psem, zginął na miejscu. Według ustaleń policji kierowca był trzeźwy, jednak pobrano mu krew do badań na obecność substancji psychoaktywnych. Do zdarzenia doszło na dwupasmowej jezdni. Samochód jadący prawym pasem zatrzymał się, by przepuścić pieszego. W tym czasie inny samochód wyprzedzał lewym pasem i uderzył w 51-latka. Na miejscu pracowali biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Trwają ustalenia dotyczące prędkości pojazdu oraz szczegółowych okoliczności zdarzenia. 21-latek nie próbował uciekać z miejsca wypadku i został zatrzymany przez policję. Jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty.
0: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Inflacja w kolejnych tygodniach powinna spaść. To prognoza analityków po obniżeniu cen paliw za sprawą powrotu pakietu CPN. We wrześniu wskaźnik wzrostu cen osiągnął już 4%, licząc rok do roku. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, czy już w październiku zobaczymy, że widmo drożyzny znika?
5: Na pewno ceny będą rosnąć wolniej niż się obawialiśmy jeszcze do niedawna.
6: Wszystko wskazuje, że inflacja w październiku spadnie do około 3,7%.
5: Wyliczał w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. Czyli schodzimy poniżej 4%, ale niewiele. Czy to oznacza, że mogą nas czekać podwyżki stóp procentowych?
6: Rada Polityki Pieniężnej niekoniecznie musi się spieszyć jeszcze w 2026 roku z podwyżkami, ponieważ ta groźba czy ryzyko, że inflacja gwałtownie wzrośnie, ryzyko takiego scenariusza jest mniejsze.
5: Członkowie Rady będą mogli o tym już niebawem podyskutować. Najbliższe posiedzenie gremium w przyszłym tygodniu.
2: Początek jesieni nie oznacza końca żeglowania, tym bardziej, że pogoda wciąż sprzyja. Jak przyznają sami żeglarze, teraz na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można spotkać przede wszystkim osoby z większym doświadczeniem.
7: Myślę, że jesienią pływają już ludzie, którzy troszeczkę potrafią żeglować, bo i woda zimna, i widoczność jest też, bywa ograniczona ze względu na jesienne mgły. Wcześniej zapada zmrok. Myślę, że już bardziej doświadczeni żeglarze pływają jesienią.
8: O tej porze roku to zostają już tylko tacy, którzy chyba chcą bardzo pływać i pewnie potrafią trochę bardziej, a nie tylko taki relaks, bo pogoda jest trochę wymagająca i nierozpieszczająca. Ta determinacja wśród załogi musi być.
2: Usłyszał wczoraj od żeglarzy w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Dolny Śląsk, czas dla rodziny. To hasło nowej dolnośląskiej kampanii, która ma zachęcić mieszkańców do podróżowania wraz z dziećmi. Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała o tym z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, którzy prowadzą rodzinny podróżniczy blog Ahoj Przygodo.
9: Dziś zachęcamy do podróżowania z dziećmi. To nie jest najprostsze zadanie zawsze, bo dzieci narzekają, dzieci się nudzą. Musimy tą podróż inaczej zaplanować, ale chyba warto.
10: Oczywiście, że warto. Myślę, że te wszystkie problemy, o których wspomniałaś, wiążą się głównie z tego, że my nie pytamy dzieci, co one chcą robić, co one chcą przeżyć. I jak wybieramy się na taką wycieczkę, to nigdy nie zadamy sobie pytania, co ja po niej oczekuję, co mój mąż oczekuje i co nasze dzieci chcą. Zwykle skupiamy się na naszych oczekiwaniach.
9: I odhaczamy kolejne zabytki, a wycieczka z dzieckiem chyba musi wyglądać inaczej.
10: Zupełnie inaczej. Tam jest bardzo dużo przerw na jedzenie, bardzo dużo na picie. To się czasami oddzielnie robi. Bardzo dużo jest w ogóle takich momentów spontanicznych, gdzie one po prostu chcą sobie porzucać kasztanem na przykład teraz, albo poskakiwać do kałuży i my często na te wszystkie rzeczy źle reagujemy. Od razu mówimy.
9: My się spieszymy, tak. Musimy
11: nie,
9: dojść
11: nie
9: tam
11: i skacz, nie biegaj, nie dotykaj, zostaw, co jest niewłaściwe podejście. Lepiej wejść w tę interakcję i pozwolić dziecku przede wszystkim być dzieckiem i nawet ja sam uważam, że jestem dzieckiem, bo warto wtedy ta dziecięca radość, co to jest ta dziecięca radość, czyli cieszenie się z tych małych chwil, nawet właśnie, żeby wziąć patyk, porzucać kasztanem, tak jak Aga wspomniała. I to będzie zawsze wyzwanie, bo najłatwiej być samemu, podróżować solo, bo wtedy nie odpowiadamy za innych, tylko za siebie.
10: I za innych nastrój.
11: A tutaj musimy jednak dostosować się do sytuacji, ale uczy nas, przede wszystkim buduje, bo nie chodzi o to, żeby było łatwiej, tylko żebyśmy my stawali się silniejsi. I tak samo jest z dziećmi, pokazujemy im, że są trudne sytuacje, ale uczymy przede wszystkim ich, jak sobie z nimi radzić, jeżeli oni mogą nawet w ciężkich sytuacjach obserwować rodziców, że słuchaj, poradzimy sobie, zrobimy to tak i tak, to uczymy ich właśnie takich fajnych, ciekawych rozwiązań, co później wpłynie na pewno na ich przyszłość.
10: Tutaj Mariusz na pewno chce powiedzieć na przykład o takich najtrudniejszych chyba momentach, czyli wejścia na szlak, gdzie po prostu już jest dość, na upadkach na rowerze, które się też często zdarzają, gdy wybieramy single tracki na przykład, a nie traskę płaską, miejską na przykład, gdzie idziemy pierwszy raz na supa i nie wychodzi. To są te momenty, które dla dzieci są trudne, bo często dzieciaki chcą od razu, już, teraz. I rodzice też nie do końca zawsze pomagają, tylko właśnie mówią, no zrób to inaczej, no wstań tak. Zamiast po prostu mówić, daj se czas, nie każdy wszystko potrafi od razu. I tak jak jest, jest okej. I my mamy szczególnie, mamy w sensie, w sensie ja na przykład, zawsze mamy problem też z takim byciem za bardzo perfekcyjnym i chcemy, żeby te dzieci były czyste, żeby się nie brudziły.
9: Odpuszczamy na wyprawie.
10: Tak, właśnie chciałam dążyć do tego, że zróbmy sobie chociaż jeden weekend, jeden dzień w takim weekendzie w miesiącu, żeby odpuścić i pozwolić sobie taki dzień na tak, no. Taki dzień na tak, nie wiem, czy oglądaliście film, polecam, bo to jest o tym, że czasami jak zmienimy swój sposób myślenia i nastawienia, okazuje się, że świat się nie wali i że może być dużo lepiej i dużo fajniej.
11: Często wpadamy w takie właśnie schematy, gdzie utarte i zachowujemy się dość automatycznie, więc należy trochę tak spojrzeć z boku, z taką trochę może większą uważnością, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, co robimy, czego doświadczamy, co widzimy, a nie tylko, że musimy odhaczyć, wejść i coś zjeść i wrócić do domu.
9: A na Dolnym Śląsku jest co robić z dziećmi?
10: O, zdecydowanie tak. Tutaj właśnie mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ mieliśmy wybrać tylko 5 takich atrakcji. I jak tutaj się zdecydować, kiedy mamy tyle fajnych szlaków, tyle fajnych atrakcji?
9: To co wybraliście?
10: Wybraliśmy w końcu Śnieżkę, oczywiście,
11: no tak, bo
10: ale tutaj nie chcieliśmy ich puścić z Karpacza, tak jak wszyscy idą, żeby rodzina się od razu tym tłumem nie zniechęciła, tylko puściliśmy po prostu, tutaj zaproponowaliśmy szlak z Przełęczy Okraj przez Skalny Stół, z pięknymi widokami i dużo mniej uczęszczany. Do tego po drodze jest schronisko, gdzie można się zatrzymać i plac zabaw nawet.
9: I to jest ważne.
10: Tak, no, takie coś nam, na takim czymś właśnie nam zależało. Wybraliśmy także Zamek Czocha, który jest, ma te tajne tajemnicze przejścia i różne legendy, które nasi chłopcy...
9: Hogwart Dolnośląski, tak niektórzy mówią.
10: Dokładnie, dokładnie.
11: I po raz pierwszy odkrywaliśmy go z perspektywy jeziora, bo na rowerku pływaliśmy dookoła, więc też polecamy.
10: Tak, super. Właśnie te wodne sporty w tym roku tutaj mocno też nam weszły w krew. Była też pustynia Kozłowska, czyli coś zupełnie takiego unikatowego na Dolnym Śląsku, bo niczego tego nie spodziewa.
9: Chyba mało znanego.
10: Tak, nadal takie niszowe. Tak jak zresztą kraina wygasłych wulkanów, którą też bardzo polecamy, bo jeżeli nie chcemy tłumów, to właśnie tam trzeba się wybrać i odkryć właśnie dawny wulkan i powiedzieć tym dzieciom, że oni stoją na czymś tak niesamowitym. Albo właśnie odkryć tą pustynię w środku lasu, co jest naprawdę dziwne.
11: Na pustynię można zarówno wybrać się na wycieczkę pieszą, jak i rowerową. My skorzystaliśmy teraz z rowerów, a jak już przy rowerach jesteśmy, to też odkryliśmy Bardo Camp. Niesamowite miejsce z placem takim treningowym zaraz przy miejscu noclegowym, gdzie można
10: nauczyć się tak naprawdę nie upadać.
11: Nauczyć, można też właśnie dobrze zjeść, przenocować. W pobliżu są też single tracki, warto się wybrać i ogólnie Dolny Śląsk ma taką niesamowitą inicjatywę jak Dolnośląski Park Umiejętności w różnych miejscowościach i to jest super właśnie, że można potrenować dzięki temu, że możemy w bezpiecznych warunkach ćwiczyć nasze umiejętności rowerowe, to później wybierając się właśnie na single tracki, to zadbamy o nasze bezpieczeństwo i dzieci.
9: Niektórzy mówią, nie warto jechać z dziećmi, bo one i tak nic nie zapamiętają, bo mają kilka lat, my się umęczymy, ale tak sobie myślę, że tworzymy też sobie wspomnienia, nie tylko dzieciom.
10: Ale rzeczywiście, ja to co chwilę coś wspominam. I najfajniejsze jest, wiecie, to, że jak się jedzie w jakimś kierunku, to później, o, byliśmy tu, o, tam, o, zobacz, a tutaj jest ten zamek, na którym tutaj coś robiliśmy albo jedliśmy. I to nie tylko my tak mamy, dzieci też tak mają. I to jest w ogóle super, nawet właśnie szliśmy na tą Śnieżkę, zatrzymaliśmy się na punkcie widokowym, to Ignacy mówi, mamo, zobacz, tam są pielgrzymy. Ja mówię, Jezus, no, pielgrzymy. Dziecko, ty to pamiętasz, to było 2 lata temu czy 3. To jest wtedy takie coś, że ty sobie myślisz, wow,
9: dzieci. Dzieci pamiętają więcej niż nam się wydaje.
10: Ale rzeczywiście.
11: Możemy porzucić nawet, po co bierzesz tą książkę, jak i tak nic nie zapamiętasz. No to jest tak płytkie myślenie właśnie. Moim zdaniem to jest zrobione dla własnej wygody. Nie, ja nie chcę mi się to może zrzucę to na to, że przecież dziecko i tak nic nie zapamięta, a poza tym jeszcze mniejsze dziecko, to trzeba z tym wózkiem. To naprawdę, my walczymy od początku z tymi przekonaniami z dziećmi. Warto, trzeba podróżować, pokazywać im świat. W ten sposób one najszybciej, najchętniej się rozwijają. Podróżować, właśnie pokazywać różne regiony, różne kultury, a najlepiej uczymy się doświadczając.
2: Z Agnieszką i Mariuszem Majewskimi, którzy prowadzą rodzinny podróżniczy blog Ahoj Przygodo, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę?

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Zbliża się godzina czwarta, a to oznacza najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Z nami w studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Stany Zjednoczone wydają miliony wiz rocznie. Sprawdziliśmy, jak wielu Polaków rusza za ocean. Benzyna po 5,19 to tylko obietnica czy realny scenariusz? Odpowiedzi poszukaliśmy u ekspertów. Wieczorem rozbłysło światłami, a w dzień połączy Kazimierz z Ludwinowem. Nowa kładka w Krakowie już otwarta. Ponad 11 milionów wiz wydają w ciągu roku Stany Zjednoczone. Większość z nich to wizy tymczasowe, turystyczne, studenckie czy biznesowe, do 90 dni. Ponad 500 000 to jednak wizy na stały pobyt, a my w faktach sprawdzamy wyjazdy Polaków do Ameryki. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z adwokatami, którzy wspierają naszych rodaków w takich wyjazdach.
2: Na przykład mecenas Ilona Szymkowicz, która pracuje w Miami i w Las Vegas jako adwokat imigracyjny, opisuje, że regularnie zgłaszają się do niej osoby, które chcą na stałe wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Choć skala jest mniejsza niż jeszcze kilka lat temu.
3: Gdyby nie te obecne zmiany i nie to, co się dzieje teraz w ogóle w Ameryce i nie to zniechęcanie do Ameryki, to byłoby jeszcze więcej. Więc mimo wszystko dużo ludzi emigruje ze względu na biznes, ze względu na pracę, no i nadal też ze względu na rodzinę.
2: W połowie września Stany Zjednoczone wycofały się z planów zaostrzenia zasad wydawania wiz tymczasowych dla studentów i dla dziennikarzy, także z Polski. Pojawić miały się sztywne limity czasowe. Ostatecznie jednak sąd federalny zablokował tę zmianę, a to wciąż daje większą swobodę przede wszystkim studentom w planowaniu za oceanem nauki.
1: Czy benzyna rzeczywiście mogłaby kosztować 5 zł i 19 groszy za litr? Politycy wypominają sobie obietnice wyborcze. My sprawdzimy teraz, co na ten temat uważają eksperci. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM, Igor Skrzypek. Igorze, czy da się doprowadzić do takich obniżek?
4: Teoretycznie wszystko się da. Pytanie tylko jakim i czyim kosztem. Przy obecnych cenach ropy oraz kursie dolara obniżka do 5 zł i 19 groszy jest karkołomna.
5: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże.
4: Analityk XTB Michał Stajniak wylicza, żeby zejść do poziomu 5,19, ropa musiałaby kosztować w granicach 50-60 dolarów za baryłkę. Obecnie kosztuje od 90 do 100. Alternatywa to radykalne obcięcie lub wręcz wyzerowanie marży koncernów paliwowych, na przykład Orlenu, co też proponuje prezydent Karol Nawrocki. Ale z takiego rozwiązania na pewno nie byliby zadowoleni akcjonariusze spółki, w tym Skarb Państwa, otrzymujący ogromną część zysków.
0: Są i takie fakty.
1: Z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach uciekł serwal sawannowy. Jeżeli ktoś zauważy tego dzikiego kota, powinien powiadomić służby. Z tymi informacjami w faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski.
6: Tak, zaginiony serwal sawannowy wabi się Gustaw, jest raczej łagodnym zwierzęciem, ale mimo wszystko policja radzi nie zbliżać się do niego i nie łapać go na własną rękę. W razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. Serwal powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Te dzikie koty żyją w naturze w Afryce. Na posiadanie tego gatunku w domu nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie miasta lub w starostwie.
1: Specjaliści apelują o ostrożność w czasie grzybobrania, ale nie chodzi tu o serwala. Do lekarzy zgłaszają się pierwsze osoby, które skarżą się na gorsze samopoczucie po zjedzeniu grzybów.
7: Zbieramy te okazy, które znamy. Jeżeli mamy wątpliwości co do grzyba, to nie zbieramy. Oczywiście powszechnie znanym faktem jest to, że bezpiecznie oczywiście zbierać te grzyby nieblaszkowe, bo tutaj jest dużo trudniej o pomyłkę. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście możemy zwrócić się do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W każdej naszej stacji dyżurują grzyboznawcy.
1: Mówił Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To jedno z najlepiej rozświetlonych miejsc w stolicy Małopolski. Wczoraj uroczyście otwarto kładkę między Kazimierzem i Ludwinowem. Pojawiły się podczas otwarcia tłumy mieszkańców.
8: Tu blisko mieszkam, więc ja jestem zachwycona. Będę mieć blisko na Kazimierz.
9: A jak się podoba sama kładka?
8: Bardzo ładna. Łagodne jest wejście. Łagodne zejście. Nie trzeba po schodach.
9: I widok piękny.
8: I widok piękny. Właśnie dlatego robię te zdjęcia widoku.
9: Dobrze, że taka kładka powstała?
8: Bardzo. Nikt nie powie, że Kraków nie piękny.
9: Przydatna będzie ta kładka?
10: Bardzo. Po to, żeby się spotkać, przejść.
1: Usłyszał wczoraj od korzystających z kładki nasz reporter Piotr Paweł Konieczny. A jej zdjęcia mamy dla Was na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: RMF24.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Jest piąta, a to oznacza fakty RMF FM, które przedstawi dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Pożar hali magazynowej w Słubicach opanowany. Na miejscu wciąż jest kilkanaście zastępów straży. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko przepisom o kojcach. Konsultacje przepisów potrwają do środy. 3,5 tony niewybuchów do neutralizacji. W Świnoujściu przez kilka dni będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do Bałtyku. Fakty o piątej rozpoczynamy od ogromnego pożaru hali magazynowej w Słubicach. Ogień wybuchł wczoraj po godzinie 21 na osiedlu przemysłowym i szybko objął cały budynek. Hala ma ponad 4000 m2. W środku przechowywany jest sprzęt elektroniczny i AGD. Z ogniem walczyło ponad 70 strażaków. Nad ranem jednak służby poinformowały, że pożar został już opanowany i się nie rozprzestrzenia. Aktualnie trwa dogaszanie. Na miejscu pracuje 14 zastępów, m.in. ze Słubic, Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzeńskiego. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kilkuset obrońców praw zwierząt protestowało wczoraj w Warszawie przeciwko proponowanym przez rząd minimalnym powierzchniom kojców dla psów. Zgodnie z ministerialnym projektem, kojce miałyby minimalną wielkość od 4 do 10 metrów kwadratowych. Z protestującymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: To jest po prostu skandal. Nazywamy się cywilizowanym społeczeństwem, a chcemy zamknąć psy w klatkach 4 metry kwadratowe.
3: Te klatki powinny być większe, czy w ogóle nie powinna być klatek?
2: W idealnym świecie nie powinno być, ale oczywiście my tutaj nie demonstrujemy, żeby tych klatek nie było, bo no niestety to nie jest realne, ale chcemy, żeby te klatki były dużo większe.
4: Ale no na pewno nie 2 metry na 2 metry. To powinny być to jak największe klatki, jeśli już w ogóle miałyby być.
5: Mała klatka to pułapka.
1: Konsultacje przepisów w sprawie kojców potrwają do środy. Ustawa w tej sprawie wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku.
6: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Ursynów jako pierwsza dzielnica w Warszawie planuje budowę parkingów podziemnych z funkcją schronienia. Nowe obiekty mają powstać przy szkołach i mieć potrójne zastosowanie. W faktach witamy naszego reportera Michała Radkowskiego. O jakich trzech funkcjach mówimy?
7: Nowe parkingi na poziomie górnym, a więc na poziomie ziemi, mają mieć boiska do gry w piłkę czy koszykówkę. Będą z nich korzystać uczniowie szkół, przy których powstaną, a pod boiskami...
8: Poniżej będą miejsca garażowe, które chcemy wynajmować na rzecz mieszkańców, które będą miały oczywiście funkcję dual use, czyli w sytuacji, kiedy będzie zagrożenie, będzie można z nich korzystać jako miejsc schronienia.
7: Zapowiada burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Budowa takich garaży w tej dzielnicy to wręcz konieczność, bo Ursynów to w dużej mierze bloki z wielkiej płyty bez podziemnych parkingów, a malutkie piwnice nie spełniają norm przewidzianych dla schronów. Na razie dokumentacja przygotowywana jest dla dwóch lokalizacji. W planach są kolejne także obok placówek oświatowych. Również dzielnicowa biblioteka ma być przebudowana tak, by mogły się w niej mieścić miejsca schronienia dla mieszkańców przed atakami z powietrza.
1: Na dziś z kolei zaplanowano akcję neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej w Świnoujściu. Ładunki ważą łącznie 3,5 tony. Przez kilka dni w związku z tym będzie obowiązywał zakaz wchodzenia do Bałtyku. Więcej na ten temat nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Materiały wybuchowe znaleziono podczas prac na terenie budowy przyszłego falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Chodzi o 5 min z II wojny światowej o łącznej wadze blisko 3,5 tysiąca kilogramów. Nurkowie minerzy rozpoczną pracę o godzinie 8 rano. Na odcinku od Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Mogą pojawić się też ograniczenia w korzystaniu z miejskich plaż w tych miejscowościach. W Zatoce Pomorskiej będą też ograniczenia w żegludze i zakaz prac podwodnych w porcie podczas całej operacji. Usuwanie niewybuchów powinno zakończyć się w czwartek.
1: A za nami już 12. Mazurski Plener Malarski w Starych Sadach koło Mikołajek. W tym roku wydarzenie było częścią pierwszego Mazury Art Festiwalu. Dla malarzy i rzeźbiarzy z całej Polski była to szansa, aby wymienić się doświadczeniem i poszukać inspiracji do kolejnych prac.
10: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień. Co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością. Robimy wystawy i spotykamy się, podglądamy się, wymieniamy doświadczenia. Jesteśmy takim zamkiem warownym i od czasu do czasu spuszcza się ten most zwodzony i wychodzi w pole.
11: Mazury to dobre miejsce właśnie na sztukę, na plener, na wernisaże?
10: Tak, bo tu mamy właśnie i ten spokój teraz po sezonie i siebie. I to w zasadzie wystarczy.
1: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą rozmawiał dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski. A jeszcze więcej najważniejszych informacji z kraju i ze świata w porannym wydaniu Faktów, które startuje punktualnie o 5:30. Zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: zegarach 5:30. Zaczynamy poranne wydanie Faktów RMF FM. Z nami w studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku. Zaczynamy. 5 października, poniedziałek, nowy tydzień, nowa pora wschodu słońca, bo ono wstanie już po 6:40. W porannych faktach gaszono od kilku godzin pożar w lubuskich Słubicach, niespokojna noc w Lubelskiem z kolejnym alertem RCB i Flavio Bolsonaro, który wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. Co najmniej jeszcze kilka godzin potrwać może akcja strażaków w Słubicach, w Lubuskiem. Wczoraj późnym wieczorem ogień pojawił się na terenie hali magazynowej na osiedlu przemysłowym. Wewnątrz tego magazynu przechowywany był sprzęt AGD. Na miejscu wciąż pracuje kilkudziesięciu strażaków. W faktach o 6:00 na nowsze informacje od naszego reportera. Kolejna niespokojna noc dla mieszkańców Lubelskiego. Przed godziną Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało tam alert ogłoszony w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainie i operowaniu w przestrzeni powietrznej polskiego lotnictwa. Alert rozesłano do użytkowników sieci telefonii komórkowych w ponad 20 powiatach na terenie województwa lubelskiego. W porannych faktach teraz wybory prezydenckie w kraju, który ma ponad 214 milionów mieszkańców. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze i w wyborczej dogrywce drugiej tury zmierzy się z obecnym szefem państwa Luizem Inácio Lulą da Silvą. Tak wynika z danych opublikowanych przez brazylijski Najwyższy Trybunał Wyborczy. Z tych danych po przeliczeniu ponad 99,7% głosów wynika, że Bolsonaro otrzymał ponad 47% poparcia, Lula ponad 45% ważnych głosów. Poparcie dla żadnego z pozostałych kandydatów nie przekroczyło 3 punktów procentowych. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór całemu światu. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z wyniku, który właśnie tutaj zobaczyliśmy. Prawie 56 milionów Brazylijczyków i Brazylijek udzieliło nam tego kredytu zaufania, opowiadając się za zmianą. Tym słowem jest zmiana. To właśnie zwycięzca wyborów Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, odbywającego karę 27 lat więzienia za spiskowanie w celu przeprowadzania zamachu stanu po swoich przegranych wyborach 4 lata temu. Druga tura w Brazylii 25 października. Słuchacie porannych faktów RMF FM. Poniedziałek, 5 dzień października. Dziś u nas przede wszystkim prezydencka dogrywka w Krakowie. 5 dni kampanii przed decydującą drugą turą przedterminowych wyborów prezydenckich w mieście. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Odpowiedź w najbliższą niedzielę wieczorem po 21:00. W faktach RMF FM wrócimy też do tematu cen paliw po ponownym uruchomieniu rządowego pakietu CPN. Zapraszam też nasze poranne publicystyczne rozmowy. Po 7:00 gościem Piotra Salaka w informacyjnym radiu RMF 24 będzie dziś posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska, a godzinę później u Tomasza Telikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM były premier Mateusz Morawiecki. Kolejne pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.

0: 24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF 24 na YouTubie.
4: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.

0: oznacza, że pora w RMF FM na obiecywane i zapowiadane fakty. Dokładnie właśnie tak. W studio faktów Magdalena Wojton i Tomasz Stańczewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A zatem zaczynajmy.
1: Pożar magazynu ze sprzętem AGD i elektroniką w Słubicach w Lubuskiem.
2: Ta hala ma ponad 4000 metrów kwadratowych powierzchni. Na miejscu jest nasz dziennikarz.
1: Nocny protest mieszkańców przed kościołem w Grojcu w powiecie oświęcimskim.
2: Tam musiała wieczorem interweniować policja.
1: Nul szczepana Twardocha z literacką nagrodą Nike.
2: A na koniec tego wydania faktów sport, bo Iga Świątek walczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Pekinie. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
1: Fakty zaczynamy od Słubic w Lubuskiem, gdzie wczoraj późnym wieczorem zawaliła się hala magazynowa na osiedlu przemysłowym.
2: Tam na miejscu wciąż pracują strażacy i tak będzie jeszcze co najmniej przez kilka godzin, informuje o poranku reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Cały czas trwa przelewanie budynku wodą i jak usłyszałem, ma to jeszcze potrwać. Hala znajduje się kilka kilometrów od najbliższych zabudowań, a w środku nikogo nie było. Pożar został opanowany przed godziną drugą w nocy po prawie 5-godzinnej akcji.
4: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
3: Mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. W szczytowym momencie z ogniem walczyło około 100 strażaków. Teraz na miejscu pracuje jeszcze kilkadziesiąt osób.
1: RMF FM, sprawdzajcie fakty.
2: Kilkaset osób protestowało natomiast w nocy przed kościołem w małopolskim Grojcu w powiecie oświęcimskim.
1: Domagali się od przebywającego w budynku biskupa Romana Pindla, by przywrócił do pracy wieloletniego proboszcza tej parafii.
2: Jak informuje nasz reporter Paweł Konieczny, na miejscu musiała interweniować policja.
5: W którymś momencie protestujący zablokowali wyjścia z kościoła i plebanii w oczekiwaniu na wyjaśnienia ze strony ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej.
6: Nasza wiara przede wszystkim uczy przebaczenia i miłości. Jak ja powiedziałam w salce, gdzie spotkałam się z księdzem biskupem i z jego towarzyszami, powiedziałam, że moim zdaniem Pan Jezus by tak nie postąpił. Pokazał mi wyjść.
5: Usłyszałem od protestujących. Na miejsce przyjechała spora grupa policjantów, którzy około pierwszej umożliwili biskupowi i pracownikom kurii pod eskortą bezpieczne opuszczenie terenu parafii. W uzasadnieniu decyzji biskupa czytamy, że nastąpiło ono z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu.
2: 6:03, słuchacie porannych faktów RMF FM.
1: Nul szczepana Twardocha. Powieść o wojnie w Ukrainie sięga po najważniejszą nagrodę literacką w Polsce, przyznawaną po raz 30. Nagrodę literacką Nike.
2: Werdykt ogłoszono po 21:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
7: Bieda, brud i ten strach jest częścią najważniejszą. To jest miejsce, w którym nie ma nic, a jednocześnie jest opór. Nul. Zero.
1: To przewodniczący jury Nagrody Nike, Witold Bereś.
2: Napisałem powieść po to, żeby omówić prawdę, bo po to jest literatura. Tak powiedział chwilę później ze sceny Szczepan Twardoch, a my z autorem o Nulu rozmawialiśmy, gdy książka pojawiała się na rynku styczeń zeszłego roku. Wtedy autor wyjaśniał, czym dokładnie jest ukraiński Nul.
8: Nul to jest bardzo ważne pojęcie w wojskowej topografii świata. Nul to jest pierwsza linia ukraińskich pozycji. Ta, za którą jest już tak zwana szara zona, czyli szara strefa, a dalej pozycje rosyjskie. No i nul jest takim odnośnikiem topograficznym, kiedy się rozmawia o wojennej geografii. Można być na nulu, 3 kilometry od nula, za nulem, na minusie tak zwanym i tak dalej.
1: Tak, Szczepan Twardoch mówił wówczas Piotrowi Selakowi w radiu RMF 24.
2: Piotr, także dziś o poranku za scenami naszego informacyjnego radia, którego możecie słuchać w internecie, w DAB Plus i w paśmie FM na 95.1 we Wrocławiu. W chińskim Pekinie, 4 minuty po południu, Iga Świątek na korcie gra o 1/8 finału turnieju WTA China Open.
1: W pierwszej rundzie problemów nie było.
2: Świątek bez większych problemów poradziła sobie z Chinką Qin Yu Gao, odległe 244 miejsce na liście WTA, ale teraz w drugiej rundzie turnieju w Pekinie trafia na Donnę Vekić.
1: Chorwatka to już 40 numer listy najlepszych tenisistek świata.
2: Niemal 50 minut gry już za nami. W pierwszym secie lepsza Chorwatka wygrała 6-4.
1: Po 6:30 u nas pierwsze poranne fakty sportowe.
2: Już teraz zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
1: A zaczynamy od ostrzeżenia amerykańskiego Departamentu Stanu.
2: Amerykanie poinformowali, że monitorują doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji. Informacje o śmierci naukowca przekazała stacja CNN. Pytanie brzmi, co było powodem tej śmierci.
1: 25 września 28-letnia Daria Szpiłowa, która pracowała w instytucie badawczym zajmującym się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim w Rosji, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Taką informację przekazały lokalne media rosyjskie.
2: 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalania płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. Po tej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie. Objęły obserwacją medyczną prawie 200 osób, które miały kontakt z Darią Szpiłową.
1: Rosyjska Agencja do Spraw Zdrowia Publicznego poinformowała, że u kobiety stwierdzono zapalenie płuc o nieznanej etiologii.
2: Teraz w porannych faktach ostrzeżenie z zachodniopomorskiego. W Świnoujściu o 8:00 rozpocznie się akcja neutralizacji niewybuchów z II wojny światowej.
1: O szczegółach nasza reporterka Anna Połamar.
3: Strefy bezpieczeństwa wyznaczono na lądzie i na wodzie, od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów. Miny znajdują się na głębokości około 10 metrów, mniej więcej kilometr od terminala LNG w Świnoujściu. Łączna masa tych niewybuchów to 3,5 tony. Nurkowie minerzy będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. W tym czasie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych. Plaże pozostaną otwarte dla spacerowiczów.
2: W faktach o 7:00 sprawdzimy aktualne ceny paliw, ale będziemy też na Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku.
4: My jesteśmy tutaj długo, ale jesteśmy zawsze Polakami.
1: W faktach oddamy głos świętującym Polakom na 5. Alei w Nowym Jorku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Iga Świątek w Pekinie ma problemy w meczu z Donną Vekić.
1: Fakty sportowe RMF FM, w nich o poranku Patryk Serwański. Dzień dobry Patryku, o co chodzi? Co oznaczają te problemy?
7: No przede wszystkim kiepski wynik tego spotkania i nie najlepsza gra Polki. Pierwszy set przegrany przez Świątek 4-6. W pierwszym gemie drugiej partii z kolei Vekić przełamała serwis naszej tenisistki i to cały czas widać w wyniku, bo od tego momentu już obie zawodniczki utrzymują swoje podanie, ale w tym momencie Vekić prowadzi 4-2. Serwować będzie Świątek. W męskim turnieju przez ćwierćfinał przeszedł wczoraj z powodzeniem Hubert Hurkacz. Pokonał Karena Khachanova 7-6, 6-2.
8: Grałem bardzo solidnie i bardzo dobrze w drugim secie. Grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
7: Tak mówił nasz tenisista, który o 9:00 znów pojawi się na korcie i we wspomnianym półfinale zagra z Australijczykiem Alexem de Minorem. Portugalia nadal z kompletem zwycięstw w Lidze Narodów. Wczoraj pokonała Norwegię 2-1. Niemcy zremisowali bezramkowo z Grecją. Holandia z kolei pokonała 2-1 Serbię. Dziś emocje za sprawą naszych piłkarskich reprezentacji. O 18:00 młodzieżówka Jerzego Brzęczka zagra w Peskarze z Włochami. Ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy i szansa biało-czerwonych na awans na turniej. O 20:45 reprezentacja Jana Urbana zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Swoją pozycję w drużynie chce budować Marcin Bułka.
9: Na pewno moim celem jest gra w kadrze. No i przez mecz, który będę grać, który będzie mi dane grać, na pewno będę chciał pokazać, budować swoją pozycję i udowodnić, że to miejsce może być dla mnie.
7: Tak mówił nasz reprezentacyjny bramkarz. Lidze koszykarzy Arka Gdynia wyraźnie pokonała Śląsk Wrocław 95-70. Na wyjeździe wygrał MKS Dąbrowa Górnicza z GTK Gliwice 89-78. Fotofinisz rozstrzygnął losy wyścigu o kolarskie Mistrzostwo Europy w Słowenii ze złotym medalem Belg Remco Evenepoel. Na mecie o milimetry wyprzedził Włocha Giulia Ciccone. Trzecie miejsce i brąz dla kolejnego zawodnika z Italii, Cristiana Scaroniego.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Dzień dobry, mówimy wam w poniedziałek, 5 października. Piotr Salak, kłaniam się i polecam. Bo już za chwilę zapytamy, czy służba wojskowa wróci jako obowiązek. Joanna Kluzik-Rostkowska będzie razem z nami. Po 8 były premier Mateusz Morawiecki. Fakty RMF FM na początek. Magdalena Wojtuń, Tomasz Stańszewski. Jest 7.
1: Skuteczna akcja Kobry.
2: Od niej zaczynamy. Specjalny zespół do walki ze złodziejami samochodów zatrzymał mężczyznę ściganego 5 listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania.
1: Strażacy dogaszają pożar hali z elektroniką na osiedlu przemysłowym w lubuskich Słubicach.
2: Zbieramy w tej sprawie najnowsze informacje.
1: W faktach RMF FM o poranku sprawdzamy też ceny paliw.
2: Ale będziemy też w Nowym Jorku na dorocznej paradzie Pułaskiego. Zapraszamy.
1: Mężczyznę ściganego 5 listami gończymi i europejskim nakazem aresztowania zatrzymali stołeczni policjanci.
2: To była akcja Kobry, czyli specjalnego zespołu do walki ze złodziejami samochodów oraz funkcjonariuszy z warszawskiej Wesołej i Drogówki.
1: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wpadł ten poszukiwany?
3: Mundurowi otrzymali informację o Toyocie skradzionej dzień wcześniej w Niemczech. Namierzyli ten pojazd i zaplanowali zatrzymanie kierowcy. Obserwowali auto i zdecydowali się przeprowadzić akcję na terenie Wesołej. Za kierownicą siedział 47-latek. Okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Samochód miał założone tablice z innego auta. Po sprawdzeniu zatrzymanego w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna jest ścigany listami gończymi, nakazami do prowadzenia oraz niemieckim ENA. W sumie w Polsce ma do odsiadki 7 lat. Usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem, a także jazdy mimo sądowego zakazu. Podejrzany trafił do aresztu.
2: Kilkudziesięciu strażaków pracuje wciąż w miejscu pożaru na osiedlu przemysłowym w lubuskich Słubicach.
1: Wczoraj późnym wieczorem zapaliła się tam hala magazynowa.
2: W tej hali elektronika. Ogień udało się już opanować około 2 w nocy, tak mówi młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży.
4: Nie ma potrzeby obrony innych budynków. Wszystko dzieje się bezpośrednio w budynku hali. Powierzchnia ponad 4000 metrów kwadratowych. W środku składowane były sprzęty AGD, w tym również elektronika zasilana bateryjnie.
1: Teraz hala jest przelewana wodą.
2: Akcja strażaków w Słubicach może potrwać jeszcze kilka godzin.
5: Trzymamy się faktów.
1: Dziś na stacjach zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 groszy za benzynę 95 i 7 zł 88 groszy za diesla.
2: Około 12 minister energii wyda obwieszczenie kolejne z nowymi maksymalnymi cenami paliw na wtorek.
1: Po czwartkowym podpisie prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu zysków nadzwyczajnych paliwowych gigantów rząd wprowadził nowy pakiet CPN, który obowiązuje od soboty.
2: No i każdego dnia roboczego szef resortu energii ogłaszał będzie nową cenę maksymalną.
1: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Dzień dobry. Jak na te obniżki reagują kierowcy?
2: Halo Jakubie? Spróbujemy z Jakubem Rybskim połączyć się w faktach RMF FM, a teraz zamieniamy Warszawę na Nowy Jork. Za naszą i waszą wolność. Pod takim hasłem słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła biało-czerwona doroczna parada Pułaskiego.
1: W tym roku przypominała o dwóch Polakach, którzy walczyli o wolność Ameryki. Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszce.

0: Polakom historię Stanów Zjednoczonych. Byli także policjanci z Nowojorskiego Departamentu Policji, którzy pochodzą z Polski, albo się tutaj urodzili, a do Stanów Zjednoczonych przyjechali ich dziadkowie czy rodzice. Wszyscy podkreślali tutaj polskie korzenie i to, że należy promować nasz kraj. Także tutaj w Stanach Zjednoczonych wskazywali na potrzebę dobrych relacji transatlantyckich. Z Nowego Jorku Paweł Żuchowski.
1: 89. parada w roku 250-lecia niepodległości USA.
2: Na paradę wrócimy w kolejnych faktach RMF FM. A co z amerykańską stałą bazą w Polsce?
1: 3 dni temu szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdzał, że plan potencjalnego powstania tej stałej bazy wojsk USA w Polsce dotyczy zachodniej Polski. Pod uwagę brane są Poznań, Wrocław i Bydgoszcz.
2: Tuż po faktach w radiu RMF 24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska.
1: Ona jest dziś gościem Piotra Salaka. Już teraz zapraszamy do naszego informacyjnego radia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w radiu RMF 24.
5: A w radiu RMF 24 w rozmowie o 7 Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony, szefowa polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani
6: posłanko.
5: Dzień
6: dobry. Wszystko się zgadza. Sobie przypomniałam, bo teraz w zeszłym tygodniu gościłam w Polsce przedstawicieli polsko-amerykańskiej izby przemysłowej na Teksas i byliśmy we Wrocławiu. Zaprowadziła mnie do panoramy Racławickiej,
5: był spór,
6: czyim bohaterem był Kościuszko bardziej. Tak?
5: To teraz porozmawiamy o bazie amerykańskiej. Pani wie już, kiedy ta baza będzie, czy nie?
6: Ja tego nie wiem, ale rozumiem, dziś wyczytałam, że miałaby powstać do 2029 roku.
5: Bo pani posłanko, w tej chwili mamy sytuację następującą. Rozumiem, że rotacja tych sił amerykańskich, które były rotacyjnie w Polsce, została wstrzymana, czyli jesteśmy na poziomie mniej więcej 5-6 tysięcy Amerykanów.
6: Tak, i ja powiem tak, ja nie wiem ciągle, ale ja tego nie wiem, tak, czy rozmawiając o 5 tysiącach żołnierzy, którzy mieliby tutaj być permanentnie, to rozmawiamy o 6 tysiącach, które już są plus 5, czy też powracamy do tego, co było przed rotacją, czyli 10 plus.
5: Ale zaraz, pani jest wiceszefową Sejmowej Komisji Obrony, no, i pani tego nie wie?
6: To rozmowy ze Stanami się toczą, ale żeby była jasność. Ja miałam okazję bywać w Waszyngtonie raz na parę miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat i kiedy my w ubiegłym roku absolutnie ponadpartyjnie razem z Marcinem Przydaczem, Radkiem Foglem, Pawłem Kowalem rozmawialiśmy z amerykańskimi...
5: To co oni wtedy mówili?
6: Z amerykańskimi politykami i mówiliśmy, że ponieważ kiedyś wschodnia flanka NATO to były zachodnie Niemcy, więc było Rammstein, ale teraz wschodnia flanka to jest Polska i my potrzebujemy tej obecności stałej, to oni to przyjmowali, ale miałam poczucie, że ta droga jest dłuższa, więc
5: od tamtego czasu... A teraz się to skróciło?
6: Tak, to znaczy w tej chwili już po prostu jest mowa o tym zupełnie na wprost.
5: Ale
6: tak?
5: Przyzna pani, że ta baza powstanie nie wcześniej niż za 2-3 lata.
6: To znaczy, żeby była jasność. 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich oznacza 5 tysięcy plus żony, dzieci, czyli musimy rozmawiać o zbudowaniu miasteczka znacznie większego niż
5: koło 15 tysięcy.
6: Ale to są żłobki, przedszkola, jasne, przychodnie, szpital.
5: To wrócę do mojego pytania.
6: Poligony.
5: Wrócę do mojego pytania, bo w tej chwili sytuację mamy następującą. Koło 5-6 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Za 2-3 lata być może baza amerykańska z żołnierzami amerykańskimi kolejne 5 tysięcy, ale rozumiem, że w tej chwili jesteśmy na poziomie takim, jakim...
6: Jesteśmy na poziomie rozmów, tak?
5: Jesteśmy na poziomie obecności amerykańskiej w takiej sytuacji, jaka była przed pełnoskalową rosyjską agresją.
6: Tak, tak, tylko...
5: Problem jest następujący. Coś się zmieniło jednak po naszej wschodniej stronie, prawda? Przyzna pani. I gdy zaczęła się pełnoskalowa inwazja, przybyło Amerykanów. W tej chwili tych Amerykanów ubyło.
6: Czy my chcemy stałej bazy? Chcemy. Czy jeszcze kilka miesięcy temu był wielki znak zapytania, czy wycofywanie amerykańskich wojsk z Europy dotknie Polskę? Nie było w ogóle mowy o tym, że ma być jakaś stała obecność.
5: Tak właśnie było. A pani, słuchając Donalda Trumpa, ma pani pewność, że ta decyzja już została podjęta, czy dopiero jesteśmy na etapie, być może to będzie zielone światło?
6: Ja wiem z moich rozmów w Waszyngtonie, że rozmowy się toczą i proszę mi wierzyć, w porównaniu z tym...
5: Nie.
6: toczą się rozmowy na temat tego, kiedy, jak, gdzie, tak? Ale żeby była jasność, ponieważ uczestniczę w tym procesie od dłuższego czasu, to proszę mi wierzyć, w porównaniu z tym, w jakiej sytuacji byliśmy rok temu, kiedy Amerykanie przygotowywali swoje podstawowe dokumenty i kiedy naprawdę był znak zapytania, czy nie jesteśmy w sytuacji, w której Amerykanie z Polski wycofają się w ogóle, no to jest naprawdę jest nieźle, aczkolwiek oczywiście, gdybyśmy już mieli tych żołnierzy tutaj w Polsce, to byłoby jeszcze lepiej.
5: Czy powinien być przywrócony obowiązkowy pobór do wojska?
6: Ja z tym mam taki kłopot i w zasadzie mówię o tym od zawsze, że biorąc pod uwagę otwarty świat i biorąc pod uwagę to, że kiedy zaczęła się wojna Rosji z Ukrainą, to w ciągu pierwszych trzech dni zarówno z Ukrainy, jak i z Rosji wyjechało po kilkaset tysięcy młodych ludzi. Uważam, że to, co jest korzystne i to, co przyniesie efekt, to po pierwsze dobre wykorzystanie wszystkich tych osób, które są ochotnikami dzisiaj i chcą walczyć i przygotowanie jakby takie dedykowane poszczególnym zdolnościom.
5: Ale nie słyszę w pani słowa pobór, czy pobór obowiązkowy.
6: Nie, dzisiaj uważam, że pobór obowiązkowy mógłby być odwrotnie proporcjonalny do tego, czego potrzebujemy, czyli potrzebujemy ludzi, którzy pójdą do wojska i będą
5: walczyć, a wie pani, co się dzieje w Europie, pani posłanko? Widzi pani, że kraje przywracają ten obowiązkowy pobór, że coraz częściej się tak zdarza, że jednak reagują na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy my nie powinniśmy
6: tego... Panie redaktorze, ale to nie chodzi o to, żeby wydać dyspozycję, żeby był taki pobór, tylko chodzi o to, żeby mieć wystarczające zdolności do obrony.
5: I to w moim jest kwestia odczuciu, finansów w takim razie?
6: Nie. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że możemy się spotkać z sytuacją, w której gdybyśmy ogłosili taki pobór, to po prostu ileś ludzi, szczególnie młodych, po prostu z Polski wyjedzie.
5: Będą uciekać przed pójściem do wojska, pani zdanie?
6: No na pewno, nie? No,
5: nie wiem, czy sytuacja się nie zmieniła. Wie pani, za czasów PRL-u to było w pewnym sensie normalne. Dzisiaj myślę, że nie byłoby już w ten sposób.
6: Panie redaktorze, biorąc pod uwagę, o co chodzi, a chodzi o to, żeby mieć dobrze przygotowaną armię, po pierwsze wykorzystajmy wszystkich tych, którzy w tej armii chcą być, a nie tych, którzy w niej być nie chcą, a poza tym stwórzmy, ja wiem, że to już jakoś tam się dzieje. My powinniśmy prowadzić szkolenia masowe po to, żeby dobrze wykorzystać potencjał tych ludzi, którzy mogą w przyszłości walczyć. Naprawdę, pierwsze trzy dni wojny pokazało, że z Ukrainy wyjechało 700 tysięcy młodych ludzi, a z Rosji 900 tysięcy młodych ludzi.
5: To porozmawiamy o tym przygotowaniu, pani posłanko, w takim razie. Po co nam jest ustawa przedwojenna, jak mówi Cezary Tomczyk?
6: Ja się bardzo cieszę z tej pracy i uważam, że to jest najwyższy czas. Dlatego, że my od dłuższego czasu już jesteśmy w sytuacji, w której jeszcze oby nigdy nie jesteśmy na poziomie wojny kinetycznej, ale już dawno nie jesteśmy w sytuacji pokojowej i my widzimy, że potrzebujemy pewnych regulacji na bardzo różnym poziomie.
5: Na taki niejasny czas? Na taki czas wojny hybrydowej?
6: Tak,
5: a nie ma takich regulacji w tej chwili, tak?
6: Nie ma takich regulacji, bo my dzisiaj mamy przepisy prawne na czas pokoju, a dawno już nie jesteśmy w stanie pokoju, bo mamy akty dywersji i różne inne rzeczy, które się dzieją i które się mogą wydarzyć, a jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny, który pozwoliłby na uruchomienie różnych mechanizmów, które dziś nie mają. To są bardzo różne rzeczy, chociażby kwestia, nie wiem, systemów antydronowych, ochrony lotnisk,
5: możliwości... Mówi też chociaż o pobycie wojsk sojuszniczych, ale ja się zastanawiam nad tym, no przecież w listopadzie była zmieniana ustawa w tej sprawie, w listopadzie
6: zeszłego
5: roku. Panie
6: redaktorze, ja mam Ja mam ciągły kontakt ze środowiskami wojskowymi i naprawdę jest ileś takich elementów, gdzie dzisiaj poruszając się w systemie prawnym pokojowym, trudniej jest reagować. My jesteśmy w wojnie kognitywnej. My tak naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji.
5: To kiedy ta ustawa, pani zdaniem, powinna się pojawić?
6: No, ona w tej chwili jest na etapie uzgodnień wewnątrz MON-u, bo to jest taki pierwszy krok, tak? Ktoś, jakiś konkretny departament pisze projekt ustawy, najpierw idzie to do takich uzgodnień wewnątrz MON-u, za chwilę to wyjdzie
5: do końca roku, pani zdaniem?
6: Do uzgodnień. No, ja myślę, że to się będzie działo szybko. Trzeba by tu rozmawiać z MON-em, tak?
5: Ale do komisji jeszcze, rozumiem, jeszcze droga daleka z tą ustawą.
6: Nie wiem, czy daleka. No, bo to jest tak. Jest wewnątrz resortu, potem są międzyresortowe.
5: Potem rząd jeszcze.
6: Partnerzy społeczni, to jest jakiś miesiąc z plusem, potem rząd i potem to trafia do Sejmu, tak?
5: W Stargardzie tak mówi Karol Nawrocki w piątek. Dystrybucja strachu, którą uprawia premier Donald Tusk i poszukiwanie zastępczej propagandy ma odwrócić uwagę wszystkich, odciągnąć od tego, co zasadnicze, że idziemy na ścianę finansową i nikt nie chce za to podjąć odpowiedzialności. Odwraca się uwagę od rzeczywistych problemów?
6: Ale co to znaczy dystrybucja?
5: Tak mówi Karol Nawrocki, tak podczas swojego wystąpienia w Stargardzie.
6: Czym my niby mamy straszyć?
5: Pytanie, czy rząd dystrybuje strach?
6: Ale ja w ogóle nie rozumiem, znaczy albo Karol Nawrocki nie rozumie sytuacji, w której my jesteśmy, może nie rozumie, może nie wie, może nie zauważył, że wojna, którą toczy Putin, nie jest wojną o kawałek terytorium Ukrainy, tylko jest wojną o odbudowanie postsowieckiego imperium. W związku z tym my jesteśmy absolutnie, my to wszystko, co się w tej chwili dzieje, musimy być absolutnie poważnie. I to nie jest nic nowego. A akurat tutaj prezydent...
5: Tyle, że wojna się toczy od 22 roku, ta pełnoskalowa, prawda?
6: Tak.
5: I widzi to pani posłanko,
6: Ja to widzę od 22 roku.
5: I widzi pani teraz, że mamy nasilenie tej informacji o tym, jak
6: panie
5: blisko jesteśmy konfliktu bezpośredniego z Rosją.
6: Ale my po prostu jesteśmy w sytuacji, w której na samym początku, żeby było jasność, wojna informacyjna, hybrydowa toczy się w Polsce od bardzo wielu lat. I ta wojna, można sobie poczytać podręczniki, które o tym mówią. Ona wygląda tak, że zaczyna się od dezinformacji, podziału i tak dalej. Następnym elementem są akty sabotażu, a następnym mogą być na przykład zamachy.
5: I my jesteśmy
6: na etapie sabotażu i pewnych działań już w jakimś sensie kinetycznym, bo jak nam latują rosyjskie rakiety czy też drony na naszą... I to po prostu jest rzeczywistość. Ja rozumiem, że pan prezydent się po prostu może tego bać, no tylko chyba nie powinien, tylko powinien tutaj z całą odpowiedzialnością jakby przyjąć rzeczywistość, jaka jest.
5: Troszkę o polskiej polityce w takim razie jeszcze porozmawiajmy, gdy już wspomnieliśmy o prezydenta, ale tutaj nie w kontekście prezydenta, a w kontekście pani zajęć, czyli chodzi o komisję Pegasusa. Kiedy raport w tej sprawie? 12 będziecie przedstawiać już raport?
6: Nasz plan jest taki, że w poniedziałek chcemy... Bo to jest tak. My najpierw musimy zwołać posiedzenie komisji i pokazać... Mamy raport.
5: Jest to komisja... Posiedzenie już jest zwołane, czy jeszcze nie?
6: Nie wiem, czy już formalnie...
5: Z tego co wiem, to jeszcze nie.
6: Ale wszystko już tam jest do tego przygotowane. I to jest pierwszy krok. Później musimy dać chwilę czasu na ewentualne poprawki. Potem jeszcze się zbierze komisja po raz drugi i będzie czas na zdanie odrębne, a to, co będzie, myślę, z punktu widzenia opinii publicznej najbardziej wartościowe, to jest pokazanie tego raportu na posiedzeniu Sejmu.
5: Ale
6: tak?
5: Pokazanie raportu tylko w części jawnej, rozumiem, bo nie pokażecie części tajnej.
6: Jest tak, że my część jawną pokażemy jawnie, a część niejawną pokażemy posłom, bo...
5: Wszystkim?
6: Bo do klauzuli tajne posłowie mają dostęp. My nie jesteśmy w stanie pokazać tej części ściśle tajnej, tak? Bo
5: po prostu będzie, będzie obwarowana klauzulą ściśle tajne, czy będzie obwarowana klauzulą tajne?
6: Nie, to znaczy to, co my możemy pokazać wszystkim posłom, może być, czy jest obwarowane klauzulą tajne. To, co jest klauzulą ściśle tajne, a my takie dokumenty też mamy, pakujemy w paczkę i wysyłamy do prokuratury, tak? Bo my nie jesteśmy tego w stanie państwu pokazać.
5: Jakie są proporcje tego raportu? Rozumiem, że raport liczy około 300 stron, ale jaka część jest tajna, jaka część jest ściśle tajna?
6: Jest tak, że raport jawny to jest 350 stron, a raport niejawny 270, 280.
5: No to blisko połowa w takim razie. No,
6: to... Tak, to obie części są obszerne.
5: Czy ten raport w całości, jawną i niejawną część, dostanie też prezydent?
6: Nie. To jest informacja dla parlamentu.
5: A uważa pani, że nie powinien dostać?
6: Ja nie wiem, czy jest taka w ogóle procedura, żeby prezydent miał to zobaczyć.
5: Czy z tego raportu wynika jasno, kto zlecał kupno i podsłuchiwanie Pegasusem?
6: Bardzo wiele rzeczy wiadomo, ale poczekajcie państwo, proszę.
5: No dobrze, ale czy pani już wie to? Czy pani to już wie?
6: Aż to pokażemy. Ja na temat tego, jak funkcjonował, jak był zakupowany i jak funkcjonował Pegasus, wiem bardzo, bardzo dużo w sposób oczywisty i są takie elementy, o których nigdy nie mogła powiedzieć, niestety.
5: Nawet rozumiem po ustaniu prac komisji.
6: Mamy te kawałki ściśle tajne, a reguła jest taka,
5: że... Ale pani zdaje sobie sprawę, pani posłanko, że ludzie, wyborcy bardzo wiele sobie obiecywali po działaniach państwa komisji
6: i
5: tej wiedzy nie dostaną?
6: Myśmy już skierowali do prokuratury 11 zawiadomień, no i to jeszcze nie jest koniec, także już dalsza część to jest praca prokuratury, tak? A my pokażemy swoje ustalenia.
5: No dobrze, a pani, według pani zdania, najważniejsze osoby w państwie wiedziały o tym wszystkim, co się dzieje z Pegasusem, czy działo się to poza ich wiedzą?
6: Ale co to znaczy najważniejsze?
5: Mówię o premierze, mówię o prezesie najważniejszej partii rządzącej wtedy.
6: Poczekajmy, dobra? To jest jeszcze tydzień. Już tutaj.
5: Tylko, że czekamy już prawie ponad 3 lata.
6: Panie redaktorze, ja też chciałabym, żeby to było szybciej. Rzeczywiście my na samym początku, przez prawie pierwszy rok, szczególnie tutaj była trudna współpraca z CBA, więc taka niechęć służb do rozmowy z nami.
5: No i to jest jeden się chyba nie zmieniło.
6: Z elementów. Trochę się zmieniło.
5: Trochę się zmieniło, tak, czyli generalnie tak. CBA zaczęło bardziej, czyli tak. Służby specjalne zaczęły lepiej współpracować z komisją.
6: Tak po całości, bo tego nie powiedziała, ale to najważniejsze z punktu widzenia rozwikłania sprawy Pegasusa, czyli ta służba, która się tym Pegasusem posługiwała, czyli CBA, po zmianie szefostwa robiło się bardziej...
5: Wciąż bardzo tajemnicza pani posłanko. To może w takim razie więcej mi pani powie o koniach. Jaki to jest koń fryzyjski?
6: To jest bardzo piękny koń, ale to jest raczej koń do karocy niż do jazdy wierzchem.
5: Nie wiem, czy on akurat na tym koniu jeździ prezydent.
6: Dosyć toporny jest. Znaczy, tak. Znaczy, ale że rzeczywiście piękny koń.
5: Ale przeszkadza pani, że prezydent jeździ konno? Sama
6: oczywiście,
5: pani
6: że mi nie przeszkadza, że jeździ konno, natomiast przeszkadza mi to, że Pałac Prezydencki absolutnie niejasno to wszystko komunikuje, to znaczy skąd te konie się wzięły, ile one kosztowały, kto je w tej chwili utrzymuje, jaki to jest koszt.
5: A jaki to jest koszt?
6: Wie pan co, redaktorze, to jest bardzo, bardzo różnie, dlatego, że taki koń,
5: bo pani utrzymuje
6: jak się
5: konia,
6: go
5: tak?
6: kupuje, tak, i to jest tak, że jak taki koń, jak się go kupuje, to można go kupić za 20 tysięcy, a można go kupić za 120.
5: A taki fryzyjski koń to ile kosztuje?
6: To też jest różnie, bo to kwestia wieku, ujeżdżenia, predyspozycji.
5: Czyli zależy,
6: sportowych.
5: Rozumiem.
6: Wie pan co? Są konie, które kosztują 2 miliony euro na przykład. Tak? No, oczywiście to już są konie wybitne. Myślę, że taki dzisiaj taki koń rekreacyjny, no to 20-30 tysięcy, ale to jest nic. Nic w tym sensie, że później tego konia jeszcze trzeba utrzymać.
5: Oczywiście.
1: Czyli i utrzymanie jest... ile kosztuje?
6: Znowu zależy. W stajniach takich niewypasionych, taki hotel to około 2000, wypasionych 4, plus kowal, dentysta, weterynarz.
1: Czyli to skomplikowane, rozumiem,
6: nie,
1: tak?
6: to znaczy to naprawdę plus... To, co jest ważne, jak się takie konie ma, to bez względu na to, czy się ma czas, czy nie ma czasu, a czasem się nie ma, to ktoś musi na nich jeździć. Więc jeszcze kwestia instruktora, no, trenera. Nie, ale na takim koniu trzeba jeździć kilka razy w tygodniu, bo jak nie będzie człowiek jeździł kilka razy w tygodniu, no to ten koń będzie po...
1: I pani też jeździ kilka razy w tygodniu?
6: Ja jeżdżę kilka razy w tygodniu.
1: Tak mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Brony, szefowa polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. Dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7 w RMF 24. Pięknie dziękujemy.
6: Dziękuję bardzo.

0: Radio RMF 24.
1: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski są razem z nami.
2: Zaczynamy od ostrzeżenia dla kierowców z A1. Samochód osobowy uderzył tam w bariery na wysokości Szarlejki w Śląskiem.
3: Tam między węzłami Częstochowa, Jasna Góra, Częstochowa, Blachownia zablokowany jest pas w kierunku Gorzyczek.
2: Jeszcze przed południem w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje dziś nowy wzór umundurowania dla żołnierzy Wojska Polskiego.
3: Obecny wzór munduru polowego obowiązuje od 33 lat. Prezydent USA Donald Trump ogłosił utworzenie nowego federalnego zespołu, którego zadaniem będzie koordynacja działań amerykańskiego rządu w zakresie sztucznej inteligencji.
2: W swoim wpisie na platformie Truth Social Trump poinformował, że zespół nazwany Super Intelligence Force będzie koordynował wysiłki władz federalnych na rzecz utrzymania przez Stany Zjednoczone pozycji światowego lidera w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele tego zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jake Layton. Zespół będzie podlegał bezpośrednio Trumpowi oraz szefowej personelu Białego Domu Suzy Wiles.
3: Tego samego dnia Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zobowiązujące agencje federalne do stosowania terminów Super Intelligence, czyli superinteligencja, i SI zamiast Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja i AI.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: A w nich linie lotnicze, które przygotowują się do podwyżek cen biletów.
3: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się. No niestety, co prawda, na stacjach paliw mamy ostatnio taniej, ale na lotniskach nie ma optymizmu. Niskokosztowy Ryanair zapowiada podwyżki o 15% w przyszłym roku. Do tej pory koszty podróży lotniczych pozostawały względnie stabilne, bo linie były chronione przez długoterminowe kontrakty na paliwa, ale one powoli wygasają.
6: A ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
5: Tłumaczył w radiu RMF 24 ekspert rynku transportowego Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Wróćmy jeszcze do transportu lądowego i do tankowania zwykłych paliw, a nie odrzutowych. Spadają ceny hurtowe w rafineriach. Metr sześcienny benzyny 95 kosztuje poniżej 6000 złotych, a metr sześcienny oleju napędowego poniżej 7000. Takich stawek nie widzieliśmy od ponad miesiąca. To oznacza, że jutro maksymalne ceny paliw na stacjach będą niższe, bo to na podstawie cen hurtowych minister energii wyznacza górne limity. Paliwa byłyby jeszcze tańsze, gdyby nie ten drogi dolar. Złoty rozpoczyna kolejny tydzień z niekorzystnymi kursami. Wspomniany dolar kosztuje 3,92 zł, euro po 4,38, frank szwajcarski 4,72, funt brytyjski 5,18 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz mi

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, radio RMF 24 w poniedziałek 5 października. No i tak, rzeczywiście ceny są trochę niższe na stacjach benzynowych. Jak wyglądają? Wiemy, że 95, 6,73, 7,88 za litr diesla. Takie ceny mają być, takie ceny zadekretował minister energii, wydał obwieszczenie w tej sprawie i tak to będzie wyglądać. Nasz reporter Kuba Rybski jest na stacji benzynowej w Warszawie.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Dobry, Kuba. Co o tym wszystkim sądzą kierowcy? Pewnie zadowoleni.
1: No, kierowcy są oczywiście bardzo zadowoleni, a przynajmniej większość kierowców, z którymi rozmawiałem, bo trafiają się też tacy, którzy mówią, że wciąż jest drogo, że ta obniżka wcale nie jest dla nich korzystna. I tutaj rację pewnie mogą mieć przedsiębiorcy, z którymi też dzisiaj rozmawiałem, którzy mówili mi, że im się to w ogóle nie opłaca, ponieważ obniżka VAT-u z 23% do 8%, no to jest dla nich strata, bo przypomnę, przedsiębiorcy przecież mogą odliczać sobie podatek VAT, później płacąc mniejsze składki. Ci kierowcy właśnie mówili mi dzisiaj, że nie są zadowoleni, ale większość jednak czuje ulgę, no bo przecież ta benzyna 95 już kosztowała w wielu miejscach ponad 8 zł za litr. Diesel sięgał już prawie 10 zł. No to były ceny rekordowe. Powiedziałeś o tym, że diesel jest maksymalnie może kosztować 7,88. Tutaj, gdzie jestem, akurat kosztuje o 3 grosze mniej, 7,85. No to wynika z tego, że ta cena 7,88 to jest maksymalna, którą mogą wprowadzać, za którą mogą sprzedawać stacje benzynowe paliwo. Posłuchajmy, co mówili mi dzisiaj kierowcy na stacji benzynowej na warszawskim Powiślu.
2: Proszę pana, ona nie jest tańsza. Znaczy dla was może tak, ale dla przedsiębiorców ona w ogóle nie jest tańsza.
1: Te obniżki i tak nic sprawiają, że nic nie dają.
2: Tak. Akcyza jest za duża. Znaczy za duża akcyza, za mały VAT.
3: No ja się cieszę. Czekałem, wie pan, na ten moment i przyjechałem prawie na rezerwie. Teraz też tankuję tylko za 200 zł, bo jeżeli nowe ceny będą ogłoszone, to jutro sobie dotankuję.
1: No i tutaj właśnie mamy jeden ze sposobów, jak można być może zaoszczędzić na benzynie, chociaż to może być ryzykowne, ponieważ jutro te ceny mogą być droższe. Wprawdzie prawdopodobnie o kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt groszy, no bo to codziennie o godzinie około 12 minister energii będzie wydawał nowe obwieszczenie. Codziennie oczywiście w dni robocze, ponieważ ta cena ustanowiona w piątek, ona będzie obowiązywała zawsze do poniedziałku, a więc jak słyszeliście, pan, który zatankował dzisiaj za 200, jutro być może dotankuje do pełna, no bo być może cena będzie o kilka groszy niższa, a wiadomo, te kilka groszy na litrze to zawsze jest jakaś oszczędność. W sobotę, kiedy o północy te ceny stały się tańsze, na stacjach benzynowych niemal w całej Polsce były gigantyczne kolejki. Ja sam przejeżdżałem obok kilku stacji i widziałem, co tam się dzieje. Po prostu kolejki były naprawdę duże, bo
0: a teraz myślę, u ciebie są kolejki, Kuba, czy nie?
1: Nie, dzisiaj kolejek na szczęście nie było, chociaż ja na stacji benzynowej byłem już od godziny 6, więc od godziny 6 raczej kierowcy też nie tak często tankują, ale być może to się zmieni w późniejszych godzinach. Ci, którzy przez weekend nie tankowali, być może tak jak ten pan, którego słyszeliście, jeździł na rezerwie przez cały weekend i dopiero dzisiaj zdecydował się, żeby zatankować.
0: Musimy zjeżdżać do mety, chyba, słuchaj, Kuba, w takim razie. Trzymamy kciuki za kierowców. Będziemy patrzeć na i przyglądać się cenom. Przypominamy, około południa kolejne obwieszczenie ministra energii z maksymalnymi cenami za paliwo. 6,73 za 95, 7,88 za litr diesla. Takie są ceny dzisiaj w poniedziałek 5 października. Kuba Rybski razem z nami. Bardzo dziękuję, Kuba.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy. Rzecz jasna, jeszcze szybciutko zajrzymy do Chin, bo tam Iga Świątek gra z Doną Vekic. Było źle, a jest coraz lepiej. Polka prowadzi z przełamaniem w trzecim secie 4-2. Za 19 minut 8.

Radio RMF 24, za kwadrans będzie godzina 8. Teraz zabieram was do Świnoujścia, bo tam rozpoczyna się kilkudniowa akcja neutralizacji niewybuchów z czasów II wojny światowej. Wyznaczono strefy bezpieczeństwa w kilku nadmorskich miejscowościach. Sprawa jest dosyć poważna, rzeczywiście. Neutralizacji niewybuchów z czasów II wojny światowej. Wyznaczono strefy bezpieczeństwa w

0: A więc do czwartku na wodach Zatoki Pomorskiej będą obowiązywały strefy bezpieczeństwa. Dokładnie chodzi o odcinek od niemieckiego Albeku przez Świnoujście do Międzyzdrojów. Będą tam ograniczenia w korzystaniu z plaż. Plaże nie zostaną zamknięte. Przez cały czas będą bezpieczne dla spacerowiczów, ale nie wolno zbliżać się do wody. Wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia do Bałtyku. Dotyczy to również uprawiania sportów wodnych. Warto dodać, że oczyszczanie Bałtyku jest konieczne, bo w Świnoujściu w pobliżu gazoportu budowany będzie port zewnętrzny z terminalem kontenerowym. Choć od wojny minęło już dużo czasu, to niewybuchy mogą nadal stanowić zagrożenie dla żeglugi i dla inwestycji w tym rejonie. Przypomnę, służby będą pracować do czwartku w godzinach od 8 do 15. Przebywanie w wodzie w godzinach tej operacji jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. Na plaży takiego zagrożenia nie ma.
1: Będziemy się przyglądać tym działaniom służb w Świnoujściu. Przypomnę, razem z nami Anna Pałamar, nasza zachodniopomorska reporterka. Dziękujemy bardzo, Aniu. Jeszcze rzucę okiem na to, co się dzieje na korcie. Iga Świątek 4-2 prowadzi i miała szansę na kolejne przełamania. Pewnie o tym w faktach o godzinie 8, a po godzinie 8 po faktach oczywiście Tomasz Terlikowski i jego gość, czyli Mateusz Morawiecki dzisiaj.
2: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: Radio RMF 24, za 6 minut będzie godzina 8. Iga Świątek już pokonała Donę Vekic. Więcej na ten temat oczywiście w faktach o godzinie 8 i w faktach sportowych o 8.30, ale na moment jeszcze zabiorę was do Grójca. To jest powiat oświęcimski w Małopolsce. To nie była spokojna noc dla mieszkańców tej niewielkiej miejscowości, bo mieszkańcy zgromadzili się przed parafią świętego Wawrzyńca i zażądali od biskupa Romana Pindla, który akurat przyjechał z wizytacji, uzasadnienia odwołania ich proboszcza, księdza Józefa Zborka. Tego księdza odwołano po 30 latach. Mieszkańcy zagrodzili wyjścia z kościoła, z plebanii. Doszło do przepychanek. Na miejsce przyjechała spora grupa policjantów. Zrobiło się tak, że około godziny pierwszej policjanci umożliwili biskupowi i pracownikom kurii bezpieczne opuszczenie terenu parafii, bo sytuacja rzeczywiście była bardzo napięta. Mieszkańcy zapowiadają dalsze protesty. Wszystko po to, żeby poznać powody odwołania proboszcza. Tymczasem władze diecezji twierdzą, że ksiądz Zborek został odwołany z urzędu proboszcza z powodu poważnych nieprawidłowości. Skorzystał z prawa do odwołania do wszystkich instancji Stolicy Apostolskiej, a postępowanie w jego sprawie zostało definitywnie zakończone.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Mateusz Morawiecki i Tomasz Terlikowski już czekają w studiu na rozpoczęcie porannej rozmowy RMF FM, ale wcześniej oczywiście fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski już na was czekają. Jest godzina 8, możemy zaczynać.
1: Zderzenie busa i ciężarówki na 74 opadu w Kielce.
2: Do wypadku doszło w gęstej mgle, w tej chwili na wysokości Piórkowa przejechać można tylko wahadłowo.
1: W Krakowie ostatnie 5 dni kampanii.
2: W niedzielę o fotel prezydenta miasta powalczą Monika Piątkowska i Łukasz Gibała.
1: W porannej rozmowie w RMF FM dzisiaj Mateusz Morawiecki.
2: Były premier, szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zapraszamy. O poranku ostrzegamy kierowców. Bierzcie poprawkę na mgłę.
1: Ona daje się we znaki m.in. w Świętokrzyskiem. Tam doszło do wypadku na 74.
3: Miejscowość Piórków, mgła gęsta jak mleko, kolizja dwóch samochodów, busa i samochodu ciężarowego powoli się korkuje.
2: To jest sygnał z gorącej linii RMF FM numer 600-700-800. Ostatnie 5 dni kampanii przed drugą turą przedterminowych wyborów w Krakowie. O głosy walczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.
1: W faktach krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Jak przebiega walka o głosy?
4: Łukasz Gibała skupia się głównie na spotkaniach z mieszkańcami. Monika Piątkowska również i jest dodatkowo wspierana przez czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej. W sobotę w Krakowie był m.in. szef MSZ Radosław Sikorski. Kandydaci nie dogadali się w sprawie ewentualnej debaty. Gibała proponował formułę wzajemnych pytań. Piątkowska chciała, by pytania zadawali także dziennikarze. A w sądzie rozpatrywane są wzajemne protesty wyborcze. Po piątkowym wyroku Gibała musi sprostować swoje słowa dotyczące deklaracji współpracy z nim po wyborach kilku radnych Koalicji Obywatelskiej. Dziś natomiast sąd zajmie się wypowiedzią Moniki Piątkowskiej, która stwierdziła, że Gibała w czasie głosowań w Radzie Miasta w większości przypadków wstrzymywał się od głosu.
2: Druga tura w Krakowie przypominamy w najbliższą niedzielę. Nie więcej niż 6,73 zł za litr 95, 98 za 7,59 i olej napędowy za 7,88 zł za litr. To są maksymalne ceny paliw na dziś.
1: One znalazły się w obwieszczeniu ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. No i to jest trzecia odsłona pakietu CPN. Ceny paliwa niżej.
2: Wrażenie kierowców z Warszawy o poranku w poniedziałek?
5: No ona nie jest tańsza. Znaczy dla was może tak, ale dla przedsiębiorców ona w ogóle nie jest tańsza. Za duża akcyza, za mały VAT.
6: No ja się cieszę. Czekałem, wie pan, na ten moment i przyjechałem prawie na rezerwie. Teraz też tankuję tylko za 200 zł, bo jeżeli nowe ceny będą ogłoszone, to jutro sobie dotankuję.
2: No to czekamy zatem na dzisiejsze kolejne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, lider Polski Rozwoju Plus. Witam serdecznie Stowarzyszenie Rozwoju.
9: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie premierze. Tankował pan już po nowych cenach?
9: Jeszcze nie. Tankowaliśmy po poprzednich cenach. Zresztą mam tutaj taki zrobiony przez naszych młodych działaczy pylon specjalny, który pokazuje, że już Polacy stracili ponad 100. To można sobie obejrzeć na stronach. Stracili 108 miliardów złotych. Każdy kierowca w Polsce stracił 3,5 tysiąca złotych.
8: No, to pan mówił o wcześniejszych.
9: Chwila. To znaczy wcześniejszych, panie redaktorze. No mamy obietnicę i ta obietnica nie została zrealizowana. 3,5 tysiąca złotych stracił każdy kierowca. Tutaj może sobie każdy obejrzeć. Natomiast czy chcemy takich rozwiązań, które będą tylko i wyłącznie polegały na dobrej woli i kaprysie premiera, czy chcemy rozwiązań automatycznych, przewidywalnych? Rozwój Plus zaproponował takie rozwiązania w naszej ustawie. Daliśmy poprawki. Mam nadzieję, że te poprawki będą też przegłosowane, dlatego że tego potrzebujemy, a nie raz na dwa miesiące czy trzy między kwietniem a czerwcem.
8: No tak, no, bo potem nie było na dwa tygodnie włączył premier.
9: Nie,
8: no.
9: Chwila. Przecież zrobili tą obniżkę, ale tylko między kwietniem a czerwcem. Potem prezent dla Polaków.
8: Zabrakło pieniędzy, do panie premierze, do pan doskonale
9: zabrakło
8: wie.
9: Pieniędzy cały czas brakuje, jest gigantyczna dziura budżetowa i niech oni oddadzą wreszcie zarządzanie budżetem fachowcom, którzy potrafili uszczelnić, tacy jak my z Rozwoju Plus. Co potem zrobił? Na dwa tygodnie ostatnie wakacji, znowu kaprys premiera, obniżka cen na pylonach, a potem znowu podwyżka. Teraz znowu będzie obniżenie. A za parę miesięcy znowu podwyższenie. Nie.
8: No mamy nadzieję, że za parę miesięcy Donald Trump zakończy wojnę.
9: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy, przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków, jeszcze jedno zdanie, pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu tego rządu. Powiem,
8: czyli nie pogratuluję pan premierowi, rozumiem. No nie, bo jest sukces,
9: odwrotnie,
8: no ma sukces.
9: Jest to jedno wielkie oszustwo, co pokazałem dzisiaj tutaj na tym pylonie przygotowanym przez młodych naszych tutaj adeptów sztuki politycznej z Rozwój Plus.
8: Ale mamy najniższe ceny w Europie. To znaczy, no jednak nie, nie udało się
9: nie
8: w
9: mamy
8: końcu.
9: Nie najniższych. Mamy. Są państwa, w których są niższe ceny.
8: Stany Zjednoczone, ale tam w ogóle są.
9: Nie, w Europie również są państwa, w których są niższe ceny.
8: Które?
9: No podobno Malta na przykład, ale zdaje się, że nie o tym rozmawiamy, panie redaktorze, tylko o tym, za ile tankują polscy kierowcy. Za gigantyczne pieniądze. Uwaga, dałoby się obniżyć jeszcze niżej, co pokazałem w lutym 2022. Dalej jesteście, szanowni państwo, skubani przez ten rząd. Polski kierowca traci codziennie setki złotych. Właśnie dlatego, już mówię jak, bo widzę, że pan jeszcze zainteresował.
8: Panie premierze, no jesteśmy skubani, no nie jesteśmy skubani, no potrzebuje ten rząd także podatków.
9: Chwila, kiedy koncerny realizują wyższą marżę, to my zaproponowaliśmy fundusz wyrównywania cen z tej marży. Ale jeżeli pan pyta, czy można jeszcze niżej, oczywiście, że tak, poprzez taki ruch, jaki ja zrobiłem, kiedy byłem premierem, to znaczy obniżenie VAT-u i akcyzy.
8: No tak, tylko wtedy będziemy mieć jeszcze większy deficyt budżetowy i wtedy pan będzie mówił, jaki deficyt, to
9: chwila,
8: skandal.
9: Nie, panie redaktorze, ten deficyt należy redukować poprzez realne działania związane z uszczelnieniem podatku VAT, akcyzy, CIT-u, PIT-u. Oni sami się przyznali 2 miesiące temu podczas debaty sejmowej do gigantycznej luki w 2025.
8: Mówi pan o tym, że...
9: Przychodzi sobie pan na tym tak lekko, a ja pokazuję jako lider odpowiedzialnej partii,
8: to jak pan jest liderem odpowiedzialnej partii, to ja się chciałem zapytać, czy widzi pan Daniela Obajtka jako nową twarz ekonomiczną Prawa i Sprawiedliwości? No bo skoro mówimy o oddaniu rządu fachowcom, no to być może kiedyś Prawo i Sprawiedliwość albo prawica przejdzie do władzy.
9: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze. Niech on sobie tam działa ze swoimi kolegami, z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia. A my mamy tutaj,
8: panie premierze, ale ja się pytam, czy to jest powodzenie dla Polski?
9: To jest powodzenie dla Polski.
8: To jest,
9: panie redaktorze,
8: pytanie.
9: Mówi się, że naśladownictwo jest najlepszą formą uznania. To jest Powered by Poland, przygotowany program przez Rozwój Plus, który ma bardzo ciekawe rozwiązania dla przedsiębiorców.
8: A nie o program.
9: No już się wypowiedziałem w jego sprawie.
8: Czyli nie chce pan komentować tego, że on będzie twarzą tak naprawdę ekonomiczną. No to lećmy z ich rozwiązaniami. Pan też chciałby budować nowe kopalnie, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość?
9: My wspieramy wielką przebudowę systemu energetycznego w taki sposób, żeby ceny energii były niższe o 30%. Czy wie pan, że dzisiaj...
8: Ale o kopalnie się zapytałem, panie premierze.
9: No tak, ale to chyba jest po to, żebyśmy mieli niższy koszt energii. Tak, na Lubelszczyźnie ma sens powstawanie nowych szybów i oczywiście, że tam mamy zasoby wydobywalne na takim poziomie, żeby Polska mogła z tego skorzystać. Na Górnym Śląsku jest inaczej, ale jest jedna spółka, Jastrzębska Spółka Węglowa, do zapaści, której doprowadził obecny rząd. Kiedy ja opuszczałem nawę rządową, wówczas JSW była bardzo rentowną spółką.
8: A jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów? No, na przykład tam, gdzie pan powiedział, na Lubelszczyźnie.
9: Tak, na Lubelszczyźnie ma sens.
8: Jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów?
9: Pyta pan o stopę zwrotu, o stopę inwestycji, czy o koszt wybudowania? Stopa zwrotu takiej inwestycji przy obecnych cenach mogłaby być między, szacunkowo teraz, 5 a 8 lat. To nie jest zła stopa zwrotu. Jeżeli by ceny spadły, to stopa zwrotu by była oczywiście dłuższa.
8: Chwileczkę.
9: W przypadku systemu energetycznego nie liczy się wyłącznie stopa zwrotu. Liczy się także bezpieczeństwo. I my chcemy doprowadzić do suwerenności energetycznej.
8: Zasobów,
9: suwerenność
8: premierze?
9: Będziemy mieli wtedy...
8: Na ile jest zasobów?
9: Suwerenność będziemy mieli wtedy,
8: panie
9: kiedy
8: premierze,
9: będziemy mieli nasze
8: zasobów?
9: Źródła... zasobów dodatkowo może być na kolejne dziesiątki lat, jeżeli będziemy mieli to znaczy wydobywalny węgiel. No panie redaktorze, na kolejne dziesiątki lat to chyba jest wystarczająco.
8: 20, 30, 40, no załóżmy,
9: 30. 30, 40 lat, jeżeli będą, jeżeli będziemy mieli zasoby na takim poziomie, które pozwolą nam w dobrym miksie energetycznym z atomem, częścią OZE 25-30%. Przecież suwerenne państwa takie jak Chiny i Stany Zjednoczone też mają swoje OZE, prawda?
8: Suwerenności nie dyskutujemy, to jest dobry pomysł.
9: Nie, suwerenność energetyczna to jest kluczowa rzecz.
8: Suwerenność energetyczna jest absolutnie znakomitym pomysłem.
9: W obecnym czasie, w który wkraczamy.
8: Dobrze, tu kończymy naszą część w radiu RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. No to jeszcze pytanie, PiS chce się dziś wycofywać z niektórych rozwiązań, które wprowadzono przez Polski Ład. To jest m.in. powrót do naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie, przywrócenie karty podatkowej. To są dobre pomysły pana zdaniem? Pan też by się wycofał?
9: Panie redaktorze, dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza. To są rozwiązania, poprzez które złodziej Kacprzyk i złodziej Kral będą mieli niższe
8: To są rozwiązania
9: daniny.
8: Prawa i Sprawiedliwości.
9: To są rozwiązania, mówię precyzyjnie, poprzez które taki gość jak złodziej Kacprzyk będzie miał składkę zdrowotną obniżoną o 1000 zł i daniny niższe do zapłacenia o kilkanaście tysięcy złotych. Jak PiS chce dać kilkanaście tysięcy złotych złodziejowi Kralowi i złodziejowi Kacprzykowi, a pani w Biedronce ma tak mniej więcej płacić daniny jak tego typu goście, to ja dziękuję bardzo. Nasze rozwiązania, które zaproponowaliśmy, są bardzo dobre dla małych i średnich przedsiębiorstw. Te rozwiązania dają na przykład czteroletni obniżony ZUS po to, żeby się można było rozpędzić. Tak zwana działalność bagatelna. Kolejne rozwiązanie. Tutaj w Powered by Ponant mamy rozwiązania również dla małych i średnich firm po to, żeby one mogły się bogacić, zarabiać pieniądze. PiS to są kontrole małych firm, to jest opresja, to są areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach. Kiedy ja byłem szefem Ministerstwa Finansów, a później premierem i de facto mi również podlegały te tematy, to KAS realizował, Krajowa Administracja Skarbowa, mniej kontroli i te kontrole były dużo bardziej trafione. W związku z tym mali przedsiębiorcy są oczkiem w głowie Rozwoju Plus, a jak pokazałem przed chwilą, te rozwiązania proponowane przez nich jedynie doprowadziłyby no niestety do tego,
8: skoro
9: że złodziej Kacprzyk miałby mniej do zapłacenia, a ja tego nie chcę.
8: To pytanie, czy no, nie chcę mówić o panu doktorze Kacprzyku czy o Kralu, ale w takim razie 800 plus dla bogatych powinno być, czy powinno się wycofać? Powinno się zacząć trochę zmieniać te zapisy, urealniać te zapisy dotyczące polityk społecznych?
9: Panie redaktorze, rozumiem, że dąży pan do tego, aby...
8: Ja do niczego nie dążę, ja zadaję pytanie.
9: Tak, ja szukam jak gdyby tutaj tego...
8: Czy powinno się ograniczyć programy społeczne?
9: Już mówię. Czy powinno się ograniczyć programy społeczne? Nie, nie powinno się ograniczyć. Natomiast jeżeli jakby pochodną tego pytania miało być to o dziurę budżetową i o wielki dług publiczny, to ja powiem tak. Opracowaliśmy tu i w innych opracowaniach Rozwoju Plus bardzo dobry, realistyczny, oceniony przez rynki finansowe plan redukcji dziury budżetowej w najbliższych 3-4 latach z 7,1 na 4,8.
8: Bez ograniczenia wydatków społecznych?
9: Bez ograniczenia wydatków społecznych.
8: Bez podniesienia wieku emerytalnego?
9: Bez podniesienia wieku emerytalnego, bez ograniczenia wydatków społecznych. Z zastosowaniem instrumentów informatycznych? Nie, zrobiłem to już raz, pokazałem, że jest to możliwe w roku 2016, 17, 18, 19, 20. Wtedy na 20 przygotowaliśmy budżet bez deficytu. To był jedyny przygotowany budżet bez deficytu. Dlaczego to było możliwe pomimo tamtych wydatków społecznych? Właśnie dlatego, że zaproponowaliśmy odpowiednie rozwiązania informatyczne, pakiet paliwowy, pakiet elektroniczny.
8: Dobrze, a teraz jak pan chce obniżyć ten deficyt? Bez cięcia wydatków, bez ograniczania, jak pan chce doprowadzić do tego? Trzy krótkie pomysły. Co zrobić, żeby deficyt był mniejszy i nie były mniejsze wydatki społeczne?
9: Proszę bardzo, już. Po pierwsze, naprawa podatku CIT, tak żeby międzynarodowe korporacje wreszcie znowu płaciły podatki, tak jak za moich czasów. Ja panu pokażę, bo widzę, że pan tutaj się zdziwił.
8: To jest pierwszy pomysł. Nie, ja się nie zdziwiłem.
9: Proszę
8: ja
9: bardzo,
8: zadaję pytanie
9: pan tutaj groźnie zmarszczył brwi, że ja muszę tutaj pokazać wszystkim.
8: Nic pewnie musi pokazać, bardzo, bo my i tak tego nie pokażemy,
9: państwo,
8: bo nie mamy jak.
9: Nie pokażecie tego?
8: Nie możemy, nie mamy zbliżania kamery. Bardzo nam
9: szkoda,
8: To jest pierwszy
9: tutaj,
8: CIT.
9: Tu pokazuję, szanowni państwo, w jaki sposób udało się w czasie, kiedy byłem premierem, odzyskać pieniądze
8: dla dużych firm. Nie podniesienie,
9: panie redaktorze.
8: Ściąganie.
9: Właśnie, nie podniesienie żadnej stawki CIT-u. To jest wielki błąd. Tylko ściągalność tego CIT-u.
8: Dobrze, to jest pierwsze. Ściągalność CIT-u od wielkich korporacji.
9: Tutaj
8: one mają świetnych prawników
9: się kryje,
8: i będą
9: uwaga,
8: się bronić.
9: Tak, już zrobiliśmy to raz. Z tymi świetnymi prawnikami sobie poradziliśmy. Od 8 do nawet 20 miliardów złotych.
8: To jest pierwszy, drugi.
9: Tak. Uszczelnienie podatku VAT, gdzie sam minister Domański pokazał stratę za zeszły rok na poziomie 28 miliardów złotych.
8: Trzeci pomysł.
9: Trzeci. Zmniejszenie również kosztów obsługi długu poprzez lepsze dużo zarządzanie długiem, co pokazaliśmy również w czasie, kiedy rządziliśmy.
8: I to nam zmniejszy deficyt na tyle, że nie będziemy wchodzić w żadne niebezpieczne rejony.
9: To już te trzy sposoby, o których powiedziałem, zmniejszy nam deficyt o około 1,5 punktu procentowego. Mamy jeszcze szereg innych działań. 1,5 punktu procentowego to jest dużo. To jest około 60 paru miliardów złotych. Tak to pozwoli na stopniowe wychodzenie z deficytu budżetowego, wychodzenie, zmniejszanie deficytu, wychodzenie z długu publicznego w tym sensie, żeby w relacji do PKB on się nie zwiększał. Szybszy wzrost gospodarczy doprowadzi również do tego, że będziemy mieli więcej pieniędzy na wielkie inwestycje, na małe inwestycje w powiatach i gminach, które zostały teraz zatrzymane przez obecny rząd, a ja mam zobowiązanie wobec samorządowców.
8: No są cały czas drogie inwestycje przez ten rząd podejmowane.
9: Tak, realizowane z tych programów, które myśmy im zostawili, a nowe nie są ogłaszane, panie redaktorze. Proszę zapytać jakiegokolwiek burmistrza, wójta lub starosty, albo prezydenta miasta.
8: Panie premierze, to jeszcze pytanie polityczne. Sami idziecie do wyborów, to już jest zdecydowane, jest decyzja Rozwój Plus idzie
9: tak,
8: sam do wyborów?
9: Tak, jest decyzja, idziemy sami do wyborów. W ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej,
8: no
9: ale
8: właśnie,
9: tak jak założyliśmy.
8: Dlaczego?
9: Ale tak jak założyliśmy sobie na początku, chcemy iść jak najszerzej. Ruch polityczny, jakim jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, przyjmuje dzisiaj na przykład tysiące ludzi, tysiące samorządowców przystępują do nas. Proszę popatrzeć na nasz bardzo udany kongres
8: tysiące,
9: Tomaszowym
8: to
9: Mazowieckim
8: znaczy
9: tydzień temu.
8: Tysiące samorządowców już się do was zgłosiło?
9: Tak, tysiące samorządowców.
8: To znaczy ile teraz w tej chwili stowarzyszenie i ruch polityczny liczy ludzi, jak tysiące się
9: zgłosiło? Zgłoszonych wniosków około 5 tysięcy. Samych samorządowców ponad 1000, ale jeżeli w szerzej potraktujemy ich, nie tylko radnych, burmistrzów, starostów, wójtów, no to
8: szerzej,
9: którzy...
8: to znaczy, bo powiedział pan, tysiące samorządowców tak się zgłasza, a teraz pan powiedział, że 1000 się zgłosiło samorządowców.
9: Nie, panie redaktorze, samorządowcy to jest pojęcie takie. Wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci, radni, a także osoby, które działają w samorządach. Tak, takich osób zgłosiły się 1000. Mogę to potwierdzić. Mamy zgłoszonych wniosków, sprawdzamy wszystkie te wnioski. Mhm. Już dzisiaj ponad 5000 i cieszę się z tego, że nasz ruch polityczny cieszy się takim zainteresowaniem. Ruch społeczno-polityczny. Ale na wybory potrzebujemy partii politycznej i w ciągu kilku tygodni
8: zgłosimy. W ciągu kilku tygodni, bo ta data 15 października jest już nieaktualna, rozumiem?
9: Nie będziemy robić wielkiego wydarzenia z powołania partii politycznej, bo nasz ruch społeczny chce wznosić się ponad partykularyzmy partyjne. Tak, potwierdzam to, chcemy działać szeroko właśnie w tych samorządach, właśnie z przedsiębiorcami.
8: A może są inne przyczyny, na przykład łatwiej jest zbierać środki na stowarzyszenie niż na partię.
9: Podstawową przyczyną jest to, o której powiedziałem. Są ludzie, którzy się bardzo interesują życiem społecznym, gospodarczym, politycznym, ale nie chcą przystępować do partii politycznej. Jak właśnie te tysiące samorządowców. Samorządowców w Polsce jest bardzo wielu i działaczy samorządowych i wszystkich ich do nas zapraszamy.
8: Dobrze, a jak ze strukturami idzie? Bo wiadomo, że to jest jedna z takich pięt achillesowych wszystkich absolutnie nowych ruchów,
9: panie
8: politycznych. Nie udało się Hołowni, nie udało się Kukizowi, nie udało się nawet Palikotowi, żeby wymienić już prehistorię prawie polityczną.
9: Mamy w ponad 2/3 powiatów już nasze struktury. Myślę, że w ciągu 2 miesięcy będziemy mieli w ogromnej większości ponad 90% nasze struktury. Ale powiem tak, dzisiaj mamy do czynienia z zapaścią. Ja tutaj przyniosłem coś takiego, też nie będzie pokazane, tak?
8: No nie mamy jak
9: to opowiem, z zapaścią w miastach małych i średnich. Mamy do czynienia z wielką dziurą budżetową. Mamy do czynienia
10: panie premierze,
9: z zapaścią służby zdrowia.
10: Ja rozumiem.
9: My się mamy zajmować dzisiaj najważniejszymi sprawami dla Polaków. I Rozwój Plus proponuje takie rozwiązania.
8: Ale teraz jeszcze pytanie o to, czy Rozwój Plus proponuje i czy Rozwój Plus nie będzie za chwilę mniejszy, bo kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek mówi, już 4 polityków, posłów Rozwój Plus jest na drodze, prostej drodze do powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, którzy to?
9: Ci sami ludzie, którzy tego typu rzeczy opowiadają, mówili, że będzie nas 8-12. Ci sami ludzie opowiadali, że za chwilę PiS będzie miał 35%, bo wyskoczy jak spławik. To chyba wszystko w tym temacie. Panie redaktorze, my rozmawiamy o przyjściu do stowarzyszenia. My rozmawiamy o przyjściu do stowarzyszenia kilku parlamentarzystów. Bardzo się z tego cieszę, że się prawdopodobnie nasze grono powiększy, ale i tak najważniejszą rzeczą z różnych partii politycznych,
8: z różnych grup
9: politycznych. No i tak uważam, że najważniejszą rzeczą jest to,
10: rządowej?
9: Żeby naprawić służbę zdrowia.
10: Panie premierze,
9: dobijamy w Polsce.
10: Panie redaktorze, zadawał pytania, tak, a pan spróbuje na nie odpowiadać.
8: Tak, ale czy to są również politycy z koalicji rządowej? No
9: przecież już odpowiedziałem, że z różnych grup politycznych. Tak, również z obecnej koalicji rządowej jest wysokie prawdopodobieństwo, że tak się stanie w ciągu najbliższych paru tygodni. Ale ja naprawdę chcę podkreślić to, że tak się dzieje dlatego, że obecna koalicja nie zajmuje się tym, że już jest 1 000 000 bezrobotnych, że nie ma tworzonych nowych inwestycji, o które ja zabiegałem, jak chociażby port kontenerowy w Świnoujściu, jak chociażby Izera, to są nowe, panie wysoko premierze, zaawansowane technologiczne inwestycje, które zostały wstrzymane.
8: Pakt senacki to jest rzeczywistość, która się zrealizuje?
9: Pakt senacki, jeżeli uzyska patronat pana prezydenta, to się z dużym prawdopodobieństwem zmaterializuje, ale do wyborów będziemy szli sami, jako nasza formacja
8: polityczna.
9: A po
8: wyborach wyobraża pan sobie koalicję na przykład z Grzegorzem Braunem?
9: Panie redaktorze, Rozwój Plus powstał po to, żeby zatrzymać te dwa bieguny cynizmu politycznego. Z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Grzegorza Brauna.
10: Porównuje pan te dwie postacie, to jednak jest dość ryzykowne.
9: Panie redaktorze, powiedziałem, dwa bieguny cynizmu politycznego i mogę to podkreślić. Najpierw się mówi Polska dla Polaków, a potem się mówi Polska dla Polaków i Hindusów i Pakistańczyków i kogo tam jeszcze.
8: Nawiązuje pan
9: I to jeszcze, panie redaktorze, we współpracy z pośrednikami rosyjskimi. Czy tu jest wszystko w porządku? Szanowni państwo, nie, tu nie jest wszystko w porządku. Tak, chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji.
8: Panie premierze, też na koniec pytanie o Sławomira Mentzena, który chyba postanowił sobie strzelić w stopę, może pan uważa inaczej, krytykując policjantki. Potrzebujemy policjantek? Czy pan się zgadza z Sławomirem Mentzenem, że to nikogo nie powstrzyma i te policjantki to zupełnie bez sensu? To taki filmik nagrał pan Mentzen.
9: Bardzo potrzebujemy policjantów, bardzo potrzebujemy policjantek. Każdy ma swoją rolę do odegrania i nie widziałem tego filmiku. Przyznam szczerze, biorę tutaj za dobrą monetę to, co pan powiedział, ale...
8: No mogę panu opowiedzieć, to niestety nie pokażę.
9: Absolutnie, oczywiście, że potrzebujemy również policjantek, natomiast w służbie policyjnej jest większość mężczyzn, bo wiadomo, że bardzo często na interwencjach trzeba dokonywać różnych czynności, że tak powiem, gdzie siła fizyczna jest również bardzo ważna.
8: Że wobec paru parlamentarzystów polskich i policjantki poradziły.
9: Ja powiem panu tak, jeśli pan mówi o parlamentarzystach, za nieco ponad pół godziny mamy konferencję prasową, podczas której razem z Michałem Dworczykiem i z innymi wezwiemy do tego, aby przyjąć ustawę o obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów do 60 roku życia. Po to, żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
8: To teraz jeszcze pytanie o te przeszkolenie. Proponujecie również przeszkolenie wojskowe dla wszystkich w ogóle maturzystów. Kobiety też powinny być przeszkolone?
9: Kobiety powinny być również przeszkolone, natomiast proponujemy tam również rozwiązania rezerwowe, możliwość przeszkolenia również w ramach służby medycznej i takie podejście do tego tematu, które będzie odpowiednie dla każdej osoby.
8: Także
9: ale tak,
8: tych,
9: obowiązek służby i przeszkolenia jest bardzo ważny po to, żeby cały system odporności państwa
8: dla
9: kobiet, dla mężczyzn, żeby cały system odporności państwa służył naszemu bezpieczeństwu.
8: Mateusz Morawiecki, były premier, lider Rozwoju Plus, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
11: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Czas na fakty o 8.30. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski zapraszają.
1: Dwóch podejrzanych o napad na jubilera w norweskim Oslo zatrzymali gdyńscy policjanci.
2: To obywatele Rumunii, którzy mieli ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich, a następnie uciec z Norwegii promem do Gdyni.
1: Więcej o tej sprawie obiecujemy w faktach o 9.
2: Ruch wahadłowy na Krajowej 17 na odcinku Zamość Tomaszów Lubelski.
1: Na wysokości Łabuniek Pierwszych samochód osobowy wypadł z jezdni i jedna osoba w wypadku została ranna.
2: Na stacjach paliw może i powinno być jeszcze taniej, mówi Mateusz Morawiecki, były premier, lider Rozwoju Plus.
1: Według gościa porannej rozmowy w RMF FM obniżki cen paliw zależą teraz od kaprysu premiera.
3: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy, przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków, jeszcze jedno zdanie, pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu.
2: Cała rozmowa na rmf24.pl.
1: Siły powietrzne USA zdecydowały o przebazowaniu bombowców stacjonujących w brytyjskiej bazie RAF Fairford.
2: To następstwo dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrorystycznego właśnie na bazę Królewskich Sił Powietrznych.
1: Maszyny wróciły z powrotem do macierzystych jednostek w Stanach Zjednoczonych. Mowa m.in. o bombowcach B-1 wykorzystywanych w atakach na Iran. W zeszłym tygodniu w centrum Londynu aresztowano osobę posiadającą podwójne obywatelstwo brytyjskie i irańskie pod zarzutem planowania ataku terrorystycznego. Zatrzymanie miało to związek z incydentem dotyczącym bezpieczeństwa właśnie w bazie Fairford, do którego doszło pod koniec września.
2: Łącznie w toku śledztwa zatrzymano 6 osób, które następnie zwolniono za kaucją. Brytyjskie władze powiązały ten incydent z Teheranem.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Iga Świątek odwróciła losy meczu z Donną Vekić. Wygrała 2-1, awansowała do 1/8 finału turnieju w Pekinie.
2: Od China Open zaczynamy fakty sportowe. Patryk Serwański, ponownie dzień dobry.
6: Można odetchnąć. Dzień dobry. W drugim secie Świątek przegrywała już 2-5, doprowadziła jednak do tiebreaka, a w nim już bardzo pewnie wygrała 7-0, no i poszła za ciosem. Trzecia partia to już wyraźna przewaga Polki. Wynik 6-2. Zatem jest awans do 1/8 finału po bardzo wymagającym meczu. Ten pojedynek trwał ponad 2,5 godziny. Wieczorem czwarty mecz piłkarskiej kadry w Lidze Narodów o 20:45. W Zenicy zagramy z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni chcą wykorzystać wysokie zwycięstwo nad Rumunią i dzięki temu zbudować pewność siebie na ten wieczorny mecz.
7: Budujące zwycięstwo, nie na co dzień strzela się 6 bramek i też pokazywaliśmy, że chcemy cały czas grać do przodu, nie cieszyliśmy się z minimalnego wyniku po czerwonej karce.
6: Tak mówił nasz bramkarz Marcin Bułka. Elfyn Evans rajdowym mistrzem świata po tytuł sięgnął w zamykającym sezon rajdzie Sardynii. A wszystko rozstrzygnęło się na ostatnim odcinku specjalnym. Po mistrzostwo jechał Oliver Solberg, ale popełnił błąd na przedostatnim zakręcie. No i ta strata czasu pozbawiła go tytułu. Zdobył go piąty w rajdzie Evans. No chyba jeszcze nie do końca to do mnie dotarło. Byłem pewny, że to już koniec. Tak, współczuję też Oliverowi. Miał niesamowity weekend. Przykro mi, że przegrał tak blisko mety. Tak mówił na mecie Brytyjczyk. No poprzednim mistrzem świata z Wielkiej Brytanii był ćwierć wieku temu. Richard Barnes. Emocjonujący mecz w siatkarskiej Tauron Lidze Kobiet. Deweloper z Rzeszów pokonał na wyjeździe ŁKS Komerskon Łódź 3-2. Rzeszowianki prowadziły 2-0, ale siatkarki ŁKS-u doprowadziły do tiebreaka.
8: Mieliśmy pierwsze dwa seta fajne nasze momenty, trzeci, czwarty momenty ŁKS-a fajne, ale się cieszę na końcu, że wytrzymaliśmy to, bo po 2-0 myślę, że już głową biliśmy, a będzie łatwo.
6: Podsumowała trenerka Dewelopresu Jelena Blagojewicz.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: No już chyba wszyscy podopieczni wrócili, bo wakacje dawno za nami. Nawet te studenckie już się skończyły. Dzisiaj 5 października, poniedziałek. Biało-czerwony Manhattan. Słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła doroczna Parada Puławskiego. Tysiące Polaków manifestowało w Nowym Jorku. Manifestowało swoje polskie korzenie. Prezentowały się organizacje te polonijne i instytucje również związane z Polską.
1: Biało-czerwono jest tutaj dzisiaj.
2: No
1: jakie
2: właśnie
1: uczucia towarzyszą Panią?
2: O, fajnie! Szczęśliwi jesteśmy, że jesteśmy Polkami.
3: No. Jesteśmy tutaj długo, ale jesteśmy zawsze Polakami. Ja jestem już ponad 40 lat.
1: Deszcz leje w strugach deszczu, ale w sercach ale, radość.
3: No właśnie, serce radość. A no właściwie to powinnam żeglować, ale mąż pożeglował do nieba.
1: Ale przynajmniej optymistycznie.
3: To patrzę, że muszę być tutaj na Piątej Alei. To jest moja córka i mówię, świętujemy, bo zawsze świętowaliśmy.
1: Czy dumni jesteśmy tutaj z właśnie
2: bardzo
1: bycia Polakami, z tych polskich korzeni?
2: Tak, bardzo.
3: Właśnie chciałam powiedzieć, że moja córka miała 8 lat, kiedy była tu na Paradzie Puławskiego i była we wszystkich gazetach amerykańskich i polskich. Pokaż to zdjęcie.
1: No teraz ma raptem parę lat więcej.
3: No tak, parę.
1: Czego życzycie, panie Polsce, Polakom?
3: No, żebyśmy zawsze byli dumni, że jesteśmy Polakami. No to, że nie przesadzić, że będziemy tacy niedobrzy, ale że Polacy potrafią wszystko i po prostu nie żebyśmy nie narzekali.
2: O, właśnie, zdrowia życzymy Polakom i no.
3: Bo my naprawdę możemy żyć w dobrych rzeczach, czasach i w złych czasach. Także nie poddajmy się. Ja pracuję jeszcze. Mam trochę latek.
1: Mam 20 lat.
3: No, tak mam 24, ale z numery mnie zmieli na 75. Ja jestem, buduję im mosty. Wszystkie mosty na East River. To teraz kończę jeszcze Manhattan Bridge.
1: To w takim razie dużo zdrowia i dobrej zabawy.
3: No, to dziękujemy. Ale zawsze jesteśmy, mówimy, że bądźmy taki uprzejmi, jak zawsze. Polacy są uprzejmi, prawda? Tak. Podziękować, zaprosić, wypić, zjeść.
1: To ja dziękuję. Nie zaproszę pani ani do wypicia, ani do zjedzenia, bo muszę lecieć do pracy.
3: No dobrze, ja widzę, że pan pracuje, ale na Long Island zapraszam.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
3: Dobro.
0: Wszystkiego dobrego. Żebyśmy nie narzekali. No, ciekawe. Czy się uda? Z oglądającymi paradę rozmawiał nasz waszyngtoński, amerykański korespondent Paweł Żuchowski. To wszystko działo się w Nowym Jorku na słynnej Piątej Alei. Było biało-czerwono. Biało-czerwono też dzisiaj będzie w Zenicy, to jest w Bośni, bo nasi piłkarze grają super ważny mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. I o tym więcej powiemy już wkrótce w Radiu RMF24.

0: Za 12 minut będzie godzina 9, to jest poranny program w Radiu RMF24 w poniedziałek 5 października. A za 12 godzin o tej porze, no już chyba będą grać. Mówimy o bardzo ważnym meczu polskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Będziemy grać z Bośnią i Hercegowiną. Na Narodowym zremisowaliśmy 0-0. Troszkę bolała i boli cały czas ta strata punktów, tym bardziej, że mecz nie był najlepszy, tak powiedzmy bardzo oględnie. W Zenicy, gdzie będzie grała dzisiaj polska reprezentacja, jest nasz specjalny wysłannik, jest Czarek Dziwiszek. Dzień dobry, Czarku, powiedz, jak pierwsze wrażenia z Bośni, Czarek?
1: Dzień dobry, nastroje znakomite, bo pogoda też znakomita. Tutaj słoneczko utrzyma się przez cały dzień, 20 kilka stopni, dopiero po zachodzie słońca robi się w Zenicy chłodno. Bośnia to na pewno malowniczy kraj, piękny, to już widziałem z autostrady z Sarajewa do Zenicy. Natomiast sama Zenica, muszę przyznać, że nie robi jakiegoś oszałamiającego wrażenia. Najbardziej przypomina mi polskie blokowiska z lat 90., jeszcze tak niektóre z lat 00. Jest raczej szaro, buro, stadion. No, jakbym oglądał ekstraklasę, tylko taką ekstraklasę mniej więcej z przełomu wieków, czyli z czasu, kiedy u nas królowała raczej korupcja, a nie rywalizacja sportowa. Myślę, że Bośnia to piękny kraj, ale jeszcze wiele w nim trzeba zmienić. No i być może coś się zmieni, bo wczoraj tutaj odbyły się wybory, które podobno także, z tego co mi mówią ludzie na miejscu, były także o tym, czy Bośnia pójdzie w kierunku Unii Europejskiej, czy może raczej Rosji.
0: No to teraz będziemy się zajmować już piłką nożną. Jan Urban może zamieszać składem, czy ten czas eksperymentów już się skończył, Czarek?
1: Po tym, co usłyszałem wczoraj, Jan Urban raczej nie zaryzykuje zmian. Tej jednej zmiany tak naprawdę się tylko spodziewam. Zobaczymy, czy to się potwierdzi, no ale zasugerował dość wyraźnie selekcjoner, że zobaczymy Mateusza Żukowskiego za Roberta Lewandowskiego, czyli zagramy z napastnikiem. No ale poza tym zwycięskiego składu się nie zmienia. Bardzo chwalił Wiktora Nowaka po raz kolejny, który to zawodnik Slavii Praga przebojem wdarł się do podstawowego składu.
2: Odbiór piłki w tej strefie boiska, blisko przeciwnika, agresywnie, to jest naprawdę bogactwo dla każdej drużyny i dodatkowo o tym, co pan wspomniał, ma też możliwości do wejścia do akcji ofensywnej.
1: Pamiętajmy jednak, podkreślam, że Bośnia to jest reprezentacja zdecydowanie mocniejsza od Rumunii, tylko przypomnę, że Bośnia z Rumunią w Bukareszcie zresztą wygrała 4-2. No my zremisowaliśmy z Bośniakami 0-0, dość wstydliwy remis, myślę, że stać było nas na zdecydowanie więcej. Gdybyśmy tak zagrali jak z Rumunią, a może nawet tak jak z Szwecją, tylko oczywiście nie licząc obrony, to wynik byłby korzystny. To jest bardzo ważny mecz, bo jeżeli wygramy, no to jeszcze włączymy się do walki o awans do Dywizji A, być może chociaż o występ w barażu o awans do Dywizji A Ligi Narodów, a im wyższe miejsce w tej Dywizji B, w której jesteśmy, tym także potem prawdopodobnie

0: prawdopodobnie lepsze rozstawienie w eliminacjach do Mistrzostw Europy.
1: Bardzo dziękujemy Zdenicy Czarek-Dźwiszek. Do Czarka będziemy wracać i w Faktach RMF FM i oczywiście w Radiu RMF 24.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Było już 4-6 i 2-5 w drugim secie. Jak ona to odwróciła? Nie wiem. Iga Świątek wygrywa z Chorwatką Doną Vekić w Pekinie, a kolejna rywalka? Iwa Jowicz albo Kamila Rachimimowa.

0: Ogłoszenie.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy wtorek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.

0: czas oczywiście na fakty. Jest godzina 9. Magdalena Wojtyń i Tomasz Staniszewski już czekają.
1: Napadli na jubilera w Oslo.
2: Zatrzymali ich policjanci w Gdyni.
1: Zatrzymali niespełna dobę po kradzieży. Od tej informacji zaczynamy fakty.
2: Mateusz Morawiecki proponuje nową ustawę.
3: O obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów.
1: Taka zapowiedź padła w porannej rozmowie w RMF FM.
2: O 9 w faktach także zaczynamy noblowski tydzień z nagrodami. Niespełna dobę po skoku na jubilera w norweskim Oslo podejrzanych zatrzymali policjanci w Gdyni.
1: To, jak już mówiliśmy w faktach, dwóch obywateli Rumunii. Oni mieli zagrozić pracownikowi sklepu z biżuterią nożem, a potem ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich.
2: Później uciekli na prom płynący do Polski. Fakt o 9 otwiera trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry.
2: Jak wyglądała akcja zatrzymania?
4: Informacja do gdyńskich policjantów dotarła jeszcze w nocy z 1 na 2 października, kiedy prom z podejrzanymi zbliżał się do polskiego wybrzeża. Policjanci razem ze strażnikami granicznymi potwierdzili, że obaj są na pokładzie. Wiedzieli też, że po zejściu na ląd mężczyźni chcą zostawić samochód i dalej uciekać autobusem. Około godziny 7.15 zostali zatrzymani na ulicy Polskiej w Gdyni. Odzyskano skradzioną biżuterię, m.in. 49 złotych łańcuszków, a także broszkę i tarczę zegarka. Zabezpieczyli też gotówkę i 3 telefony. Obaj mężczyźni byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące.
2: Obowiązkowe przeszkolenie wojskowe parlamentarzystów zaproponuje Stowarzyszenie Rozwój Plus, a zapowiedział to w porannej rozmowie w RMF FM lider tej formacji Mateusz Morawiecki.
1: W warszawskim studiu jest prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, czy takie szkolenie miałoby objąć wszystkich parlamentarzystów?
5: No, prawie wszystkich, bo kryterium byłby wiek.
3: Wezwiemy do tego, aby przyjąć ustawę o obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów do 60 roku życia.
5: Jaki miałby być cel takich szkoleń?
3: Żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
5: Mateusz Morawiecki podkreślił także, że jeśli chodzi o obowiązkowe szkolenia wojskowe dla ludzi młodych, obejmować one powinny także kobiety.
3: Kobiety powinny być również przeszkolone, natomiast proponujemy tam również rozwiązania rezerwowe, możliwość przeszkolenia również w ramach służby medycznej i takie podejście do tego tematu, które będzie odpowiednie dla każdej osoby.
5: Projekt szkoleń dla parlamentarzystów jest prezentowany właśnie przez Stowarzyszenie Rozwój Plus w Sejmie.
1: A teraz w faktach biało-czerwony Manhattan.
2: Słynną Piątą Aleją w Nowym Jorku przeszła doroczna polonijna parada Pułaskiego.
6: Biało-czerwono jest tutaj dzisiaj.
7: No
6: jakie
7: właśnie
6: uczucia towarzyszą panią?
7: O, fajnie! Szczęśliwi jesteśmy, że jesteśmy Polkami.
8: No. Jesteśmy tutaj długo, ale jesteśmy zawsze Polakami. Ja jestem już ponad 40 lat.
6: Deszcz leje w strugach deszczu, ale w sercach radość.
8: No właśnie, serce radość.
6: Czy dumni jesteśmy tutaj z właśnie bardzo bycia Polakami, z tych polskich korzeni?
7: Tak, bardzo.
2: Wielkim marszałkiem 89. deszczowej, jak słyszeliśmy, parady była szefowa Instytutu Piłsudskiego Iwona Korga.
1: A z uczestnikami parady rozmawiał w Nowym Jorku Paweł Żuchowski. W faktach rozpoczynamy teraz noblowski tydzień. Dzisiaj przed południem poznamy laureatów pierwszej z tegorocznych Nagród Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.
2: Z nami w studiu teraz Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Grzegorzu. Czyje szanse w tym roku ocenia się najwyżej?
9: No, Instytut Clarivate tradycyjnie prezentuje listę najczęściej cytowanych prac, które w danej chwili mają istotne znaczenie dla badań naukowych. To nie zawsze oznacza Nagrodę Nobla w danym roku, ale zawsze wskazuje na temat wart zainteresowania. No i w tym roku wskazano Daniela Druckera, Jensa Jula Holsta oraz Swietłanę Mojsow za identyfikację i charakterystykę hormonu jelitowego GLP-1, który odgrywa kluczową rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi. Odkrycie otworzyło drogę do stworzenia nowej klasy leków, których nazwy zna dosłownie cały świat i które stały się przełomem w terapii cukrzycy typu drugiego i otyłości.
1: A inni kandydaci?
9: To naukowcy, którzy opracowali technikę optycznej tomografii koherencyjnej, która jest nieoceniona w diagnostyce oka, a także autor prac dotyczących receptorów w układzie odpornościowym, które pomogły w opracowaniu terapii chorób autoimmunologicznych. Laureatów poznamy po 11.30.
1: Grzegorz w tym tygodniu skoncentrowany na nagrodach i laureatach.
2: To jest 6 dziedzin, w których przyznawane są nagrody. Wypłaconych zostanie po 12 milionów koron, o milion więcej niż przed rokiem.
1: Czyli ponad milion euro dla laureata albo laureatów.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24.
0: A wiecie, dlaczego będzie więcej pieniędzy za Nagrodę Nobla? No bo to już 125 lat, jak przyznawana jest ta bardzo prestiżowa, kto wie, czy nie najbardziej prestiżowa nagroda na świecie. Będziemy do tego wracać jeszcze w Radiu RMF 24. W tej godzinie będzie też o wyborach w Brazylii, ale zaczniemy od potężnego pożaru w Słubicach. To już za moment.

0: 14 minut po godzinie 9. To jest poranny program w Radiu RMF 24 w poniedziałek 5 października. Nawet do południa jeszcze może potrwać dogaszanie hali magazynowej. To wszystko na osiedlu przemysłowym w Słubicach, w Lubuskiem. Akcja strażaków trwa już tam prawie 12 godzin. Jak powiedział nam młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży, spłynęła hala magazynująca sprzęt AGD o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych.
1: W tej chwili na miejscu jest 10 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. Biorąc pod uwagę skalę samego pożaru i jeszcze musimy zakładać, że przez najbliższych kilka godzin strażacy pozostaną na miejscu. Potem teren zostanie oddany właścicielowi, no i rozpocznie się oczywiście procedura ustalania przyczyn pożaru. Tym zajmuje się policja i biegły z zakresu pożarnictwa.
0: W szczytowym momencie akcji z ogniem walczyło blisko 100 strażaków. Pożar na szczęście nie zagrażał mieszkańcom Słubic.
1: Strażacy gasili pożar z zewnątrz, biorąc pod uwagę ogromne zagrożenie w środku i to, że praktycznie z towaru nic nie pozostało. Musieli się skupić przede wszystkim na tym, żeby pożar nie wyszedł poza obrys budynku. Tak się stało, ale najważniejsze, nikomu nic się nie stało. W środku praktycznie nic nie zostało, cały dach został zerwany, a więc konstrukcja hali jest bardzo nadwyrężona. No, jeżeli mówimy tutaj o stratach, oczywiście my się nie zajmujemy szacowaniem samych strat, ale zakładając, że cały towar, który był w środku, się spalił, no, z pewnością koszty są ogromne.
0: Tak nam wyjaśniał młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: 23 minuty po godzinie 9. Rozmawiamy z kilkoma parlamentarzystami o zasileniu Rozwoju Plus również z obecnej koalicji rządowej. To są słowa Mateusza Morawieckiego, padły dzisiaj w porannej rozmowie w RMF FM, w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Były premier, obecnie lider Rozwoju Plus, przekonywał słuchaczy, że jego stowarzyszenie powstało, by zatrzymać, jak powiedział, zatrzymać dwa bieguny cynizmu politycznego Donalda Tuska i Grzegorza Brauna. W wyborach do Sejmu Rozwój Plus chce wystartować samodzielnie, ale jeśli chodzi o Senat, no to być może zawiązany zostanie szerszy pakt.
1: Senacki to jest rzeczywistość, która się zrealizuje?
2: Pakt senacki, jeżeli uzyska patronat pana prezydenta, to się z dużym prawdopodobieństwem zmaterializuje, ale do wyborów będziemy szli sami, jako nasza formacja
1: polityczna. A po wyborach wyobraża pan sobie koalicję na przykład z Grzegorzem Braunem?
2: Panie redaktorze, Rozwój Plus powstał po to, żeby zatrzymać te dwa bieguny cynizmu politycznego. Z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Grzegorza Brauna.
1: Porównuje pan te dwie postacie, to jednak jest dość ryzykowne.
2: Panie redaktorze, powiedziałem, dwa bieguny cynizmu politycznego i mogę to podkreślić. Najpierw się mówi Polska dla Polaków, a potem się mówi Polska dla Polaków i Hindusów i Pakistańczyków i kogo tam jeszcze.
1: Nawiązuje pan słynnych
2: i to jeszcze, panie redaktorze, we współpracy z pośrednikami rosyjskimi. Czy tu jest wszystko w porządku? Szanowni Państwo, nie, tu nie jest wszystko w porządku. Tak, chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji.
0: Mateusz Morawiecki w dzisiejszej porannej rozmowie RMF FM. Całość tej rozmowy oczywiście na naszej stronie na rmf24.pl. 9.30 to czas faktów na antenie radia RMF 24. Do faktów zostało 5 minut.

0: 9.30 wybiła, to pora faktów. Marcin Czarnobielski. Dziś wyczytałam, że stała baza USA miałaby powstać do 2029 roku. Stwierdziła w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. Wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony zaznaczyła, że rozmowy z Amerykanami wciąż trwają.
1: Toczą się rozmowy na temat tego, kiedy, jak, gdzie, tak? Ale żeby była jasność, ponieważ uczestniczę w tym procesie od dłuższego czasu, to proszę mi wierzyć, w porównaniu z tym, w jakiej sytuacji byliśmy rok temu, kiedy Amerykanie przygotowywali swoje podstawowe dokumenty i kiedy naprawdę był znak zapytania, czy nie jesteśmy w sytuacji, w której Amerykanie z Polski wycofają się w ogóle, no to jest nieźle.
0: Całej rozmowy Piotra Salaka z Joanną Kluzik-Rostkowską możecie posłuchać na rmf24.pl. W Sztokholmie rozpoczął się Tydzień Noblowski. Jako pierwsza zostanie dzisiaj przed południem ogłoszona Nagroda Nobla z medycyny. Które badania mogą zostać nagrodzone? Goście Radia RMF24, Wiktor Niedzicki, popularyzator nauki i autor programu Laboratorium, wskazuje prace, które mogą pomóc w leczeniu cukrzycy i otyłości.
2: Jest takie podstawy hormonu uczestniczącego w regulacji poziomu glukozy. No, to byłoby znakomite, ważne i na dodatek to łączy naukowców z różnych dziedzin, z różnych miejsc, wobec czego jest szansa, że to oni dostaną, zwłaszcza, że byłaby szansa również na leczenie cukrzycy, otyłości. To wszystko byłoby znakomite.
0: Jutro z kolei zostanie ogłoszona nagroda z fizyki, a w środę z chemii. A więcej o Tygodniu Noblowskim już za chwilę na naszej antenie opowie Grzegorz Jasiński. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, Polka pokonała Chorwatkę Donnę Vegić 4-6, 7-6, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Amerykanka Iwajowicz lub Kamila Rachminowa z Uzbekistanu. Polka jest ostatnią reprezentantką Polski w turnieju. Na koniec zmieniamy temat. Takich jaj na pewno jeszcze nie widzieliście. W afrykarium wrocławskiego zoo w jednym ze zbiorników można podziwiać jaja złożone przez samicę rekina brodatego. Te unikatowe okazy w niczym nie przypominają tradycyjnych jajek.
3: Mają dość ciekawą teksturę i w ogóle wygląd, ponieważ jest to taka kapsuła 17-centymetrowa, która składa się z takiej skórzastej części, ale ma również, powiedzmy, przyczepione takie włókna kolagenowe, przypominające trochę brodę, która jest u podstawy tego jaja.
0: Opisywała w RMF Max Natalia Glazer, akwarystka z wrocławskiego zoo.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10 już w poniedziałek 5 października. Nie ma w co w ręce włożyć, prawda? Tyle roboty, panie redaktorze. Zgadza się?
1: No trochę tak, powiedzmy sobie szczerze, to jest taki tydzień w roku specjalny,
0: ulubiony tydzień Grzegorza Jasińskiego, tak trzeba powiedzieć. Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM razem z nami, bo to jest noblowski tydzień. Dzisiaj poznamy laureatów w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Słyszeliście o tym faktach, Grzegorz mówił o przewidywaniach, ale Grzegorz, tak mówiąc całkiem szczerze, to tych laureatów chyba naprawdę trudno przewidzieć, chyba trudniej niż wytypować liczby w totolotku.
1: Może nie aż tak, ale na pewno trudno można odnieść wrażenie, że Komitet Noblowski tak się przygląda tym prognozom i generalnie nie chce, by jego decyzje były takie łatwe do przewidzenia.
0: No jakoś ich rozumiem, powiem ci szczerze, ale pewne prawidłowości można odkryć, tym bardziej, że no, ta tradycja noblowska ma już grubo ponad 1100 lat.
1: 1000 nie, ale 100 lat to jest wystarczająco dużo. No a my mamy narzędzia oczywiście teraz do analizy danych. I tygodnik Nature, jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie, które wiele nagradzanych potem Noblami odkryć opublikowało, przeanalizowało dane dotyczące 346 nagród Nobla z dziedziny fizyki, chemii oraz tej właśnie dzisiejszej fizjologii lub medycyny i 646 laureatów, no i pewne prawidłowości są wyraźne.
0: No to ciekaw jestem tych prawidłowości.
1: No mężczyźni zdecydowanie dominują, kobiety stanowią około 4% laureatów, 26 z 646. W całym XX wieku tylko 11 nagród trafiło do kobiet. No ale teraz Komitet Noblowski to nadrabia, więc od 2000 roku już kolejne 15 i powiedzmy sobie szczerze, Komitet Noblowski chce nadrobić te zaległości, w związku z tym można się spodziewać, że tych nagród będzie coraz więcej i że w każdym roku będą nagrody dla kobiet. Dla kobiet największe szanse są w fizjologii lub medycynie, tak pokazuje historian, więc dzisiaj może to mieć znaczenie. Najczęściej laureaci dostają Nagrodę Nobla w wieku 54 lat. Tyle miało 24 laureatów. Średnia wieku 58 lat.
0: O, to jeszcze trochę zostało, rozumiesz? To jeszcze jest
1: komu zostało, to zostało. Najmłodszy był Lawrence Bragg, miał 25 lat, ale dostał nagrodę razem z ojcem. A najstarszy nie tak dawno, John Goodenough, 97 lat doczekał, bo Noble nie są przyznawane pośmiertnie. Wiek ma związek z czasem oczekiwania na nagrodę. Nature policzyło, że to średnio około 20 lat od przełomowej pracy do nagrody. Więc no trzeba tak gdzieś koło lat 30., późnych 30., wczesnych 40. to odkrycie, dokonać tego odkrycia, żeby potem zdążyć. To opóźnienie rośnie. Przed 1960 rokiem średnio to było 14 lat, a teraz po roku 2010 to średnio 29 lat, bo nagród nie przybywa, a odkryć naukowych owszem. No i przyznajmy, nagrody nie są przyznawane pośmiertnie, choć są przyznawane nie dla nie więcej niż 3 naukowców, w związku z czym no, można się tam jakoś podzielić.
0: No i też jest ważne, gdzie się pracuje, prawda?
1: Bardzo ważne. Największe szanse daje urodzenie się w Ameryce Północnej i pozostanie tam. 54% wszystkich nagród trafiło właśnie do Ameryki Północnej. Europa jest na drugim miejscu, ale Europa tak naprawdę święciła swoje prawdziwe triumfy w czasach przed wojną. Jeśli ktoś urodził się gdzie indziej, no to powinien się przeprowadzić albo do Ameryki Północnej, albo do Europy. Tak naprawdę tylko 10 laureatów pochodziło z takich krajów o niskim lub średnim dochodzie, a tak naprawdę i tak większość z nich potem przeniosła się do Ameryki Północnej lub Europy. Ale nie tylko kraj jest ważny, także konkretna jednostka badawcza, czyli tworzenie takiej sieci akademickiej. Bardzo ważne jest, by pracować w laboratorium laureata albo przyszłego laureata, albo przynajmniej z osobami, których mentorzy dostali Nobla. Prawie wszyscy laureaci, 702 z 736, doliczając ekonomię, należeli właśnie do takiej jednej wielkiej rodziny akademickiej połączonej relacjami mentor-uczeń. Nature wyliczyło, że tylko 32 osoby nie miały takich powiązań, więc jak ktoś nie ma takich powiązań, no to musi sobie sam wyrąbać tę drogę do Nagrody Nobla. Ważne są też dziedziny, niektóre są częściej reprezentowane, na przykład fizyka cząstek, biologia komórki, fizyka atomowa, chemia molekularna. Kilka tych obszarów wymienionych, jak podsumowuje Nature, odpowiada za ponad połowę nagród z lat 1995-2017, więc dobrze jest się w dobrym miejscu urodzić, dobrze jest zająć się właściwą dziedziną, dobrze jest zajmować się tą właściwą dziedziną we właściwym miejscu, na właściwej uczelni. Trzeba spełnić parę warunków, ale oczywiście jeszcze jest ich więcej i to są te najważniejsze.
0: No i jeszcze trzeba być dokonać tego odkrycia, a potem poczekać ledwie, ile mówisz, tak średnio 29 lat.
1: No teraz 29 lat trzeba mieć dobre zdrowie, naprawdę. Naprawdę. Chociaż tak naprawdę laureaci Nagrody Nobla mówią, że dopiero po Nagrodzie Nobla to się zaczyna prawdziwa jazda i wtedy właściwie praca naukowa to się już kończy. Ale byli tacy, którzy dostali Nagrodę Nobla dwukrotnie, nie tylko Maria Skłodowska-Curie. W związku z tym to jest możliwe pracować naukowo po Nagrodzie Nobla, ale to jest bardzo trudno. Oni to wszyscy powtarzają, że świat zupełnie staje na głowie wtedy.
0: Wisława Szymborska w zupełnie innej dziedzinie mówiła o katastrofie sztokholmskiej, prawda?
1: Między innymi, ale oczywiście no, wszyscy sobie życzą tego, żeby ten moment w ich życiu naukowym nastąpił. No i my też życzymy. I
0: o
1: czekamy na
0: ogłoszenie?
1: Polskich laureatów Nobla Naukowego. Dzisiaj tradycyjnie nie wcześniej niż o 11.30, jutro fizyka nie wcześniej niż 11.45. I tak jak co roku.
0: I o tym wszystkim będziemy oczywiście informować w radiu RMF24 i w faktach RMF FM.
1: Grzegorz
0: Jasiński. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studiu, a my za moment zabieramy was do Brazylii. Ważne rozstrzygnięcia polityczne w tamtym kraju.

0: Za 12 minut będzie godzina 10. Zanim Brazylia w Radiu RMF 24, to jeszcze Hiszpania, bo płynie jest stamtąd ważna informacja. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez właśnie ogłosił, że 29 listopada tam odbędą się przedterminowe wybory, przyspieszone o rok wybory parlamentarne. Tę decyzję uzasadnił koniecznością utworzenia w parlamencie większości zdolnej przeprowadzić reformy. A teraz już Brazylia i wybory prezydenckie w tamtym kraju. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro zdobył najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów. W drugiej turze zmierzy się z urzędującym prezydentem Luizem Lulą da Silvą. Bolsonaro dziękował za to, że prawie 56 milionów Brazylijczyków dało mu kredyt zaufania, choć wiele instytutów sondażowych jego ugrupowanie wskazywało na drugim miejscu. Jestem bardzo szczęśliwy z powodu realnej możliwości, że za 3 tygodnie Brazylia da ostateczną odpowiedź, że chce nowoczesnego rządu. Rządu z mniejszą liczbą ministerstw. Rządu, który przywróci demokrację. Lula walczy o władzę. Uczestniczył już w 7 wyborach prezydenckich. 7 wyborach prezydenckich walczył. Natomiast on martwi się o władzę, ja martwię się o przyszłość Brazylii. Walczę o Brazylię.
1: Eu tô preocupado com o futuro do Brasil, eu tô disputando o Brasil.
0: Tak mówił zwycięzca pierwszej tury, czyli Flavio Bolsonaro. O tym, jaką drogą pójdzie Brazylia, będziemy jeszcze mówić w Radiu RMF 24. Po godzinie 10 porozmawiamy z panią dr Moniką Sawicką z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko będzie się działo po faktach o godzinie 10 za 10 minut i tę rozmowę poprowadzi Tomasz Terlikowski, Piotr Salak. Słyszymy się jutro.

0: No i proszę, to już godzina 10. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski czekają na Was w redakcji Faktów. Zapraszamy.
1: Czy Daniel Obajtek zostanie ekonomicznym mózgiem Prawa i Sprawiedliwości?
2: Ten pan poszedł swoją drogą.
3: Mateusz Morawiecki ironicznie w ten sposób skomentował Daniela Obajtka i działania swojej byłej partii.
1: Zderzenie trzech samochodów na S7 na Mazowszu.
3: Wieczorem kolejny ważny mecz biało-czerwonych.
1: W Zenicy Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną.
3: A w tych faktach też przedterminowe wybory w Hiszpanii.
1: I zagadkowy festiwal Glastonbury.
3: Pomysły ekonomiczne Prawa i Sprawiedliwości to raj dla panów Krala i Kacprzyka, tak przekonywał dziś w RMF FM Mateusz Morawiecki.
2: Dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza.
1: Mówił w porannej rozmowie w RMF FM były premier i lider Rozwoju Plus.
3: A w warszawskim studiu prowadzący poranną rozmowę Tomasz Telikowski. Tomku, co były premier myśli o Danielu Obajtku, który został nowym ekonomicznym obliczem PiSu?
4: Z wyraźną ironią życzył mu powodzenia w jego nowej drodze politycznej.
2: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze. Niech on sobie tam działa. Ale ze swoimi kolegami,
4: się na
2: z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia.
4: A jeszcze ostrzej odniósł się były premier do pomysłów zmian podatkowych i ZUS-owskich proponowanych przez PiS.
2: To są rozwiązania, poprzez które taki gość jak złodziej Kacprzyk będzie miał składkę zdrowotną obniżoną o 1000 zł i daniny niższe do zapłacenia o 15 000 zł. Jak PiS chce dać 15 000 zł złodziejowi Kralowi i złodziejowi Kacprzykowi, a pani w Biedronce ma tak mniej więcej płacić daniny jak tego typu goście, to ja dziękuję bardzo.
4: Były premier zapewniał także, że nie ma obecnie potrzeby zmiany tych rozwiązań.
3: Teraz uwaga kierowcy na ekspresowej S7. Zderzenie dwóch samochodów osobowych i auta dostawczego koło miejscowości Dawidy Bankowe na Mazowszu.
1: Zablokowane są w tej chwili dwa pasy w kierunku Warszawy.
3: Po przełamaniu z Rumunią nasi piłkarze w Lidze Narodów wracają dzisiaj na boisko.
1: Po raz drugi zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
3: Ale tym razem na wyjeździe w Zenicy.
1: Tam jest już nasz wysłannik Cezary Dziwiszek. Czarku, to będzie mecz prawdy dla kadry Jana Urbana?
5: Dzień dobry. Przysłowie mówi, jedna jaskółka wiosny nie czyni i przychylam się do tego, że jedna choćby efektowna wygrana ze słabiutką Rumunią o niczym jeszcze nie świadczy. Dała oczywiście kadrze oddech, kibicom trochę radości, ale wystarczy jedna wtopa w Zenicy i Jan Urban znów będzie pytany o przyszłość w kadrze. Bez względu na wynik, jak mówił wczoraj na konferencji, czeka go rozmowa z Cezarem Kuleszą.
6: No, sam osobiście nie pytałem co dalej i tak dalej, ale prezes też wspomniał, że na pewno jakaś analiza przyjdzie po tych 4 spotkaniach.
5: Na pewno jednak zwycięstwo z Bośnią będzie dla trenera Urbana dobrą kartą przetargową, a przede wszystkim zostalibyśmy w grze o awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
3: Pierwszy gwizdek 20:45 w RMF FM.
7: Aktualny obraz faktów.
3: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez chwilę po 9:00 poinformował, że 29 listopada odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne.
8: Unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
3: 29 listopada, powtarzamy.
1: Decyzja o wyborach dla premiera jest ryzykowna, ponieważ partia socjalistyczna Sancheza notuje słabe wyniki w sondażach. Porażka oznaczałaby koniec jednego z niewielu pozostałych w Europie rządów lewicy.
3: Sondaże wskazują, że najbardziej prawdopodobne scenariuszem dla Hiszpanii jest koalicja konserwatywnej Partii Ludowej wspieranej przez ugrupowanie Vox, co wprowadziłoby skrajną prawicę do rządu centralnego po raz pierwszy od czasu przywrócenia demokracji po śmierci dyktatora Francisco Franco. Bilety na przyszłoroczny festiwal Glastonbury wyprzedały się w 42 minuty. Festiwal wraca do Worthy Farm w Somerset od 23 do 27 czerwca przyszłego roku.
1: Bilety na ten weekend osiągnęły najwyższą cenę w historii, 408 funtów.
3: A więc ponad 2100 zł.
1: A w dodatku to bilety kupowane w ciemno, bo nie wiadomo, kto na festiwalu wystąpi.
3: Emily Avis, organizatorka festiwalu Glastonbury, poinformowała, że ma już ustalone gwiazdy na przyszłe lato, ale jeszcze w sierpniu dementowała plotki, jakoby wśród tych gwiazd miała się znaleźć Madonna.
1: Wszystko zaczęło się od czerwcowego wywiadu z Grahamem Nortonem, że planuje latem coś większego.
9: In the summertime, something bigger.
10: Oh!
3: Okej.
10: Okay. Oh, okay.
3: Brzmi interesująco.
10: That sounds really exciting.
3: To, o czym mówisz?
10: I think I know what you're talking about.
3: Czy to będzie w
10: is
3: tym
10: it
3: kraju?
10: In this country?
9: It could be.
1: Nie wykluczyła Madonna.
3: Wywiad tylko dla cierpliwych. Według The Sun będzie to rekordowy 3-dniowy występ Madonny w londyńskim Hyde Parku.
1: Za godzinę w RMF FM Fakty Kulturalne. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: południem na północnym zachodzie oraz południu Polski będzie pogodnie, a w pozostałych częściach kraju znacznie bardziej pochmurno. Najchłodniej na Podlasiu. W Białymstoku temperatura wyniesie 13 stopni. W Warszawie i Łodzi termometry wskażą 16 kreskę, w Poznaniu 17, a w Krakowie 18. Padać dzisiaj nie powinno.
12: Radio RMF 24.
4: A w Radio RMF 24 Tomasz Tredzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od informacji na temat dżumy płucnej, która pojawiła się w obwodzie irkuckim. Co z tego wynika i czy to ważne, o tym już za chwilę.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz wracamy do wydarzeń z Rosji, ale także Stanów Zjednoczonych. Amerykański Departament Stanu monitoruje doniesienia o domniemanym przypadku śmierci z powodu dżumy w Rosji i apeluje do rosyjskich władz o przekazywanie rzetelnych informacji w tej sprawie. Inna rzecz, czy ten komunikat i ten apel może zostać przyjęty. Według rosyjskich mediów 25 września pracownica Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy w obwodzie irkuckim rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej i kilka dni później zmarła w szpitalu. Władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z tą kobietą, ale utrzymują, że nikt nie ma objawów dżumy. Gościem radia RMF 24 jest doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wirusolog. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, zacznijmy od pytania na początek. Jak groźna i jak bardzo zakaźna jest dżuma?
1: Znowu, to wszystko zależy. Dżuma ma przede wszystkim trzy postacie. Taką najpopularniejszą, najczęstszą to jest tak zwana dżuma gruczołowa, czyli dżuma dymienicza, przebiegająca z zajęciem węzłów chłonnych. Dżuma płucna ma bardzo wysoką zaraźliwość, również bardzo wysoką śmiertelność. No i najgorszą postacią jest dżuma septyczna, czyli zakażenie ogólnoustrojowe. Natomiast, no cóż, no, należy wyraźnie powiedzieć, że co roku kilkanaście, kilkadziesiąt przypadków dżumy na świecie się stwierdza, w tym co najmniej kilkanaście przypadków w Stanach Zjednoczonych i nikt z tego tytułu jakoś akurat kopie nie kruszy.
0: No właśnie, bo bardzo dużo o tym dyskutujemy, ale rozumiem, że to jest wciąż choroba, która no, występuje dużo rzadziej już niż kiedyś i rozumiem, że też jest, no nie ma przede wszystkim pandemii czy epidemii, ale to wciąż
1: nie ma epidemii,
0: patogen
1: natomiast
0: obecny.
1: I są regiony endemicznego występowania dżumy. To właśnie, tak jak powiedziałem, jest pogranicze południowe Stany USA. To może być Kongo, to może być Madagaskar, ale również właśnie akurat Mongolia i południowa Syberia. Wszystko zależy od rezerwuaru zwierzęcego, bo tutaj akurat dżuma jest patogenem odzwierzęcym. To są zawsze gryzonie, to w przypadku akurat najczęściej oczywiście mówi się o szczurach, ale mogą być świstaki, susły, czy w przypadku Stanów Zjednoczonych pieski preriowe.
0: To w zasadzie dlaczego udało się gdzie indziej wyplenić? Chodzi o te zwierzęta, tak? Że gdzie indziej już nie ma tych zwierząt i patogenów u zwierząt?
1: To znaczy, no, można powiedzieć,
0: są?
1: Mamy zdecydowanie mniejsze występowanie szczura jako takiego, zwłaszcza szczurów zakażonych. Susłów akurat i świstaków na terenie Europy to już prawie spotkać nie można. Pomijając również oczywiście kontrolę tutaj czystości w związku z tym, no i oczywiście warunki higieniczne. Generalnie to nie jest na takiej zasadzie, że każdy kontakt ze szczurem będzie powodował zakażenie pałeczką dżumy, natomiast musi akurat w tym momencie zostać przeniesiony przez dodatkowy wektor, którym najczęściej są pchły.
0: To jeszcze pytanie, jakie są objawy, panie profesorze, i sposoby leczenia? Bo rozumiem, że to nie zawsze jest choroba śmiertelna.
1: To znaczy, to w dużej części może być choroba śmiertelna. Leczeniem tutaj z wyboru są antybiotyki i należy bardzo wyraźnie podkreślić, że dżuma nie jest bakterią, która jest jakoś specjalnie na antybiotyki odporna. To są stare antybiotyki w rodzaju streptomycyny czy chloramfenikolu i sprawdzają się one doskonale. Natomiast objawy, no cóż, objawy generalnie akurat zależą od postaci dżumy. Oczywiście najczęściej będzie to wysoka gorączka w przypadku tutaj dżumy płucnej, bo to też należy wyraźnie podkreślić, że nie ta sama bakteria, ta sama akurat bakteria Yersinia pestis może wywołać akurat postać dymieniczą, może wywołać postać płucną i może wywołać postać septyczną. Wszystko zależy od drogi, w jaki sposób się przeniesie. Natomiast no, w przypadku dżumy płucnej to jest po prostu ciężkie zapalenie płuc.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego właśnie Stany Zjednoczone tak się interesują tym, co dzieje się w Rosji? To znaczy, jeżeli sam pan, panie profesorze, mówi, że ta choroba występuje również i ta bakteria występuje również w Stanach Zjednoczonych, to dlaczego się interesują Rosją?
1: A to już należałoby akurat zadać to pytanie Amerykanom, generalnie rzecz biorąc. Natomiast, no cóż, należy też wyraźnie powiedzieć, że oczywiście ze względu na spore ryzyko akurat poważnych zakażeń i wysoki odsetek zgonów, dżumę uważa się za patogen, potencjalny patogen broni biologicznej. W związku z tym być może akurat Amerykanie właśnie dlatego nawołują do bacznych obserwacji.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był profesor Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: A w Radiu RMF 24 wracamy teraz do głośnej historii szpiegowskiej. Agenci Federalnego Biura Śledczego zatrzymali na lotnisku w Los Angeles 34-latkę, która miała szpiegować na rzecz Chin. Pracowała w Kalifornii jako agentka nieruchomości i według śledczych inwigilowała mieszkającego w USA syna tajwańskiego prezydenta Ting Yu Laia. Kancelaria prezydenta Tajwanu podziękowała rządowi USA za ochronę, jakiej udziela ich obywatelom. Stanowczo potępiamy takie działania, które lekceważą prawa człowieka oraz taktyki zastraszania i brutalnych nacisków wobec osób opowiadających się za wolnością i demokracją, a także wobec ich rodzin. Takie zachowanie nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym świecie i nie powinno być tolerowane. Przekazała rzeczniczka Kancelarii Prezydenta Tajwanu Karen Kuo. Władze tajwańskie zadeklarowały, że nadal będą ściśle współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, aby przeciwdziałać i zapobiegać takim bezprawnym aktom, tu cytat, transnarodowych prześladowań.
1: RMF 24. Radio informacyjne.

0: ogłosz.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Małżeństwo jako związek i kobiety i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
3: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
4: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
4: Polska polityka w każdą środę po 16 w radiu RMF 24.

0: 10:30. Czas na fakty. Marcin Czarnobielski. Kolejne transfery do Rozwoju Plus zapowiedział Mateusz Morawiecki w porannej rozmowie w RMF FM. Były premier był pytany, czy nie obawia się, że szeregi stowarzyszenia wkrótce się skurczą po tym, jak Przemysław Czarnek stwierdził, że czterech posłów chce wrócić do PiS-u.
1: Ci sami ludzie, którzy tego typu rzeczy opowiadają, mówili, że będzie nas 8-12. Ci sami ludzie opowiadali, że za chwilę PiS będzie miał 35%, bo wyskoczy jak spławik. To chyba wszystko w tym temacie.
0: Tomasz Terlikowski dopytywał też byłego premiera, czy po wyborach widzi możliwość współpracy z Grzegorzem Braunem i Konfederacją Korony Polskiej.
1: Rozwój Plus powstał po to, żeby zatrzymać te dwa bieguny cynizmu politycznego. Z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Grzegorza Brauna. Tak, chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji.
0: Cała rozmowa na portalu RMF24. Polecamy. W faktach za granicą. Policja w stanie Georgia w USA prowadzi śledztwo w sprawie niedzielnej strzelaniny podczas szkolnej imprezy uczniów i absolwentów jednej ze szkół średnich. Zginęły dwie osoby, a blisko 35 zostało rannych. Niektóre z nich są w stanie krytycznym, poinformowały lokalne władze. Wciąż prowadzimy dochodzenie, by ustalić, co poszło nie tak, ale przy tak dużej imprezie, na którą przybyli ludzie z różnych stron, nie tylko miejscowi, nie jest to łatwe. Biuro Śledcze Stanu Georgia uruchomiło 6 różnych zespołów śledczych z całego stanu i regionu, angażując do pomocy przy tym dochodzeniu liczny personel. Powiedzieli funkcjonariusze zespołu śledczego, jak dotąd nie ujawniono tożsamości podejrzanych.
2: Fakty istotne dla Ciebie.
0: Minął rok od startu systemu kaucyjnego w Polsce. Jak podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przez ten czas Polacy oddali 5 miliardów puszek i butelek, a skuteczność systemu wyniosła około 60%.
3: Moim zdaniem dobry wynik. Znaczy, no docelowo oczywiście to, jeżeli spojrzymy na wytyczne, skąd to się bierze, Komisji Europejskiej, to tutaj mówimy o 90% tych opakowań do 2029 roku. Natomiast też możemy porównać, ja pamiętam pierwsze dane za pierwsze miesiące, to było poniżej 10%, więc one nie były w żaden sposób, bym powiedział, tak zachęcające jak teraz.
0: Komentował na naszej antenie Robert Bigaj, analityk rynku z Shopful i Poland. Według rządowych danych w Polsce działa już ponad 60 tysięcy punktów zwrotu opakowań. Prawie 20 tysięcy z nich to automaty, które Polacy wybierają najchętniej. Jeszcze powracamy za ocean, na nowojorski Manhattan. Tam po raz 89. Polonia amerykańska uczestniczyła w paradzie Pułaskiego. Były polskie flagi, pieśni, polonez, ludowe stroje, orkiestry, samochody, motocykle i paradne rydwany. To wszystko zobaczycie na zdjęciach i filmach na rmf24.pl.

0: Słuchajcie, radia RMF 24 przed chwilą. Mówiliśmy w naszym radiu o niezapowiedzianej wizycie kanclerza Niemiec Friedricha Merca w Kijowie. To było wczoraj, a dziś wyjazd Merca na Ukrainę krytykują czołowi politycy Alternatywy dla Niemiec. Współprzewodnicząca partii Alice Weidel zarzuciła szefowi rządu rozdawanie pieniędzy niemieckich podatników i przypomniała na portalu X, że sprzeciw obywateli wobec miliardowej pomocy dla Ukrainy stale rośnie. Zadeklarowała, że AfD położy temu kres i zadba o to, by Niemcy nie stały się stroną wojny. No trzeba powiedzieć krótko, Władimir Putin lubi to. Alice Weidel wierną służebnicą prorosyjskiego imperializmu.
1: Tu Radio RMF 24.

0: A w Radiu RMF 24 wracamy do wyników pierwszej tury wyborczej w Brazylii. Już wiadomo, że dojdzie do drugiej tury, w której zmierzą się prawicowy senator Flavio Bolsonaro, syn poprzedniego prezydenta, i urzędujący prezydent Luiz Lula da Silva. Bolsonaro zdobył ponad 47%, a Lula ponad 45% ważnych głosów. Poparcie dla żadnego z pozostałych kandydatów nie przekroczyło 3%. Z nami jest dr Monika Sawicka z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktor, czy Bolsonaro ma szansę na zwycięstwo w drugiej turze i czy to oznacza, jeśli on zwycięży, co oczywiście chyba jeszcze nie jest pewne, czy to oznacza, że władzę przejmie sympatyzująca z prezydentem Donaldem Trumpem prawica, a co za tym idzie, Brazylia stanie się kolejnym krajem podporządkowanym polityce Stanów Zjednoczonych?
1: Szanse syna byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, czyli Flavia Bolsonaro, są duże, zwłaszcza że ten wynik jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ żadna z prognoz wyborczych nie wskazywała na to, że Flavio wyjdzie na prowadzenie. On był wskazywany jako kandydat, który uzyska mniejsze poparcie od urzędującego trzecią kadencję prezydenta Luli da Silva, więc to, że zyskał więcej głosów i można było widzieć pierwszy wynik już 30 minut po zamknięciu urn o godzinie 17 czasu lokalnego, kiedy on od samego początku był na prowadzeniu, były takie godziny, kiedy podliczono około 30% głosów, kiedy on miał ponad 50%, co dawałoby mu zwycięstwo w pierwszej turze, chociaż studzono te informacje, mówiąc, że oczywiście wynik końcowy może być inny i mało prawdopodobne będzie zwycięstwo w pierwszej, no to wciąż to jest inny wynik niż tego, który się spodziewano, więc teraz no, zadanie ciężkie przed urzędującym prezydentem, ponieważ w brazylijskiej historii no, nie zdarzyło się po redemokratyzacji w 1989, żeby kandydat, który miał pierwsze miejsce po pierwszej turze, przegrał drugą turę wyborów. To też jest taki sygnał dla Brazylii, myślę, że dla obserwatorów.
0: A jeszcze istotnym takim taką daną jest to, że Brazylijczycy oddali ponad 2 miliony 200 tysięcy głosów na nikogo i ponad 3,5 miliona głosów nieważnych. Tak. To też jest chyba taki sygnał, że no, to starcie między Lulą da Silvą a Bolsonaro to nie jest wymarzone starcie dla części Brazylijczyków.
1: Tak, łącznie prawie 1/4 osób uprawnionych do głosowania nie oddała ważnego głosu. Jest też 21% obywateli, którzy nie głosowało, a ja może przypomnę rzecz może nieoczywistą dla Polski, dla polskiego wyborcy, że głosowanie w Brazylii jest obowiązkowe, więc trzeba będzie się z tego niegłosowania wytłumaczyć i rozliczyć. I to jest pewien protest, tak, że Brazylijczycy są zmęczeni obecną sytuacją, że nie widzą alternatyw, widzą wciąż te same nazwiska. Z jednej strony ta 1/4 wyborców nie chce głosować na kandydata skrajnej prawicy, z drugiej strony no, nie chce głosować na polityka, który ubiega się po raz czwarty o urząd, a siódmy raz startuje w wyborach.
0: Ale rozumiem, że też te wybory upłynęły pod znakiem no, potężnych zarzutów o korupcję. Po raz kolejny w Brazylii zresztą.
1: Tak, te wybory, no, każde wybory w Brazylii mają swoją specyfikę. Te też podkreślane, wskazywane są jako inne od dotychczasowych. Z jednej strony mamy aferę korupcyjną, którą Brazylia żyje od wielu miesięcy i która początkowo nie wskazywała, że będzie dotyczyć właściwie całej klasy politycznej, establishmentu brazylijskiego i przede wszystkim sędziów Federalnego Sądu Najwyższego, którzy wskazywali byli jako ci, którzy obronili brazylijską demokrację w okresie rządów byłego prezydenta Bolsonaro, czyli afera banku Master, który no, sprzedawał fikcyjne produkty finansowe i którego prezes miał bliskie powiązania, przyjaźnie i wpływy z bardzo wieloma politykami i właśnie sędziami. I w momencie, kiedy w trakcie kampanii podawano coraz więcej informacji do wiadomości publicznej, no początkowo to bardzo mocno uderzyło właśnie we Flavia Bolsonaro, z tego względu, że on prosił tego prezesa banku, który obecnie jest w areszcie i toczył się przeciwko niemu postępowania, o sfinansowanie filmu, który miał być taką propagandą i laurką wystawioną jego ojcu, swoją drogą filmu anglojęzycznego, w którym główną rolę jego ojca odgrywał Kawizel, który jest aktorem, którego możemy kojarzyć z filmu Pasja Mela Gibsona sprzed lat. Z drugiej strony w ciągu na 10 dni przed wyborami wyszły na jaw i zostały opublikowane przez, na wniosek jednego z sędziów Federalnego Sądu Najwyższego, nagrania i zdjęcia z komunikatora WhatsApp, na którym sędzia, który skazał Jaira Bolsonaro za próbę dokonania zamachu stanu na 27 lat więzienia, wymieniał wiadomości z tym bankierem oskarżonym o korupcję, gdzie Jaira Bolsonaro za próbę dokonania zamachu stanu na 27

0: pytanie, czy Bolsonaro, jeśli rzeczywiście wygra te wybory, a wiele, jak pani o tym, jak pani doktor o tym mówiła, na to wskazuje, będzie mógł tak radykalnie odwrócić te wektory, mówiąc inaczej, czy rzeczywiście, jak grozi prezydent Lula da Silva, nie, Brazylia staje się kolonią Stanów Zjednoczonych, jeśli rzeczywiście wygra Flavio Bolsonaro?
1: Jeżeli chodzi o odwrócenie się od Chin, są tutaj duże ograniczenia, dlatego że to nie zależy wyłącznie od woli prezydenta i kadencja jego ojca to pokazała. Jair Bolsonaro, czyli ojciec Flavia Bolsonaro, ten polityk odsiadujący wyrok 27 lat więzienia, 7 lat więzienia, on znany był z retoryki skrajnie antychińskiej, ksenofobicznej i z wielu obraźliwych komentarzy. Natomiast w okresie także kampanii prezydenckiej, po dojściu do władzy musiał to zmodyfikować, dlatego że miał bardzo silny naciski wielu grup interesu, przede wszystkim lobby agrobiznesu, które eksportuje głównie do Chin. Chiny są pierwszym partnerem handlowym Brazylii. Brazylia nie ma deficytu, lecz ma nadwyżki handlowe z Chinami i to gigantyczne, w związku z czym Brazylia jest wręcz uzależniona ekonomicznie od tego rynku zbytu, także wzrastają inwestycje chińskie, współpraca technologiczna z Chinami, w związku z czym to jest bardzo ważny partner i zerwanie tych stosunków Brazylia nie może sobie na to pozwolić i będzie tutaj wyhamowywanie jakichkolwiek zapędów prezydenta. Natomiast Flavio Bolsonaro jest niewątpliwie politykiem bardzo proamerykańskim, którego rodzina ma bardzo bliskie relacje z osobiste także z prezydentem Trumpem, w związku z czym Brazylia na pewno będzie popierać inicjatywy polityczne Stanów Zjednoczonych i to, czego obawiają się komentatorzy i obserwatorzy brazylijscy, to jest drugie państwo na świecie, który ma najwięcej minerałów ziem rzadkich. I kwestią teraz otwartą jest negocjowanie, kto będzie miał dostęp do tych zasobów. W przypadku, kiedy wygra Flavio Bolsonaro, ryzyko jest takie, że Brazylia będzie o wiele bardziej skłonna przyznać ułatwiony dostęp i podpisywać umowy bardzo służące interesom Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie Brazylii, nie będzie równie twardo negocjowała, co dostanie w zamian za udzielenie dostępu do tych surowców, więc to jest jeden z takich ważnych elementów, który przewijał się w tej kampanii, którego bardzo się obawiają Brazylijczycy w przypadku wygranej Flavia, oprócz całego szeregu innych obaw dotyczących tego, jaka będzie kondycja brazylijskiej demokracji w momencie, kiedy on dojdzie do władzy, bo to nie były tylko wybory prezydenckie, to są też wybory do Senatu, odnawia się 2/3 składu, to są wybory deputowanych, to są wybory gubernatorów stanów, to są wybory deputowanych stanowych, gdzie partia Flavia Bolsonaro wychodzi bardzo, jako zwycięzca tych wyborów, zwłaszcza w przypadku Senatu.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Monika Sawicka z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję, pozdrawiam.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu razem z ekspertami komentujemy i wyjaśniamy wpływ bieżących wydarzeń i globalnej polityki na nasze konta i portfele.
2: Pracodawcy, kiedy nie mają nowego napływu, mogą wymienić tych pracowników, zaczynają ich legalizować, zaczynają ich bardziej szanować, płacić im trochę więcej pieniędzy.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Magdalena Wojtoń.
1: Zapraszam. Protest górniczych związkowców przed Ministerstwem Energii w Katowicach.
2: To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
1: Zderzenie dwóch samochodów na trasie Wrocław-Kłodzko. Zatrzymany mężczyzna, który niszczył samochody w Rzeszowie. W tych faktach też pytania o sobotni atak hakerski na platformę wakacje.pl.
3: Firma współpracuje, służby są na miejscu.
1: Będą też najnowsze fakty kulturalne w RMF FM. Górniczy protest w centrum Katowic. Przed siedzibą Ministerstwa Energii demonstrują związkowcy, którzy domagają się m.in. wstrzymania planu likwidacji w najbliższych latach kopalni Sośnica i Bolesław Śmiały.
4: To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
5: W tym proteście chodzi tylko o śląskie kopalnie, czy o coś więcej?
2: O coś więcej zdecydowanie. To nie jest kwestia Śląska i górnictwa, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Nasz system energetyczny znajduje się w opłakanym stanie, a będzie tylko gorzej, dlatego że konsekwentnie przestawiamy swoją energetykę na gaz, którego nie mamy, więc my potrzebujemy powrotu do węgla, wstrzymania właśnie decyzji w sprawie likwidacji takich kopalń jak Bolesław Śmiały czy Sośnica, wstrzymania nadmiernego importu węgla, no i również uruchomienia nowej odkrywki dla elektrowni Bełchatów, chodzi o odkrywkę Złoczew.
1: Z przewodniczącym sierpnia 80 Bogusławem Ziętkiem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej Ósemce na trasie Wrocław-Kłodzko. Niedaleko Boguszyna zderzyły się dwa samochody. Ta trasa jest zablokowana. Policjanci z Rzeszowa zatrzymali mężczyznę, który regularnie uszkadzał auta na osiedlowych parkingach. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, ile zarzutów usłyszał zatrzymany?
6: 16, ale może być ich więcej, bo nie każdy poszkodowany zgłosił do tej pory sprawę policji. Pierwsze zgłoszenie policjanci dostali w połowie sierpnia z ulicy Siemieńskiego, gdzie właścicielka samochodu zauważyła zarysowane drzwi pojazdu. Później zgłaszali się kolejni poszkodowani właściciele zarysowanych samochodów. Te przypadki zdarzały się co pewien czas. Sprawca działał między 2 a 4 w nocy. W końcu udało się go zatrzymać. Nie przyznał się do występków, które zakwalifikowano jako chuligańskie. Grozi mu do 5 lat więzienia.
1: Na razie nic nie wskazuje na to, aby atak hakerski na platformę wakacje.pl był powiązany z poprzednimi. Po wyciekach danych z systemów takich firm jak MyDoctor, Fakturownia i Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami sprawcy. W rozmowie z RMF FM wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznacza, że w Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać.
3: Jeżeli chodzi o incydent na wakacje.pl, pracują polskie służby. Już rozpoczęło się też postępowanie kontrolne. Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające dane swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
1: W sobotę portal wakacje.pl poinformował o ataku hakerskim na skrzynki mailowe pracowników. Naruszone zostały dane rezerwacyjne klientów platformy. Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób. Bohaterem faktów kulturalnych RMF FM będzie laureat Nike. Tak zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Szczepan Twardoch zdobył Nike za powieść Nul o wojnie w Ukrainie i jak sam mówi o życiu, utracie i umieraniu. To moja najważniejsza książka. Ona nie ma tezy, o nic nie walczy. Napisałem ją po to, by mówić prawdę, bo po to jest literatura, podkreślał pisarz na gali Nike w Warszawie.
8: Ja zawsze pisałem powieści, które były w jakimś wymiarze historyczne, a historia po prostu nas dogoniła teraz. Mirza Eliade pisał, że historia zaczyna się od wspólnie przeżytej katastrofy. I to jest właśnie ona.
7: Nul opublikowało w ubiegłym roku wydawnictwo Marginesy. Osiecka to nowość na afiszu Stołecznego Teatru Ateneum. Opowieść o kobiecie, którą słynna poetka Agnieszka Osiecka stworzyła w swojej twórczości. O jej emocjach, miłości, samotności i tęsknotach. Na scenie Katarzyna Łochowska, reżyseruje Ewa Telega. Avengers Koniec Gry ponownie jest najbardziej dochodowym filmem w historii światowego kina. Dzięki tegorocznemu powrotowi na ekrany ta produkcja Marvela zarobiła już na całym świecie $2,925,000,000, wyprzedzając o kilka milionów Awatara. Chodzi o nominalne wpływy z kin bez uwzględniania inflacji.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. W tej godzinie powiemy m.in. o niemieckich obawach przed Rosją, ale wrócimy również do polskiej obronności. Zostańcie z nami, słuchajcie Radia RMF 24.

0: jest radio RMF 24. Teraz przenosimy się do Niemiec, gdzie szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej Martin Jäger przestrzegał, że rosyjskie ataki na cele w Niemczech są bardzo prawdopodobnym scenariuszem, a takie ostrzeżenia zostały przedstawione w Bundestagu. I zdaniem właśnie Martina Jägera Niemcy są zagrożone gwałtownym konfliktem z Rosją. Z żadnego innego państwa nie płynie obecnie tak bezpośrednie, szerokie i konkretne zagrożenie dla Niemiec, oświadczył Jäger i dodał, że Rosja przygotowuje się do aktów sabotażu, a wojna w Ukrainie wchodzi w nową, być może dużo bardziej niebezpieczną fazę, której kulminacja nastąpi zimą. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, cytowana przez agencję Interfax, oświadczyła tu cytat, że zakłady produkujące broń dla Ukrainy w krajach europejskich są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi i że nie mogą być bezpieczne.
1: Tu Radio RMF 24.

0: A w Radiu RMF 24 przenosimy się teraz do Gdańska, gdzie po trwającym kilkanaście miesięcy remoncie dziś otwarcie Muzeum Poczty Polskiej. To jednocześnie 87. rocznica rozstrzelania 38 osób, które 1 września 1939 roku przez ponad 14 godzin bohatersko broniły tej placówki. To już nie jest muzeum upamiętniające tylko jeden dzień, przekonują muzealnicy.
1: Staramy się w większym stopniu opowiadać o w ogóle społeczności Polaków z Wolnego Miasta Gdańska, prawda? Czyli też wytłumaczyć, czym było Wolne Miasto Gdańsk, jakie Polacy mieli prawa w Wolnym Mieście Gdańsku, jak rozwijało się życie społeczne, kulturalne, a potem pokazać już ten narastający terror i narastające problemy po 1933 roku, kiedy naziści doszli w Gdańsku do władzy. Dużo pojawia się oczywiście teraz multimediów. Tutaj oczywiście najważniejsze są te zakonserwowane pamiątki, relikwie, prawda, które pochodzą z mogiły, z masowego grobu pocztowców i one zostały wyeksponowane w zupełnie nowy sposób. Żeby pokazać, jak wyglądało życie, jak tutaj ta społeczność się rozwijała, no i jak brutalnie to zostało wszystko przerwane wybuchem II wojny światowej.
0: Opowiadał Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: 7, 8, 9, raspberry.

0: 11.30, czas na fakty. Marcin Czarnobilski. Dawno nie jesteśmy w stanie pokoju, stwierdziła w rozmowie o 7 w Radiu RMF24 Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej. Wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony wskazała na potrzebę przygotowania przepisów na sytuację pomiędzy pokojem a formalnym stanem wojny. Jej zdaniem obecne regulacje nie odpowiadają w pełni na zagrożenia związane m.in. z dywersją.
1: My dzisiaj mamy przepisy prawne na czas pokoju, a dawno już nie jesteśmy w stanie pokoju, bo mamy akty dywersji i różne inne rzeczy, które się dzieją i które się mogą wydarzyć, a jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny, który pozwoliłby na uruchomienie różnych mechanizmów, które dziś nie mają. To są bardzo różne rzeczy, chociażby kwestia systemów antydronowych, ochrony lotnisk.
2: Takie są fakty.
0: A jak już mówiliśmy na naszej antenie, amerykański Departament Stanu monitoruje doniesienia o domniemanej śmierci z powodu dżumy w Rosji i apeluje do władz w Moskwie o rzetelne informacje. Przypomnijmy, według rosyjskich mediów pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej i kilka dni później zmarła w szpitalu. Ale na razie epidemii nie ma, uspokajał na naszej antenie wirusolog dr Tomasz Dzieciątkowski.
3: Są regiony endemicznego występowania dżumy, to jest pogranicze południowe Stany USA, to może być Kongo, to może być Madagaskar, ale również właśnie akurat Mongolia i południowa Syberia. Wszystko zależy od rezerwuaru zwierzęcego, bo tutaj akurat dżuma jest patogenem odzwierzęcym. Są zawsze gryzonie.
0: Według rosyjskich mediów władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Utrzymują, że nikt nie ma objawów dżumy. I zmieniamy temat. Polacy należą do najdłużej pracujących w Unii Europejskiej. Wynika z badania Eurostatu. Gość programu Wykład Otwarty w Radiu RMF24, ekonomistka Anna Skórska, przekonuje jednak, że długie godziny spędzone w pracy niekoniecznie przekładają się na lepsze efekty.
4: Ta kwestia czasu pracy musi być bezpośrednio połączona z produktywnością pracy. I w tym kontekście warto pamiętać, że ta 10 czy 11 godzina pracy nie musi być tak samo wartościowa jak druga czy trzecia. Wprost przeciwnie, w wielu sytuacjach wraz ze zmęczeniem pogarsza się nasza koncentracja, rośnie ryzyko błędów, trudniej nam się rozwiązuje problemy.
0: A wszystkie odcinki Wykładu Otwartego można posłuchać na platformie RMF On. Zachęcamy. A już za chwilę poznamy laureata lub laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Bądźcie z nami.

0: A w Radiu RMF 24 teraz o tegorocznych nagrodach Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali nimi, czyli laureatami tej nagrody, zostali Karl Deiseroth, Peter Hagemann i Georg Nagel. Dwaj Niemcy i Amerykanin. Doceniono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu z pomocą światła. Przypominamy, w tym roku z racji 125-lecia nagrody jej wartość podwyższono do rekordowej kwoty, czyli 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad miliona euro. Nagroda Nobla to tradycyjnie również złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla oraz kaligrafowany dyplom.
1: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz będzie o wyborach prezydenckich w Krakowie. Przedterminowych wyborach prezydenckich, a dokładniej drugiej ich turze. Sąd nakazał Monice Piątkowskiej, czyli kandydatce Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydentkę Krakowa, sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale, czyli drugim kandydacie na prezydenta Krakowa. Drugim, ale w tamtej pierwszej turze. Pierwszym taką decyzję kilka minut temu podjął Sąd Okręgowy w Krakowie. Chodzi o słowa Piątkowskiej, która podczas między innymi debaty przed pierwszą turą przedterminowych wyborów w Krakowie stwierdziła, że po przeanalizowaniu głosowań jej konkurenta Łukasza Gibały z okresu sprawowania przez niego mandatu radnego wynika, iż w większości przypadków wstrzymywał się on od głosu. Gibała podkreślał, że to nieprawda, a sama wypowiedź podważa jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. To kolejny proces w trybie wyborczym w związku z przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa. W piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił pozew złożony w tym trybie przez Komitet Wyborczy Moniki Piątkowskiej i nakazał kontrkandydatowi Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej domniemanej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej, dodajmy kilkoma radnymi, o czym kontrkandydat Łukasz Gibała mówił w radiu RMF FM. Postanowienie jest nieprawomocne. 11 października w Krakowie odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej radny miejski i przedsiębiorca Łukasz Gibała, który otrzymał ponad 36% głosów w pierwszej turze, oraz senatorka Koalicji Obywatelskiej, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie Monika Piątkowska, która otrzymała ponad 29%, no prawie 30% głosów w pierwszej turze.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Radio RMF 24.
1: I tak zbliża się 12, zatem czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. Jutro słyszymy się 8:00. Już teraz Tomasz Woleński w studiu w Krakowie przygotowuje się do przejęcia sterów przed kolejną godziną. A teraz, jak słyszycie, fakty RMF FM w samo południe. W faktach jest Bogdan Zalewski.
2: Samo sedno, zapraszam. Nobel z fizjologii lub medycyny dla Karla Dyserotha, Petera Hegemana i Georga Nagela. Ich odkrycia doprowadziły do powstania optogenetyki, arcyważnej metody badania mózgu. Kluczem do jego zrozumienia może być światło, wyjaśni to dziennikarz RMF FM. W faktach także wyborczy wyrok w Krakowie. Piątkowska ma sprostować wypowiedź na temat Gibały. Z internetu na duży ekran, czyli kinowa premiera horroru. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński wyróżnił w tym roku Amerykanina Karla Dyserotha oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela. A w studiu Grzegorz Jasiński.
3: Dzień
2: witamy
3: dobry.
2: Serdecznie. No, zaczął się noblowski tydzień. Za co wyróżniono tych uczonych?
3: Za odkrycie mechanizmów kontroli kanałów jonowych z pomocą światła oraz w konsekwencji optogenetyki. Ich odkrycia doprowadziły do metody kluczowej dla badań mózgu. Ta metoda, właśnie optogenetyka, pozwala precyzyjnie aktywować albo wyciszać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu właśnie z pomocą światła. To narzędzie otworzyło zupełnie nowe możliwości poznania mechanizmów powstawania wspomnień, emocji, zachowań, także zrozumienia chorób psychicznych i neurologicznych. Hegemann i Nagel odkryli reagujące na światło białko w organizmie glonu z rodzaju zawłotni, a Dyserot był w stanie wykorzystać je do aktywacji neuronów szczura pod wpływem światła. Od stworzenia tej metody mija 20 lat. Dzięki niej naukowcy potrafią m.in. badać, które typy neuronów odpowiadają za różne funkcje.
2: 20 lat. Czasami trzeba czekać 2 dekady. Więcej o zastosowaniach wyróżnionej Noblem metody opowiemy oczywiście w kolejnych faktach. RMF FM. Teraz pilna wiadomość ze stolicy Małopolski. Krakowski Sąd Okręgowy nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale. Dziś odbył się drugi proces w trybie wyborczym, a śledził go nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jakie jest rozstrzygnięcie?
4: Sąd zakazał rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji o tym, że Łukasz Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu. Monika Piątkowska będzie musiała w ciągu 12 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia usunąć materiały na ten temat ze swoich mediów społecznościowych i sprostować wypowiedź, która padła w jednym z programów telewizyjnych. Jednocześnie sąd nie nakazał nadawcy usunięcia materiałów archiwalnych dostępnych w sieci. Oddalił także wniosek o wpłatę 10 tysięcy złotych na jedną z krakowskich fundacji.
2: Gibała kontra Piątkowska. Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie już w najbliższą niedzielę.
5: Uwaga! Podajemy fakty.
2: Małopolska policja zatrzymała drugą osobę w związku z wypadkiem, do którego w weekend doszło w Nowym Sączu. W sobotę po południu na Alei Piłsudskiego na oznakowanym przejściu dla pieszych 21-letni kierowca Volkswagena śmiertelnie potrącił 50-latka. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Witamy, Maćku. Kim jest ten drugi zatrzymany?
6: To 20-letni mieszkaniec Sądecczyzny, kierowca BMW, który, jak ustaliła policja, prawdopodobnie ścigał się ze sprawcą wypadku. Wczoraj został zatrzymany przez policjantów z Nowego Sącza, a jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. Śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w przebiegu nielegalnego wyścigu samochodowego. Sprawca śmiertelnego potrącenia jeszcze dziś ma stanąć przed obliczem prokuratora i usłyszeć zarzuty.
2: 3 samochody zderzyły się na krajowej drodze numer 12 w Błaszkach pomiędzy Sieradzem a Kaliszem w Łódzkiem. W wypadku ucierpiała 1 osoba. Trasa jest w tym miejscu zablokowana. Kraj nie jednego, a 3 prezydentów. Bośnia i Hercegowina, w której odbyły się wczoraj wybory. To tu reprezentacja Polski spróbuje dziś znowu wygrać w piłkarskiej Lidze Narodów. Na miejscu w Zenicy jest nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Czarku, jakie wrażenie robi na tobie miasto?
7: Dzień dobry. No cóż, Zenica to nieduże miasto, które wygląda jak żywcem wyjęte z naszych lat 90. Szare, obdrapane bloki z wielkiej płyty, dziury na ulicach i stalownia, która zatrudnia mniej więcej 1/3 mieszkańców. Stadion Bilinopolie. Wygląda jak stadion dziesięciolecia, tylko jest mniejszy, na 13 tysięcy widzów. Bośnia to mały kraj, które tworzą 3 duże grupy narodowościowe. I jak się okazuje, cierpi na tym reprezentacja. Ludzie kochają swoje kadry Serbii i Chorwacji, a myślę, że powinni wesprzeć kadrę Bośni, choćby nie chcieli tego przyznać, powiedział mi bośniacki dziennikarz Ognjen Dujkowicz. Mimo tej trudnej specyfiki, mecz ma obejrzeć komplet widzów, a jak mówili mi tutejsi, kolejne 1000 na telebimach pod stadionem. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
2: YouTube'owy horror z milionami wyświetleń trafi do kin. Chodzi o bardzo popularny w internecie krótkometrażowy obraz zatytułowany Portret Boga. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMFFM. To cóż to za historia? Co to za kontrfekt?
8: O religijnej młodej kobiecie przygotowującej prezentację na temat obrazu przedstawiającego Boga. I tylko część osób widzi na tym niby pustym płótnie coś niepokojącego. Oryginał trwa zaledwie kilka minut, powstał 4 lata temu i ma 10 milionów wyświetleń i teraz trafi, jak mówiłeś, do kina.
2: No nic dziwnego. Hollywood często sięga, Gasiu, ostatnio po internetowe horrory. Tak. Można już mówić o trendzie, o tendencji?
8: Zdecydowanie. To jest obecnie jedna z największych takich rewolucji w Hollywood. Najpierw buduje się publiczność w internecie, a potem rozbudowuje horror na dużym ekranie. Tak było m.in. z Obsesją czy Backrooms bez wyjścia. Małe budżety, a potem gigantyczne sukcesy kasowe. Studia filmowe kupują teraz prawa do takich internetowych historii horrorów i oddają je młodym twórcom. Ostatnio zrobił tak nawet sam Steven Spielberg.
2: Wielkie nazwiska, no i wielkie produkcje. Z takiej małej rzeczy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Na południu i miejscami w centrum będzie słonecznie, a w innych regionach znacznie bardziej pochmurnie. W Gdańsku termometry wskażą 18 kreskę, w Warszawie i Łodzi 19, a w Poznaniu 20. Najcieplej na zachodzie i gdzieniegdzie na południu. W Krakowie i Zielonej Górze 21 stopni.
0: Radio RMF 24.
10: Popołudniowy program w Radiu RMF 24. Tomasz Weryński, kłaniam się nisko. Dzień dobry. No jak słyszeliście w faktach, poznaliśmy laureatów Nobla z medycyny. O tym już za chwilę porozmawiamy z dr Martą Fikus-Kryńską z Centrum Nauki Kopernik. Bądźcie blisko Radia RMF 24.

0: Rozpoczyna się tydzień noblowski i o tym teraz w Radiu RMF 24. Karl Deisserhoff, Peter Higemann i Georg Nagel zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Doceniono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Naszym gościem jest teraz pani dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: W tym roku faworytami w wyścigu pomedycznego Nobla byli naukowcy, którzy odkryli mechanizmy pomocne w leczeniu otyłości i cukrzycy, ale jak to często bywa, nagroda powędrowała do zupełnie innego zespołu. Spodziewała się pani tego werdyktu?
1: Jak podglądałam różne przypuszczenia, kto dostanie Nobla, to tam oprócz tego, co pan wspomniał, pojawiała się to hasło optogenetyka. Ja to zresztą też znam z relacji różnych osób, które się zajmują tym, jak mózg działa, że to jest absolutnie rewolucyjna technika, która pozwala zrobić wielki postęp w zrozumieniu tego, jak działa mózg. Więc to jest bardzo ważny Nobel, wydaje mi się.
0: No właśnie, naukowcy z USA i Niemiec zostali nagrodzeni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. Brzmi to bardzo skomplikowanie. Czy możemy wytłumaczyć słuchaczom w prosty sposób możliwie, nad czym pracowali właśnie?
1: Postaram się. Zaczęło się, może to jest taka ciekawostka, od badań nad bardzo niepozornym organizmem. To się nazywa Chlamydomonas reinhardti. To jest taki jednokomórkowy, niepozorny glon i on ma jedną cechę, która jest tutaj punktem wyjścia, mianowicie on reaguje na światło. I teraz naukowcom zależało na tym, i tutaj jeden z noblistów, właśnie Georg Nagel, badał to, skąd się bierze ta umiejętność u tak prymitywnego organizmu, żeby reagować na światło, czyli na przykład w jego kierunku podążać. No i on odkrył, że jest w błonie komórkowej takie specjalne białko, które reaguje na światło, czyli światło powoduje, że nagle błona komórkowa robi się w niej otwór i przez ten otwór mogą wędrować naładowane jony. Teraz w biologii naładowane jony dodatnio sprawiają, że tak naprawdę z daleka patrząc oznacza to, że ta komórka może zachodzi jakby coś w rodzaju impulsu elektrycznego. Jak myślimy o impulsach elektrycznych, to od razu nas to lokuje w temacie dotyczącej neuronów, czyli komórek nerwowych. Nasz układ nerwowy działa w ten sposób, że kolejne komórki właśnie wzdłuż swojej błony przechodzi ładunek elektryczny i one sobie go przekazują jedna od drugiej i w ten sposób płynie impuls. I teraz naukowcy, to co jest kolejnym bardzo ważnym etapem, to wymyślenie, że skoro mamy takie białko, bo w tej błonie komórkowej są białka, które się nazywają kanałami jonowymi. No i właśnie, to szczególne białko jest o tyle nietypowe, że reaguje na światło, czyli jeżeli światło go, nazwijmy to, uderzy, wtedy ten kanał się otwiera i wpuszcza do środka jony. No i w związku z tym uruchamia właśnie przepływ prądu. I dalszy etap był taki, że wymyślono, żeby w takim razie znaleźć gen, który odpowiada za produkcję tego białka i przenieść go do innych organizmów, które wtedy były organizmami bardzo popularnymi w laboratorium do badań takich bardzo podstawowych mechanizmów. Udało się przenieść ten gen, czyli inaczej mówiąc, sprawić, że w innych komórkach dla odmiany żaby byli w stanie naukowcy sprawić, że ta komórka również na światło reagowała, bo miała te pochodzące od tego pierwotniaka kanały reagujące na światło. Czyli w tym momencie już przechodzimy do etapu, w którym robi się z tego jakieś narzędzie. Narzędzie do badania tego, jak działa układ nerwowy. I teraz myślę, że najważniejsze tutaj ta informacja jest taka, że każdy człowiek, co się zajmuje, naukowiec, który się zajmował nauką związaną z układem nerwowym, marzył o takim narzędziu, żeby, ponieważ trudno się bada, jak działa mózg, prawda, żeby mieć takie narzędzie, którym mogę włączyć i wyłączyć dokładnie jakiś fragment. Nie, że go zniszczę, bo tak czasem się działa, że się niszczy jakiś rejon mózgu i sprawdzamy, jak reaguje, jakie będą skutki, tylko że go włączam i wyłączam.
0: Tak? Pani doktor, optogenetyka, przeczytałem, że ułatwia badanie chorób takich jak choroba Parkinsona, Alzheimera, ale też zaburzenia bólowe, schizofrenia czy uzależnienia. Czy to oznacza, że będziemy wiedzieli, no dzięki temu odkryciu, jak uruchomić konkretne pojedyncze neurony w mózgu?
1: To chodzi o to, że badamy te wszystkie choroby czy zaburzenia. Oczywiście tu zrobię taki ważną informację, że to się dzieje głównie na organizmach modelowych, prawda? Czyli, że to są albo komórki same, albo po prostu u myszy, gryzoni, u szczurów. I to jest tak, że te myszy i szczury mają w konkretnych miejscach są zmodyfikowane genetycznie i one mają to białko. I teraz można połączyć włączenie jakiegoś, nawet bardzo precyzyjne, włączenie lub wyłączenie jakiegoś regionu z pewnymi objawami. Czyli wprowadza się taką bardzo cienką, taki światłowód, który oświetla w danym rejonie neurony, one się uaktywniają i wtedy możemy zobaczyć, jak to wpływa na zachowanie. Na przykład, czy mysz, której się włączy w jakimś miejscu neurony lub się je wyłączy, zacznie się inaczej zachowywać. I z tego to są te modelowe myszy, które mają właśnie objawy, takie jak człowiek, który ma demencję. Tu badane są też różnego typu, na przykład niepełnosprawności, jak u osób niewidomych albo u osób niesłyszących. Bada się uzależnienia, bada się demencję. Te wszystkie, czy właśnie jakieś choroby psychiczne, istnieją modele, to się tak ładnie mówi, stworzone myszy, czy gryzonie ogólnie, które mają te same objawy jak człowiek i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie i manipulując tym światłem, możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
0: Tutaj musimy się zatrzymać, pani doktor, no, czyli odkrycie nagrodzone tegorocznym Noblem może w przyszłości pozwolić nie tylko lepiej rozumieć, jak działa mózg, ale też znacznie precyzyjniej wpływać na jego pracę. Doktor Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik w Radiu RMF 24. Bardzo serdecznie pani dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: że...
1: W Radiu RMF 24 teraz najnowsze doniesienia z kortów tenisowych. Otóż Hubert Hurkacz no niestety przegrał pierwszego seta z Australijczykiem Alexem de Minaurem 4-6. Polak dzielnie gonił wynik w tej pierwszej partii, przegrywał już nawet 1-5. Potem udało mu się wygrać 3 gemy z rzędu, no ale to nie wystarczyło na Australijczyka. Aktualnie trwa drugi set, w którym jest remis 1-1. Stawką tego spotkania jest finał turnieju ATP w Pekinie, rozgrywanego na twardych kortach. Statystyki niestety nie są łatwe dla Hurkacza. Nie są łaskawe. Polak wygrał jeden z dotychczasowych 4 pojedynków. Wrocławianin ma szansę awansować do finału w drugim turnieju z rzędu. W ubiegłym tygodniu grał o trofeum w Chengdu, ale przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Oczywiście to spotkanie śledzimy w Radiu RMF 24 i będziemy Was na bieżąco informować. Zostańcie z nami. Za chwilę u nas fakty.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: 4.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Małżeństwo jako związek i kobiety i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
3: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
4: Polska polityka w radiu RMF 24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
4: Polska polityka. W każdą środę po 16 w radiu RMF 24.

0: 12.30 wybiła, to pora faktów. Marcin Czarnobielski, Nobel w dziedzinie medycyny przyznany. Tegorocznymi laureatami zostali Karl Deisserow, Peter Higeman i Georg Nagel. Komitet Noblowski w Sztokholmie docenił ich przełomowe badania nad sterowanymi światłem kanałami jonowymi, które pozwoliły lepiej zrozumieć, jak komórki nerwowe kształtują nasze wspomnienia, uczucia i zachowania. Laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich.
1: Takie są fakty.
0: Zrobiłem to już raz, mówi Mateusz Morawiecki i zapewnia, że potrafi zmniejszyć deficyt bez ograniczania programów społecznych i bez podnoszenia wieku emerytalnego. Były premier w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF FM przedstawił swój plan.
2: Opracowaliśmy tu i w innych opracowaniach Rozwoju Plus bardzo dobry, realistyczny, oceniony przez rynki finansowe plan redukcji dziury budżetowej w najbliższych 3-4 latach z 7,1 na 4,8.
3: Bez ograniczenia wydatków.
0: Pieniądze, zdaniem Morawieckiego, miałyby pochodzić z lepszej ściągalności podatku CIT od międzynarodowych korporacji, z uszczelnienia VAT-u i z tańszej obsługi długu.
2: Już te trzy sposoby, o których powiedziałem, zmniejszy nam deficyt o około 1,5 punkta procentowego. Mamy jeszcze szereg innych działań. 1,5 punktu procentowego to jest dużo. To jest około 60 paru miliardów złotych.
0: Były premier przypomniał, że jego rząd przygotował budżet za 2020 rok bez deficytu. Super Intelligence Force, tak będzie się nazywać federalny zespół, który ma koordynować działania amerykańskiej administracji w obszarze sztucznej inteligencji. Powołał go prezydent USA Donald Trump. Grupą ma kierować dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton, który na co dzień jest też prokuratorem generalnym na południowy okręg Nowego Jorku. Dzisiejsze ogłoszenie o zaangażowaniu całego aparatu państwowego w kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczy w swojej istocie bezpieczeństwa publicznego wszystkich Nowojorczyków. Mieszkańcy chcą, aby nasze szkoły, metro i ulice były miejscami bezpiecznymi, a także takimi, w których nasze rodziny, dzieci i odwiedzający nas goście czują się bezpiecznie, powiedział Jay Clayton. W przyszłym roku za loty tanimi liniami zapłacimy więcej. To ostatnia zapowiedź szefa Ryanaira. Powodem jest paliwo lotnicze, które według gościa Radia RMF24 Jakuba Kluzińskiego z Instytutu Sobieskiego jest dzisiaj prawie 2 razy droższe niż przed wybuchem wojny z Iranem.
4: A ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
0: Jakub Kluziński, ekspert w dziedzinie transportu i gospodarki, dodał, że jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, a wydobycie i eksport ropy wrócą do poziomu sprzed wojny, to ceny biletów mogą z czasem spaść.

0: Słuchacie popołudniowego programu w Radiu RMF 24, a teraz tematy wojskowe. Otóż wzór maskujący ryś będzie od teraz zdobił mundury taktyczne polskich żołnierzy. Nowe stroje, które prezentowano dzisiaj w Ciechanowie, zmienią też krój. Posłuchajcie.
1: Obecnie charakterystyczny dla polskiego munduru nadruk maskujący wzór 93 Pantera obowiązuje w Wojsku Polskim od lat 90. XX wieku. Wiem, że jesteśmy z nim zżyci, jest on mocno rozpowszechniony wśród polskiego społeczeństwa, ale używają go nie tylko żołnierze, używają go uczniowie klas mundurowych, harcerze i miłośnicy szeroko rozumianych militariów. Po 30 latach nadszedł czas, by zmienić wzór maskujący na taki, który nie tylko zakamufluje, ale i pozwoli polskiemu żołnierzowi pozostać jak najdłużej niewidzialnym dla przeciwnika. Wzór o roboczej nazwie ryś właśnie takim jest. Na stworzenie i wprowadzenie nowego wzoru wpłynęło kilka kluczowych rzeczy. Rozwój technologiczny pozwalający zbadać, jaki wzór maskujący będzie tym najskuteczniejszym. Ponad 30-letnie doświadczenie żołnierzy, między innymi tych z wojsk specjalnych, którzy są ekspertami w skrytym przemieszczaniu się. Zaangażowanie wybitnych wzorzystów z Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej z Łodzi. I co bardzo ważne, wola polityczna kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, dająca zielone światło na zmiany umundurowania żołnierza Wojska Polskiego. Efektem tych wszystkich prac jest innowacyjny wzór maskujący munduru taktycznego i jego krój.
0: Mówił Paweł Mateńczuk-Nawal, pełnomocnik MON do spraw warunków służby wojskowej. Pułkownik Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych podkreślił, że kamuflaż ryś wtapia się doskonale zarówno w teren leśny, jak i miejski.
2: Skuteczność przyjętych założeń została zweryfikowana w przeprowadzonych przez wojsko badaniach, realizowanych w różnych warunkach krajobrazu, pory roku, jak i sposobu prowadzenia obserwacji z udziałem jednostek rozpoznawczych. Testowaliśmy wiele rozwiązań, a ich wyniki potwierdziły o blisko 30% lepszą skuteczność maskowania wzoru kamuflażu K03 ryś od dotychczas stosowanej Pantery. Co ważne, podobne rezultaty uzyskaliśmy, porównując wykrywalność nowego wzoru z kamuflażem Multicam, szeroko stosowanym w armiach innych państw, co stawia K03 ryś w światowej czołówce tego typu rozwiązań.
0: Nowy wzór maskujący został zastrzeżony po raz pierwszy w Urzędzie Patentowym. Temat nowych mundurów dla polskiego wojska wróci na naszej antenie po 13. Moim gościem będzie analityk wojskowy Jarosław Wolski. A jak wyglądają nowe mundury, zobaczcie na rmf24.pl.

informacja i muzyka. Radio RMF 24.

0: Słuchacie radia RMF24. No, odnalazł się serwal sawannowy, który, jak informowaliśmy w weekend, uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Właścicielka przekazała, że kot samodzielnie wrócił do domu, co ciekawe. Policja informowała, że serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegała przed zbliżaniem się do niego, no i łapaniem go na własną rękę. Z postu udostępnionego w niedzielę na profilu społecznościowym Urzędu Miasta Orzysza wynikało, że serwal uciekł w nocy z soboty na niedzielę. Serwale, żeby była jasność, żyją w naturze w Afryce, głównie na terenach porośniętych wysoką trawą. Mogą ważyć od 7 do nawet 18 kg. Mają krótką sierść barwy piasku z czarnymi centkami, krótki ogon i charakterystyczne duże uszy. Podczas polowania potrafią wyskoczyć na wysokość nawet 3 metrów. Na posiadanie tego gatunku dzikiego kota w domu nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w Urzędzie Miasta lub Starostwie. No, ale znalazł się, więc to są dobre informacje. A jeszcze na koniec mamy, no niestety, złą informację z kortów w Pekinie. Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju ATP. Polak w drugim secie niestety skreczował przy stanie 6-4, 3-2, 40-0 dla Aleksa de Minaura. Tym samym wrocławianin nie awansował do finału w drugim turnieju z rzędu.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Na radiowych zegarach zbliża się już godzina 13. W studiu widzę już Bogdana Zalewskiego, który przygotowuje się, żeby rozpocząć właśnie fakty.
1: Kłaniam się nisko i zapraszam. Nobel z medycyny lub fizjologii to nie jest tylko honorowe wyróżnienie. Dlaczego doceniono odkrycia trzech uczonych? Wyjaśnimy praktyczne znaczenie optogenetyki. Polscy parlamentarzyści sznurem na szkolenia. Posłuchajcie, czy są skłonni się poddać wojskowemu drillowi. Hubert Hurkacz skraczował. Z powodu kontuzji poddał mecz z Australijczykiem. Polak na półfinale zakończył turniej tenisowy w Pekinie. Ich badania w wielkim stopniu przyczyniły się do zrozumienia pracy mózgu. Dziś zostali wyróżnieni Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Instytut Karoliński nagrodził Amerykanina Karla Deisseroffa oraz Niemców Petera Hegemana i Georga Nagela za odkrycia, które doprowadziły do powstania tzw. optogenetyki. W studiu ponownie dzisiaj Grzegorz Jasiński.
2: Witam ponownie.
1: Przed godziną ogłosiłeś to za Akademią. Do czego się już przydała i jeszcze może się przydać ta metoda?
2: Metoda pozwala naukowcom z niespotykaną dotąd precyzją kontrolować aktywność wybranych komórek nerwowych z pomocą światła. U odpowiednio zmodyfikowanych zwierząt badacze mogą wyizolować i aktywować konkretne grupy neuronów w skomplikowanych strukturach mózgu, a potem obserwować, jakie funkcje są przez nie kontrolowane. To pozwala na identyfikację szlaków nerwowych odpowiedzialnych za najróżniejsze funkcje, od odczuwania bólu przez zachowania społeczne, pragnienie, wspomnienia, po mechanizmy nagrody i skupienia uwagi. To dzięki tej metodzie naukowcy zidentyfikowali na przykład neurony odpowiedzialne za regulację rytmu dobowego. Lepiej zrozumieli mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń psychicznych czy neurologicznych. To podstawa do prac nad odpowiednimi terapiami, być może też z wykorzystaniem światła.
1: Nasz Neurolink prowadzi do naszej strony internetowej. Więcej o tym przeczytacie na www.rmf24.pl. A to kolejne fakty. Rosyjski pocisk trafił w autobus oraz halę odpraw na ukraińsko-mołdawskim przejściu granicznym Palanka. Jeden z pograniczników został ranny. Pojazd został mocno uszkodzony. Ruch na przejściu został wstrzymany. Podróżnym odradza się wybieranie tego punktu kontrolnego na granicy Ukrainy i Mołdawii. Możliwe są rosyjskie ataki na cele w Niemczech, ostrzega szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej. Zdaniem Martina Jägera, który wystąpił dzisiaj w Bundestagu, nasi sąsiedzi za Odrą są narażeni na gwałtowny konflikt z Rosją. Z żadnego innego państwa nie płynie obecnie tak bezpośrednie, szerokie i konkretne zagrożenie dla Niemiec, ostrzegał szef BND, prognozując, że wojna w Ukrainie wchodzi w nową, niebezpieczną fazę. Putin przekroczył punkt, w którym mógłby po prostu przestać atakować Ukrainę, nie narażając jednocześnie swojej władzy w kraju, wyjaśnił Martin Jäger. Obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich posłów i posłanek w wieku do 60 lat to propozycja, jaka znalazła się w projekcie, który dzisiaj w Sejmie złożyło Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wcześniej o celu, jaki przyświeca temu pomysłowi, lider stowarzyszenia, Mateusz Morawiecki, mówił w porannej rozmowie tak.
3: Żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
1: Co na to sami zainteresowani? Dadzą przykład? Pytał o to reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Politycy Koalicji Obywatelskiej z jednej strony deklarują, że poszli na szkolenie wojskowe, ale z drugiej uważają, że powinno być ono dobrowolne dla wszystkich. Witold Zębaczyński z KO ma też kontrpropozycję dla polityków Rozwoju Plus.
5: Ja uważam, że posłowie powinni przejść obowiązkowy wyjazd do Ukrainy, żeby zobaczyć wojnę na własne oczy, tak jak ja to widziałem. I wtedy to zmienia absolutnie percepcję.
4: Z pomysłem obowiązkowych szkoleń wojskowych dla polityków zgadza się Konfederacja.
6: Donald Tusk, który straszy nas konfliktem, mógłby w końcu zrobić krok do przodu i pokazać, że jakkolwiek przygotowuje państwo na ewentualną agresję.
4: Mówił mi Michał Nieznański z Konfederacji. Projekt Rozwoju Plus prawdopodobnie nie zyska większości w Sejmie. Politycy koalicji rządzącej otwarcie deklarują, że zagłosują przeciwko ustawie.
1: Ależ pech. Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju tenisowego w Pekinie. Polak w półfinale w drugim secie z Australijczykiem Alexem de Minorem poddał mecz z powodu kontuzji. Pierwszego seta przegrał 4-6, w drugim po 5 gemach było 3-2 dla Australijczyka.
7: Są i takie fakty.
1: Słuchajcie, Gustaw się odnalazł. Tak wabi się serwal sawannowy, który w ostatni weekend uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Właścicielka kota powiadomiła policję, że jej pupil samodzielnie wrócił do domu. Jak wygląda Gustaw? Mamy go na zdjęciach na rmf24.pl. Uciekł, ale teraz serwal mówi serwus.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
0: A to jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Już 5 minut po 13:00. Za chwilę rzucimy okiem na nowe mundury dla polskich żołnierzy. Analityk wojskowy Jarosław Wolski będzie gościem Radia RMF 24. Poza tym zbieramy informacje na temat incydentu na Morzu Czarnym. Dron trafił w statek. Z tej strony Tomasz Wryński. Witajcie gorąco.

0: Tu Radio RMF 24. MON, jak mówiliśmy, zaprezentował nowy wzór munduru dla polskich żołnierzy. Ma być wygodniejszy, wytrzymalszy, no i przede wszystkim lepiej maskować żołnierza w terenie. W przyszłym roku resort obrony chce wydać na nowe mundury co najmniej 1 mld zł, tak usłyszeliśmy. A z nami na linii jest analityk wojskowy Jarosław Wolski, autor także kanału Defense Channel. Dzień dobry, witamy serdecznie. Mam nadzieję, że się dobrze słyszymy. Proszę powiedzieć, co dokładnie zmienia się w tym nowym mundurze? Na czym też polega jakaś jego przewaga nad używanym dotychczas wzorem?
1: Przede wszystkim zmiany są trzy. Pierwszą, najbardziej rzucającą się w oczy, jest nowy wzór kamuflażu. Jest to kamuflaż ryś zmodyfikowany. Jest to kamuflaż, który ma 5 barw dobranych optymalnie do polskiego krajobrazu. Dzięki temu on jest wykrywalny w zasięgu o 30% mniejszego niż stara pantera, a w nocy w noktowizji jest 2 razy mniej widziany niż stary wzór umundurowania. Inaczej rzecz biorąc, pantera, którą wszyscy znają, czyli ten typowy wzór Wojska Polskiego, no ma już 33 lata. Od tego czasu pozmieniały się wzory umundurowania. Mamy też troszeczkę inne warunki klimatyczne i pogodowe w Polsce przez te lata. No i należało zaktualizować wzór kamuflażu. Nowy wzór ma dobraną inną kolorystykę, inny rozkład, kolokwialnie mówiąc, plamek. I to powoduje, że zasięg jego wykrycia jest po prostu niższy. Ale to jest pierwsza warstwa rewolucji. Ta druga polega na zastosowaniu zupełnie innych materiałów. One mają mieć większą odporność na ścieranie. Sam mundur ma 2 razy bardziej przepuszczać parę wodną, czyli ma lepiej oddychać. Mają być po raz pierwszy w historii Wojska Polskiego kroje zaprojektowane również dla kobiet. Rozdzielona jest rozmiarówka bluzy i spodni, czyli bluza i spodnie żołnierze będą wybierali sobie indywidualnie, zależnie od ich sylwetki. No i mundur jest mniej więcej 1/3 bardziej odporny na rozdzieranie niż te używane do tej pory. Oznacza to po prostu bardzo, bardzo dużą rewolucję, jeżeli chodzi o umundurowanie żołnierza, zarówno na poziomie jego kroju, jego wygody i cech użytkowych, jak i oczywiście kamuflażu.
0: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy ta zmiana oznacza, że żołnierze będą musieli wymienić całe swoje dotychczasowe umundurowanie i wyposażenie?
1: Bez wątpienia MON będzie dążył do wymiany całego umundurowania. Mówi się, że Ministerstwo Obrony Narodowej chce, żeby najdalej do końca 2028 roku wszyscy żołnierze operacyjni mieli już nowe umundurowanie. No oczywiście wymiana całości umundurowania to jest proces. Ten proces będzie trwał ponad 5 lat. Trzeba też pamiętać o tym, że bardzo wielu żołnierzy ma pokupowane za własne pieniądze kamizelki kuloodporne, różne rodzaje toreb, pokrowców, ładownic, więc przez jakiś czas będzie to powodowało pewne problemy. Natomiast nowy wzór kamuflażu jest zdecydowanie lepszy od starego. No i przede wszystkim on dąży do tego, żeby żołnierze w ramach operacji Szpej dostali w końcu nowoczesne umundurowanie, nowoczesne wyposażenie. No i można powiedzieć, że w końcu ta operacja Szpej jest zwieńczona i w końcu widzimy efekt naprawdę wielu, wielu lat działań całego sztabu osób. Żołnierz Polski dostanie nowoczesne, wygodne, przede wszystkim dobrze kryjące go na współczesnym polu walki maskowanie.
0: Mhm. A jak dużą przewagę może to faktycznie dać żołnierzowi w warunkach, wie pan, wojny z wykorzystaniem dronów czy termowizji?
1: Znaczy, to, co obecnie widzimy na Ukrainie, pokazuje 2 rzeczy. Pierwszą, że jest gigantyczna rola maskowania indywidualnego. Jeżeli żołnierz, najlepszym sposobem uniknięcia zostania trafionym przez drona jest po prostu nie dać się wykryć. Czyli szeroko stosowany kamuflaż, ukrywanie się, maskowanie i tutaj rola dobrego wzoru munduru i nie tylko, również siatek maskujących jest po prostu nie do przecenienia. To jest gigantyczna przewaga, jeżeli ma się dobrze dobrany wzór kamuflażu, jeżeli potrafi się go zastosować na polu walki. Natomiast drugą kwestią jest kwestia szybkiej identyfikacji wzrokowej, czyli żeby wiedzieć, że to są nasi żołnierze, a nie wrogowie. No i tutaj troszeczkę psując większość efektu kamuflażu, obie strony na Ukrainie stosują kolorowe taśmy, które mają umożliwić błyskawiczną identyfikację żołnierza.
0: Pan mówi, że właśnie część żołnierzy kupuje we własnym zakresie pewne elementy wyposażenia. No właśnie, jak to będzie w przyszłości? Czy doczekamy się takiego etapu, że gdzieś hełm, kamizelka, noktowizja, systemy ochrony to będzie po prostu jakiś standard?
1: Znaczy teoretycznie to jest standard, natomiast jest to teoretycznie, ponieważ praktycznie no, nie, żołnierze często mają niewydawane na przykład celowniki noctowizyjne czy termowizyjne, czyli coś, co już jest w zasadzie standardem nawet na ukraińskim polu walki. Mnie osobiście martwi, nie martwi coś innego. Ten wzór nowy kamuflażu został zastrzeżony przez MON, czyli teoretycznie nikt nie może go produkować. Jest to dobre działanie, ponieważ nie będziemy mieli plagi wędkarzy i grzybiarzy o duże sił zbrojnych RP. Więc to po pierwsze poprawia szacunek dla munduru, a po drugie utrudnia operację pod fałszywą flagą, czyli kiedy ktoś przebiera się w polskie mundury i robi coś złego. Natomiast przez lata wyposażenie przydziałowe w MON-ie było dość toporne, delikatnie rzecz biorąc. W związku z powyższym żołnierze sami kupowali bluzy i spodnie mundurowe z wielu polskich firm, które szyły tego typu odzież. Z kamuflażu Pantera. Kupowano kamizelki kuloodporne w odpowiednim pokryciu, ładownice, różne torby, pokrowce na hełmy. No i to między innymi dlatego można było robić, że ten wzór Pantera, ten stary wzór 33-letni nie był zastrzeżony. W momencie, w którym mamy nowy wzór, modyfikację Rysia, na wzór nazwa Ryś, nie są zastrzeżone, no to firmy nie będą mogły dowolnie z niego szyć różnego rodzaju wyposażenia. Pytanie, jak to będzie wyglądać finalnie w Ministerstwie Obrony Narodowej i jednostkach Sił Zbrojnych RP? Ja mam tutaj pewne lekkie obawy, no chyba, że faktycznie żołnierze dostaną to wszystko, co powinni byli już dawno, dawno temu dostać, czyli ładownice, pokrowce, w pełni konfigurowalne wyposażenie. Takie wyposażenie polski przemysł produkuje, ono już jest dostępne, tylko problem był po prostu z odpowiednią skalą jego produkcji.
0: No właśnie, czy to jest też pytanie, czy jest jeszcze coś, co pan widzi, co polski żołnierz powinien, czego powinien się domagać od swojego wyposażenia, żeby rzeczywiście zwiększyć szansę, wie pan, no, na przeżycie na współczesnym polu walki?
1: Oczywiście, nowoczesna noctowizja i nowoczesne celowniki termowizyjne. Przede wszystkim celowniki termowizyjne. Konflikt na Ukrainie pokazuje, że w zasadzie nie ma już racji żołnierz, który w warunkach nocnych nie korzysta z celowników termalnych. Obie strony korzystają głównie z produktów chińskich, Ukraińcy i Rosjanie. Ukraińcy czasami korzystają też z renomowanych celowników niemieckich, francuskich, kanadyjskich, amerykańskich, chodzi głównie o broń wyborową, czy snajperów. Natomiast użycie termowizji jest powszechne w tym konflikcie. Polskie Przemysłowe Centrum Optyki, część grupy PGZ, produkuje celowniki termalne, natomiast one są jeszcze rzadkością wśród żołnierzy. I chyba tutaj jest takie największe pole do przyszłej rewolucji, czyli zapewnienie naprawdę każdemu żołnierzowi celownika albo monookularu termowizyjnego, tak żeby mógł skutecznie poruszać się w nocy na polu walki.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby polski żołnierz był jak najlepiej wyposażony. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Jarosław Wolski, analityk wojskowy, autor kanału Defense Channel. Bardzo dziękujemy. Kłaniamy się.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.

Słuchajcie, Radia RMF24. No ja wiem, że po weekendzie to często bardzo przydają się nam informacje dotyczące tego, jak tam będą wyglądały ceny na stacjach paliw. Otóż wiemy, ile jutro zapłacimy za tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79 zł. Litr 98 7,66, a oleju napędowego 7,82. No, przypomnę, że od weekendu, po podpisaniu przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków paliwowych gigantów, działa nowy pakiet CPN. Ceny paliwa niżej. Dziś na pylonach stacji mamy maksymalnie 6,73 za benzynę 95 i 7,88 zł za olej napędowy.

0: 13.30, Marcin Czarnbilski, zapraszam na fakty. Tegoroczny medyczny Nobel dla Karla Deisserhoffa, Petera Higemana i Georga Nagela. Nagrodzono ich za odkrycie metody, która pozwala aktywować pojedyncze komórki nerwowe w mózgu za pomocą światła. Dr Marta Fikus-Kryńska z Centrum Nauki Kopernik wyjaśniała w RMF24, jak dzięki optogenetyce można dzisiaj badać różne choroby.
1: Bada się uzależnienia, bada się demencje, czy właśnie jakieś choroby psychiczne. Istnieją modele stworzone myszy, czy gryzonie ogólnie, które mają te same objawy jak człowiek i w nie wprowadza się właśnie to narzędzie i manipulując tym światłem, możemy sprawdzić, gdzie konkretnie w mózgu znajdują się te kluczowe rejony odpowiedzialne za dane objawy.
0: A jutro z kolei zostanie ogłoszona nagroda z fizyki, a w środę z chemii. Brazylia szykuje się do drugiej tury wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej prawicowy senator Flavio Bolsonaro i urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva. Według wyników pierwszej tury Bolsonaro zdobył ponad 47% ważnych głosów. O szansach na jego zwycięstwo w wyborach mówiła na naszej antenie dr Monika Sawicka z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Szanse syna byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, czyli Flavia Bolsonaro, są duże, zwłaszcza, że ten wynik jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ żadna z prognoz wyborczych nie wskazywała na to, że Flavio wyjdzie na prowadzenie. On był wskazywany jako kandydat, który uzyska mniejsze poparcie od urzędującego trzecią kadencję prezydenta Luli da Silva.
0: Według ekspertki prawie 1/4 uprawnionych nie oddała ważnego głosu, choć głosowanie w Brazylii jest obowiązkowe. To ostatnia szansa, by zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Co należy do zadań wolontariusza? To m.in. odwiedzanie rodzin i osób samotnych, rozmowa z nimi, wskazanie rodzin, które otrzymują pomoc i opisanie ich sytuacji.
3: Dołączyć do naszego wolontariatu może każdy, kto ukończył 18 rok życia, ma odrobinę czasu i chce razem z nami działać i pomagać potrzebującym rodzinom i osobom samotnym.
4: Da się połączyć wolontariat z normalną pracą. Sam pracuję w godzinach od 8 z zasady do 16, 17. Wolontariat z zasady działamy popołudniami, w weekendy albo w wolny czas. Każdy ma ten czas dostosowany do siebie.
0: Mówili Barbara Rumińska i Mariusz Ogórek, wolontariusze z toruńskiego oddziału Szlachetnej Paczki. Dziś piłkarska reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną, z którą bezbramkowo zremisowaliśmy na otwarcie rywalizacji. Początek spotkania o 20.45.

0: Radiu RMF 24. Teraz bardzo niepokojące doniesienia ze świata. Otóż na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa. Takie informacje przekazuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii. Według doniesień tamtejszych mediów dron uderzył w turecki statek transportujący zboże w rejonie położonym na południowy wschód od Platformy Wiertniczej Pescarus. Wybuchł pożar. Zdarzenie, jak zaznaczono, miało miejsce poza wodami terytorialnymi Rumunii. Jednostka, jak przekazywano, płynęła z ukraińskiego portu Izmail w kierunku Włoch. Dotychczas wiadomo o tym, że zginęły 2 osoby. Podczas akcji ratunkowej udało się uratować 11 kolejnych. Zostali oni wciągnięci na pokład helikoptera medycznego, gdzie udzielono im natychmiastowej pomocy. Na miejsce skierowano jednostki Apollo i Ares, które prowadzą działania poszukiwawczo-ratownicze. Będziemy oczywiście Was informować, jeżeli pojawią się kolejne doniesienia z tego regionu świata. Bądźcie blisko radia RMF 24.
1: RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 teraz Francja. Tam nasila się fala zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów, do których przyłączyli się skrajnie lewicowi aktywiści i młodzieżowe bandy z imigranckich przedmieść. Protestujący próbowali podpalić kilka szkolnych gmachów, w których znajdowali się uczniowie sprzeciwiający się strajkowi. My łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witamy cię, Marku. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: No, pojawiają się doniesienia, że jedno z paryskich liceów było dzisiaj aż trzykrotnie atakowane kamieniami i butelkami z benzyną, zanim bojówkom zamaskowanych młodych ludzi udało się je podpalić.
1: To prawda. Wielu oburzonych obserwatorów zauważa zresztą, że nie wiadomo dlaczego policja od razu nie położyła kresu tym atakom, bo wewnątrz budynku liceum imienia Nicolasa Wauclena znajdowała się część nauczycieli i około 100 uczniów, którzy sprzeciwiali się strajkowi. W końcu udało się ewakuować pedagogów i uczniów i zagasić pożar, ale według specjalistów usunięcie szkód materialnych będzie kosztować wiele milionów euro. Trudno zresztą wytłumaczyć, dlaczego uczestnicy protestów podpalają budynki szkolne, bo ostatecznie żądają lepszych warunków w klasach, a jak szkoła zostanie częściowo spalona, to oczywiście te warunki będą jeszcze gorsze. Większość obserwatorów sugeruje, że chodzi po prostu o dosyć chaotyczne eksplozje gniewu i przemocy ze strony bojówek młodych ludzi, którzy nie tylko atakują policjantów na ulicach, ale również wznoszą i podpalają uliczne barykady w różnych miastach. No i właśnie podpalają te budynki szkolne. Żeby tego uniknąć, zamknięto zresztą ponad 500 liceów, które są chronione przez szturmowe dział policji.
0: Marku, ale francuski rząd najbardziej obawia się jednak jutrzejszego dnia, prawda?
1: Jak najbardziej. Bo to właśnie jutro protestujący licealiści oraz uczestniczący w tych protestach skrajnie lewicowi ekstremiści i bandy chuliganów przyłączyć się mają do demonstracji i strajków pracowników prawie całego sektora publicznego w całej Francji. Ci ostatni sprzeciwiają się zapowiadanym przez rząd drastycznym cięciom budżetowym. W całym kraju porządku będą strzec nadzwyczajne siły policji i żandarmerii.
0: O czym informował Marek Gładysz. Bardzo dziękujemy, Marku, za te relacje. Sytuacja we Francji, no jak słyszycie, jest bardzo dynamiczna. Oczywiście będziemy ją śledzić w Radiu RMF 24.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy Tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: A już za moment fakty o 14:00. Zbliżamy się nieuchronnie. Podglądam w nich sporo ważnych informacji. Otóż za tydzień na przykład w Polsce generał Aleksus Grynkiewicz, naczelny dowódca NATO w Europie, ma przedstawić nową strategię sojuszu wobec rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. O tym będziemy mówić w faktach już za moment. Bogdan Zalewski.
1: Zachęcam do słuchania. Ewakuowano dzieci i dorosły personel z przedszkola w Stalowej Woli. Strażacy gaszą tam pożar. Tylko w RMF FM. O zapowiadanej nowej natowskiej strategii odstraszenia Rosji. Plan wciąż jest tajny. My znamy zarysy. Dowiecie się także o nowym wzorze mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego. Mają lepszy kamuflaż.
2: Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty.
1: Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci z przedszkola w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Pożar, który wybuchł w piwnicy budynku, gasi 20 strażaków. Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, z placówki przy obrońców Westerplatte ewakuowano 65 osób, w tym 50 dzieci.
3: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
1: Uwaga kierowcy w Zachodniopomorskiem. Po wypadku pojawiły się utrudnienia na trasie S11. Za Koszalinem w kierunku Piły dachowało auto. Dwie osoby ucierpiały. Droga jest w tym miejscu zablokowana. Olej napędowy w dół, benzyna w górę. Minister energii ogłosił maksymalne stawki, które będą jutro obowiązywały na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 79 groszy. To 6 groszy więcej niż dziś. Tanieje diesel o 6 groszy. Jutro maksymalna stawka to 7 zł 82 grosze. O dalszych prognozach porozmawiamy z dziennikarzem RMF FM na linii Igor Skrzypek, redakcja ekonomiczna. Igorze, co mogą przynieść kolejne dni?
4: Ostatnia aktualizacja cenników w rafineriach Orlenu wskazywałaby, że rozpoczyna się trend spadkowy. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy w hurcie potaniały, między innymi dlatego, że do przerobu trafia już nieco tańsza ropa niż w poprzednich tygodniach. Minister energii Miłosz Motyka pozostaje jednak ostrożny w prognozach.
5: Zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów. Tych czynników jest tak dużo, że należy tutaj być bardzo ostrożny.
4: Na niekorzyść dalszych obniżek działa drogi dolar. Kurs jest coraz bliżej 4 zł, a to w amerykańskiej walucie rozliczana jest ropa.
1: Za tydzień głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma w Polsce przedstawić nową strategię sojuszu stworzoną w związku z rosnącym zagrożeniem ze strony Moskwy. Strategia zwycięstwa nad Rosją zostanie zaprezentowana podczas dwudniowego Warsaw Security Forum. A dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada już teraz uchyli rąbkę natowskiej tajemnicy. Witamy serdecznie, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
1: Co wiadomo o tym dokumencie?
6: No, tak jak powiedziałeś, szczegóły są tajne. Natomiast wiadomo, że zawiera on warunki, w jakich NATO może skutecznie powstrzymać zagrożenie rosyjskim atakiem, a także reakcję, gdyby do takiego ataku doszło. Dodatkowo chodzi o to, by nie dać się wciągnąć w długoterminowy konflikt. NATO-wscy urzędnicy zastrzegają, że strategia ma charakter obronny, opiera się na odstraszaniu, a także na skutecznym odparciu ewentualnego ataku. Dokument powstał w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone zmieniły swoje priorytety w naszej części globu, co sprawia, że główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy spoczywa na państwach europejskich i Kanadzie. Poza odstraszaniem strategia obejmuje potrzebę unikania prowokacji oraz zbiorowej odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe.
1: Wzór nowych mundurów taktycznych dla Wojska Polskiego zaprezentowało dzisiaj Ministerstwo Obrony Narodowej. Kluczowa zmiana to nowy schemat kamuflażu Ryś, opracowany we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Na terenie 1. Dywizji Piechoty Legionu w mazowieckim Ciechanowie, gdzie zaprezentowano nowe mundury, jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dzień dobry, Michale. Jak działa ten nowy kamuflaż?
7: Dzień dobry. Najważniejsza jest specjalna farba na mundurze, która mocno rozmywa sylwetkę. Starszy chorąży, pełnomocnik ministra obrony narodowej Paweł Mateń tłumaczy mi, że dzięki temu żołnierzowi w tym mundurze łatwiej jest się ukryć.
8: To bardzo fajnie widać, jak ten mundur wręcz znika w tym lesie. Przejścia z jednego koloru na drugiego nie ma, tylko jest tak płynnie przejście. Badaliśmy nasze poszycie traw, krzawów i poszycia leśnego i dlatego jest takim odwzorowaniem. Nic innego nie wyszło, tylko to, co jest.
7: Ten nowy wzór, i to też podkreślają tu żołnierze, jest też dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o wykrycie dla mechanizmów sztucznej inteligencji. Do tego materiał jest lżejszy i bardziej odporny niż do tej pory. Do końca roku te nowe mundury mają pojawić się w pierwszych jednostkach, między innymi wojsk specjalnych.
1: Za mundurem internauci sznurem. Nowy strój Wojska Polskiego możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Sprawdźcie, w plenerze kamuflaż jest doskonały. Na naszej stronie mundur wam z oczu nie zniknie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF24.
0: A my ruszamy dalej. Piękne poniedziałkowe popołudnie w Radiu RMF 24. Za chwilę protesty parafian w Grójcu po odwołaniu proboszcza. No, sytuacja bardzo dynamiczna. Poza tym YouTube'owy horror z milionami wyświetleń trafi do kin. Omówimy to z Kasią Sobiechowską-Szuchtą. A z tej strony Tomasz Wyryński. Witajcie.

0: popołudniowy program w Radiu RMF24. Wracamy teraz do tego, co działo się późnym wieczorem w Grójcu w powiecie oświęcimskim w Małopolsce. Podczas wizyty w parafii ordynariusza diecezji przy parafii zebrał się tłum mieszkańców, którzy żądali od biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla uzasadnienia odwołania ich proboszcza. W Grójcu był w nocy nasz reporter Paweł Konieczny, którego witamy w studiu.
1: Witam, tak, dzień dobry
0: Pawle. Jak wyglądała ta sytuacja i o co tak naprawdę chodzi w tym konflikcie?
1: No, powiem szczerze, że wyglądało dosyć groźnie, ponieważ biskup Roman Pindel przyjechał, by spotkać się z radą parafialną i uzasadnić swoją decyzję. Pod koniec tego spotkania do kościoła wszedł tłum wiernych, którzy zgromadzili się na placu przed budynkiem i zażądali właśnie odpowiedzi na to pytanie. Zablokowali wszystkie wyjścia, zatem biskup diecezji bielsko-żywieckiej nie miał jak opuścić kościoła. Później, gdy próbował wyjść, gdy próbował dostać się na teren plebanii, także zagrożono mu wszystkie przejścia, były przepychanki, były wulgarne słowa w stronę biskupa diecezji. No i w którymś momencie została wezwana na miejsce policja. Jak wyglądała ta sytuacja, o tym opowiadała Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
2: Była negocjacja po obu stronach, aby nie doszło do eskalacji tego konfliktu. Nie mieliśmy żadnego zgłoszenia do tej pory, aby doszło w trakcie tego zgromadzenia do jakiegokolwiek przestępstwa czy wykroczenia. Tuż przed godziną pierwszą w nocy biskup w asyście policjantów opuścił teren parafii, natomiast przed godziną drugą wszyscy parafianie rozeszli się do domu.
1: Niektórzy mówią, że tam był nawet kilkuset osobowy tłum, który zebrał się przy kościele. No, było tam naprawdę bardzo głośno mimo późnych godzin wieczornych i późnych godzin nocnych. Powodem w ogóle całej tej sytuacji jest odwołanie wieloletniego proboszcza, który urzędował blisko 30 lat. To ksiądz Józef Zborek. W ubiegłym tygodniu diecezja bielsko-żywiecka poinformowała, że został odwołany z urzędu i tutaj cytat: z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. No ale nie podano dokładnej przyczyny, na co zwracali mi uwagę parafianie.
3: O co walczymy? Przede wszystkim o to, żebyśmy wiedzieli, a jak nie, no to już to druga jakaś tam jest inszość. O co chodzi? Dlaczego odwołali nam księdza Zborka? Dlaczego zrobili to tak szybko? Pomimo to trwało 2 lata, on się musiał w ciągu jednego dnia spakować. Nie mieliśmy okazji spytać jego samego, nie mieliśmy okazji podziękować, nie mieliśmy okazji się pożegnać. A to był taki ksiądz, którego naprawdę jeszcze w życiu nie spotkałam. Ksiądz biskup wystraszony, przestraszony, uciekł pod kordonem policji. Nie powiedział nam kompletnie nic. Ponoć jest jakaś prawo kanoniczne, że nie może się wypowiadać. Ale nam nie chodziło o to, żeby wyszedł i powiedział: jest taki zarzut czy taki, tylko żeby nas uspokoił. Będzie dobrze, będzie fajnie, może tutaj. Ponoć nasz ksiądz nawet nie może tutaj przyjechać do kościoła. No to co on zrobił? Niech ten biskup weźmie kamień i pierwszy rzuci, jak jest bez winy, bo ja sądzę, że nie ma człowieka bez winy, a nasza wiara przede wszystkim uczy przebaczenia i miłości. Jak ja powiedziałam w salce, gdzie spotkałam się z księdzem biskupem i z jego towarzyszami, powiedziałam, że moim zdaniem Pan Jezus by tak nie postąpił, to kazał mi wyjść.
1: No takie są relacje tych, którzy uczestniczyli we wczorajszym wieczornym proteście przed kościołem w Grójcu. Ta sytuacja cały czas się rozwija, ona nie ma końca, uczestniczyli w tym wszystkim nawet policyjni negocjatorzy, bo no, eskalował ten konflikt w którymś momencie. Tak jak słyszeliśmy, po godzinie pierwszej mniej więcej to wszystko już zaczęło się kończyć, o drugiej już plac parafialny był pusty, ale mieszkańcy zapowiadają dalsze protestowanie, bo chcą przede wszystkim dowiedzieć się, dlaczego ich proboszcz, z jakiego powodu został odwołany i co będzie dalej z parafią. No i już zapowiadają protest chociażby w ten sposób, że nie będą łożyć na tace, nie będą zamawiać wypominków w tej parafii, no i czekają na dalsze kroki biskupa Romana Pindla.
0: No, bardzo dynamiczna sytuacja. Paweł Konieczny pilnuje tego tematu. Bardzo dziękujemy, Paweł.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
4: Radio RMF24.

0: Radiu RMF 24. Czas na kulturę. Otóż kolejny YouTube'owy horror z milionami wyświetleń trafi do kin. Słuchajcie, tym razem chodzi o Portrait of God, portret Boga. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
1: Ja się śmieję na tą reakcję taką... Słyszałeś.
0: Tak, to nasz producent Wojtek, pozdrawiamy.
1: Domyśliłam się.
0: No, na myśl o horrorze, tak myślę. A powiedz, co już wiemy o tej produkcji?
1: Wiemy, że znana z oscarowego filmu Jedna bitwa po drugiej, Chase Infinity, zagra główną rolę w tym filmie, o którym mówiłeś, który powstaje na podstawie tego popularnego horroru krótkometrażowego opublikowanego na YouTubie. Za kamerą stanie twórca tego krótkiego metrażu, Dylan Clark. Oryginalny film trwa zaledwie, to jest bardzo ciekawe, kilka minut. Ma ponad 10 milionów wyświetleń i to jest taka opowieść o religijnej młodej kobiecie, która się przygotowuje do takiej prezentacji na temat obrazu przedstawiającego Boga, ten tytuł Portret Boga. Problem w tym, że część osób widzi na pozornie pustym płótnie coś, czego inni nie są w stanie dostrzec. No i tak się zaczyna cała ta historia. Mm-hmm.
0: No i ważną częścią tej historii jest sukces internetowego oryginału, prawda?
1: Tak, bo to jest najlepszy przykład, że jest zupełnie nowe pokolenie twórców horrorów, którzy najpierw budowali publiczność w internecie, a dopiero później trafili do Hollywood. Podobnie było na przykład z Obsesją. To też był taki krótkometrażowy horror, The Chair. On przekroczył 10 milionów wyświetleń na YouTubie. Następnie trafił do kina, no i potem był sukcesem kasowym.
0: Mhm. Kasiu, ale no nie chodzi tylko o pomysł na film, prawda?
1: Również tak, to prawda. Również o istniejącą już widownię. To jest szalenie istotne, że taka krótka produkcja potrafi wzbudzić zainteresowanie bez takiej tradycyjnej kampanii reklamowej, jaką mają już duże na przykład hollywoodzkie produkcje. Bo oni wiedzą, gdzie jest widz. Taki nowy, wyraźny trend przenoszenia horrorów z YouTube'a czy z internetu w ogóle do kin, to jest obecnie jedna z największych chyba rewolucji w Hollywood, bo duże studia filmowe licznie wykupują teraz prawa do tych internetowych krótkich metraży, dają reżyserować te filmy młodym twórcom, naprawdę dwudziestokilkuletnim, trzydziestoletnim. Kolejny przykład. The Backrooms bez wyjścia. Też w polskich kinach ten film był stworzony przez dwudziestolatka. Film kosztował 10 milionów dolarów, zarobił już ponad 114 milionów dolarów na całym świecie. Jest matematyki tak raczej średnie, ale to jest chyba duże przebicie, prawda?
0: Trochę, tak. Trochę jest. No i twórcy trafili na podatny grunt, mówiąc
1: i
0: krótko.
1: I widzą też do czego, widzą i wiedzą też, czego potrzeba młodemu widzowi, bo wyczuli, że jest jakiś lęk technologiczny, wyczuli, że jest lęk przed samotnością, przed izolacją. Jest też moda na tak zwany analog horror, bardzo modna ostatnia stylistyka starych taśm VHS-ów. Ale też ostatecznym potwierdzeniem tego, że przyszło nowe, jest na pewno zaangażowanie się jako producenta samego Stevena Spielberga. No to jest nazwisko w Hollywood, w branży, reżyser, fantastyczny producent. I jego projekt ekranizacji The Mandela Catalog, popularnego internetowego serialu grozy typu właśnie analog horror, to jest coś, na co branża czeka. Jak podkreśla prasa branżowa, to jest dowód na to, że Hollywood traktuje twórców z YouTube'a z pełną powagą. I my też tak rób.
0: To prawda. No zdecydowanie nie ma sensu ignorować YouTube'a, po prostu udawać, że go nie ma.
1: 10 milionów, 114 milionów.
0: No właśnie,
1: Nie ma też co kasowo tego ignorować.
0: Ktoś ma rację.
1: Szczerze, tak.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy, Kasiu. Dnia.

0: Jest 14.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. We Francji nie ustają masowe protesty licealistów. Dzisiaj zamaskowana grupa wdarła się do liceum w Auclair w Paryżu, demolując drzwi i podkładając ogień, a następnie zaatakowała strażaków. Słychać było gwałtowne uderzenia w drzwi. Wybuchł pożar, czuć było ogień, a także rozlaną łatwopalną ciecz. Uczniowie i nauczyciele, którzy tam przebywali, nie czuli się bezpiecznie, odczuwali strach. Opowiadała dyrektorka paryskiego liceum. Francuskie Ministerstwo Edukacji informuje o podobnych incydentach w ponad 400 szkołach w całym kraju. I kolejne tematy. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało nowy wzór munduru dla polskich żołnierzy. Ma być wygodniejszy, bardziej wytrzymały i lepiej maskować żołnierza w terenie. Analityk wojskowy Jarosław Wolski mówił na naszej antenie, że najbardziej rzuca się w oczy nowy wzór kamuflażu.
1: Jest to kamuflaż, który ma 5 barw dobranych optymalnie do polskiego krajobrazu. Dzięki temu on jest o wykrywalny zasięgu o 30% mniejszego niż stara pantera, a w nocy w noktowizji jest dwa razy mniej widziany niż stary wzór umundurowania.
0: W przyszłym roku MON chce wydać na nowe mundury co najmniej 1 000 000 000 zł. Przerwa w pracy spędzona z telefonem w ręku nie daje odpoczynku, tak twierdzą ekonomiści zajmujący się rynkiem pracy. Gość wykładu otwartego w radiu RMF24, profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwraca uwagę, że przeglądanie wiadomości czy mediów społecznościowych to dla mózgu dalszy ciąg pracy przed ekranem.
2: Nie każda przerwa jest odpoczynkiem. To znaczy, że jeżeli my siedzimy przed tym przysłowiowym ekranem komputera czy laptopa, a następnie w ramach przerwy spędzamy 10 czy 15 minut na scrollowaniu wiadomości albo mediów społecznościowych, to my nie odpoczywamy.
0: Całej rozmowy Krzysztofa Urbaniaka z profesor Anną Skórską posłuchacie w najnowszym odcinku wykładu otwartego na platformie RMF On. Jak nie zachorować jesienią? W sezonie grypowym powinniśmy szczególnie zadbać o swoją odporność, przypominają lekarze.
3: Odporność możemy budować tak naprawdę na 3 sposoby. Jedno to jest zdrowo żyć, czyli dobrze się odżywiać, wysypiać się i dużo ruszać. 2, oczywiście mamy kontakt z chorymi i to jest ten drugi etap, czyli taka odporność, którą nabywamy. No i trzecia rzecz, w zasadzie najważniejsza, to są szczepienia. Czym jesteśmy starsi, bardziej schorowani, tym bardziej powinniśmy do tematu podejść poważnie, ponieważ wtedy to najbardziej podnosi naszą odporność.
4: Mamy taką pogodę w kratkę. Raz jest ciepło, raz jest trochę chłodniej. Jak to jest? Czy ten ruch na zewnątrz jest wskazany, czy właśnie lepiej zastanowić się, czy warto wychodzić na zewnątrz?
3: Każdy ruch poprawia zdrowie. To jest udowodnione. 8 tysięcy kroków i więcej. Można się ruszać w domu, także każda forma ruchu dostosowana do nas jest pożyteczna.
0: Z kardiologiem Sergiuszem Sowińskim rozmawiał Michał Mrozek.

0: popołudniowy program w radiu RMF 24. No, Kreml nie komentuje doniesień New York Timesa, o których ostatnio sporo się mówi, o możliwej sprzedaży zagranicznych aktywów rosyjskiego Łukoilu. Chodzi m.in. o rafinerie, których wartość koncern oszacował na około 20 miliardów dolarów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził jednocześnie, że współpraca energetyczna jest jednym z tematów rozmów rosyjsko-amerykańskich dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. Według New York Timesa propozycję sprzedaży aktywów miał przedstawić Władimir Putin podczas wrześniowego spotkania z amerykańskimi wysłannikami. Potencjalną transakcją zainteresowani są m.in. amerykański inwestor Todd Boehly oraz podmioty z Bliskiego Wschodu. O komentarz w tej sprawie poprosiłem profesor Małgorzatę Zacharę-Szymańską, amerykanistkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak pani to czyta? To jest jakiś element, nie wiem, strategii marchewki wobec Putina?
1: No, jeżeli to jest element strategii marchewki, to ten element nie zadziała po raz kolejny, tak jak nie zadziałały inne zachęty bieżącej administracji, które miały spowodować, żeby Władimir Putin jednak odstąpił od eskalacji sytuacji. On tego nie czyni, on realizuje własny interes i ten interes jest zasadniczo sprzeczny z dążeniami amerykańskimi i z dążeniami zachodnimi, więc no, wypada, drodzy Państwo, niestety przyzwyczaić się do myśli, że Stany Zjednoczone pod wodzą Donalda Trumpa niekoniecznie są adwersarzem Rosji pod władzą Putina, a jej sprzymierzeńcem. Więc być może to jest kolejny element takiej zasłony dymnej.
0: A może to jest po prostu jakieś niebezpieczne zacieranie się granicy między tą polityką amerykańską a interesami ludzi związanych z administracją? No wiemy też, że na przykład, nie wiem, proklemowski oligarcha opłacał to wesele Trumpa juniora. Pojawiała się taka informacja, zdaje się, w połowie września. Także tych takich wątków się trochę pojawia.
1: Tak, i to są wątki niepokojące, jeżeli bierzemy pod uwagę te fundamenty funkcjonowania przywództwa w państwie demokratycznym. To znaczy, my zakładamy, że postacie, które są przy władzy, one powinny być neutralne, one powinny kierować się interesem narodowym, zdefiniowanym według różnych koncepcji, ale jednak narodowym. To, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych rządzonych przez Trumpa, to jest nadrzędna rola interesu prezydenta i jego rodziny. I mamy te niezręczne okoliczności, które pozostawiają nas, właściwie obserwatorów, ale też samych Amerykanów, pozostawiają z uniesionymi ze zdziwienia brwiami, no bo tutaj prezydent przyjmuje drogie prezenty, nie tylko przecież ze strony rosyjskiej się pojawiające, ale z płynące szerokim strumieniem z różnych kierunków, od przywódców, od państw, które chcą zwyczajnie ubić jakiś interes. Tak, to jest prawdopodobnie najbardziej skorumpowana administracja w historii Stanów Zjednoczonych.
0: No i jest jeszcze chyba takie tło, że Amerykanie gotowi robić z Rosją interes jeszcze przed zakończeniem wojny. No, to jest pytanie, czy to nie jest dla Putina znowu nagroda za samo rozpoczęcie tych rozmów, negocjacji, zamiast patrzeć na jakieś realne ustępstwa wobec na przykład Ukrainy. No i czy właśnie, czy rozmowami akurat tutaj o aktywach Łukoilu nie powtarzamy błędu Alaski, dawania Putinowi takich politycznych i gospodarczych korzyści przed uzyskaniem jakichś konkretnych ustępstw?
1: Pojawia się pytanie z perspektywy, kogo był to błąd. Bo to nie był przypadek, że podczas tego szczytu na Alasce przed Putinem rozwinięto czerwony dywan i tam na wielu poziomach symbolicznie mieliśmy uznanie jego jako przywódcy i tego, co on sobie jako przywódca i ten rozgrywający w polityce regionalnej, ale i światowej, bo oczywiście konflikt pomiędzy Rosją i Ukrainą ma swoje perturbacje światowe bardzo poważne. Zatem tego, co on sobą reprezentuje. I to nie jest tak, że automatycznie strona amerykańska, czyli Stany Zjednoczone, ten przywódca wolnego świata, stoi po stronie państwa zaatakowanego, społeczeństwa zaatakowanego. No nie tym razem. To jednak jest dla, na podstawie, w mojej opinii, na podstawie tych danych, które płyną, historii tych negocjacji, historii przebiegu tego konfliktu, który toczy się podczas drugiej kadencji Trumpa, to jest wojna, która jest dla Stanów Zjednoczonych niewygodna, którą prezydent Trump zakończyć chciałby, ale nie dlatego, że Rosja jest tutaj agresorem. To znaczy, on nie ma takiej tendencji, żeby widzieć rzeczy tak, jak chciałoby to widzieć prawo międzynarodowe i zasady obowiązujące. No i Europa Środkowo-Wschodnia, chociażby cała, która tonie w poczucie zagrożenia.
0: Cała rozmowa z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską, amerykanistką z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest na naszej stronie rmf24.pl w zakładce podcasty. Przypomnijmy również, że Amerykanie proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października, powiedział wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Mercem.
2: Radio RMF 24.

popołudniowy program w Radiu RMF 24. Teraz przenosimy się do Japonii, ponieważ właśnie Japonia została uznana za najlepiej przygotowany kraj świata do rozwoju turystyki. W najnowszym rankingu Światowego Forum Ekonomicznego wyprzedziła Stany Zjednoczone, Hiszpanię, Australię i Francję. No i o pozycji Japonii zdecydowały m.in. rozwinięta infrastruktura, rosnąca dostępność oraz strategia kierowania turystów także poza najbardziej oblegane miasta, takie jak Kyoto czy Tokio. W zeszłym roku Japonię odwiedziło ponad 42,5 miliona turystów. To jest rekordowy wynik. Wydali oni w sumie niespełna 60 miliardów dolarów. Ranking obejmuje 110 krajów i nie ocenia wyłącznie liczby odwiedzających. Eksperci sprawdzają, czy państwa są przygotowane na rozwój turystyki w sposób trwały i korzystny dla gospodarki oraz mieszkańców. Jednocześnie jego autorzy ostrzegają przed rosnącymi cenami i niedoborem pracowników w branży turystycznej. A my zbliżamy się już do godziny 15:00. Wtedy oczywiście najnowsze wydanie faktów. Podglądam, że będzie między innymi o podziękowaniach, jakie złożył Wołodymyr Zełenski w kierunku polskiego polityka. Tak mam to zdradzę. O podziękowaniach, jakie złożył Wołodymyr Zełenski w kierunku polskiego

0: narkotyków przejęli policjanci w Kielcach. Dziennikarz RMF FM zna szczegóły akcji funkcjonariuszy. Telefoniczny dialog Tusk-Zełenski. Ujawnimy, o czym polski premier rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Będą też przewidywania przed meczem na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego. Analiza wysłannika RMF FM. Kraków sztuką dzisiaj stoi. Spektakularna inauguracja roku w ASP. 86 kg syntetycznych narkotyków przejęli policjanci z Kielc, współpracując z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji. Zatrzymali 23-letniego mężczyznę. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zdobył więcej szczegółów. Witamy, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie mundurowi natrafili na te narkotyki?
1: W samochodzie, który skontrolowali na jednym z kieleckich osiedli, znaleźli w nim 21 kg krystalicznej substancji. Zatrzymano kierowcę i przeszukano jego miejsce zamieszkania. W użytkowanym przez niego garażu policjanci odkryli ponad 63 kg podobnej substancji. Badania wykazały, że to klefedron. Poza tym u zatrzymanego znaleziono jeszcze 2 kg amfetaminy. Młody mężczyzna został też zbadany pod kątem używania narkotyków. Analizy wykazały, że prowadził pojazd pod ich wpływem. Podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Teraz będzie wyjaśniane, skąd wziął klefedron i gdzie miały trafić te narkotyki.
2: Bieżące fakty w RMF FM.
0: Donald Tusk rozmawiał przez telefon z Wołodymyrem Zełenskim. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za to, że w tak trudnym czasie otrzymujemy niezbędną pomoc. Dzisiaj rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem i osobiście podziękowałem mu za solidarność i wsparcie, napisał prezydent Ukrainy w serwisach społecznościowych. Przekazał, że poinformował szefa polskiego rządu o przygotowaniach do możliwych spotkań trójstronnych na szczeblu technicznym między Ukrainą, USA i Rosją. Omówiono też przygotowanie sieci energetycznej do zimy oraz, jak to określił Zełenski, inne delikatne kwestie. Uwaga kierowcy. Utrudnienia na drodze krajowej nr 19 w Domaradzu na Podkarpaciu. Ciężarówka uderzyła w bariery. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. A na krajowej 19 problemy w Podlaskiem. Ruch wahadłowy obowiązuje w pobliżu Siemiatycz po zderzeniu 2 samochodów osobowych. Bez kapitana Roberta Lewandowskiego. Wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z Zenicą i naszym wysłannikiem na mecz Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, jak kadra sobie radzi, gdy nie gra w niej Lewandowski?
3: Niestety bardzo słabo. Odkąd napastnik Chicago Fire gra w reprezentacji, to już 18 lat. Zagraliśmy bez niego zaledwie 14 spotkań i proszę sobie wyobrazić, że wygraliśmy tylko 3. W dodatku z niżej notowanymi rywalami San Marino, Wyspami Owczymi i Bośnią, która teraz jest jednak sporo lepsza.
4: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
3: Mówił selekcjoner Jan Urban. 170. mecz w kadrze Robert Lewandowski rozegrał w piątek z Rumunią. Strzelił w nim hat-tricka, więc na koncie ma już 92 gole dla Polski. Wieczorem musimy jednak liczyć na to, że wyręczą go pomocnicy albo Mateusz Żukowski. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
0: Mimo wszystko liczymy na pełną mobilizację. Dzisiejszy mecz o 20:45, a relacje oczywiście na antenie RMF FM. Spektakularny będzie początek studenckiego roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na inaugurację zaprasza wszystkich rektor krakowskiej ASP, profesor Andrzej Bednarczyk.
5: Szanowni Państwo, spotykamy się o godzinie 16:00 dzisiaj na Placu Matejki przed budynkiem Akademii, tym, który opuściliśmy. I razem z bracią studencką robimy przemarsz. To będzie korowód, to będzie jakaś manifestacja radości, frajdy, cieszenia się pięknem. Czujcie się częścią tego pochodu, dołączcie do nas, pokażmy Krakowianom i wszystkim ludziom na świecie, że sztuka jest dla nas wszystkich, Krakowian, ważna i cenna.
0: Szczególnie cennym punktem inauguracji w ASP w Krakowie będzie dzisiaj rozmowa z wybitnym, znanym na całym świecie polskim artystą Wilhelmem Sasnarem. A w kolejnych faktach RMF FM usłyszycie o tym, co naukowcy sądzą o rezygnacji ze zmiany czasu, a konkretnie o tym, który czas lepiej byłoby jednak pozostawić.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Późnym popołudniem w górach na południu i miejscami w centralnej Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane. W innych częściach kraju będzie bardzo pochmurno. W Gdańsku i Warszawie temperatura wyniesie 19 stopni, w Rzeszowie i Krakowie 20, a w Szczecinie i Gorzowie nawet 21. Warunki biometeorologiczne w całym kraju są dziś całkiem korzystne.
6: Radio RMF 24. A to jest popołudniowy program w radiu RMF24. Słuchajcie, przed chwilą na korytarzu spotkałem tutaj na kopcu Kościuszki Grzegorza Krochowiaka i tak mi się przypomniało, że dziś Polska gra z Bośnią i Hercegowiną, zatem za chwilę o tym meczu powiemy. Później wrócimy jeszcze do tematu paliwowego. Tomasz Weryński z tej strony. Zapraszam.

0: A w Radiu RMF 24 czas na wielką piłkę, no a w każdym razie na naszą piłkę, no bo dziś przed naszą kadrą kluczowe starcie w Lidze Narodów. Wieczorem na stadionie Bilionopolie w Zenicy biało-czerwoni zagrają rewanż z Bośnią i Hercegowiną. Zwycięstwo, no, przywróci nadzieję na powrót do najwyższej dywizji rozgrywek. Porażka te nadzieje pogrzebie. Łączymy się teraz z Zenicą i naszym specjalnym wysłannikiem na ten mecz, Cezarem Dziwiszkiem. Witamy, Czarku. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Co było takim ważniejszym tematem w Bośni? Wczorajsze wybory czy ten dzisiejszy mecz?
1: A no właśnie, okazuje się, że wybory to raczej był wątek poboczny.
0: A jednak.
1: Mógłbym tłumaczyć dlaczego, ale chyba lepiej będzie, jak wytłumaczę to człowiek stąd. Miałem okazję wczoraj porozmawiać z bośniackim dziennikarzem, więc posłuchajmy, o co tutaj chodzi na styku polityki ze sportem w Bośni.
2: Ognjen Dujković, BHRT, or BHT1. We are really stuff of politics. We hated politics and we have a lot of politics.
3: Jesteśmy zmęczeni polityką. Na co dzień mamy za dużo polityków i dlatego ich nie cierpimy. System polityczny jest skomplikowany? Nieprawdopodobnie. Tak jak cały kraj. Więc sport, piłka nożna pozwalają nam uciec od polityki i dają nam szczęście.
2: Is the way to get rid of politics, get rid of every day, and that's something that makes us happy.
1: Zatem sprawa jasna. Skąd my to znamy, można powiedzieć. Frekwencja w wyborach wyniosła raptem 42% i to by wiele tłumaczyło. Ja muszę przyznać, że nawet w autobusie, jak jechałem do Zenicy z Sarajewa, słyszałem rozmowę o piłce nożnej, ale niekoniecznie o bośniackiej piłce nożnej. Futbol klubowy tutaj jest raczej słaby, a przede wszystkim kraj składa się z kilku części. To jest federacja, więc mamy 30% około Serbów, 50% bośniaków, czyli muzułmanów, i jeszcze 15% Chorwatów. No to nie trudno zgadnąć, że Serbowie i Chorwaci raczej trzymają kciuki za swoje narodowe reprezentacje i ta Bośnia, jak państwo, można powiedzieć, taki reprezentacja jest troszeczkę osamotniona, a gdybym miał teraz jeszcze tłumaczyć tutaj, jak działa system rządów bośniacki, to bym chyba musiał skończyć mniej więcej za 20 minut, także nie podejmę się, ale wczorajsze wybory, z tego co tutaj zasłyszałem, poczytałem, raczej niczego nie zmienią w kwestii ewentualnej akcesji do Unii Europejskiej, bo ten proces jeszcze się nie zaczął. Najpierw Bośnia musi zreformować sądownictwo i powstrzymać korupcję, a póki co ludziom tutaj żyjącym, no nie żyjącym dostatnio, zostaje pocieszanie się właśnie sportem i piłką nożną.
0: No, bardzo szeroki temat, to prawda. Jak wygramy z Bośnią, to może jutro się tym zajmiemy. Ale przechodząc, Czarku, do sportu, Bośnia już nie może liczyć na Edina Dzeko, który zakończył karierę reprezentacyjną, a my na wykartkowanego Roberta Lewandowskiego. No to kto ma większe szanse?
1: To prawda. Ja bym powiedział, że gdzieś tak w okolicach remisu jednak te szanse się kręcą, bo pamiętajmy, że Edin Dzeko, no, zakończył karierę reprezentacyjną w meczu ze Szwecją tutaj w Zenicy kilka dni temu. Natomiast w Warszawie nie zagrał w tym pierwszym spotkaniu Polska-Bośnia. Wtedy było 0-0. Pamiętamy, że po tym spotkaniu posypały się gromy na reprezentację Polski, ale i przede wszystkim na Roberta Lewandowskiego. Więc mecz meczowi nierówny. Można było strzelić hat-tricka z Rumunią, zagrać naprawdę świetne spotkanie, no a można było też zagrać jedno z gorszych, tak się mówiło o tym meczu Roberta Lewandowskiego na przestrzeni zaledwie kilku dni, więc może brak Roberta Lewandowskiego nie będzie aż taką tragedią, już na pewno brak Dzeko dla Bośni tragedią nie będzie, bo ma innych świetnych zawodników. U nas poza tą wymuszoną zmianą przewiduje, no to już przez selekcjoner w zasadzie zdradził, że Mateusz Żukowski zagra za Roberta Lewandowskiego. Raczej zmian bym nie przewidywał. Nie wyobrażam sobie, żeby zmienił się środek pola z Wiktorem Nowakiem, który przebojem wdarł się tutaj do reprezentacji. No i chyba selekcjoner sam już doszedł do wniosku, ulegając apelom narodu, żeby wystawić czwórkę obrońców. Zatem Frankowski, Kiwior, Bednarek, Kasz. No a Marcin Bułka, który wczoraj był na konferencji, jego obecność, no to już chyba sama w sobie potwierdza, że to on zagra. Przypomnę sytuację w tabeli na koniec. Szwecja 7, Bośnia 5, Polska 4. i Rumunia 0. Polacy, jeżeli wygrają, no to rzeczywiście będą mogli jeszcze zawalczyć o awans do najwyższej dywizji. Z pierwszego miejsca jest bezpośredni awans, z drugiego baraże. No ale jeżeli przegramy, no to szczerze mówiąc będzie już bardzo ciężko. 13 tysięcy widzów zapewne komplet obejrzy tutaj spotkanie w Zenicy. No ale z tego, co mówili mi tubylcy, że tak się pieszczotliwie wyrażę, pod stadionem na telebimach będą kolejne tysiące. Bardzo jestem ciekaw, mam nadzieję, że zobaczę tutaj święto nie tylko na trybunach i że ci wszyscy dookoła będą podgrzewać ten bałkański kociołek od spodu.
0: Tak jest, no ta atmosfera na pewno będzie bardzo gorąca. Trzymamy bardzo mocno kciuki za polskich piłkarzy, także za Orlęta Brzęczka, jak się teraz mówi, no bo dziś tak ten jest. Mecz o 18, zdaje się 15 z Włochami, no zatem dzisiaj sporo piłki nożnej. Również w Radiu RMF 24. Cezary Dziwiszek prosto z Zenicy, przypomnę początek tego meczu pierwszej reprezentacji o 20:45. Jeszcze raz, trzymamy mocno kciuki za kadry Jana Urbana. RMF 24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 to nasz poniedziałkowy program i to jest pierwszy poniedziałek po wznowieniu rządowego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Od soboty, no a dokładnie od nocy z piątku na sobotę znów są maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych. Dziś to 6,73 zł maksymalnie za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. Wiemy też już, jakie najwyższe ceny zobaczymy na pylonach jutro. Za litr 95 będzie to 6,79 zł. Za olej napędowy 7,82 zł. O niższych cenach paliw nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z kierowcami. Posłuchajcie.
1: A co tankowali dzisiaj, wczoraj?
2: Tankowaliśmy dzisiaj. Jeszcze będziemy, bo do Zakopanego jeszcze kawałek.
1: Trochę lżej się jedzie? Taki kawałek, taką trasę?
3: Możliwe, że tak. No troszeczkę to jest oszczędności nam zostanie. My jesteśmy przyzwyczajeni, dosyć dużo po Polsce jeździmy, więc no to jest dla nas wydatek konieczny, że tak powiem.
1: Pełny bak był?
3: Tak.
1: Ten pełny bak ile kosztuje teraz?
3: 320 to taki pełny bak do...
1: Bezołowiowa benzyna?
3: Tak, 9,5.
1: A duży ruch na stacji, długie kolejki widać po wejściu programu CPN w ten weekend?
3: Nie. Więcej było, jak była końcówka wakacji,
1: Tak.
3: I tam też była zmiana we wrześniu. Wtedy były kolejki, tak, u nas szczególnie.
0: Nowa odsłona rządowego programu ceny paliwa niżej ma działać do 31 grudnia. No, a co będzie dalej? Będziemy to oczywiście sprawdzać w Radiu RMF 24, a za 7 minut najnowsze wydanie faktów o 15.30.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: już teraz fakty o 15.30. Bogdan Zalewski.
1: Dwie osoby zginęły, a 11 uratowano ze statku na Morzu Czarnym po tym, jak został trafiony dronem, podała rumuńska gazeta. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w jednostkę uderzyły dwa rosyjskie bezzałogowce. Agencja Reutera poinformowała, że statek zmierzał do Włoch, a ostatnim portem, do którego zawinął, był Izmail na Ukrainie. W Świnoujściu zakończono neutralizację dwóch min morskich z czasów wojny. Zawierały ponad tonę ładunku wybuchowego. Więcej konkretów podamy w kolejnych faktach RMF FM. Tradycyjnie w ostatni weekend października będziemy cofać zegarki i przestawiać się na czas zimowy. Mimo trwającej od lat dyskusji o rezygnacji z tych zmian, żadne decyzje w tej sprawie wciąż nie zapadły.
2: Jeśli jednak mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej byłoby pozostać?
1: Oto jest pytanie. W studiu ze mną Grzegorz Jasiński.
2: Witam ponownie.
1: Witamy serdecznie. Grzegorzu, kanadyjscy naukowcy właśnie wypowiedzieli się na ten temat.
2: I choć wielu z nas wolałoby pozostawienie czasu letniego, gdy później zapada zmrok, oni sugerują, by przez cały rok stosować czas zimowy.
1: Dlaczego?
2: Jeden argument jest natury praktycznej. Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu, a wieczory co prawda będą ciemniejsze, ale i tu utrzymanie światła dłużej mogłoby prowadzić do rozregulowania naszego zegara biologicznego.
1: I to jest argument.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A w Radiu RMF 24 teraz Holandia. Niezwykłych odkryć archeologicznych dokonano w Hadze podczas remontu Binnenhofu, historycznego kompleksu będącego siedzibą holenderskiego parlamentu. Archeolodzy znaleźli ślady obecności człowieka sięgające epoki brązu i żelaza. Odkryto także średniowieczne przedmioty, w tym kamionkowy dzbanek z około 1280 roku, który mógł być złożony jako ofiara budowlana. Badacze natrafili również na pozostałości boiska do Katzena z około 1500 roku, gry uznawanej za takiego poprzednika tenisa. Remont Binnenhofu daje archeologom wyjątkową możliwość prowadzenia badań pod budynkami i dziedzińcami kompleksu. Prace rozpoczęte w 2021 roku mają potrwać co najmniej do 2031 roku, a ich koszt wzrósł z 475 milionów do około, bagatela, 2 miliardów euro. W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji za chwilę o negocjacjach członkowskich Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Bądźcie blisko.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie popołudniowego programu w Radiu RMF 24. Negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską przyspieszają. W przyszłym tygodniu mają zostać otwarte dwa kolejne działy negocjacji z oboma krajami. Jednocześnie Komisja Europejska chce odpowiedzieć na obawy państw członkowskich, takich jak m.in. Polska, i zaproponować nowe warunki oraz zabezpieczenia związane z przyszłym rozszerzaniem Unii. Jutro Bruksela przedstawi 200-stronnicowy dokument w tej sprawie. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. Witamy, Kasiu, dzień dobry. Halo, Kasiu, słyszymy się?
1: Halo, tak.
0: Och, dobrze się słyszymy. Kasia Szymańska-Borgino. Kasiu, o jakie warunki i zabezpieczenia chodzi?
1: No, komisja chce przede wszystkim zabezpieczyć unijnych rolników, w tym polskich, przed skutkami wejścia Ukrainy i rolnictwa do Unii. Chodzi o ograniczenie dostępu dla ukraińskich produktów rolnych oraz chce również ograniczyć ukraińskim rolnikom dostęp do dopłat bezpośrednich, takich z jakich na przykład polscy rolnicy korzystają. Zresztą już w zeszłym tygodniu mówiłam, że już teraz komisja odpowiada nie na prośbę Kijowa o zwiększenie kontyngentów rolnych. I to ma też się powtórzyć właśnie już w tych negocjacjach w przyszłości, gdy będą negocjowane warunki. To będą długie okresy przejściowe, nawet dziesięcioletnie. Zresztą też takie dotyczyły polskich rolników. Polacy nie otrzymali od razu tych 100% dopłat, takich jakich korzystali na przykład rolnicy francuscy. Tak samo będzie teraz z Ukrainą i tak samo będzie z dostępem ukraińskiej pszenicy, skrobi, metanolu i tak dalej. Będą inne warunki, będą również, bo to jutro komisja zaprezentuje, będzie również zmiana zasad podejmowania decyzji w Unii. Nowi członkowie mieliby przez jakiś czas nie móc blokować jednomyślnych decyzji Unii. Tutaj oczywiście takim przykładem, tym złym przykładem były Węgry, które blokowały na przykład sankcje unijne, kiedy Unia chciała podejmować jednomyślnie te decyzje. I będzie też trzeci element, łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności. I tutaj też chodzi o ten słynny artykuł 7, którego w końcu nie udało się ani razu skutecznie wprowadzić, gdy Polska za czasów rządów PiS-u, czy Węgry właśnie pod rządami Viktora Orbana łamały zasady praworządności. Oba kraje się wspierały i nie dało się ich ukarać. Teraz mają te zasady się zmienić. Ma być właśnie łatwiejsza procedura zawieszania głosu kraju, który sprzeciwia się unijnym wartościom.
0: Kasiu, a na czym konkretnie polega przyspieszenie negocjacji Ukrainy i Mołdawii?
1: Tak, to dzisiaj padło z ust unijnej komisarz do spraw rozszerzenia Marty Kos. Już w przyszłym tygodniu mają zostać otwarte dwa kolejne, tu się w żargonie unijnym nazywa klastry negocjacyjne, czyli tak jakby obszary negocjacji. Jeden dotyczy konkurencyjności, a drugi rynku wewnętrznego. Ambasadorowie Unii mają podjąć decyzję w tej sprawie, ale najpierw Kijów musi podjąć, czy raczej ukraiński parlament musi przyjąć ustawę dotyczącą praw mniejszości narodowych. To był warunek Węgier, ale już podobno jest to na dobrej drodze i właśnie w przyszłym tygodniu te dwa kolejne obszary zostaną otwarte. Przypomnę, że już są dwa otwarte, czyli dotyczące praw podstawowych i stosunków wewnętrznych, a przed nami jeszcze dwa najtrudniejsze. Jeden, który dotyczy właśnie rolnictwa i drugi, który dotyczy transportu.
0: Kasiu, a jak Ukraina i Mołdawia reagują na pomysł takiego stopniowego czy warunkowego członkostwa?
1: No na pewno już mogę powiedzieć, bo słuchałam konferencji prasowej z premierem Mołdawii. On dzisiaj była Rada Mołdawia-Unia i on wyraźnie powiedział, że celem Kiszyniowa jest pełne członkostwo w Unii, ale jednocześnie jakby powiedział, że uznaje prawo państw członkowskich do zaprojektowania nowej architektury rozszerzenia. Innymi słowy, Mołdawia chce tego pełnego członkostwa, ale no, wie, jakie są realia i nie odrzuca z góry nowych zasad. W przypadku Ukrainy prawdopodobnie będzie tak samo. Wiemy już, że Kijów już kilkakrotnie dawał do zrozumienia, że jest gotowy zgodzić się na te okresy przejściowe, na przykład dotyczące rolnictwa, czy właśnie nawet zrezygnować z dopłat do rolnictwa. Pewnie gorzej będzie z tym takim czasowym zawieszeniem prawa weta, ale no, na pewno jakiś kompromis tutaj też się znajdzie.
0: No, będziemy się temu oczywiście przyglądać. Katarzyna Szymańska-Borginą, prosto z Brukseli. Kasiu, dziękujemy.
1: Dziękuję również.
0: A za chwilę, za kilkanaście minut, fakty o 15:00, w nich między innymi o brytyjskich minach lotniczych w Świnoujściu, ale także no, bardzo ciekawy temat o planach ewakuacji do Polski osób z Litwy, Łotwy i Estonii. Oczywiście w przypadku eskalacji zagrożenia ze strony Rosji. Bądźcie koniecznie blisko Radia RMF24.

0: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski. Zapraszamy na Fakty o 16.
1: Dzień dobry, zapraszamy.
0: Witamy.
1: Plany ewakuacji z państw bałtyckich do Polski dotyczą co najmniej miliona osób.
2: Gdyby nastąpiła eskalacja rosyjskiego zagrożenia.
1: Zapytamy o to dziennikarza RMF FM.
2: Sala lekcyjna jak superbaza.
1: A uczniowie jak superbohaterowie.
2: Mający odkryć swoje supermoce.
3: Mam moc superpamięci.
1: To pomysł nauczycielki z Krakowa.
2: Na uczniowską pewność siebie.
1: Co najmniej milion osób obejmują plany ewakuacji do Polski osób z Litwy, Łotwy i Estonii w przypadku eskalacji zagrożenia ze strony rosyjskiej, mówi litewski minister spraw wewnętrznych.
2: Martynas Katelinas spotkał się na przejściu granicznym w Budzisku w Suwalskiem z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim.
1: Fakty o 16 otwiera dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, na jakim etapie jest tworzenie tych planów?
4: Jak mówi minister Kierwiński, polskie plany ewakuacyjne będą teraz aktualizowane po wielkich ćwiczeniach obrony cywilnej na Litwie, które zakończyły się w sobotę. Wiadomo, że największy ciężar związany z przyjęciem uchodźców miałoby ponieść województwo podlaskie. Szef MSWiA podkreślił, że cały czas te scenariusze są dopracowywane.
5: Musimy przygotowywać się do różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Na wypadek jakiegokolwiek kryzysu Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
4: O co najmniej milionie osób ewakuowanych powiedział litewski minister. Dodał, że w pobliżu polskiej granicy w Łoździejach tworzone jest centrum dla uchodźców. Ich przyjmowanie testowano właśnie podczas ostatnich ćwiczeń.
1: Służby unieszkodliwiły 2 z 5 brytyjskich min lotniczych w Świnoujściu.
2: Trwa neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej.
1: Akcję obserwuje dziennikarka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, jak wygląda ta operacja?
6: Dzisiejsza akcja przebiegła bezpiecznie i bez zakłóceń. Wydobyte miny morskie miały ponad tonę ładunku wybuchowego. W działania w Świnoujściu zaangażowanych było ponad 50 marynarzy z 8 flotylli obrony wybrzeża, tyle samo policjantów, a także straż graniczna, pożarna i leśna oraz kilku niemieckich ekspertów. Przypomnę, na czas neutralizacji niewybuchów na kilkunastokilometrowym odcinku wyznaczono strefy bezpieczeństwa na wodzie i na lądzie. Nie wolno wchodzić do Bałtyku na odcinku od niemieckiej miejscowości Albek do Międzyzdrojów. Spacerowanie po plaży jest dozwolone. Nurkowie minerzy wznowią pracę o godzinie 8 rano. Mają jeszcze do unieszkodliwienia 3 brytyjskie miny.
2: Komisja Europejska monitoruje doniesienia dotyczące incydentów w laboratorium w Rosji, w związku z którym pojawiły się informacje o przypadku dżumy.
1: Pod koniec września pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim zajmującego się leczeniem dżumy rozbiła probówkę zawierającą patogen tej choroby.
2: 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Jej życia nie udało się niestety uratować.
1: Władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych i objęły obserwacją medyczną około 200 osób.
2: Gubernator obwodu irkuckiego zapewnił, że osoby objęte nie wykazują żadnych objawów choroby.
7: To są fakty ze szkoły.
1: Salę lekcyjną zamieniła w superbazę.
2: Anna Krupa, nauczycielka ze szkoły podstawowej numer 153 w Krakowie, chce, by jej wychowankowie byli bardziej pewni siebie.
1: I dlatego we wspomnianej superbazie uczniowie zamieniają się w superbohaterów, którzy odkrywają swoje moce, czyli mocne cechy charakteru albo talenty.
8: Pokażecie mi swoje dzienniczki supermocy. Widzę, że jesteś odważna, a twoja supermoc?
9: Gimnastyka, taniec i śpiew.
8: To jest taka twoja supermoc, o której wiedziałaś?
9: Nie wiedziałam, ale odkryłam.
3: Mam moc super pamięci, kartę kreatywności.
8: A co dla ciebie oznaczają te supermoce? Jesteś z tego dumny?
9: Tak.
10: Tu mamy dziennik superbohaterki, tarczy supermocy.
8: Nawiązuje do tego, co dzieci lubią, nawiązuje do tego, co dzieciom superbohaterem się kojarzy, czyli ta wyciągnięta dłoń, opaska na oczach.
10: Chciałam się skupić na takim pozytywnym budowaniu własnego obrazu, żeby dzieci właśnie najpierw zaczęły od siebie, znalazły to, co jest w nich najmocniejsze, co umieją, jakie są ich zainteresowania, a później, żeby też odkryły to w innych.
2: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu Moje Supermoce rozmawiała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
1: W kolejnych faktach powiemy, jak szkolni superbohaterowie wykorzystują swoje supermoce w praktyce.
2: No i polecamy także stronę RMF24 i artykuł pod tytułem Nie wierzysz w siebie? Odkryj swoje supermoce.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: AI.
1: Wieczorem w Polsce będzie raczej pochmurno, choć na południu mogą zdarzać się też rozpogodzenia. Padać nie powinno. W Lublinie i Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, w Poznaniu 15, a w Katowicach 16. Na południu kraju od 22 aż do jutrzejszego poranka będzie obowiązywać ostrzeżenie IMGW przed mgłą.
12: Tu Radio RMF 24.
13: Wojna z mediami, afera Epsteina i wielki odwrót od Trumpa, jeśli chodzi o amerykańskich wyborców. Czy prezydent Donald Trump ma ostatnio pecha, czy prowadzi zaawansowaną grę, żeby zmylić przeciwników? O tej pokrętnej walce dziś w RMF 24. Tu Andrzej Kochut i zaczynamy Wszystkich Ludzi Trumpa.

0: To jest radio RMF 24, Andrzej Kochut. Zaczynamy wszystkich ludzi Trumpa. Dziś w programie o złej pasie Donalda Trumpa. Ostatnio wiele spraw, delikatnie mówiąc, nie poszło po jego myśli. Wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie nie przyniosła spektakularnego przełomu. Nic nie zmieniło się w kwestii Tajwanu, Iranu, sztucznej inteligencji. Amerykańskie media narzekały, że w całej tej wizycie więcej było świetnej oprawy niż twardych konkretów ustalonych pomiędzy przywódcami. Tak naprawdę tą największą kwestią jest podtrzymanie pewnej stabilizacji pomiędzy jednym a drugim państwem, stabilizacji dosyć chwiejnej, osiągniętej po tym, jak najpierw Donald Trump zaatakował wysokimi cłami, później Chińczycy odpowiedzieli, później obydwie strony pokazały sobie jeszcze możliwości, jeśli chodzi o restrykcje na technologię, na metale ziem rzadkich, no i od tamtej pory obydwa państwa zachowują swego rodzaju kruchy rozejm. Ustalono, że ten rozejm będzie trwał co najmniej do stycznia, w międzyczasie panowie spotkają się jeszcze dwukrotnie, najpierw na szczycie APEC w Chinach, a później w Stanach Zjednoczonych na szczycie G20, to będzie w Miami w grudniu. Podczas tej wizyty Donald Trump zadbał przede wszystkim o to, by jego gość poczuł się doceniony. Ten metaforyczny czerwony dywan był grubszy niż zazwyczaj. Xi Jinping miał zostać przywitany z wielką pompą i tak właśnie było. Nawet sam Donald Trump pofatygował się na lotnisko, by przywitać swojego świetnego gościa. Rzecz rzadko spotykana. Najczęściej amerykańscy prezydenci podczas tego rodzaju oficjalnych wizyt czekają na swoich gości w Białym Domu, no bo godność urzędu prezydenta raczej nie pozwala na to, by wystawać na płycie lotniska, no chyba, że przylatuje papież. Tym razem Trump zadecydował inaczej. No i wykorzystał też tą okazję, żeby pokazać Xi Jinpingowi, jak pięknie rozwijają się Stany Zjednoczone pod jego kierownictwem. Xi Jinping zobaczył prezydencki helikopter, nowe lądowisko dla tego helikoptera przygotowane na trawniku Białego Domu, z którego Trump zresztą jest bardzo dumny, a także inne zmiany w prezydenckiej rezydencji. Tu można wymieniać i złocenia, i portret samego Donalda Trumpa, który uwiecznia ten moment tuż po zamachu na jego życie, i wreszcie galerię portretów byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych, gdzie zamiast Joe Bidena wisi automatyczny długopis. Prezydent Trump mógł być zadowolony z przebiegu tej wizyty. Większość rzeczy poszła zgodnie z planem. Jedyny zgrzyt, na który zwrócił uwagę, to mniejsze zainteresowanie mediów niż zwykle, zwłaszcza mniejsza liczba telewizyjnych kamer była tym, co doskwierało Donaldowi Trumpowi. Stwierdził nawet, że media nie pofatygowały się, żeby odpowiednio transmitować jego spotkanie z Xi Jinpingiem, ponieważ nie chciały oddać mu zasług związanych z tym dyplomatycznym osiągnięciem. Prawda jest jednak nieco inna. Te mniejsze zainteresowanie amerykańskich telewizji wynikało z działań samego prezydenta. Tydzień wcześniej Donald Trump zdecydował się na kolejną wojnę z mediami. To oczywiście w karierze Donalda Trumpa nie jest nic nowego. To przecież polityk, który częścią swojego wizerunku uczynił ataki na media, które jego zdaniem rozpowszechniają fałszywe informacje, i tej antymedialnej retoryki w wystąpieniach i wpisach Donalda Trumpa zawsze było bardzo dużo. Natomiast w tej kadencji, można powiedzieć, poszedł jeszcze o krok dalej. To już nie tylko retoryka, to również pewne działania mające ograniczyć swobodę relacjonowania działań prezydenckich właśnie tym mainstreamowym mediom, których Donald Trump najbardziej nie lubi. Mówiłem już o tym trochę w odcinku poświęconym byłej już rzeczniczce Białego Domu Caroline Leavitt. Otóż w tej kadencji między innymi na briefingi prasowe w Białym Domu zostali doproszeni przedstawiciele nowych mediów, tych bardziej konserwatywnych. To również oni częściej dostają szansę do zadawania pytań, co w naturalny sposób ogranicza przestrzeń do zadawania pytań dla tych mediów bardziej tradycyjnych. Administracja Donalda Trumpa przejęła też większą kontrolę nad tym, jacy dziennikarze są dopuszczani do udziału w wydarzeniach z udziałem prezydenta. Coś, co kiedyś decydowało Stowarzyszenie Reporterów przy Białym Domu, obecnie przejęły władze. Prezydent okazjonalnie podejmował też próby wyeliminowania z obiegu tych redakcji, które w jakiś sposób, mówiąc kolokwialnie, mu podpadły. W zeszłym roku to było Associated Press, które nie chciało zacząć używać nazwy Zatoka Amerykańska. Wciąż uparcie mówiło o Zatoce Meksykańskiej. Trump zdecydował, że w związku z tym nie będą mieli dostępu do Białego Domu. Sąd tą decyzję zakwestionował, sąd apelacyjny później tą decyzję podtrzymał. Ta batalia trwała całymi miesiącami. No i tak dochodzimy do wydarzeń najnowszych i do powodu, dla którego tych kamer telewizyjnych wokół Donalda Trumpa było w ostatnich dniach mniej. We wrześniu Trump zdecydował, że przedstawiciele trzech kolejnych redakcji, MS Now, CNN i Politico, nie będą mieli dostępu do Białego Domu. Dlaczego? No dlatego, że jego zdaniem kolportują fikcje i kłamstwa. Rozpowszechniają negatywny przekaz na temat jego działalności. A zdaniem Trumpa ten przekaz powinien być albo bardziej pozytywny, albo nie powinno go być wcale. Logika może trochę sprzeczna z ideą wolności mediów, natomiast zgodna z tym, co Donald Trump myśli o obowiązkach amerykańskich dziennikarzy. W związku z tym te trzy redakcje zostały przez niego wskazane jako te, które już nie będą miały dostępu do Białego Domu i rzeczywiście ich przedstawiciele utracili swoje przepustki, stracili możliwość relacjonowania kulis, jeżeli chodzi o działania prezydenta Trumpa. Czy ta walka z mediami wyjdzie Donaldowi Trumpowi na dobre? O tym za chwilę we Wszystkich Ludziach Trumpa.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Trwa program Wszyscy Ludzie Trumpa w radiu RMF24, w którym co tydzień zdradzam kulisy amerykańskiej polityki. Dziś o tym, czy Donald Trump ma złą passę. Jest tak, że od wielu lat te najważniejsze amerykańskie telewizje zajmujące się informacjami, ABC, NBC, CBS, Fox News i właśnie CNN, dzielą się relacjonowaniem wydarzeń z udziałem prezydenta. Dzielą się od tej strony technicznej. Jedna redakcja nagrywa i udostępnia swoje nagrania pozostałym, no i również szerzej. Dzięki temu obrazki z kolejnych wydarzeń z amerykańskim prezydentem idą w świat. W momencie, kiedy Donald Trump wykluczył CNN, okazało się, że te pozostałe cztery redakcje musiałyby wziąć na siebie zagospodarowanie tej luki. Również ponieść koszty finansowe tego zagospodarowania. I w związku z tym postanowiły odmówić. Nawet konserwatywny Fox News tutaj się nie wyłamał. Redakcje zgodnie stwierdziły, że albo wracamy do wcześniejszych ustawień, albo relacji nie będzie. No i okazało się, że Donald Trump tuż przed zgromadzeniem ogólnym ONZ, tuż przed wizytą Xi Jinpinga został nagle bez kamer, a dla Donalda Trumpa telewizja to wciąż jest to najważniejsze medium, to ulubione medium, to z którego najchętniej korzysta i w którym doskonale się czuje. Próbował temu zaradzić zespół prasowy Białego Domu, ale szybko się okazało, że własnymi siłami trudno uzyskać w krótkim czasie telewizyjną jakość. Takim pierwszym symptomem tych nadchodzących kłopotów było wydarzenie, podczas którego Donald Trump uroczyście otwierał nowe lądowisko dla helikopterów przy Białym Domu. Jak już wspominałem, obiekt, z którego jest bardzo dumny, później pokazywał go nawet Xi Jinpingowi. No i okazało się, że o ile nagrać ładny obrazek jeszcze nie jest aż tak trudno, to dostarczyć dźwięk z wydarzenia, gdzie jest szum powietrza, gdzie jest wirnik helikoptera w tle, jest niezwykle trudno i dlatego wszyscy, którzy postanowili sprawdzić tą YouTube'ową relację z wydarzenia z udziałem prezydenta Trumpa, usłyszeli głównie szum i mogli tylko popatrzeć, jak prezydent porusza ustami. Próba sił trwa. Zablokowane redakcje uzyskały decyzję sądową przywracającą im dostęp do Białego Domu, ale ta decyzja sądu nie mówi o tym, czy CNN ma otrzymać miejsce wśród tych redakcji, które transmitują wydarzenia z udziałem prezydenta. To zapewne zresztą nie koniec tej prawnej batalii. A dla CNN-u to dodatkowo bardzo szczególny moment, bo prawdopodobnie w najbliższym czasie sfinalizowana zostanie transakcja przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela CNN, przez Davida Ellisona, czyli biznesmena powiązanego z Donaldem Trumpem, który zresztą nawet był obecny na tej kolacji dla przedstawicieli branży technologicznej, między innymi na której był także przywódca Chin Xi Jinping. Po co Trumpowi kolejna wojna z mediami akurat w tym momencie? Można to próbować interpretować na dwa sposoby. Albo jest to pewna taktyka polityczna. Donald Trump próbuje wygenerować jakiś konflikt, który przysłoni inne, mniej dla niego wygodne tematy. Może dodatkowo zmobilizuje jego wyborczą bazę, ale to może być też po prostu wyraz pewnej prezydenckiej frustracji tym, że w ostatnim czasie rzeczy nie idą tak, jak powinny. I za tym drugim wariantem przemawia nieco treść wpisu, w którym Donald Trump, oczywiście na Truth Social, ogłosił, że te trzy wspomniane redakcje zostaną zablokowane. We wpisie tym pobrzmiewa wyraźny żal, jak złe i negatywne są relacje na temat działań samego Trumpa. Więc być może właśnie po prostu frustracja. A to, jak próbowano zaradzić tym problemom, zdradzę po krótkiej muzycznej przerwie. Trwa program Wszyscy Ludzie Trumpa w radiu RMF.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się w Boczkowie na drodze krajowej numer 25 w Wielkopolsce.
1: Trasa Ostrów Wielkopolski-Kalisz w miejscu kolizji jest zablokowana. Cysterna przewróciła się na drodze krajowej numer 79 w Karsach w Świętokrzyskiem.
0: Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
1: 9 zwycięstw w 9 spotkaniach i ciągle brak awansu.
0: Tak wygląda sytuacja naszej piłkarskiej młodzieżówki. Przed drużyną Jerzego Brzęczka ostatni mecz eliminacji.
1: O 18.15 zagramy z Włochami. W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
0: Patryku, co się musi stać, żebyśmy awansowali?
2: Bezpośredni awans da zwycięstwo w grupie. Można też być najlepszą drużyną z grona tych, które zajmą drugie lokaty. Jeśli wygramy, zremisujemy albo przegramy wieczorem z Italią jedną bramką, to na pewno wygramy grupę i będziemy mieli ten awans. Wyższa porażka spycha nas na drugie miejsce w naszej grupie i tu licząc na bezpośredni awans na turniej będziemy musieli porównać nasz eliminacyjny dorobek z reprezentacją Grecji. Natomiast no, gra drużyny Jerzego Brzęczka pozwala wierzyć, że z Włochami po prostu wygramy. Polacy imponują nie tylko wynikami, ale właśnie stylem gry, odważnym i kreatywnym.
0: Między ciszą a szeptem. O tym filmie usłyszycie w faktach kulturalnych RMF FM.
1: A zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
3: Dzień dobry. Właśnie ruszyły zdjęcia do tej polsko-amerykańskiej produkcji opartej na faktach z życia siostry Faustyny Kowalskiej, a stworzonej m.in. na podstawie niepublikowanych wcześniej wspomnień zakonnic z jej zgromadzenia. Twórcy obiecują, że zamiast świętej w aureoli zobaczymy odważną kobietę, która mimo lęku i śmiertelnej choroby opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia. Główne role grają Neil McDonough, gwiazda hitów Yellowstone i Kopania Braci oraz znana m.in. z nowej wersji Znachora Maria Kowalska. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński junior. Moby Dick w reżyserii Wojciecha Kościelniaka to premiera na nowej scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Mroczna adaptacja klasycznej powieści o tym, jak destrukcyjna może być siła ludzkiej obsesji i jak działają mechanizmy manipulacji w takiej klaustrofobicznej atmosferze statku. Debiut, zatytułowany tak komediowy musical w reżyserii i według scenariusza Jesse'ego Eisenberga, w którym główne role grają Julian Moore i Paul Giamatti, otworzy Warszawski Festiwal Filmowy. Aktor i reżyser od niedawna z polskim paszportem zareagował na te wieści entuzjastycznie. Warszawa to mój drugi dom, drugie ulubione miejsce na ziemi. Po Nowym Jorku, mówi nam Eisenberg. Festiwal potrwa od 9 do 18 października.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchacie popołudniowego pasma radia RMF 24. Ja nazywam się Andrzej Kochut. To są Wszyscy Ludzie Trumpa, czyli program, w którym odkrywam przed wami kulisy amerykańskiej polityki. Dziś o porażkach Donalda Trumpa. Jak mówiłem przed przerwą, walka prezydenta z mediami skończyła się brakiem relacji w największych amerykańskich telewizjach. Nieraz wspominałem, że ten początek obecnej kadencji, czyli kilka pierwszych miesięcy zeszłego roku, to był z perspektywy administracji Trumpa doskonały czas. Działali tak szybko, działali tak zdecydowanie, działali za pomocą szoku i przerażenia, żeby odwołać się do wojny w Iraku w 2003 roku i zastosowanej tam taktyki, że media i opozycja nie były w stanie się odnaleźć. Wydawało się, że ten rozpędzony pociąg Donalda Trumpa rozjedzie wszystko na swojej drodze, że Donald Trump wreszcie znalazł metodę, jak sformatować państwo pod siebie i nikt go na tej drodze nie powstrzyma. Ale w ostatnich miesiącach zeszłego roku ten pociąg zaczął wyraźnie zwalniać. Najpierw była afera Epsteina, później były spory o kwestie budżetowe, no i wreszcie na początku tego roku przyszła wojna z Iranem. Obecnie Donald Trump jest w defensywie i doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Po pierwsze, Donald Trump ma problem z wiarygodnością. Słuchałem ostatnio bardzo ciekawego podcastu Politico, w którym dziennikarka przepytywała zawiedzionych, rozczarowanych wyborców Donalda Trumpa. Ale nie byle jakich wyborców, bo chodziło o tak zwanych front row Joes. Jeżeli ktoś nie zna tego uniwersum, to pokrótce wyjaśnię. Chodzi o swego rodzaju subkulturę, która wytworzyła się wokół wieców politycznych Donalda Trumpa. Te wiece odbywają się od lat, przyciągają tłumy. Sporo z tych ludzi to oczywiście przypadkowi wyborcy, którzy akurat tego dnia postanowili się na takie wydarzenie wybrać, ale jest też pewien komponent, powiedziałbym, publiczności stałej, takiego zapalonego fanklubu Donalda Trumpa. Ludzi, którzy jeżdżą za nim od lat po to, żeby uczestniczyć w kolejnych wydarzeniach i są dumni z tego, w ilu wiecach udało im się już wziąć udział. Nazwa bierze się oczywiście od tego, że oni pojawiają się na tych wiecach kilka godzin wcześniej po to, żeby stać pod samą sceną, mieć niemal kontakt wzrokowy z Donaldem Trumpem, być w tym pierwszym rzędzie. Front row Joes. Donald Trump zresztą doskonale sobie zdaje sprawę z istnienia tego fanklubu. Na kolejnych wiecach regularnie pozdrawia właśnie tych ludzi, czy chociażby piękne panie z Karoliny Północnej. To też taki stały element tych wieców Trumpa. Mówimy więc nie o wyborcach, nie o bazie wyborczej MAGA, mówimy o takim najtwardszym fanklubie, który jeździ za Donaldem Trumpem od lat. No i nawet wśród tych ludzi zaczynają się głosy rozczarowania, zaczyna się takie poczucie, że być może w najbliższych wyborach na republikanów już nie warto głosować. Pytanie, co z tym zrobi? O tym już po przerwie w radiu RMF 24.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Trwa poniedziałkowe popołudnie w radiu RMF24. To są Wszyscy Ludzie Trumpa, czyli program, w którym co tydzień opowiadam o amerykańskiej polityce. Dziś o paśmie porażek Donalda Trumpa. To zachowanie Trumpa wobec afery Epsteina i akt związanych z tą sprawą, a także wojna w Iranie. A więc dwa takie momenty, kiedy Donald Trump w sposób najbardziej dobitny zaprzeczył temu, co wcześniej głosił. To powoduje, że nawet w tej najwierniejszej bazie, wśród tych najwierniejszych wyborców zaczynają się wątpliwości i pewna demobilizacja. Być może idee były słuszne, ale ich realizacja rodzi określone wątpliwości. Po drugie, gospodarka nie ma się dobrze i to jest jeden z kluczowych tematów przed wyborami. Nic dziwnego, kwestie gospodarcze zawsze bardzo istotnie wpływają na amerykańską politykę i na to, jak wyborcy postrzegają aktualnie rządzących. Natomiast Donald Trump ma na tym polu bardzo poważne problemy. Na przykład w ostatnim czasie Fed po raz pierwszy od 3 lat podniósł stopy procentowe i stało się to po tym, jak Donald Trump przez wiele miesięcy walczył z poprzednim szefem Fedu, Jeromem Powellem. Udało mu się zainstalować następcę, jednak Kevin Warsh w jednym ze swoich pierwszych momentów w tej nowej funkcji ogłosił, że stopy procentowe będą wyższe, bo jako szef Fedu nie może ignorować tego, w jaki sposób kształtuje się sytuacja gospodarcza, a ta ze względu na wojnę z Iranem nie wygląda wcale różowo. Donald Trump zaproponował, by zablokować eksport diesla, by ceny oleju napędowego spadły w Stanach Zjednoczonych, ale i ta decyzja, jeżeli kiedykolwiek zostanie podjęta, raczej nie spotka się z ogromnym entuzjazmem. Jak na razie budzi ogromny sprzeciw koncernów paliwowych, które oczywiście kalkulują potencjalne straty, ale wielu ekspertów mówi też o tym, że długofalowo ten pomysł niewiele Stanom Zjednoczonym pomoże. Donald Trump poszedł nawet tak daleko, że obiecał wyborcom $5,000, jeżeli Republikanie wygrają wybory. To również propozycja, która może oznaczać kłopoty w przyszłości. Wystarczy przypomnieć, jak pakiet stymulacyjny Bidena po pandemii wpłynął na inflację nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie, nie mówiąc już o kosztach tego przedsięwzięcia dla i tak już potężnie zadłużonego amerykańskiego budżetu. Krótko mówiąc, są istotne problemy gospodarcze, które będą wpływać na decyzje wyborcze, a Donald Trump nie ma prostego sposobu, jak sobie z tym poradzić. Po trzecie, pojawia się problem z trumpowską koalicją wyborczą, bo trzeba pamiętać, że sukces Donalda Trumpa w 2024 roku to nie wyłącznie mobilizacja elektoratu MAGA, bo to byłoby zbyt mało, by wybory wygrać. To również sukces Donalda Trumpa w przygarnianiu innych grup wyborców, na przykład rosnącej grupy wyborców pochodzenia latynoskiego. Jednak jeżeli już spojrzymy na ten segment, jeśli chodzi o amerykańską mapę wyborczą, to są ludzie, którzy dzisiaj są rozczarowani polityką deportacyjną prowadzoną przez Donalda Trumpa. Mieliśmy ostatnio tego bardzo wyraźny dowód. Maria Salazar z Florydy, która walczy o reelekcję do Izby Reprezentantów, skrytykowała politykę deportacyjną Donalda Trumpa. Oczywiście w odpowiedzi Donald Trump się oburzył i zaczął ostro krytykować Marię Salazar, mimo że wcześniej udzielił jej swego poparcia. To tylko odprysk takich konfliktów, które rodzą się wewnątrz tej trumpowskiej koalicji, ale one również będą wpływały na demobilizację w pewnych bardzo istotnych częściach tego elektoratu, co sumarycznie będzie dużym problemem dla republikanów. Sondaże nie są dla republikanów optymistyczne. Założenie prezydenta Trumpa, że zmobilizuje wyborców, jeśli im powie, że powinni zagłosować tak, jakby on był na kartach do głosowania, choć oczywiście go nie będzie, również może nie być najszczęśliwsze. W momencie, kiedy prezydent ma najniższe wyniki poparcia w historii, uczynienie z wyborów do kongresu referendum nad jego prezydenturą może się bardzo źle skończyć dla republikanów. I myślę, że w tym kontekście wojenka z mediami ani niczego nie przysłoni, ani niczego nie odkręci, więc może po prostu frustracja. O tym, jak rozwinie się ta sytuacja, na pewno będę opowiadał w kolejnych programach tej serii. Jeśli interesuje Was amerykańska polityka, chcecie zrozumieć jej zawiłości, sprawdźcie wcześniejsze odcinki Wszystkich Ludzi Trumpa na YouTubie RMF24 i na RMF-on. Do usłyszenia za tydzień.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
3: Rozmawialiśmy z amerykańskimi politykami i mówiliśmy, że kiedyś wschodnia flanka NATO to były zachodnie Niemcy, więc było Rammstein, ale teraz wschodnia flanka to jest Polska i my potrzebujemy tej obecności stałej.
1: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF24 i Piotr Salak. Już jutro.

0: Andrzej Kochut, jeszcze raz dziękuję za dziś, a w Radiu RMF24 już teraz fakty RMF FM o 17.
1: Minister obrony o nowych jednostkach wojskowych na Lubelszczyźnie.
2: Kiedy mają się pojawić w tym regionie Polski, przytoczymy obietnicę wicepremiera.
1: Rewolucja francuska. Tak tylko z niewielką przesadą można określić przebieg buntu.
2: Sceny przemocy na ulicach opisze paryski korespondent RMF FM.
1: Złota polska jesień na razie tylko do czwartku.
2: Taką mamy najnowszą prognozę pogody.
1: Na Lubelszczyźnie powstaną nowe jednostki wojskowe, zapowiedział w Świdniku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jednostki mają powstać na terenie Biłgoraja, Poniatowej i Łukowa.
3: Teraz jest kwestia techniczna albo przejęcia budynków i wtedy jest to łatwiejsze, albo wybudowania nowych. Również kontenery będą wchodzić w grę. To jest kwestia kilkunastu miesięcy, kiedy już w tych miejscowościach będą pojawiać się żołnierze.
1: Najdłużej trwać może organizowanie jednostki w Łukowie,
2: gdzie stacjonować mają wojska dronowe.
4: Tym żyje Europa.
1: We Francji w związku z uczniowskimi protestami sytuacja wymyka się spod kontroli.
2: Grupy zamaskowanych sprawców coraz częściej atakują nauczycieli i podpalają szkolne budynki.
1: W czasie starć licealistów z policją jeden z protestujących stracił dłoń, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Według świadków licealista stracił dłoń w czasie demonstracji w Lens na północy Francji, kiedy próbował podnieść rzucony przez policję granat hukowo-błyskowy, zawierając prawdopodobnie gumowe pociski. Trwają też śledztwa w sprawie nastolatków, którzy z powodu miotaczy gumowych pocisków stracili oko lub mają złamane szczęki i wybite zęby. Z drugiej strony rannych zostało już co najmniej ponad 600 policjantów. W Paryżu bojówka zamaskowanych młodych ludzi podpaliła liceum imienia Nicolasa Wauclaina, w którym znajdowali się nauczyciele i około 100 uczniów sprzeciwiających się strajkowi. Na szczęście tych ostatnich udało się ewakuować. Do strajku licealistów, którzy blokują ponad 500 szkół średnich, coraz częściej przyłączają się studenci, którzy blokują już ponad 40 uczelni wyższych.
2: Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września.
1: Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się także na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę osób w klasie i przeciążenie nauczycieli.
2: Zakaz sprzedaży jednośladów elektrycznych rozwijających dużą prędkość i dodatkowe uprawnienia dla kontrolujących.
1: To rządowy plan na poprawę bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Projekt zmian w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury trafił do uzgodnień międzyresortowych.
2: Na linii faktów reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
6: Dzień dobry. Do
2: jakich rozwiązań rząd na razie nie rozważa?
6: Wprowadzenia obowiązku rejestracji i oznaczenia hulajnogi elektrycznej albo roweru elektrycznego i oznakowania jednośladu, żeby można było po numerze zidentyfikować kierowcę, który łamie przepisy i naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo. O problemach z brawurowo jeżdżącymi hulajnogami czy pojazdami przypominającymi rower mówią nam mieszkańcy Warszawy.
7: To jest problem, bo nawet jak wychodzę z psem, to muszę się cały czas oglądać. Prawa, lewa, czy czasami przejeżdżają bardzo blisko. No nie dla wszystkich te hulajnogi.
8: Jeżdżą w słuchawkach, w czapkach, nie patrzą się na skrzyżowaniach, nie hamują na przejściach dla pieszych. No niestety jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby czymś takim się posługiwać.
6: Rząd nie ma też planu na prawne ograniczenie mocy jednośladu. Planuje za to kary dla sprzedawców, którzy wprowadzają do obrotu pojazdy niezgodne z prawem.
2: Wysoka temperatura i złota polska jesień tylko do czwartku. Tak wynika z najnowszych prognoz synoptyków.
1: Dziś jeszcze wiele osób korzysta z pogody, która sprzyja romantycznym spacerom, choćby w parku obok Muzeum Romantyzmu w mazowieckiej Opinogórze.
9: Tutaj jest jeszcze zieloniutko, jeszcze jest pięknie.
10: Pani też widzi jeszcze lato, czy już pełna jesień?
11: Nie, lato. Jeszcze lato, trawa zielona, słońce świeci, więc tylko lato.
10: Rękawy widzę u pani podwinięte.
11: Ciepło. Na tą porę roku to jest bardzo ciepło.
10: U pana krótki rękaw?
9: Krótki rękaw, tak. Dla mnie gorące powietrze, gorące lato, to wie pan, nie pasuje.
10: To dzisiaj taka dobra pogoda, lato?
9: Bardzo dobra. Taka w sam raz, oby jak najdłużej.
2: Oby. A spacerowiczów przepytał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Aniu, do czwartku będzie taka złota jesień, prawda?
2: To ochłodzenie... było pobożne życzenie, oby.
1: Ochłodzenie czeka nas od piątku, wtedy temperatura może spaść nawet o kilkanaście stopni. A o tym bardziej ciepło was pozdrawiamy.
2: O tak.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Od 22 do jutra do 9 na południu Polski będzie mgliście. Uważajcie, bo widoczność może być gorsza niż zwykle. Jutro rano w kraju będzie raczej pochmurno. Więcej słońca zobaczycie jedynie tuż przy granicach i wschodnich, i południowych, i zachodnich. Temperatura wyniesie od 11 stopni w Krakowie przez 13 w Warszawie, aż po 15 w Gdańsku.
13: Radio RMF 24.
14: Poniedziałek po południu, 5 października, wieczorem mecz w Lidze Narodów Bośnia i Hercegowina Polska. No i bardzo jestem ciekaw, jak dzisiaj wypadnie nasza kadra. O szansach drużyny Jana Urbana jeszcze w tej godzinie powie Grzegorz Krychowiak, ale zaczniemy od Lubelszczyzny. Tam mogą powstać nowe jednostki wojskowe. Radio RMF 24, Krzysztof Urbaniak. Witam i zapraszam. Dzień dobry.

0: Jak już mówiliśmy w faktach, nowe jednostki wojskowe powstaną na Lubelszczyźnie, co ogłosił w Świdniku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wojsko ma stacjonować w Biłgoraju i Łukowie i w okolicy Poniatowej. Na konferencji szefa resortu obrony był reporter Dominik Smaga. Dzień dobry, Dominiku.
1: Dzień dobry.
0: Co wiadomo o nowych lokalizacjach dla wojska?
1: No, zacznę może od tego miasta, o którym wiadomo najmniej, choć o ulokowaniu tam wojska mówi się najdłużej, bo już od 3 lat. Chodzi o Poniatową, której władze kilka lat temu przekazały grunty pod budowę jednostki wojskowej, ale okazało się, jak tłumaczy szef resortu obrony, że budowa jest niemożliwa, bo znaleziono tam szczątki ofiar zbrodni hitlerowskich.
2: W miejscu, które zostało przekazane od samorządu Poniatowej, nie ma możliwości stworzenia jednostki, ale chcemy ją tam dalej tworzyć. I w powiecie Opole Lubelskiej, i w Poniatowej są 32 hektary od lasów państwowych możliwe do przekazania, ale też starostwo Opola Lubelskiego deklaruje chęć przekazania szkoły z internatem.
1: I tutaj konkretnej lokalizacji jeszcze nie ma, chociaż jednostka jest formowana, tyle że w tymczasowej lokalizacji w Lublinie. Więcej wiadomo o wprowadzeniu wojska do Biłgoraja, gdzie są już wskazane konkretne nieruchomości, co potwierdza burmistrz Wojciech Gleń.
3: Ciekawy budynek, w bardzo dobrym stanie. Nadleśnictwo, lasy państwowe przekazały to nieodpłatnie dla wojska, dla armii. Oprócz tego 30 hektarów połaci, częściowo wylesione, więc nie będzie też strat dużych drzewostanu. Lokalizacja bardzo dobra. Wydaje się, że u nas to pójdzie dość szybko, ponieważ u nas sprawy własnościowe, lokalizacyjne są dosyć proste.
1: I wstępnie wiadomo już nawet, ilu żołnierzy można się spodziewać w Biłgoraju.
3: Chcielibyśmy jak najwięcej, ale wydaje się, że na początek będzie to batalion. Około 2000 żołnierzy i na to jesteśmy przygotowani. Dochodzą głosy, że może to będzie więcej, ale to chyba za wcześnie o tym mówić.
0: Dominiku, a jak szybko może się tutaj pojawić wojsko?
1: Minister Obrony Narodowej mówi, że w lokalizacjach, o których mówił, w grę wchodzą też obiekty kontenerowe, więc jak powiedział Kosiniak-Kamysz, to kwestia kilkunastu miesięcy, gdy w tych miastach fizycznie pojawią się żołnierze. Nieco dłużej może potrwać organizowanie jednostki w Łukowie. Tutaj, jak mówił wicepremier, może być stworzona jednostka wojsk dronowych. Miejsce dla wojska jest, zapewnia burmistrz Piotr Płudowski.
4: To są takie tereny, które są położone na granicy miasta. Atrakcyjna lokalizacja, bo teren nie ma żadnego obciążenia typu jakieś formy upamiętnienia czy jakieś kwestie środowiskowe. I zlokalizowany w odległości około kilometra od najbliższych zabudowań, więc też nie będzie stanowił jakiegoś utrudnienia, jakichś problemów dla lokalnej społeczności. Natomiast my zdajemy sobie sprawę z tego, że wojsko to nie tylko żołnierze, to całe rodziny. I dzisiaj jesteśmy już gotowi na to, żeby nasza infrastruktura społeczna, drogowa, kulturalna również taka sprostała temu wyzwaniu i żeby w naszym mieście pojawili się nowi mieszkańcy. Jeżeli potrzeba 2000, jeśli potrzeba, to i 3000 przyjmiemy i podołamy temu.
1: Ostatnie miejsce, o którym mowa, to okolice lotniska w Świdniku, gdzie do końca roku powinna być podpisana umowa dotycząca przejęcia od portu lotniczego gruntów na utworzenie bazy śmigłowcowej. Do tej bazy, jak zapowiedział dzisiaj minister, trafią śmigłowce Apache, których dostawy mają się zacząć w roku 2028.
0: I te informacje zebrał nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się do usłyszenia w Radiu RMF 24. Za chwilę wracamy do piłki nożnej. Wieczorem mecz Polska-Bośnia-Hercegowina. No i za chwilę Grzegorz Krychowiak o przyszłości Jana Urbana. Zostańcie z nami.

0: już się nie mogę doczekać. Wielkie piłkarskie emocje czekają nas wieczorem. Najpierw nasza kadra młodzieżowa prowadzona przez Jerzego Brzęczka zagra o awans do Mistrzostw Europy z Włochami. To spotkanie już o 18:15 w Peskarze, a o 20:45 nasza dorosła kadra zagra z Bośnią i Hercegowiną. Czy po serii nieudanych meczów i tym bardzo efektownym zwycięstwie nad Rumunią Jan Urban może być pewny swojej posady? O tym już teraz były piłkarz kadry Grzegorz Krychowiak. Posłuchajmy.
1: Ciężko mi powiedzieć, czy trener gra o posadę. To jest takie trudne życie trenera, że wiele się mówi na temat wyników, ale wątpię, dlatego że zaprezentowali się świetnie w ostatnim meczu w Warszawie, wygrali bardzo wysoko, więc teraz w tym kolejnym, dzisiejszym spotkaniu muszą to potwierdzić. Powinniśmy się cieszyć, jak wygrywają, a smucić, jak przegrywają, a nie patrzeć dalej w przyszłość. Pokazali się ze świetnej strony, przed własną publicznością, odzyskali te zaufanie po ostatniej porażce, więc miejmy nadzieję, że to da im jeszcze więcej pewności siebie i to tylko potwierdzą w dzisiejszym spotkaniu. Byłem trochę lat w tej reprezentacji, chyba nigdy nie doszło do zmiany podczas zgrupowania, zazwyczaj się to robi po turniejach, po meczach, więc nigdy czegoś takiego nie widziałem, ale myślę, że Jan Urban jest na swojej pozycji, pokazał to świetnie w ostatnim meczu i dajmy mu pracować swobodnie.
0: Mówił były piłkarz kadry Grzegorz Krychowiak. My oczywiście będziemy śledzić dla was wydarzenia w obu spotkaniach. No i zapraszamy też na podcast prowadzony przez Grzegorza Krychowiaka w radiu RMF24 i RMF FM. Wszystkie odcinki znajdziecie na RMF On i na naszym kanale na YouTubie.

0: 17.30, czas na fakty. RMF FM, Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Co najmniej 3 osoby zginęły, a 35, w tym 3 dzieci, zostało rannych.
2: Rosyjskie wojska zaatakowały bombami kierowanymi Charków na północnym wschodzie Ukrainy.
1: Pobiegliśmy z policjantami, żeby pomóc. Szukaliśmy kogoś. Zaraz potem był drugi atak. Ucierpiała policjantka. Pobiegliśmy, żeby jej pomóc. Moja żona też została ranna. Pomogłem jej. Relacjonował Artur Fiedorow.
2: W ataku uszkodzone zostały budynki mieszkalne i magazyny. Polska polityka dziś w popołudniowej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: Już za pół godziny gościem Grzegorza Stroczyńskiego będzie politolog profesor Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Sugestie, by ograniczyć spożycie wysoko przetworzonej żywności, mogą opierać się na nowych naukowych dowodach.
3: Naukowcy z Virginii potwierdzili, że nasz mózg i cały nasz organizm faktycznie inaczej na te przetworzone produkty reaguje.
2: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM. Witaj Grzegorzu. Badania przeprowadzono w bardzo sprytny sposób.
3: Tak, ochotnikom podawano posiłki, które zawierały tyle samo kalorii i składników, węglowodanów, białek i tłuszczów, ale różniły się stopniem przetworzenia. Posiłek ultra przetworzony obejmował m.in. kanapkę z masłem orzechowym i dżemem, wędlinę, chipsy warzywne, ciastko, płatki śniadaniowe. Posiłek minimalnie przetworzony składał się z banana, suszonej żurawiny, sera i jajka. Badani spożywali oba rodzaje posiłków w odstępie kilku dni, a naukowcy monitorowali reakcję ich organizmu. Okazało się, że po spożyciu wysoko przetworzonej wersji posiłku organizm wydzielał znacznie więcej insuliny. Poziom glukozy we krwi utrzymywał się na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Co więcej, organizm spalał mniej węglowodanów jako źródła energii. Wyraźnie widać, że w przypadku jedzenia nie tylko kalorie i skład się liczą.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zaprasza Krzysztof Berenda.
5: Witamy.
6: Dzień dobry, od północy benzyna będzie o 6 groszy droższa, diesel natomiast o 6 groszy tańszy. Minister energii wydał obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw, które będą obowiązywały jutro i mówiąc precyzyjnie, benzyna będzie mogła kosztować nie więcej niż 6,79, natomiast diesel maksymalnie 7,82. A jeżeli kogoś tańsze paliwa zainspirowały do dalekiej podróży i kogoś koła jakimś dziwnym trafem zawiozłyby do Włoch, to uwaga, jest duże prawdopodobieństwo, że natychmiast zatrzyma was włoska policja, zwłaszcza w okolicach Neapolu. Włoska policja finansowa zaczęła polować na samochody z polskimi tablicami rejestracyjnymi, bo włoscy obywatele wymyślili nowy przekręt. Otóż masowo rejestrują swoje samochody na firmy krzaki mieszczące się w Polsce. Dzięki temu płacą niższe podatki i mogą niemal bezkarnie unikać płacenia ubezpieczenia i płacenia mandatów. Dziennik Financial Times opisuje dziś, że we Włoszech jest 60 tysięcy samochodów, które mają legalne polskie tablice, ale ani nigdy te auta nie były w Polsce, ani kierowcy z Polską nic wspólnego nie mają. Te tablice załatwia najczęściej mafia, a kierowcy korzystają, bo zorientowali się, że mogą po prostu płacić mniej. Premier Giorgia Meloni zapowiedziała polowanie na kierowców z polskimi tablicami i zapowiedziała też zmiany prawne. No dobra, ale jak już za te granice pojedziemy, potrzebne mogą być waluty. Euro kosztuje aż 4,38, to sporo. Dolar 3,91, frank szwajcarski 4,71, a brytyjski funt 5,17.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W Radiu RMF 24 w naszym programie popołudniowym bierzemy teraz pod lupę nowy wzór mundurów dla polskich żołnierzy. Ten wzór pod hasłem K03 Ryś zaprezentowano dziś na terenie pierwszej dywizji piechoty Legionów w Ciechanowie. Tam był nasz reporter Michał Dobrołowicz i rozmawiał ze starszym chorążym pełnomocnikiem ministra obrony narodowej Pawłem Mateńczukiem, który podkreśla, że kluczowa nowość to lepszy sposób kamuflażu w nowych mundurach. No to posłuchajmy razem, jak ma to działać w praktyce.
1: Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. A więc gdyby zobaczyć sobie tak piksele, wejść w środek w tych wszystkich, to ci żołnierze doprowadzili do tego, że ten mundur nie jest jednolitą plamą. Dziękuję. Nie jest jednolitą plamą przejścia z jednego koloru na drugiego, nie ma, tylko jest tak płynnie przejście. To bardzo fajnie widać, jak patrzyliście na filmy promujące, jak ten mundur wręcz znika w tym lesie. I to jest niesamowite. To jest główna rzecz i część tego kamuflaża, że on po prostu jest dopracowany w ten sposób, że badaliśmy nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takim odwzorowaniem. Nic innego nie wyszło, tylko to, co jest.
2: To było zestawiane z nowoczesnym sprzętem, noktowizorami i nie tylko?
1: Trzeba troszeczkę to rozdzielić. Oczywiście prace badawcze były z wykorzystaniem i noktowizji, i termowizji, ale termowizja, wiadomo, że ona pokazuje nam ciepło organizmu, a więc tutaj musielibyśmy porozmawiać o materiale, który został użyty. Przy noktowizji jak najbardziej tak, tylko że przy noktowizji trzeba pamiętać, że świecą się kolory farb. A jest farba. Jaki będziemy mieli składnik farby do tego wchodzić? To już bardzo takie techniczne, bo może być farba, która ładnie i dobrze wygląda w dzień, ale ona daje pewien połysk i połyka światło to, które jest z księżyca, czy to nocne, które jest odbijane z latarni i to już zaczyna świecić.
2: A czy ten mundur też trochę wyprzedza sztuczną inteligencję i jej mechanizmy?
1: A czy sztuczną inteligencję myśmy wymyślili, a więc myśmy też wymyślili mundur, a więc to jest nasze. Ja to będę powtarzać, to jest praca kupy chłopaków, żołnierzy i dziewczyn, żeby dopracować to. Ja powiem wam tak całkowicie jak użytkownik, chodząc po targach zbrojenia, tych wszystkich, które są w Kielcach, w Norymberdze, czy w Las Vegas, Shot Show, człowiek taki, żołnierz chodzi i patrzy, że to jest fajne, to by chciał mieć. Uwierzcie mi, dopracowaliśmy się mundur takiego, że gdyby go powiesić w tych wszystkich firmach dużych, które produkują mundury, to bym podszedł do tego munduru i powiedział tak, to ja bym to chciał mieć.
2: Czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie tak łatwo wykryje ten mundur, albo trudniej niż pozostałe inne modele?
1: Znaczy, jak nauczymy sztuczną inteligencję, by go wykrywać, to go wykryje. Tylko że to już jest praca programistów, którzy będą uczyć sztuczną inteligencję wypatrywać takie rzeczy, ale ma utrudnione zadanie i to czym dalej, tym trudniej.
2: To jest mundur i dla kobiet, i dla mężczyzn, dwa różne modele?
1: Tak, to są dwa różne modele, ale chcieliśmy zachować i zachowaliśmy spójność. A więc praktycznie dla średnio zorientowanego odbiorcy nie ma różnicy, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Wyglądają te mundury dokładnie tak samo, ale to jest dokładnie jak w dziedzinie tekstylnej. My mężczyźni mamy inne spodnie, panie mają inne spodnie. Nasze marynarki różnią się od kobiecych. A więc to są te subtelne różnice, które pozwalają i żołnierzom, kobietom dobrze czuć się w mundurze.
2: Do których jednostek w pierwszej kolejności trafią te nowe mundury?
1: To będą poszczególne jednostki. To nie cała brygada, tylko szczególne jednostki będą ukompletowywane.
2: Już niebawem, tak?
1: Już niebawem, to już do końca roku, a więc już będziemy w końcu roku mogli powiedzieć, że już są pojedyncze jednostki, które w 100% są wyekwipowane w nowy mundur taktyczny.
0: Pełnomocnik ministra obrony narodowej Paweł Mateńczuk, pseudonim Nawal w radiu RMF 24 o nowych mundurach dla Wojska Polskiego. Jeden mundur, przypomnę, kosztuje około 1000 zł. Jego zdjęcia mamy na radiowych stronach rmf24.pl, polecamy. A za chwilę nowa lista dolarowych miliarderów. Zostańcie z nami.

To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Branża sztucznej inteligencji mocno zamieszała w najnowszym rankingu najbogatszych ludzi świata, tak przynajmniej wynika z indeksu miliarderów Bloomberga. Boom na sztuczną inteligencję, rosnące ceny akcji amerykańskich spółek technologicznych i ogromne inwestycje w rozwój AI sprawiły, że technologiczne fortuny rosły o wiele szybciej niż majątki najbogatszych osób z innych branż. Według Bloomberga majątek technologicznych miliarderów wynosi obecnie łącznie ponad 4,5 biliona dolarów. I to ponad 1/3 całego majątku osób, które znajdują się w indeksie. Ten obejmuje 500 najbogatszych ludzi świata. No i największym beneficjentem tego boomu pozostaje Elon Musk. Najbogatszy człowiek świata powiększył do końca września swój majątek o około 300 miliardów dolarów. Po piętach zaczyna mu deptać Michael Dell, założyciel Dell Technologies. Jego majątek wzrósł o ponad 80% do ćwierć biliona dolarów. Więcej o tym przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl. Jak zawsze gorąco polecam, a już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM punktualnie o 18:00.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.

0: To już 18. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski zapraszają na Fakty RMF FM.
1: Zapraszamy.
2: Kłaniamy się.
1: Łukasz Gibała składa zażalenie na sądowy werdykt w trybie wyborczym.
2: Przypomnijmy, czego dotyczy sprawa pretendenta do prezydentury w Krakowie.
1: Rywala Moniki Piątkowskiej w drugiej turze głosowania.
2: Wyborcza polityka w Polsce będzie tematem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie politolog profesor Rafał Chwedoruk.
2: Ale wcześniej futbol w relacji naszego wysłannika. Komitet Łukasza Gibały złożył zażalenie na decyzję sądu o sprostowaniu wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej.
1: W piątek Sąd Okręgowy w Krakowie uwzględnił wniosek w trybie wyborczym złożony przez Komitet Moniki Piątkowskiej.
2: I nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi, która padła na antenie RMF FM.
3: Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
1: Stwierdził w powyborczy poniedziałek w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, kandydat na prezydenta Krakowa. Jest 12, a może być nawet 16.
2: Aż tyle jest komitetów wyborczych zgłoszonych przed wyborami uzupełniającymi do Senatu z okręgu zielonogórskiego.
1: Wybory senatora, który zastąpi zmarłego generała Mirosława Różańskiego, odbędą się tam 22 listopada.
2: Państwowa Komisja Wyborcza w ostatnim dniu przyjęła dzisiaj 12 zgłoszeń. Trwa jeszcze weryfikowanie list poparcia w zgłoszeniach 4 innych komitetów.
1: O 20.45 Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów.
2: Nasz selekcjoner Jan Urban w tych rozgrywkach sprawdza w kadrze nowych zawodników.
1: Łączymy się z Zenicą i wysłannikiem RMF FM Cezarym Dziwiszkiem. Czarku, kogo już udało się wprowadzić do reprezentacji?
4: Eksperci i fani rozpływają się przede wszystkim nad 21-letnim środkowym pomocnikiem ze Slawii Praga, Wiktorem Nowakiem, który przebojem wywalczył miejsce w podstawowym składzie.
5: Odbiór piłki w tej strefie boiska, blisko przeciwnika, agresywnie, to jest naprawdę bogactwo dla każdej drużyny i dodatkowo ma też możliwości do wejścia do akcji ofensywnej.
4: Drugim odkryciem selekcjonera jest paradoksalnie dobrze znany Przemysław Frankowski. Powrót do kadry wyszedł mu na dobre na lewej stronie obrony. Porażka z Bośnią praktycznie eliminuje nas z walki o powrót do najwyższej dywizji Ligi Narodów. Zwycięstwo będzie oznaczać awans na drugie miejsce w tabeli, dające grę w barażu o dywizję A. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
6: Polityczna rozmowa w RMF FM.
2: Na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24 zapraszamy w imieniu Grzegorza Sroczyńskiego.
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
7: Dobry wieczór. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest dzisiaj naszym gościem. Witam, panie profesorze.
8: Dobry wieczór.
7: PiS chce wrócić do zryczałtowanej składki zdrowotnej dla firm jednoosobowych. Likwidujemy błędną decyzję rządu Mateusza Morawieckiego, ogłosił Przemysław Czarnek. Dodajmy, że ten sam Czarnek za Polskim Ładem w 2021 roku głosował. Panie profesorze, dlaczego PiS wali we własny rząd?
8: Wojny domowe w polityce są z reguły wojnami bardzo krwawymi, na szczęście tylko politycznie. W Polsce są też wojnami, gdzie bardzo szybko trudno zorientować się komuś, kto nie jest uczestnikiem bezpośrednim tego, w zasadzie o co chodzi. Kiedy dochodziło teraz do rozłamu w PiS-ie, wydawało się, że będzie to tak, że Jarosław Kaczyński, główny nurt tej partii, będzie bardzo mocno akcentował własną tożsamość i własne osiągnięcia w sensie popularności, reform popularnych społecznie, a Mateusz Morawiecki będzie wskazywał, że należy coś robić inaczej. Teraz w tym aspekcie społeczno-ekonomicznym mamy taką dziwaczną zamianę ról, w której reformator, który odszedł z PiS-u, żądał zmian w tej partii, broni jak niepodległości jej
7: dorobku pisowskiego, tak, a jej, PiS
8: tak, a PiS, a Prawo i Sprawiedliwość podlega procesowi, który jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, zastrzegam, no jest taką troszeczkę korwinizacją PiS-u w sensie ucieczki w stronę ultraliberalizmu, no właśnie, ekonomicznego.
7: Mateusz Morawiecki już to skomentował dziś rano w RMF FM u Tomka Terlikowskiego. Powiedział Morawiecki: PiS proponuje obniżkę danin dla złodziei, kacprzyków i kralów, a sfinansuje to przysłowiowa kasjerka z Biedronki. W czym no, jest dużo prawdy, dlatego że rzeczywiście nikt nie mówi o obniżaniu składek dla etatowców, natomiast jak ktoś ma miłą firmę i 100 tysięcy kosi miesięcznie, to będzie płacił sobie ryczałcik 600 zł, bo tak to wyglądało, a kasjerka 9% od całej pensji.
8: No, to jest generalnie jeszcze szerszy problem, struktura reprezentacji różnych interesów zbiorowych i grup lobbystycznych w polskiej debacie publicznej. Do dziś możemy wysłuchać absurdalnych z perspektywy polskiej polityki głosów dotyczących na przykład konieczności podniesienia wieku emerytalnego, prawda? Dla każdego polityka i analityka polityki jest oczywiste, że było to bardzo spektakularne popełnienie politycznego samobójstwa. Analogicznie, jeśli chodzi o los biznesmenów, gdyby wszystkie formacje polityczne z taką gorliwością jako biznesmenów upominały się o inne grupy, na przykład pracowników najemnych, to pewnie ta struktura interesów w Polsce byłaby trochę inna i bardziej przypominałaby na przykład państwa nordyckie. W tym wypadku rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo zaskakującą zmianą ról. Jak sądzę, w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości jest to nieśmiała próba, po pierwsze, zbliżenia się do Konfederacji, po drugie, kolejna próba, wcześniejsze były nieudane, pogłębienia niezbyt imponującego poparcia wśród obywateli i obywatelek w wieku tak mniej więcej od 20 kilku do 40 kilku lat, którzy w największym stopniu zinternalizowali taką mocno rynkową wizję
7: Morawiecki.
8: Rzeczywistości społecznej. Natomiast dla Mateusza Morawieckiego przy fatalnych sondażach tej formacji to jedna z nielicznych szans, żeby dotrzeć do przynajmniej części tradycyjnych
7: właśnie,
8: wyborców
7: Morawiecki, PiS-u. Morawiecki twardo mówi, idziemy sami. Czy to ma sens?
8: W polityce każdy, kto będzie zawierał sojusz i każdy, kto nie będzie zawierał sojuszu, do końca będzie twierdził, że jest absolutnie pewny dobrego wyniku i będzie startował sam. To zdemobilizowałoby.
7: Ale pan obstawia Morawieckiego w tej chwili pod kreską czy nad kreską wyborczą?
8: Bardzo trudno jest być, nawet mimo takiej dyskusji jak ta z ostatnich godzin, bardziej pisowskim od PiS-u, dlatego że ta partia kształtowała swój elektorat w apoteozie jedności partii i naczelnej wartości lojalności. Na tym przetrwała różne rozłamy. Zresztą mnóstwo badań w ciągu ostatnich 20 lat pokazywało, że PiS ma najbardziej wsłuchany w swoją partię elektorat, żelazny w takim rozumieniu, jak na przykład w latach 90. przypisywano SLD czy PSL, to w XXI wieku towarzyszy to Prawu i Sprawiedliwości. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby partia oparta także na czynniku personalnym nagle to zmieni.
7: Trochę bliżej mikrofonu. Ja może w takim razie przenieśmy się na drugą stronę politycznej barykady. Kto wygrał, panie profesorze, tę polityczną ustawkę wokół cen paliw? Prezydent czy premier?
8: Na pewno nie wygrał jej prezydent, a to już samo w sobie jest pewnym zwrotem akcji, ponieważ większość wcześniejszych tego typu starć ośrodek prezydencki rozstrzygał na swoją korzyść, czego chyba najlepszą egzemplifikacją była kwestia odebrania orderu prezydentowi Zieleńskiemu, gdzie prezydent przejął narrację, prawda? Był pionierem i za jego sposobem myślenia podążyła nawet istotna część wyborców koalicji rządzącej.
7: No rzeczywiście najczęstsze komentarze są: prezydent uległ, prezydent odstawił nogę, a przeczytam pan jeszcze komentarz Sławomira Mencena, który w ogóle pojechał po całości. Cytuję Mencena: prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska. Miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami, a wyszło jak zwykle. No Mencen jadący, Konfederacja jadąca po prezydencie Nawrockim to coś nowego.
8: Konfederacja ma elektorat, który w istotnym procencie składa się z wyborców patrzących na świat w sposób libertariański. Prawda? Ten słabo znany w Polsce nurt polityczny, związany głównie ze Stanami Zjednoczonymi, to nurt ultraliberalny, który wszystko postrzega w kategoriach gry interesów. Nawet co najbardziej zacięci libertarianie chcieliby likwidować policję i zastąpić ją prywatnymi agencjami ochrony. Margaret Thatcher skądinąd wyrastała z mniejszościowego libertariańskiego, bardziej antywspólnotowego nurtu brytyjskich torysów i Konfederacja na tym zbudowała antynomię programową z PiS-em.
7: Rozbrat z Nawrockim, to jest coś nowego? Czy poprztykają się i wrócą do no,
8: Konfederacja
7: współpracy?
8: Nic na tym nie traci. To prezydent musi coś zrobić. To Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich.
7: Podpisać jeszcze raz deklarację toruńską.
8: Tak, tak. Dzięki wspólnemu mianownikowi. I ten wspólny mianownik został teraz poddany wątpliwość. To jest jedna z pierwszych skutecznych prób podsunięcia przez rządzących takiego projektu ustawy, którego podpisanie bądź niepodpisanie oznaczałoby zapłacenie wysokiej politycznej ceny przez Karola Nawrockiego. Polityk ten, jeśli spojrzymy na strukturę jego elektoratu, pozyskał także głosy tradycyjnych wyborców PiS-u, czy też wyborców mniej zainteresowanych polityką, którzy patrzą na świat w sposób bardziej wspólnotowy, trochę bardziej egalitarny i którzy oczekują aktywności instytucji publicznych w kryzysowych sytuacjach.
7: A propos, panie profesorze, a króciutko, o co oni tak naprawdę walczyli w tej ustawce o ceny benzyny? Bo przecież rząd mógł obniżać ceny benzyny bez tej ustawy, a z kolei prezydent Nawrocki mógł ją już wcześniej podpisać, to nie było takie istotne. O co chodziło tak naprawdę?
8: Nie, oczywiście, po pierwsze chodziło o koszty utrzymania. Jeśli Donald Tusk chce mieć realne szanse na walkę o utrzymanie władzy przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i resztę, to najważniejsza będzie, użyję tutaj wyświechtanej formuły sprzed 15 lat, ciepła woda w kranie.
7: O ciepłą wodę w kranie. Panie profesorze, tu stawiamy kropkę i żegnamy słuchaczy RMF FM, przenosimy się do naszych mediów społecznościowych. Tam porozmawiamy między innymi o nowej odsłonie Donalda Tuska z baseballem. Zapraszam. Profesor Rafał Chwedoruk, cały czas rozmawiamy o meandrach polskiej polityki. No właśnie, trzy mocne cytaty z premiera z ostatnich dwóch tygodni. Grzeczny już byłem, to mówił premier Tusk w Krakowie. Nie będę już ciotuleńką. I trzeci cytat, jeśli próbuję grać w szachy i wchodzi koleś z baseballem, to ja nie będę grać w szachy. Jaka strategia polityczna za tym stoi?
8: Figura baseballa w Polsce może wywoływać dla tych, którzy egzystowali w latach 90. nie najlepsze skojarzenia. To był czas, w którym w Polsce wcale baseball jako dyscyplina sportu szczególnie się nie rozwijał, ale za to wzrastała ilość sprzedanych kijów do baseballa.
7: No tak, te skojarzenia są bardzo mocne z latami 90. Też.
8: Donald Tusk ewidentnie zdaje sobie sprawę z tego, że deficytem legitymizacji jego władzy jest kwestia sprawczości. Nie jest łatwo przeskoczyć ten mur. Też dlatego, że w ogóle w dobie globalizacji politycy mają ograniczone możliwości, ale po drugie dlatego, że zaplecze społeczne koalicji rządzącej jest jeszcze bardziej zdywersyfikowane niż zaplecze partyjne. Tam są bardzo różne grupy społeczne, od emerytów przez nauczycieli po biznesmenów i graczy giełdowych. Tak naprawdę nie sposób na trwałe połączyć na przykład interesów ekonomicznych takich grup. Więc trzeba szukać różnych mianowników, a sprawczość miałaby być czymś takim. Jak rozumiem, w tej strategii chodzi o to, że na przykład właśnie jeśli chodzi o rzeczone paliwa, stabilizujemy sytuację, a jednocześnie pokazujemy sprawczość w tych tematach, które dla najbardziej zaangażowanych w codzienną politykę wyborców są istotne.
7: Ja rozumiem, że gra o paliwa to tak naprawdę była gra czyje na wierzchu, ale też jak poskrobać bardziej, to chodziło o to, kto jest bardziej sprawczy, tak?
8: Trochę tak. Mhm. Warto pamiętać, że Karol Nawrocki, który staje się symbolem drugiej strony politycznej barykady, z czego zapewne Konfederacja się na przykład nie cieszy, jest jednak jakoś polityczną enigmą dla wielu wyborców. On został prezydentem w olbrzymim stopniu poprzez to, że część obywateli nie chciała, żeby druga strona wygrała te wybory. Donald Tusk nie miał tak daleko posuniętej władzy, na jaką się zanosiło. Więc prezydentura Karola Nawrockiego ma być zapisywana różnymi treściami. Jednocześnie jego polityczny bagaż, który dotarł do Belwederu wraz z jego postacią, jest bagażem, który umożliwia drugiej stronie nieustanne sięganie do wcześniej czy później do przeszłości, wywoływanie takich skojarzeń, w tym wypadku także nowa kwestia przemocy.
7: To jest zabawne, bo w tej chwili już premier nie mówi, ty jesteś kibolem z baseballem, a my porządni ludzie tutaj chcemy Polskę rozwijać, tylko mówi, to ja też wezmę baseball, też jestem kibolem, proszę bardzo. To jest jednak nowa sytuacja.
8: Jest nowa, ponieważ poprzednia z strategia, zapewne taki jest sposób myślenia rządzących, nie do końca się sprawdziła. W czasie kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski schodził z linii strzału. A mówiąc w skrócie, pokazywał swój umiar, dystans i centrowość w wielu kwestiach, co pomogło zmobilizować wokół niego, ale absolutnie nie zapobiegło mobilizacji przeciwko koalicji obywatelskiej. Więc teraz Donald Tusk próbuje rewitalizować jeden z głównych aspektów swojej legitymizacji w polskiej polityce, czy nawet tak naprawdę jedyny po powrocie z Brukseli, to znaczy przedstawić się jako ten polityk, który ma swoisty patent na wygrywanie wyborów. Z PiS-em Empiria nie w 100% potwierdza ten patent, no ale rzeczywiście w kategoriach ilościowych nieraz udawało się obecnemu premierowi wygrywać i trochę o to chodzi. A przy okazji warto też zwrócić uwagę na to, że tej strategii sprzyjają nowe okoliczności w systemie partyjnym. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, które pozostanie zapewne partią numer dwa, jest jednak strategicznie osłabione. Nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, żeby PiS, nawet osłabioną i pogrążoną w różnego rodzaju kryzysach, Koalicję Obywatelską mógł dogonić. Perspektywy wzrostu Konfederacji czy Korony są z różnych powodów ograniczone.
7: Dlaczego są ograniczone?
8: No, w przypadku Korony ze względu na nazwijmy to tak, skrajność poglądów.
7: Czyli na te wszystkie ozdobniki typu nie było pieców i tak dalej, no okej.
8: Okay. Nawet nie tylko ozdobniki, bo tam na co nie spojrzeć, to jest polityczną skrajnością tak naprawdę.
7: A druga Konfederacja?
8: Może poza stylem wypowiadania się Grzegorza Brauna.
7: A Konfederacja Mencenowo-Bosakowa, ona rzeczywiście zatrzymała się na 15% i pan uważa, że ma sufit, tak?
8: To jest bardzo, bardzo dużo. To może nie jest sufit, ale by stało się coś więcej, to któryś z głównych graczy musiałby przeżyć kolejną zapaść, by takie awanse były.
7: Czyli PiS musiałby możliwe. Po prostu jeszcze bardziej
8: na przykład
7: podupaść, tak?
8: Tak, albo coś tam jeszcze w innych segmentach systemu partyjnego.
7: Już się pożywili tym, co było do pożywienia się i teraz jakby obrona swoich pozycji, tak? Na tej prawicy.
8: To jest formacja, która egzystuje jakby w stanie permanentnej alternatywy. Z jednej strony
7: permanentnej alternatywy, tak, czyli że jesteśmy inni niż wszyscy inni.
8: Funkcjonalnie jest to partia centrowa.
7: Konfederacja?
8: No, tak, funkcjonalnie.
7: To pana koledzy na uniwerku będą po prostu, Jezus Maria, bardzo, co ten Chwedoruk opowiada?
8: Bardzo wiele badań pokazuje, że istotny procent wyborców Konfederacji to wyborcy, którzy nie interesują się jakoś szczególnie mocno polityką, nie mają szczególnie mocno prawicowych poglądów. Widzę badania dotyczące poglądów wyborców Konfederacji na kwestie praw kobiet w czasie protestów związanych z decyzją Trybunału Konstytucyjnego.
7: To dlaczego głosują na Konfederację, skoro nie mają prawicowych poglądów?
8: Z różnych powodów, przede wszystkim pokoleniowych. Znaczy Konfederacja wygrała kartę tego, że my jesteśmy nowym światem przeciwko
7: dziadersom.
8: Tak, przeciwko starym pokoleniom i dwóch głównym partiom politycznym. Poza tym ta partia gra na wielu różnych fortepianach, bo też jest tam i postsubkulturowy endecki nacjonalizm obecny i w odpowiednich momentach uruchamiany. Trochę kwestia Ukrainy przyciągnęła.
7: Oni bardzo pracowali, panie profesorze, żeby pan powiedział, że są partią centrum.
8: Nie, powiedziałem, że funkcjonalnie są partią centrum.
7: Tak, no rozumiem.
8: Natomiast właśnie ta alternatywa polega na tym, że jednocześnie przeszłość działaczy tej formacji w większości wiązała się z formacjami radykalnymi, w niektórych wypadkach wręcz bardziej niż radykalnymi. I założenie symboliczne, garnitura i krawata, tak jak niegdyś Andrzej Leper, prawda, próbował zastąpić swój słynny sweter, często kończy się niepowodzeniem, ponieważ traci się pewien nim partii protestu, prawda, partii antysystemowej, partii prowokującej, a staje się partią mieszczańską z wieloma partiami, które skrótowo można by określić mianem partii prawicowego populizmu. Tak się stało na zachodzie Europy. Problemy zaczęły się wtedy, kiedy na przykład się obejmowały władze, kto gdzieś pamiętał o liście Pima Fortuna, zamordowanego polityka antyimigranckiego, kiedy jego formacja stała się służącą natychmiast to wszystko runęło. Zresztą podobne rzeczy w tej chwili.
7: Są takie głosy, że zamiast izolować Brauna, to dopuśćcie go na pół roku do władzy, zniknie Braun.
8: Tak, bo taki polityk albo będzie musiał kontynuować happening, albo zacząć...
7: A ludzie nie chcą happeningów w Urzędzie Rady Ministrów, niekoniecznie w
8: tak, albo będzie musiał zacząć robić rzeczy, których się jego wyborcy nie spodziewali. Dobrze. Zachowują wszelkie proporcje. Losy ruchu Palikota czy ruchu Kukiza to pokazuje, jak wyborcy się przyjrzeli tej formacji, gdy trafiła już jakby na salony polityczne, no natychmiast nastąpił początek końca.
7: No dobrze, a to jeszcze zacytuję panu premiera Tuska, który o prezydencie Nawrockim mówi tak. Jego hasło powinno brzmieć: po pierwsze szkodzić Polsce, po pierwsze służyć obcym interesom. A prezydent Nawrocki o premierze Tusku mówi tak. Pan Tusk niszczy dorobek 36 lat Polek i Polaków. I tak już rozumiem, będzie do wyborów, tak?
8: No w zasadzie ta część wyborców w Polsce, która uczestniczyła we wszystkich wyborach w XXI wieku, może w tym momencie solidnie ziewnąć, bo ten proces trwa od 2005. Jedyna różnica jest taka, że prezes Kaczyński wsiadł do pociągu, do Sulejówka, używając przedwojennej metafory dotyczącej wówczas Piłsudskiego i jego domniemanej próby stanięcia na boku polityki, a po prostu Karol Nawrocki pojawił się w tym miejscu, ale wybrany tak naprawdę
7: to przez PiS. Ja się zgadzam, że ta nawalanka, na tę nawalankę można ziewać. Te argumenty są coraz ostrzejsze. Już wygrażają sobie od zdrajców z ruskich
8: tak
7: onów
8: zawsze
7: i
8: było.
7: Tak dalej. Mam wrażenie, że jest gorzej, ale dobrze. No tutaj zgodzę się, że może nie mam racji. Natomiast, wie pan, ostatnio wyszło badanie, zresztą nie jedno takie badanie. 90% badanych uważa spór między prezydentem a rządem za zjawisko godzące w bezpieczeństwo kraju. I co więcej, oba elektoraty, obu partii uważają, że spór między jednym a drugim jest zły. No, 95% elektoratu tych partii, które teraz rządzą, i 86% elektoratu tych partii, które teraz nie rządzą, czyli są w opozycji. No, ludzie nie chcą nawalanki, a nawalanka jest. No to jak to?
8: Ludzie nie chcą, tyle tylko, że im mocniejsza nawalanka, tym bardziej rośnie w Polsce frekwencja. A nasz system partyjny jest systemem, powiedziałbym, fenomenalny w skali globalnej. Przy bardzo wysokiej frekwencji mamy te same formacje, które wchodzą do kolejnych sejmów. One nauczyły się obsługiwać interesy.
7: Najmniejszy system w
8: być
7: Europie.
8: Może. Być może w tej chwili tak, pod wieloma względami tak i bez problemu można by to udowodnić. Poza takimi systemami, gdzie ordynacja wypacza wyniki wyborów, jak w Wielkiej Brytanii. Więc stwierdzenie, że wyborcy czegoś nie chcą, jest stwierdzeniem dotyczącym tylko jednej kwestii, gdzie też tak naprawdę, jak popatrzymy, jakie poglądy mają wyborcy, choćby na przykład na perspektywę militarnego zagrożenia ze strony Rosji, to okaże się, że oni są podzieleni dużo bardziej niż politycy w tej materii. I ja bym powiedział tak, przestrzegałbym przed myśleniem w takich kategoriach, że należy kwestie stosunków międzynarodowych czy bezpieczeństwa wyjąć z demokratycznej debaty i oddać się frontowi jedności narodu w tej materii. Był kiedyś taki rząd w Polsce, który miał poparcie absolutnej większości ośrodków opiniotwórczych, mediów, olbrzymiej części ludzi kultury i nauki. Był to rząd Akcji Wyborczej Solidarności i Unii Wolności. Prawda, że gdzieś tam na boku SLD z PSL-em raczej z takich taktycznych pozycji kontratakowały, ale strategicznie nie negowały konieczności jedynie słusznych reform. W efekcie wszystko, co się dało w tym kraju, legło wtedy w gruzach. Bezrobocie sięgnęło bardzo wysokich poziomów.
7: No, poparcie rządu
8: a reformy, a w końcu w ogóle partia, główna partia, obie partie rządzące przestały istnieć. Więc lepiej kłóćmy się, raczej zwracajmy uwagę na to, czego dotyczy treść sporu. A stosunki międzynarodowe czy obronność w bardzo wielu państwach świata, jak najbardziej demokratycznych, budzą dyskusję. W Hiszpanii niedługo będą wybory, a tak naprawdę dwa główne bloki mają inne poglądy, na przykład na rolę Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie.
7: Front jedności narodu, jednym słowem, nam nie grozi, ale nie żałujmy, bo być może nawalanka jest bardziej produktywna, mówi profesor Rafał Chwedoruk. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
7: Rafał Chwedoruk, politolog Uniwersytet Warszawski, był dzisiaj naszym gościem, a ja zapraszam państwa na popołudniową rozmowę jutro.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Wieczorny program Radia RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jak się okazuje, korzystanie z chatbota nie zawsze jest bezpieczne i może skutkować nawet problemami z prawem. Przekonała się o tym 30-letnia mieszkanka Florydy, która miała korzystać z chatbota Cloud jak z prywatnego pamiętnika. Wpis zawierający domniemaną groźbę ataku na biuro szeryfa został uznany za potencjalne zagrożenie i przekazany organom ścigania, które zatrzymały kobietę, o czym informują amerykańskie media. Zgodnie z prawem Florydy, tego typu czyn może być kwalifikowany jako przestępstwo drugiego stopnia, jeśli wiadomość zawiera groźbę zabójstwa albo zranienia innej osoby. No i o dalszym losie kobiety zdecyduje teraz już sąd złożony z żywych ludzi. Więcej o tej sprawie piszemy na stronie rmf24.pl. Zerkam jeszcze na piłkarskie murawy. Trwa mecz polskiej młodzieżówki z Włochami. Na razie nasi piłkarze niestety przegrywają 0-2 i już za chwilę połączymy się z Wojciechem Marczykiem, który pilnie śledzi to spotkanie. Zostańcie z nami, jest 18:45.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. No i niestety nie jest dobrze w Pyskarze. Polscy piłkarze przegrywają z Włochami. Mecz ten śledzi Wojciech Marczyk, redakcja sportowa RMF FM. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Wojtku, od początku Włosi mieli mega przewagę, prawda?
1: No tak, od początku Włosi rzucili się do ataku bardzo mocno i o ile jeszcze w tych takich pierwszych minutach tego spotkania, no już dwa razy biało-czerwonych ratował bramkarz Wisły Kraków Marcel Łubik, bo naprawdę dwie fantastyczne interwencje uratowały skórę naszej reprezentacji, no to w 16 minucie już się tego nie udało uratować. Akcja Włochów, zablokowany jeden strzał, odbity drugi, no przez Wojciecha Mońkę i pechowo piłka trafia pod nogi Koleoszo. No i ten super strzelec włoskiej młodzieżówki trafia na 1-0 w 16 minucie. No i nic się właściwie po tym golu dla Włochów nie zmieniło. Oni nadal atakowali, nadal naciskali. Biało-czerwoni jakby troszkę nieobecni. Nie byli w stanie wyprowadzić takiej składnych akcji, których widzieliśmy w wykonaniu tej reprezentacji w tych eliminacjach Mistrzostw Europy naprawdę mnóstwo. No i wtedy 26 minuta. Ndur trafia na 2-0 i teraz mamy 35 minutę spotkania, no i reprezentacja Italii nadal prowadzi 2-0. Biało-czerwoni w trudnej sytuacji, bo jedno to oczywiście to, co się dzieje teraz w tabeli, ale o tym za chwilę, ale no sama gra naszej reprezentacji, no naprawdę trudno poznać dzisiaj polską młodzieżówkę, która przyzwyczaiła nas do takiego efektownego, ofensywnego stylu gry, do przodu, zawsze z pomysłem, a tutaj naprawdę jest problem z wyjściem z własnej połowy. Włosi naprawdę bardzo dobrze presują naszą kadrę i mamy z tym spore problemy. W tabeli wygląda to teraz tak, że biało-czerwoni by być pewnie awansu po tym meczu. Mogli zremisować, mogli wygrać, mogli nawet przegrać 0-1, ale przegrywanie już 2-0 to problem, bo my w tabeli grupy E spadamy na drugie miejsce. To oczywiście nie oznacza jeszcze, że biało-czerwoni nie pojadą na Mistrzostwa Europy, ale trzeba będzie czekać do jutra, bo jutro mecz Irlandii Północnej z Grekami i w razie tej ewentualnej dziś porażki 0-2 lub więcej, trzeba będzie patrzeć na to, co zrobi Grecja w meczu z Irlandią Północną, bo Grecy, jeżeli wygrają różnicą więcej niż 2 goli, no to oni będą najlepszą reprezentacją sklasyfikowaną na drugim miejscu i oni uzyskają bezpośredni awans, a biało-czerwonym pozostają baraże mimo tych fantastycznych eliminacji. No ale nie można się poddawać, sporo gry jeszcze przed nami, bo to 36 minuta spotkania, zafrasowana mina Jerzego Brzęczka, teraz pokazana, widać, że jakby on sam nie wiedział, co dzieje się z jego zawodnikami, bo oni naprawdę dzisiaj bardzo tacy niemrawi i bez pomysłu trochę, jak wyjść spod tego włoskiego pressingu.
0: Wojciech Marczyk, wielkie dzięki za te informacje, chociaż dziękuję. Nie najlepsze. Śledzimy dla was to spotkanie. Może się jednak sytuacja odwróci, no i może potem ten mecz z Bośnią i Hercegowiną naszej dorosłej kadry będzie o wiele lepszy. Bardzo dziękujemy, a za chwilę fakty RMF FM o 19.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Małżeństwo jako związek i kobiety i mężczyzny ma odrębny status konstytucyjny, a zmiana statusu wymagałaby zmiany konstytucji.
3: Kolejne głosowanie, kolejna próba zablokowania ustawy, która w kwestii kryptowalut ma chronić bezpieczeństwo państwa, chronić bezpieczeństwo obywateli.
4: Polska polityka w radiu RMF24 i Barbara Brodzińska-Mirowska.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków.
4: Polska polityka. W każdą środę po 16 w radiu RMF24.

0: To już 19:00, czas na najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
1: Zapraszamy. Ukraina na celowniku Rosjan. W Polsce poderwano myśliwce. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i został już odwołany. Komisja Europejska uderza w Warszawę. Uznała, że pomoc publiczna dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodna z unijnym prawem. Potem piłka nożna, młodzieżowa kadra w grze o awans na Mistrzostwa Europy. Kilkanaście minut trwał kolejny alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców województwa lubelskiego. Poderwano myśliwce, a przed chwilą alarm odwołano. Komisja Europejska zablokowała wypłatę ponad 116 milionów złotych pomocy publicznej dla fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach. Bruksela uznała, że polski plan dotyczący wsparcia rozbudowy fabryki jest niezgodny z unijnym prawem dotyczącym pomocy państwa. To połączmy się ze studiem RMF FM w Brukseli. W nim jest nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginow. Kasiu, jak swoją decyzję uzasadnia komisja?
2: Bruksela ma przede wszystkim dwa zastrzeżenia. Polska nie udowodniła, że bez tych pieniędzy MAN nie zdecydowałby się rozbudować fabryki w Niepołomicach, czyli komisja uznała, że firma prawdopodobnie i tak zrobiłaby to własnymi środkami. Nie było więc, jak podkreśla komisja, rzeczywistego efektu zachęty. Ponadto Polska nie wykazała, że potrzebne było aż 116 milionów złotych. Komisja uznała więc, że pomoc była za wysoka i nie była konieczna. Dlatego Warszawa nie może jej wypłacić.
3: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: Polska młodzieżówka przegrywa 0-2 z Włochami po 45 minutach gry w meczu decydującym o awansie na Mistrzostwa Europy. Ten pojedynek śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
4: Tak jest,
1: witaj Wojtku. Co zawodzi w naszej drużynie?
4: No najbardziej wyjście spod pressingu. Tak naprawdę Włosi w wielu momentach nie pozwalają nam opuścić własnej połowy. Biało-czerwoni nie potrafią stworzyć żadnych akcji właściwie, a włoskie ataki suną raz po raz na polską bramkę. Właśnie zakończyła się pierwsza połowa tego meczu i jak wspomniałaś, biało-czerwoni przegrywają 0-2. To jeszcze nie przekreśla jest całkowicie ich szans na awans na Mistrzostwa Europy, no ale będzie o to o wiele trudniej w razie porażki.
1: W grze już młodzieżowa kadra, ta dorosła, za niemal 2 godziny rozpocznie wyjazdowe spotkanie z Bośnią i Hercegowiną. Na miejscu w Zenicy z polskimi kibicami rozmawiał nasz wysłannik Cezary Dziwiszek.
5: Liczymy na sukces i na 3 punkty.
6: Gramy bez kapitana, bez Roberta Lewandowskiego. Poradzimy sobie?
7: Ja taką mam nadzieję, że sobie poradzimy.
6: To tam może wejść w buty Lewandowskiego. Nawet niekoniecznie musi chodzić o napastników.
5: No w lewego buty nikt nie wejdzie na razie, ale jest...
6: Chociaż do połowy.
5: W jednego buta.
1: Pierwszy gwizdek w Zenicy o 20:45, a z Czarkiem połączymy się w Faktach o 20:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24, kibicujemy biało-czerwonym, a za chwilę porozmawiamy o niezwykłym wyczynie legendy polskiego himalaizmu Ryszarda Gajewskiego, który w weekend po raz 700 zdobył Gerlach. Połączymy się z panem Ryszardem, ale będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie i zapraszam. Dobry wieczór.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. No i już teraz o niezwykłym wyczynie legendy polskiego himalaizmu Ryszarda Gajewskiego, który w weekend po raz 700 zdobył Gerlach. No i z panem Ryszardem jesteśmy teraz połączeni. Dobry wieczór, witamy.
1: Witam serdecznie.
0: Gratulacje serdeczne. Nie jest pan zmęczony?
1: No dzisiaj trochę jestem, ale to już jest 702.
0: No właśnie, bo z tego co wiemy, to już 702 wejścia, bo w niedzielę i dzisiaj również zdobył pan ten słowacki szczyt, najwyższy szczyt Tatr. Nie zwalnia pan tempa?
1: Znaczy nie, no jutro nie idę, bo już mam dość.
0: A pamięta pan pierwsze wejścia na Gerlach?
1: Znaczy tak słabo, bo to wtedy jeszcze byłem takim ostrym wspinaczem i zajmowałem się bardziej Kazalnicą, Kierzbarskim i takimi innymi górami. Ludzie z mojego pokolenia pewnie to wiedzą, bo obecnie to jednak jest kiepsko. No ale.
0: A zapamiętał pan jakieś wejście na Gerlach szczególnie?
1: No, chyba wtedy, jak musiałem odesłać jednego z klientów śmigłowcem, no bo już nie miał siły schodzić. No to pamiętam. Aha. No to trwało, no.
0: A dobrze się skończyło?
1: Takie rzeczy się pamięta, no.
0: Dobrze się skończyło?
1: Nie, no dobrze, no po prostu nie mógł stanąć na nogach, bo był tak wycieńczony. Oczywiście wyszedł na szczyt, ale już zawsze największe problemy są przy zejściu, no a potem już odpuściło mu, no i tak wyszło. Także trzeba było korzystać z usług horskiej służby.
0: A skąd takie zamiłowanie akurat do Gerlacha? Tyle gór w tych naszych pięknych Tatrach i Słowackich.
1: No to jest proste. Gerlach jest najwyższy, jest najwięcej chętnych. Poza tym chodząc na Gerlach, to jest stosunkowo krótka tura, bo jeżeli mam iść na lodowy, no to muszę spędzić więcej czasu. No, szczególnie teraz, jako emeryt, no to muszę tak kombinować, żeby mniej wydatkować energii. Nawet sobie kupiłem buty Hoka, które są bardzo dobre. Taka reklama, no.
0: Panie Ryszardzie, a skąd pan startuje na Gerlach i ile panu zajmuje takie wejście? Przy dobrej pogodzie zakładając, tak jak było w ten weekend.
1: Znaczy w ten weekend to akurat pogoda była ładna, ale warunki terenowe były ciężkie, bo był opad śniegu i trzeba było iść w rakach i szczekanem, także to jest pewna trudność. Natomiast jeszcze tydzień temu to się chodziło po suchej skale. To całkiem inaczej się chodzi. Ale akurat miałem akurat to 700 wejście, to miałem bardzo dobrych ludzi. No czasem mam szczęście. No i wyszliśmy szybko i wynieśli baner. Aha. I torcik i coś tam. Także no było miło i sympatycznie.
0: Ile panu zajęło to wyjście? To 700?
1: No to było szybkie wyjście, 3:15 przez Batyżowiecką próbę. Znaczy, tak nie wiem, czy tak mówisz szczegółowo, bo nie, słuchacze nie wszyscy się w tym orientują. W każdym razie no było fajnie, miło. To chodzi, no, żeby goście byli zadowoleni.
0: Duża grupa?
1: A ja też przy okazji, proszę?
0: Duża grupa?
1: Nie, dwuosobowa, bo jak jest śnieg, to chodzimy w dwie osoby. W lecie chodzimy w trzy osoby. Aha. Maksymalnie. Aha. Także to są dwuosobowe grupy, bo tu chodzi o bezpieczeństwo, bo cały problem polega na bezpieczeństwie. Nie? Chodzą oczywiście ludzie, którzy chodzą bez przewodników, no ale to się często źle kończy. Średnio parę wypadków śmiertelnych w masywie Gerlacha co roku jest.
0: Panie Ryszardzie, Gerlach nie jest łatwą górą. Czy te 700 wejść zmienia sposób patrzenia na ryzyko i to bezpieczeństwo, o którym pan mówił w górach? Innymi słowy, czy doświadczenie daje taką większą pewność siebie, czy wręcz przeciwnie?
1: No na pewno doświadczenie, czy czujesz, że masz pewne umiejętności, to całkiem inaczej działa. No, ja wymagam od ludzi, żeby chodzili, zrobili orlą perć, bo wtedy wiem, że oni się czują w miarę mocni. Ktoś, kto nie robił orlej perci, a tacy też mi się zdarzają, no to od razu widzę, że on nie ma tej pewności. No. Czyli jeżeli zrobisz trudną drogę wcześniej, w miarę trudną, a orla perć jest stosunkowo trudna, dla turystów oczywiście mówię, no bo nie mówię dla wspinaczy, bo to jest w ogóle tam Orla Pech dla wspinaczy, to jest bajka. Ale chodzi o turystów, bo najczęściej chodzą turyści, prawda? Bo chcą zdobyć górę, robią różne korony, mają jakieś tam swoje plany. No i jednak, no, jak zrobisz coś trudnego, masz tą pewność, to inaczej chodzisz.
0: Jest pan doświadczonym himalaistą, między innymi uczestnikiem wyprawy na Mount Everest w latach 80. Jak utrzymać dobrą kondycję, która pozwala na zdobywanie szczytów, no, praktycznie codziennie? To jakich szczytów? To są treningi, to są codzienne ćwiczenia. Niech nam pan zdradzi.
1: Znaczy to jest... Znaczy w sezonie nie muszę ćwiczyć, bo chodzę, a przed sezonem, no to zawsze polecam buty Hoka, które mi polecono, zresztą Krakowiak mi polecił. No i 2 lata temu kupiłem te buty i zacząłem biegać. No jak zacząłem biegać, to od razu forma była lepsza i byłem lepiej przygotowany do sezonu. I w zimie też biegam w tych Hokach, no chociaż jak jest ślisko, to jest niebezpiecznie, ale jakoś daję radę.
0: Ryszard Gajewski był gościem Radia RMF 24, który w weekend po raz 702 wszedł na Gerlach. Bardzo panu dziękujemy.
1: No
0: to 800 w takim razie co najmniej wejścia życzymy. Albo 900 nawet.
1: No nie, to już chyba nie da rady.
0: O, zobaczymy. Jak coś, to będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za pana. Ryszard Gajewski, gościem Radia RMF 24. Bardzo dziękujemy. Wspaniałego wieczoru. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Dziękujemy. Dobranoc. A w Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Polecamy się.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Radio RMF 24. Mamy dla Was najnowsze informacje. Jak ustaliła nasza reporterka, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przed godziną 19 omyłkowo wysłało alerty do mieszkańców województwa lubuskiego. Mieszkańcy lubuskiego otrzymali alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Ten alert obowiązywał wyłącznie na terenie województwa lubelskiego i po kilkunastu minutach został odwołany. O tej pomyłce więcej powiemy w faktach o godzinie 20, a już za chwilę porozmawiamy o przyszłości elektrycznych hulajnóg. Radio

0: Jak już mówiliśmy w Faktach Ramowe FM, Ministerstwo Infrastruktury planuje zmiany dla użytkowników elektrycznych hulajnóg. Nowe przepisy, które teraz znajdują się w konsultacjach, zakładają m.in. zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które umożliwiają osiąganie prędkości wyższych niż dopuszczalne. Więcej o planach resortu opowie nasza reporterka Magdalena Greiner. Dobry wieczór, witaj Magdo. Co jeszcze ma się zmienić?
1: Uprawnienia do kontrolowania rynku zyska transportowy dozór techniczny, a sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy zostaną obciążeni karami finansowymi. Resort chce też skłonić użytkowników hulajnóg do zadbania o porządek i bezpieczeństwo, bo hulajnogi są porzucane dziś, co wszyscy widzimy, w różnych dziwnych miejscach, no i uregulować sposób oddawania wypożyczonego pojazdu. Po zmianach będzie można je pozostawiać wyłącznie w wyznaczonej strefie. Zapowiadający dziś zmiany wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ma nadzieję, że zmiany dotyczące elektrycznych jednośladów wejdą w życie jeszcze w tym roku.
0: Magdo, wiemy, że planowane są też zmiany, które dotyczą rowerzystów i kart rowerowych.
1: Tak, dziś dziecko do 10 roku życia może jeździć na rowerze pod nadzorem opiekuna, ale jest traktowane jako pieszy, a to oznacza, że może jeździć jedynie po drodze dla pieszych. Ministerstwo chce, żeby młodzi rowerzyści do czasu uzyskania karty rowerowej mogli korzystać ze ścieżek rowerowych, oczywiście pod opieką osoby dorosłej. Zmieniony ma być też wiek, w którym będzie można uzyskać kartę rowerową. Zamiast od 10 roku życia taka możliwość ma być już dla 9-latków, a dokument będzie dostępny w aplikacji mObywatel. Drogą dla pieszych mają również móc jeździć rodzice, którzy przewożą dziecko na przykład w foteliku. A jeśli nie ma takiej drogi, no to mogą jeździć drogą publiczną, będą mogli jeździć. Przed projektem w sprawie tych zmian konsultacje oczywiście międzyresortowe i konsultacje społeczne.
0: Wiemy jeszcze, Magdo, że rząd nie planuje ograniczenia mocy jednośladu, prawda?
1: Tak, i nie planuje też wprowadzenia, o czym czasami słyszymy, obowiązku rejestracji i oznaczenia hulajnogi elektrycznej albo roweru elektrycznego, no w taki sposób, żeby można było po numerze zidentyfikować kierowcę, który łamie przepisy i naraża siebie lub innych na niebezpieczeństwo. No a przypadków, kiedy piesi czy rowerzyści czują się zagrożeni z powodu nieodpowiedzialnej jazdy użytkownika elektrycznego jednośladu, jest cała masa.
2: Co sądzę na temat hulajnóg elektrycznych? Powinni tego zakazać, pomijając od osób starszych, które jeżdżą w słuchawkach, w czapkach, nie patrzą się na skrzyżowaniach, nie hamują na przejściach dla pieszych. No niestety jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby czymś takim się posługiwać.
1: A jak pan patrzy na takie obrazki, ostatnio ten młody człowiek, który jechał setką na drodze zwykłej hulajnogą.
2: Kryminał. Tylko to.
3: Z tymi hulajnogami to jest problem, bo nawet jak wychodzę z psem, to muszę się cały czas oglądać. Prawa, lewa, czy czasami przejeżdżają bardzo blisko, więc no nie dla wszystkich te hulajnogi.
1: Pewnie korzystacie czasami.
4: Nie.
1: Nie jeździcie?
4: Nie.
1: Dlaczego?
4: My jesteśmy normalni w przeciwieństwie do tych kokiriniaczy.
5: No nie jeżdżę na tym kokiriniaczy, na hulajnogach.
1: A dlaczego wy nie jeździcie na hulajnogach? No masa młodych ludzi jeździ.
5: Nie, ja mam rower, na rowerze lubię jeździć. Na hulajnogach jakoś nie ma jakiejś takiej zajawki.
1: No usłyszałam od warszawiaków. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, pojazdy niespełniające wymogów będą zatrzymywane i konfiskowane, a sprzedawca takiego sprzętu będzie się musiał liczyć z sankcjami i tymi prawnymi i finansowymi.
0: O czym nasza reporterka Magdalena Greiner. Da ty, Magdo, jeździsz na hulajnogach, na rowerze elektrycznym?
1: Na hulajnogach i rowerze zwykłym, tradycyjnym, tak? Na elektrycznym nie. Mnie już przeraża prędkość 11 km na godzinę, co pewnie bardzo będzie bawić tych, którzy jeżdżą szybciej, ale nie, to kompletnie nie jest dla mnie. Więc ja jestem kierowcą, który z nikim tutaj nie będzie się konfliktował na takiej drodze dla rowerów.
0: Bezpieczeństwo najważniejsze. Magdalena Greiner. Magdo, bardzo dziękujemy. Spokojnego wieczoru.
1: Pięknie, spokojnego.
0: A za chwilę u nas sport. Powiemy o składzie Polski na mecz z Bośnią i Hercegowiną.
6: Radio RMF 24.

0: Radio RMF 24. No niestety nie jest dobrze w Pesarze. Polscy piłkarze przegrywają z Włochami. Już uwaga. 1-5. Bezpośredni awans jest praktycznie niemożliwy, no ale mamy nadzieję, że naszej dorosłej kadrze pójdzie trochę lepiej. Ta już za godzinę rozpocznie mecz z Bośnią i z Hercegowiną. A na miejscu jest nasz specjalny wysłannik, Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie tutaj ze stadionu w Zenicy.
0: No chyba nasza dorosła kadra nie podzieli losu swoich młodszych kolegów.
1: O matko, mam nadzieję, bo przyznam szczerze, nie spodziewałem się tego, że w 70 którejś minucie i teraz tutaj od ciebie usłyszę, że jest 1-5, 1-2, to bym tak jeszcze zniósł, ale 1-5 to nie jest tak, że nam jest przykro, to jest po prostu dramat i katastrofa. No cóż, na rozliczenia przyjdzie czas, ale widzimy, jak to szybko się w piłce zmienia. Jeszcze tydzień temu, jeszcze niecały tydzień temu wielu obwoływało Jerzego Brzęczka następcą Jana Urbana, a co będzie, jak dzisiaj Jasio wygra?
0: Znamy skład polskiej drużyny. Kto wybiegnie na boisko?
1: Tak, i tutaj bez zaskoczeń, bo selekcjoner Jan Urban, wspomniany już przeze mnie, zasugerował dość wyraźnie wczoraj na konferencji, że następcą Roberta Lewandowskiego będzie Mateusz Żukowski. Tak rzeczywiście jest. Patrzę na skład i widzę dokładnie to samo poza tą jedną wymuszoną zmianą. Zatem w bramce Bułka, na środku obrony Bednarek i Kiwior, na bokach Kasz, Frankowski. Środek pola stworzą Nowak i Zieliński. Wydaje mi się, że Sebastian Szymański, nominalnie środkowy pomocnik, tak jak z Rumunią, bardziej będzie pełnił rolę skrzydłowego, oszukanego. Nikola Zalewski na lewym skrzydełku i dwóch napastników, Żukowski-Świderski. No, oczywiście zobaczymy, jak ostatecznie wybiegnie nasza kadra, jakie role będą tutaj mieli poszczególni zawodnicy, czy bardziej to ustawienie będzie przechodziło w jakieś takie, nie wiem, 4-3-3, ale bazowo wygląda mi to na ustawienie 4-4-2 i wydaje mi się, że to jest w tej chwili najlepsze możliwe rozwiązanie dla naszej kadry. No nie oszukujmy się, różne eksperymenty były, bardzo wiele spotkań w ostatnich latach zagraliśmy w ustawieniu z trzema obrońcami. Powiedzieć, że nie zawsze to wychodziło, byłoby eufemizmem. No raczej ustawienie z czterema obrońcami, tymi dwoma na bokach, dwoma na środku, po prostu pasuje naszym zawodnikom, lepiej w tym wszystkim wyglądamy i oby tak dzisiaj to wyglądało również w Zenicy.
0: Czy jest szansa, że możemy awansować do dywizji A Ligi Narodów?
1: Oczywiście, że tak, tylko trzeba wygrać. Ja powiem szczerze, no remis tutaj da nam niewiele i jak patrzę teraz na bośniackie trybuny, pełne już kibiców, tak naprawdę ludzie zaczęli się zbierać 2 godziny temu, to stwierdzam, że łatwo tutaj wygrać nie będzie, ale my potrzebujemy zwycięstwa. Powiedzmy to sobie otwarcie, remis da nam niewiele. Da nam takie przedłużenie szans, to będzie taka proteza tego, co chcemy osiągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o porażkę, ta tak naprawdę oznaczałaby, że definitywnie będziemy się musieli pożegnać z nadziejami o awans, na awans do Ligi, do Dywizji A Ligi Narodów, przepraszam. No bo po prostu będziemy mieli zbyt dużą stratę punktową. Ale ja jeszcze tylko na koniec powiem, że my gramy nie tylko o awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. To jest oczywiście sukces prestiżowy, ale my gramy także równocześnie o rozstawienie lepsze w eliminacjach do Euro. Jeżeli zajmiemy pierwsze lub drugie miejsce, no to zagramy w drugim, będziemy losowani z drugiego koszyka. Jeżeli będziemy na trzecim miejscu, tak jak to jest teraz, no to niestety, ale będziemy my w trzecim koszyku i prawdopodobnie trafimy na dwie silniejsze ekipy, być może jedną taką na naszym poziomie, więc krótko mówiąc, będzie trudniej. Jest o co grać. Zenica, Cezary Dziwiszek, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, bardzo dziękujemy i oczywiście o tym spotkaniu będziemy wam mówić w Radiu RMF 24. No a w tym Pesarze niedobrze, nasi piłkarze przegrywają 1-5. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji. Już za chwilę, najnowsze wydanie faktów RMF FM o 20:00.

0: 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach. Błąd rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pomylono województwo lubuskie z lubelskim. Fakty zaczniemy od piłkarskiego starcia. Znamy składy Polaków i ich rywali Bośniaków w meczu Ligi Narodów. A w faktach sportowych także o gradzie bramek w spotkaniu młodzieżowej kadry z reprezentacją Włoch. Za 45 minut początek meczu Bośnia-Hercegowina-Polska w Lidze Narodów. Znamy już skład Polaków. W Zenicy jest wysłannik RMF FM Cezary Dziwiszek. Witaj, Czarku.
1: Dobry wieczór.
0: Czy są jakieś niespodzianki?
1: Absolutnie żadnej, chyba że niespodzianką nazwać obecność Mateusza Żukowskiego, ale no jak mogłaby to być niespodzianka, skoro my nie mamy już tak naprawdę innych napastników poza Robertem Lewandowskim, a wiedzieliśmy, że Robert jest wykartkowany i w tym meczu nie zagra. Skład Polaków: Żukowski w napadzie, Świderski obok niego, w pomocy Szymański, Zieliński, Nowak, Zalewski, obrona to Kasz, Bednarek, Kiwior i Frankowski, no i na bramce Marcin Bułka. Myślę, że to jest taki swego rodzaju dzień egzaminów dla Frankowskiego i Nowaka, potwierdzający kwalifikacje zawodowe na pozycję lewy obrońca i środkowy pomocnik. Oby chłopcy się przypadkiem nie pomylili, tak jak niektórzy pomylili województwa, z tego co słyszę. Dla kadry naszej to jest po prostu egzamin dojrzałości i walka nie tylko o najwyższą dywizję Ligi Narodów, ale także rozstawienie w eliminacjach do Euro. Zenica, Cezary Dziwiszek.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Jak podała agencja ANSA, w czasie wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości ponad 3000 metrów. Mieszkańcy województwa lubuskiego przez pomyłkę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali na swoje telefony alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. O incydencie informowaliście nas, dzwoniąc na gorącą linię RMF FM 600 700 800.
3: Przebywam obecnie w Gorzowie Wielkopolskim, co jest 600 km od wschodniej granicy. Dostaliśmy alert, że operuje polskie lotnictwo i mamy uważać, bo jest jakieś zagrożenie.
0: W wieczornych faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, witaj. RCB opublikowało komunikat w tej sprawie.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że błąd mógł wywołać niepokój odbiorców.
5: Przepraszamy za niedogodności. Wiemy, że ten alert RCB jest takim wskaźnikiem do podjęcia działań i mogło to wprowadzić w niepokój.
4: Powiedział mi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, który dodaje, że centrum wyjaśnia, jak doszło do pomyłki, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Dzisiejszy alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem na terytorium Ukrainy trafił do odbiorców w dwóch województwach, lubuskim i lubelskim. Po 20 minutach został odwołany.
0: Jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej wśród najmłodszych uczniów? Ma temu pomóc projekt Moje Supermoce, realizowany w szkole podstawowej nr 153 w Krakowie. Tam jedna z sal lekcyjnych stała się bazą supermocy, takich jak życzliwość, empatia i współpraca.

0: Wy macie swoją bazę, tak?
1: Tak.
0: I wyruszacie z tej bazy i zmieniacie trochę szkołę na lepsze?
1: Pomagam innym i się czuję dobrze.
2: Na przykład jakby ktoś się przewrócił, no to możemy mu pomóc.
0: Widać, że oni się przemienili w tych superbohaterów w pewnym sensie?
3: Rozsypał się piórnik na lekcji z kredkami i nagle 5 dzieci podbiegło, żeby pomóc zbierać te kredki. Dlatego to są takie drobne, małe sytuacje, które wywołują też taki uśmiech i widać, że gdzieś te dzieci do serca biorą sobie tą całą przygodę.
4: Z uczniami i pomysłodawczynią projektu, nauczycielką Anną Krupą, rozmawiała Kamila Konturek-Zięba. O uczniowskich supermocach możecie przeczytać na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Na mocno piłkarskie wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Dobry wieczór. Za niespełna 45 minut piłkarska reprezentacja Polski rozegra swój ostatni mecz w czasie wrześniowo-październikowego zgrupowania. Biało-czerwoni w Zenicy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Znamy skład naszej kadry na to spotkanie. Usłyszeliśmy o nim w faktach. A na miejscu, na trybunach stadionu Bilinopolje jest Cezary Dziwiszek, z którym się łączymy.
8: Witam ponownie.
7: Czarek, na trybunach stadionu dzisiaj prawdziwy bałkański kocioł?
8: O tak, no nie wiem jak dobrze to słychać tutaj przez łącze, ale bośniacy kibice co chwilę dają próbkę swoich możliwości. Przed chwilą ich kadra wybiegła na rozgrzewkę. Piękny, głośny doping każdej z tych trybun. Tutaj 13 tysięcy fanów jest na trybunach, ale spora grupa także pod stadionem. Gotujmy się na żywiołowy doping przez pełne 90 minut. Tu będzie dzisiaj naprawdę gorąco. Zenica, Cezary Dziwiszek.
7: A z Zenicy przenosimy się do włoskiej Pescary. Ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Europy rozgrywa nasza piłkarska kadra do lat 21. No i niestety biało-czerwoni bardzo wyraźnie przegrywają z reprezentacją Włoch 2-6. Italia dominuje w tym meczu. Dla biało-czerwonych bramki, no można powiedzieć honorowej, na otarcie łez Mikołajewskiego i Jakuba Rzewłakowa, trwa już doliczony czas tego meczu. A dziś w piłkarskiej Lidze Narodów także gra seniorska kadra Włoch. Ona zmierzy się z Turcją, a reprezentacja Francji ponownie zagra z Belgią. 10 dni temu górą byli trójkolorowi, którzy wygrali 1-0. No ale nie był to wcale łatwy mecz, podkreśla selekcjoner Francuzów Zinedine Zidane. Szczerze mówiąc, patrząc wstecz na pierwszy mecz, uważam, że Belgia zagrała naprawdę bardzo dobrze. Momentami sprawili nam nawet pewne problemy taktyczne. A początek meczów w piłkarskiej Lidze Narodów o 20:45.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
9: To były fakty i fakty sportowe RMF FM. Bardzo dziękujemy. No i przypominam, Bośnia-Hercegowina Polska o 20:45. Ważny mecz biało-czerwonych. Na miejscu nasz człowiek. Będziemy się z nim łączyć. Będziemy kibicować biało-czerwonym. A na razie powoli rozgrzewamy kciuki. Wieczorny program w Radiu RMF 24. Witam.

0: w Radiu RMF 24 ponownie sport, ale nie mamy dobrych wiadomości. Polska młodzieżówka przegrała bardzo dotkliwie z Włochami. Ostateczny wynik, no prawie hokejowy, 2-6. Mecz ten śledził Wojciech Marczyk. Witamy ponownie.
1: Oj, prawie tu jest niepotrzebne. Iście hokejowy, naprawdę iście hokejowy.
0: Co tam się stało, Wojtku?
1: Znaczy, łatwiej powiedzieć, chyba, no, znaczy ciężko w ogóle znaleźć mi słowa na ten mecz, bo no, mamy reprezentację, która nie przegrywa żadnego meczu w eliminacjach Mistrzostw Europy. Potrafiła Włochów ograć, a straciła 2 bramki do tej pory, a w tym meczu traci 6. I to po tak skandalicznych błędach, po tak prostych błędach, błędach przy wyprowadzeniu piłki. Nie wiem, miałem wrażenie, że być może jakaś presja na tą bliskość awansu do Mistrzostw Europy zjadła naszych młodzieżowych reprezentantów, bo gdzieś to troszkę tak wyglądało. Włosi oczywiście od początku rzucili się do bardzo wysokiego pressingu na naszą reprezentację. Biało-czerwoni nie byli w stanie w ogóle piłki momentami wyprowadzać z własnej połowy. No i do przerwy przegrywali 0-2, ale to, co działo się już w drugiej połowie, no to naprawdę katastrofalne błędy, proste, nawet po strzelonych bramkach przez biało-czerwonych, bo w 65. już kiedy biało-czerwoni przegrywali 0-4, trafia Mikołajewski, ale w 66. znowu trafiają Włosi. Potem fantastyczny gol w 85. minucie Jakuba Żewłakowa, jest 5-2, no i minutę później znowu trafiają Włosi i robi się 6-2 w tym spotkaniu. Naprawdę katastrofalny mecz naszej młodzieżowej reprezentacji. Myślę sobie, że no niestety to, na co ta młodzieżówka pracowała, na tą wiarę kibiców, na to, czym zachwycała kibiców, to tym jednym meczem naprawdę no mocno przekreśliła. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ta reprezentacja nadal może bezpośrednio awansować na Mistrzostwa Europy. Niestety, nic już nie zależy od niej, tak trzeba powiedzieć sobie wprost, bo teraz biało-czerwoni są zależni od rywali z innych grup, bo przypomnijmy, mamy tych grup od A do I eliminacyjnych i zwycięzcy tych grup bezpośrednio awansują na Mistrzostwa Europy. Z naszej grupy są to więc Włosi. Polacy są na drugim miejscu, mają tyle samo punktów co Włosi, no i mają szansę być najlepszą z drużyną spośród drugich miejsc. I ta najlepsza drużyna spośród tych drugich miejsc też awansuje bezpośrednio. Ale by tak zostało, to jutro Grecy nie mogą pokonać Irlandii Północnej większą różnicą niż 2 bramek, bo wtedy biało-czerwoni już nie będą tą najlepszą reprezentacją z drugich miejsc. Potem już przyjdzie gra w barażach, więc po co robić sobie dodatkowy stres? Więc trzeba jutro w meczu Irlandii Północnej z Grecją trzymać się mocno kciuki za reprezentację Irlandii Północnej, by ta nie pozwoliła pokonać się Grecji. No i teraz pozostaje niestety już tylko czekać w bardzo smutnych nastrojach. Miejmy nadzieję, że w Zenicy będzie lepiej, że w Zenicy to biało-czerwoni będą dominować, wysoko atakować bośniaków i to oni, ta nasza seniorska reprezentacja oczywiście, wywiezie z tej bośniackiej miejscowości dzisiaj 3 punkty w piłkarskiej Lidze Narodów, bo młodzieżówka w eliminacjach Mistrzostw Europy bardzo zawiodła.
0: Ja przypomnę, że 9 wygranych meczów z rzędu i teraz taka dotkliwa porażka. Polska młodzieżówka przegrała 2-6. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa. Wielkie dzięki.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. W Radiu RMF 24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami, jest 20:20.

0: W Radiu RMF 24 teraz ważna informacja dla wszystkich kierowców. Jutro benzyna 95 będzie kosztować 6 zł i 73 grosze, a olej napędowy 7 zł i 88 groszy. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego tygodnia rząd ogłosił przywrócenie pakietu ceny paliwa niżej. Obowiązuje on od soboty, po tym jak ustawę podpisał prezydent Karol Nawrocki, który wcześniej zgłaszał wątpliwości co do niektórych jej zapisów. I jak mówił w popołudniowej rozmowie profesor Rafał Chwedoruk, to jest pierwszy taki przypadek, kiedy prezydent uległ presji rządowej, czym naraził się Konfederacji.
1: Na pewno nie wygrał jej prezydent, a to już samo w sobie jest pewnym zwrotem akcji, ponieważ większość wcześniejszych tego typu starć ośrodek prezydencki rozstrzygał na swoją korzyść, czego chyba najlepszą egzemplifikacją była kwestia odebrania orderu prezydentowi Zieleńskiemu, gdzie prezydent przejął narrację, prawda? Był pionierem i za jego sposobem myślenia podążyła nawet istotna część wyborców koalicji rządzącej.
2: Najczęstsze komentarze są: prezydent uległ, prezydent odstawił nogę, a przeczytam pan jeszcze komentarz Sławomira Mencena, który w ogóle pojechał po całości. Cytuję Mencena: prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska. Miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami, a wyszło jak zwykle. No, Mencen jadący, Konfederacja jadąca po prezydencie Nawrockim to coś nowego. Czy poprzytykają się i wrócą do
1: Konfederacja nic na tym nie traci. To prezydent musi coś zrobić. To Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich.
2: Podpisać jeszcze raz deklarację toruńską.
1: Tak, tak. Dzięki wspólnemu mianownikowi. I ten wspólny mianownik został teraz poddany wątpliwość. To jest jedna z pierwszych skutecznych prób podsunięcia przez rządzących takiego projektu ustawy, którego podpisanie bądź niepodpisanie oznaczałoby zapłacenie wysokiej politycznej ceny przez Karola Nawrockiego. Polityk ten, jeśli spojrzymy na strukturę jego elektoratu, pozyskał także głosy tradycyjnych wyborców PiSu, czy też wyborców mniej zainteresowanych polityką, którzy patrzą na świat w sposób bardziej wspólnotowy, trochę bardziej egalitarny i którzy oczekują aktywności instytucji publicznych w kryzysowych sytuacjach.
2: A propos, panie profesorze, a króciutko, o co oni tak naprawdę walczyli w tej ustawce o ceny benzyny? Bo przecież rząd mógł obniżać ceny benzyny bez tej ustawy, a z kolei prezydent Nawrocki mógł ją już wcześniej podpisać, to nie było takie istotne. O co chodziło tak naprawdę?
1: Nie, oczywiście po pierwsze chodziło o koszty utrzymania. Jeśli Donald Tusk chce mieć realne szanse na walkę o utrzymanie władzy przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i resztę, to najważniejsza będzie, użyję tutaj wyświechtanej formuły sprzed 15 lat, ciepła woda w kranie.
0: Mówił profesor Rafał Chwedoruk. Cała rozmowa jest do posłuchania na rmf24.pl. Jak zawsze gorąco polecam.
3: Tu Radio RMF 24.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Charge d'affaires polskiej ambasady w Waszyngtonie Bogdan Klich zażądał od publicysty Tuckera Carlsona przeprosin za uzasadnianie napaści III Rzeszy na Polskę. Przypomnę, Carlson w swoim programie w telewizji uzasadniał inwazję III Rzeszy, twierdząc, że Niemcy zostały w traktacie wersalskim okrojone z należących do nich terytoriów, nie odnosząc się do riposty swojego rozmówcy, który argumentował, że wcześniej Prusy brały udział w rozbiorach Polski. Później Carlson stwierdził, że Wielka Brytania nie powinna angażować się w II wojnę światową, która nie przyniosła temu krajowi żadnych korzyści i doprowadziła do utraty imperium i suwerenności. Polski dyplomata ocenił wypowiedź za kolosalną zniewagę dla ofiar nazizmu. I do tej sprawy wrócimy jeszcze w Faktach RMF FM o 21:00.
1: Radio RMF.

0: w Radiu RMF 24 ponownie zaglądamy na stadion w Zenicy. To właśnie tam w Bośni i Hercegowinie Polacy rozpoczynają mecz z drużyną gospodarzy. To są rozgrywki Ligi Narodów. Wydarzenie śledzi nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Witamy ponownie.
1: Dobry wieczór, witam ponownie.
0: Stadion zapełniony do ostatniego miejsca. Jak atmosfera? Czy tam mamy znowu ten słynny bałkański kocioł na miejscu?
1: No tak, to jest uniwersalne określenie, które tutaj myślę, że pasuje do każdego z krajów, w którym byśmy grali akurat na Bałkanach, ale zanim, no to akcja Bośni, wrzutka w pole karne, minął się z piłką jeden z naszych obrońców, trzeba to wybić i wybijamy, ale Bośniacy widać, że grają u siebie, widać, że ta atmosfera, którą tutaj mam nadzieję dobrze słychać, niesie ich kolejna wrzutka w pole karne, ale na szczęście piłka wybita po strzale Demirovicza został zablokowany, za chwilę Bośniacy będą mieli rzut rożny. Tę atmosferę zapewne dobrze słychać. Ja muszę powiedzieć, że tutaj jeszcze przed rozpoczęciem spotkania dobre dwie godziny kibice się zaczęli grupować. No i mniej więcej przed pierwszym gwizdkiem mieliśmy taką godzinkę bośniackich hitów. DJ rzucił, wszyscy zaczęli śpiewać i tańczyć. Rzutka w pole karne, Bośnia, wybijamy, ale jeszcze Bośniacy przy piłce w obrębie pola karnego. Poślizgnął się jeden z Bośniaków i teraz spróbujemy wyjść z kontratakiem. Teraz Polacy przy piłce, mamy chyba faul. Nie, sędzia puszcza grę. Bośniacy mocno zaatakowali i dopiero teraz uspokajają grę. Muszę przyznać, że nie będzie łatwo tutaj wygrać. Tu nie jest jak u nas na Narodowym, że głośno odśpiewamy hymn, ten piękny podniosły moment, a zaraz potem no niestety parę razy Polska i tak naprawdę siedzimy w ciszy. Tutaj żywiołowy doping będzie przez pełne 90 minut i czują to z pewnością piłkarze bośniaccy. Powiem jeszcze tylko o składzie Bośniaków krótko, że pewnym zaskoczeniem jest dla mnie Esmir Bajraktarewicz na ławce. Zawodnik PSV to jego nazwisko. Bajraktarewicz, muszę przyznać, bardzo sugestywne, jeżeli jest tak szybki jak wyroby pewnej tureckiej firmy latające, no to zresztą widzieliśmy go już na Narodowym. Dziwię się, że z tej szybkości nie skorzystał na razie trener. Zapewne w drugiej połowie go zobaczymy.
0: Żeby nasi byli tak szybcy, to by było dobrze i bylibyśmy pewni. Jaki jest plan na to spotkanie? Wyszliśmy w ustawieniu 4-4-2. Kto dziś będzie napędzał akcję Polaków?
1: Tak, ja myślę, że my tutaj dla odmiany, bo na Narodowym przecież u siebie było trochę inaczej, zostaniemy zepchnięci jednak do defensywy. To już od początku tak wygląda, to widać. W piątej minucie to Bośniacy praktycznie cały czas są przy piłce. My dopiero przed chwilą pierwszy raz pojawiliśmy się na ich połowie. To 4-4-2 będzie takie kontrujące. No, mam nadzieję, że jak zagramy to, co lubimy, to, co umiemy najlepiej, to po prostu wyjdzie coś z tego dobrego. Oby tylko nie wyszło to, co w spotkaniu młodzieżówki, która chyba od początku do końca nie wiedziała w zasadzie, co chce grać. Ja widzę, że tutaj Jan Urban desygnował, co prawda, praktycznie tych samych zawodników, poza oczywiście Robertem Lewandowskim, który zagrać nie może, ale ci sami zawodnicy będą po prostu zmuszeni do innej gry. To nie my tutaj będziemy musieli się utrzymać przy piłce. My musimy przeciwstawić się wysokiemu pressingowi Bośni, którzy to Bośniacy rzucili się na nas od początku i to oni chcą tutaj u siebie przed 13 tysiącami kibiców i jeszcze wieloma tysiącami pod stadionem przejąć inicjatywę.
0: Z Zenicy nasz człowiek Cezary Dziwiszek. Atmosfera, słyszymy, kapitalna. Bardzo dziękujemy. Oczywiście z Czarkiem będziemy się jeszcze łączyć w faktach sportowych tuż po godzinie 21. A na razie Bośnia i Hercegowina 0, Polska 0. To jest piąta minuta tego spotkania. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych.

0: Krzysztof Urbaniak, bardzo dziękuję za dziś. A już teraz fakty o 21 i Mateusz Bożek.
1: Jestem, witam, zapraszam. Pożar ciężarówki na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. W faktach także o kontrowersyjnych słowach amerykańskiego publicysty Tuckera Carlsona. Usprawiedliwiał on inwazję Hitlera na Polskę. Ambasada w Waszyngtonie żąda przeprosin. Zaczynam jednak od zmagań biało-czerwonych w piłkarskiej Lidze Narodów. Pojedynek z Bośnią i Hercegowiną obserwuje nasz dziennikarz. Piłkarska reprezentacja Polski mierzy się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Za nami niespełna kwadrans meczu, na razie bezbramkowy remis. Na stadionie w Zenicy jest nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek. Witaj, Czarku.
2: Dobry wieczór.
1: Jak idzie Polakom na początku tego spotkania?
2: Polacy odetchnęli tak mniej więcej po 5-6 minutach. Bośniacy bardzo mocno zaczęli. Przez te 5 minut pierwszych tak naprawdę nie byliśmy w stanie nawet powąchać piłki. Wysoki pressing, który założyli Bośniacy. Widać, że trybuny, tutaj energia, która jest gdzieś zgromadzona w tym bałkańskim kotle, po prostu ich niosła. Natomiast Bośniacy trochę odpuścili i byliśmy w stanie jednak zagrać kilka razy piłkę w pole karne. Nie było jeszcze żadnej groźnej sytuacji tak naprawdę ani po jednej, ani po drugiej stronie. Jest na pewno, więcej się dzieje, bym powiedział, niż na Stadionie Narodowym w tym pierwszym meczu. No ale konkretów, tak jak brakowało wtedy, tak brakuje teraz. Akcja Polaków była wrzutka w pole karne. Niewiele minął się z piłką Karol Świderski. Bardzo niewiele zabrakło do strzału. Oby więcej takich sytuacji, takich okazji na skrzydłach. Jeszcze raz wrzutka w pole karne.

0: strony Nikoli Zalewskiego, Piotr Zieliński, jeszcze Polacy, jeszcze próbuje Karol Świderski. Cały czas jesteśmy w obrębie pola karnego. Wrzutka, ale Bośniacy wybijają na rzut rożny. 16 minuta, 0-0. Zenica, Cezary Dziwiszek.
1: Szef polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie, Bogdan Klich, domaga się przeprosin od Tuckera Carlsona za znieważenie pamięci ofiar hitlerowskiego terroru. Chodzi o słowa amerykańskiego publicysty, w których usprawiedliwiał napaść III Rzeszy na Polskę. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dobry wieczór. Prawicowy publicysta w czasie wywiadu z jednym z brytyjskich polityków stwierdził, że podczas II wojny światowej obrona Polski przed nazistowskimi Niemcami przez Wielką Brytanię była błędem. Jego zdaniem atak Adolfa Hitlera na Polskę był uzasadniony. Stwierdził nawet, że kłamstwem jest twierdzenie, że Adolf Hitler po prostu tak sobie bez powodu wkroczył do Polski. Klich w liście otwartym napisał, że jest oburzony słowami Carlsona, który usprawiedliwia inwazję nazistowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku. Wytknął mu braki w wiedzy historycznej. Przedstawił w liście prawdziwe powody inwazji. Historii nie wolno fałszować. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie, podkreślił szef polskiej placówki w Waszyngtonie.
3: Fakty ważne dla kierowców.
1: Uważajcie na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. W pobliżu miejscowości Łążek na odcinku Opatów-Rzeszów pali się ciężarówka. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Osobiste pamiątki pocztowców, ożywione fotografie i historie ich codziennego życia. Po półtorarocznym remoncie ponownie otwiera się Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Otwarcie przypada w 87. rocznicę rozstrzelania obrońców budynku poczty, którzy 1 września 1939 roku przez ponad 14 godzin stawiali opór Niemcom.
4: Każdy z tych przedmiotów w jakiś sposób przypomina nie tylko tamte czasy, ale przede wszystkim te osoby, które były na poczcie, pracowały na poczcie.
5: To było trochę muzeum jednego dnia, muzeum 1 września. Ci ludzie nie urodzili się obrońcami, oni tutaj żyli, tworzyli życie w Gdańsku. Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września była tylko i wyłącznie wynikiem tego patriotycznego wychowania w Gdańsku. Była wynikiem tego przekonania, że Gdańsk jest polski i o tą polskość należy walczyć.
1: Mówili Zygmunt Becker, którego stryj był obrońcą Poczty Polskiej, i Ewa Malinowska, była kierownik muzeum.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: A na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
7: Piłkarska reprezentacja Polski rozgrywa czwarty mecz w Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Zenicy grają z Bośnią i Hercegowiną. Aktualnie 18 minuta spotkania i mamy bezbramkowy remis. Spotkanie z trybun głośnego stadionu Bilinopolje śledzi nasz specjalny wysłannik Cezary Dziwiszek.
0: Dobry wieczór ponownie.
7: Czarku, no od kilku minut biało-czerwoni mocno atakują i to głównie lewą stroną.
0: Tak jest, Nikola Zalewski oczywiście tutaj, no nie od wczoraj wiemy, że zaczyna naprawdę dobrze grać już z Rumunią, przecież zagrał naprawdę świetne zawody. Teraz głównie lewą stroną, ale ogólnie tutaj skrzydła no naprawdę dobrze pracują na początku tego spotkania u biało-czerwonych. Przede wszystkim widać, że leży nam ustawienie 4-4-2. To była dobra decyzja selekcjonera, a my opanowaliśmy teraz sytuację na boisku i za chwilę kolejny atak biało-czerwonych. Bośniacy przejęli piłkę. Na razie bez konkretów ani po jednej, ani po drugiej stronie nie było stuprocentowych sytuacji. Z Zenicy Cezary Dziwiszek.
7: A nasza młodzieżówka rozegrała katastrofalne spotkanie w Peskarze. Biało-czerwoni w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21 przegrali z Włochami 2-6. Był to fatalny mecz kadry Jerzego Brzęczka, pełen prostych błędów i strat, a dodatkowo Włosi bardzo wysoko atakowali nas na naszej połowie.
8: Było widać ich jakość ciszenia i ciśnęli nas od pierwszej sekundy. Mega ciężko było wejść w ten mecz. Bolą te bramki od razu poszczelone. Myśleliśmy na 4-1, od razu dostaliśmy na 5-1. Na 5 od razu na 6-2.
7: Mówił bramkarz naszej młodzieżowej kadry Marcel Łubik. Mimo porażki kadra do lat 21 nadal ma szansę awansować bezpośrednio na Mistrzostwa Europy. By tak się stało, Grecja nie może jutro wygrać więcej niż 2-0 na wyjeździe z Irlandią Północną. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Najlepsza polska tenisistka wygrała z Chorwatką Donną Vekić 4-6, 7-6, 6-2. To spotkanie miało dramatyczny przebieg, bo Świątek po przegraniu pierwszej partii w drugiej też przegrywała i to 2-5, ale była w stanie odwrócić losy spotkania i o ćwierćfinał zagra z Iwą Jowicz.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. 24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: A w radiu RMF 24 w rozmowie o 7 Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Obrony, szefowa polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, pani
2: posłanko.
1: Dzień dobry.
2: Wszystko Dzień dobry. Się tak zgadza. Sobie przypomniałam, bo teraz w zeszłym tygodniu gościłam w Polsce przedstawicieli polsko-amerykańskiej izby przemysłowej na Teksas i byliśmy we Wrocławiu. Zaprowadziłam ich do panoramy racławickiej.
1: I słuchaliście
2: czyim bohaterem był Kościuszko bardziej. Tak?
1: To teraz porozmawiamy o bazie amerykańskiej. Pani wie już, kiedy ta baza będzie, czy nie?
2: Ja tego nie wiem, ale rozumiem, dziś wyczytałam, że miałaby powstać do 2029 roku.
1: Bo pani posłanko, w tej chwili mamy sytuację następującą. Rozumiem, że rotacja tych sił amerykańskich, które były rotacyjnie w Polsce, została wstrzymana. Czyli jesteśmy na poziomie mniej więcej 5-6 tysięcy Amerykanów.
2: 6 tysięcy, tak. I ja powiem tak, ja nie wiem ciągle, ale ja tego nie wiem, tak? Czy rozmawiając o 5 tysiącach żołnierzy, którzy mieliby tutaj być permanentnie, to rozmawiamy o 6 tysiącach, które już są plus 5, czy też powracamy do tego, co było przed rotacją, czy 10 plus.
1: Ale zaraz, pani jest wiceszefową Sejmowej Komisji Obrony,
2: no,
1: i pani
2: tego
1: nie wie?
2: Toczy się, to rozmowy ze Stanami się toczą, żeby była jasność. Ja miałam okazję bywać w Waszyngtonie raz na parę miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat i kiedy my w ubiegłym roku, absolutnie ponadpartyjnie, razem z Marcinem Przedaczem, Radkiem Foglem, Pawłem Kowalem, i rozmawialiśmy z amerykańskimi...
1: To co oni wtedy mówili?
2: Z amerykańskimi politykami i mówiliśmy, że ponieważ kiedyś wschodnia flanka NATO to były zachodnie Niemcy, więc było Rammstein, ale teraz wschodnia flanka to jest Polska i my potrzebujemy tej obecności stałej, to oni to przyjmowali, ale miałam poczucie, że ta droga jest dłuższa, więc
1: od tamtego
2: czasu...
1: A teraz się to skróciło?
2: Tak, to znaczy no w tej chwili już po prostu jest mowa o tym zupełnie na wprost.
1: Ale
2: tak?
1: Przyzna pani, że ta baza powstanie nie wcześniej niż za 2-3 lata.
2: To znaczy, żeby była jasność. 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich oznacza 5 tysięcy plus żony, dzieci, czyli musimy rozmawiać o zbudowaniu miasteczka znacznie większego niż
1: koło 15 tysięcy.
2: Ale to są żłobki, przedszkola,
1: jasne,
2: przychodnie, szpital.
1: To wrócę do mojego pytania.
2: Poligony.
1: Bo w tej chwili sytuację mamy następującą. Koło 5-6 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Za 2-3 lata być może baza amerykańska z żołnierzami amerykańskimi kolejne 5 tysięcy. Ale rozumiem, że w tej chwili jesteśmy na poziomie takim...
2: Jesteśmy na poziomie rozmów, tak?
1: Jesteśmy na poziomie obecności amerykańskiej w takiej sytuacji, jaka była przed pełnoskalową rosyjską agresją.
2: Problem
1: jest następujący. Coś się zmieniło jednak po naszej wschodniej stronie, prawda? Przyzna pani. I gdy zaczęła się pełnoskalowa inwazja, przybyło Amerykanów. W tej chwili tych Amerykanów
2: ubyło. Czy my chcemy stałej bazy? Chcemy. Czy jeszcze kilka miesięcy temu był wielki znak zapytania, czy wycofywanie amerykańskich wojsk z Europy dotknie Polskę? Nie było w ogóle mowy o tym, że ma być jakaś stała obecność.
1: A pani, tak właśnie było. Donalda Trumpa, ma pani pewność, że ta decyzja już została podjęta, czy dopiero jesteśmy na etapie, być może to będzie zielone światło?
2: Ja wiem z moich rozmów w Waszyngtonie, że rozmowy się toczą i proszę mi wierzyć, w porównaniu z tym...
1: Decyzja.
2: Toczą się rozmowy na temat tego, kiedy, jak, gdzie, tak? Ale żeby była jasność, ponieważ uczestniczę w tym procesie od dłuższego czasu, to proszę mi wierzyć, w porównaniu z tym, w jakiej sytuacji byliśmy rok temu, kiedy Amerykanie przygotowywali swoje podstawowe dokumenty i kiedy naprawdę był znak zapytania, czy nie jesteśmy w sytuacji, w której Amerykanie z Polski wycofają się w ogóle, to jest naprawdę nieźle, aczkolwiek oczywiście, gdybyśmy już mieli tych żołnierzy tutaj w Polsce, to byłoby jeszcze lepiej.
1: Czy powinien być przywrócony obowiązkowy pobór do wojska?
2: Ja z tym mam taki kłopot i w zasadzie mówię o tym od zawsze, że biorąc pod uwagę otwarty świat i biorąc pod uwagę to, że kiedy zaczęła się wojna Rosji z Ukrainą, to w ciągu pierwszych 3 dni zarówno z Ukrainy, jak i z Rosji wyjechało po kilkaset tysięcy młodych ludzi. Uważam, że to, co jest korzystne i to, co przyniesie efekt, to po pierwsze dobre wykorzystanie wszystkich tych osób, które są ochotnikami dzisiaj i chcą walczyć i przygotowanie jakby takie dedykowane poszczególnym zdolnościom.
1: Ale nie słyszę w pani słowa pobór, czy pobór obowiązkowy?
2: Nie, dzisiaj uważam, że pobór obowiązkowy mógłby być odwrotnie proporcjonalny do tego, że czego potrzebujemy, czyli potrzebujemy ludzi, którzy pójdą do wojska i będą
1: A wie pani,
2: walczyć,
1: co się dzieje w Europie, pani posłanko? Widzi pani, że kraje przywracają ten obowiązkowy pobór, że coraz częściej się tak zdarza, że jednak reagują na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy my nie powinniśmy
2: Panie
1: tego...
2: Panie redaktorze, ale to nie chodzi o to, żeby wydać dyspozycję, żeby był taki pobór, tylko chodzi o to, żeby mieć wystarczające zdolności do obrony.
1: I to w jest moim kwestia odczuciu, finansów w takim
2: biorąc,
1: razie?
2: Nie, ja nie mam żadnych wątpliwości, że możemy się spotkać z sytuacją, w której gdybyśmy ogłosili taki pobór, to po prostu ileś ludzi, szczególnie młodych, po prostu z Polski wyjedzie.
1: Będą uciekać przed pójściem do wojska, pani
2: zdaniem? Na pewno, nie? No,
1: nie wiem, czy sytuacja się nie zmieniła. Wie pani, za czasów PRL-u to było w
2: różnie
1: pewnym
2: będzie.
1: Sensie normalne. Dzisiaj
2: panie
1: myślę, że nie byłoby już w ten sposób.
2: Panie redaktorze, biorąc pod uwagę, o co chodzi, a chodzi o to, żeby mieć dobrze przygotowaną armię, po pierwsze wykorzystajmy wszystkich tych, którzy w tej armii chcą być, a nie tych, którzy w niej być nie chcą, a poza tym stwórzmy, ja wiem, że to już jakoś tam się dzieje. My powinniśmy prowadzić szkolenia masowe po to, żeby dobrze wykorzystać potencjał tych ludzi, którzy mogą w przyszłości walczyć. Naprawdę, pierwsze 3 dni wojny pokazało, że z Ukrainy wyjechało 700 tysięcy młodych ludzi, a z Rosji 900 tysięcy młodych ludzi.
1: To porozmawiamy o tym przygotowaniu, pani posłanko, w takim razie. Po co nam jest ustawa przedwojenna, jak mówi Cezary Tomczyk?
2: Ja się bardzo cieszę z tej pracy i uważam, że to jest najwyższy czas. Mhm. Dlatego, że my od dłuższego czasu już jesteśmy w sytuacji, w której jeszcze oby nigdy nie jesteśmy na poziomie wojny kinetycznej, ale już dawno nie jesteśmy w sytuacji pokojowej i my widzimy, że potrzebujemy pewnych regulacji na bardzo różnym poziomie.
1: Na taki niejasny czas? Na taki czas wojny hybrydowej?
2: Tak,
1: a nie ma takich regulacji w tej chwili, tak?
2: Nie ma takich regulacji, bo my dzisiaj mamy przepisy prawne na czas pokoju, a dawno już nie jesteśmy w stanie pokoju, bo mamy akty dywersji i różne inne rzeczy, które się dzieją i które się mogą wydarzyć, a jeszcze nie jesteśmy w stanie wojny, który pozwoliłby na uruchomienie różnych mechanizmów, które dziś nie mają. To są bardzo różne rzeczy, chociażby kwestia, nie wiem, systemów antydronowych, ochrony lotnisk,
1: możliwości... Mówi też chociażby o pobycie wojsk sojuszniczych, ale ja się zastanawiam nad tym, no przecież w listopadzie była zmieniana ustawa w tej sprawie, w listopadzie
2: Panie
1: zeszłego
2: redaktorze,
1: roku.
2: Panie redaktorze, ja mam ciągły kontakt ze środowiskami wojskowymi i naprawdę jest ileś takich elementów, gdzie dzisiaj poruszając się w systemie prawnym, pokojowym, trudniej jest reagować. My jesteśmy w wojnie kognitywnej. My tak naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji.
1: To kiedy
2: sytuacji?
1: Ta ustawa, pani zdaniem, powinna się pojawić?
2: No, ona w tej chwili jest na etapie uzgodnień wewnątrz MON-u, bo to jest taki pierwszy krok, tak? Jakiś konkretny departament pisze projekt ustawy, najpierw idzie to do takich uzgodnień wewnątrz MON-u, za chwilę to wyjdzie
1: do końca roku, pani zdaniem?
2: Do uzgodnień. No, ja myślę, że to się będzie działo szybko. Trzeba by tu rozmawiać z MON-em, tak?
1: Ale do komisji jeszcze, rozumiem, jeszcze droga daleka z tą ustawą.
2: Nie wiem, czy daleka. No, bo to jest tak. Jest wewnątrz, potem są międzyresortowe.
1: Potem rząd jeszcze.
2: Partnerzy społeczni, to jest jakiś miesiąc z plusem. Potem rząd i potem to trafia do Sejmu, tak?
1: W Stargardzie tak mówi Karol Nawrocki w piątek. Dystrybucja strachu, którą uprawia premier Donald Tusk i poszukiwanie zastępczej propagandy ma odwrócić uwagę wszystkich, odciągnąć od tego, co zasadnicze, że idziemy na ścianę finansową i nikt nie chce za to podjąć odpowiedzialności. Odwraca się uwagę od rzeczywistych problemów?
2: Ale co to znaczy dystrybucja...
1: Tak mówi Karol Nawrocki, tak podczas swojego wystąpienia w Stargardzie.
2: Czy my niby mamy straszyć?
1: Pytanie, czy rząd dystrybuje strach?
2: Ale ja w ogóle nie rozumiem, znaczy albo Karol Nawrocki nie rozumie sytuacji, w której my jesteśmy, może nie rozumie, może nie wie, może nie zauważył, że wojna, którą toczy Putin, nie jest wojną o kawałek terytorium Ukrainy, tylko jest wojną o odbudowanie postsowieckiego imperium. W związku z tym my jesteśmy absolutnie, znaczy my to wszystko, co się w tej chwili dzieje, musimy być absolutnie poważnie i to nie jest nic nowego, a akurat tutaj prezydent...
1: Tyle, że wojna się toczy od 22 roku, ta pełnoskalowa, prawda?
2: Tak.
1: I widzi to pani posłanko,
2: że... A ja to widzę od 22 roku.
1: I widzi pani teraz, że mamy nasilenie tej informacji o tym, jak blisko jesteśmy konfliktu bezpośredniego z Rosją.
2: Ale my po prostu jesteśmy w sytuacji, w której na samym początku, żeby była jasność, wojna informacyjna, hybrydowa toczy się w Polsce od bardzo wielu lat. I ta wojna, można sobie poczytać podręczniki, które o tym mówią. Ona wygląda tak, że zaczyna się od dezinformacji, podziału i tak dalej. Następnym elementem są akty sabotażu, a następnym mogą być na przykład zamachy.
1: I my jesteśmy
2: na etapie sabotażu i pewnych działań już w jakimś sensie kinetycznym, bo jak nam latują rosyjskie rakiety czy też drony na naszą... I to po prostu jest rzeczywistość. Ja rozumiem, że pan prezydent się po prostu może tego bać, no tylko chyba nie powinien, tylko powinien tutaj z całą odpowiedzialnością jakby przyjąć rzeczywistość, jaka jest.
1: Troszkę o polskiej polityce w takim razie jeszcze porozmawiajmy, gdy już wspomnieliśmy o prezydenta, ale tutaj nie w kontekście prezydenta, a w kontekście pani zajęć, czyli chodzi o komisję Pegasusa. Kiedy raport w tej sprawie? 12 będziecie przedstawiać
2: już raport? Nasz plan jest taki, że w poniedziałek chcemy... Bo to jest tak. My najpierw musimy zwołać posiedzenie komisji i pokazać... Mamy raport.
1: Jest to komisja... Posiedzenie już jest zwołane, czy jeszcze nie?
2: Nie wiem, czy już formalnie...
1: Z tego co wiem, to jeszcze nie.
2: Ale wszystko już tam jest do tego przygotowane. I to jest pierwszy krok. Później musimy dać chwilę czasu na ewentualne poprawki. Potem jeszcze się zbierze komisja po raz drugi i będzie czas na zdanie odrębne, a to, co będzie, myślę, z punktu widzenia opinii publicznej najbardziej wartościowe, to jest pokazanie tego raportu na posiedzeniu Sejmu.
1: Ale
2: tak?
1: Pokazanie raportu tylko w części jawnej, rozumiem, bo nie pokażecie części tajnej.
2: Tak? Nie, jest tak, że my część jawną pokażemy jawnie, a część niejawną pokażemy posłom, bo...
1: Wszystkim?
2: Bo do klauzuli tajne posłowie mają dostęp. My nie jesteśmy w stanie pokazać tej części ściśle tajnej, tak? Bo
1: będzie obwarowana klauzulą ściśle tajne, czy będzie obwarowana klauzulą tajne?
2: Nie, to znaczy to, co my możemy pokazać wszystkim posłom, może być, czy jest obwarowane klauzulą tajne. To, co jest klauzulą ściśle tajne, a my takie dokumenty też mamy, pakujemy w paczkę i wysyłamy do prokuratury, tak? Bo my nie jesteśmy tego w stanie państwu pokazać.
1: Jakie są proporcje tego raportu? Rozumiem, że raport liczy około 300 stron,
2: nie,
1: ale jaka część jest tajna,
2: nie,
1: jaka część jest ściśle tajna?
2: Jest tak, że raport jawny to jest 350 stron, a raport niejawny 270, 280.
1: No to blisko połowa w takim razie.
2: Tak, to obie części są obszerne.
1: Czy ten raport w całości, jawną i niejawną część, dostanie też prezydent?
2: Nie, to jest informacja dla parlamentu.
1: A uważa pani, że nie powinien dostać?
2: Ja nie wiem, czy jest taka w ogóle procedura, żeby prezydent miał to zobaczyć.
1: Czy z tego raportu wynika jasno, kto zlecał kupno i podsłuchiwanie Pegasusem?
2: Bardzo wiele rzeczy wiadomo, ale poczekajcie państwo, proszę.
1: No dobrze, ale czy pani już wie to? Czy pani to już wie?
2: Aż to pokażemy. Ja na temat tego, jak funkcjonował, jak był zakupowany i jak funkcjonował Pegasus, wiem bardzo, bardzo dużo w sposób oczywisty i są takie elementy, o których nigdy nie mogła powiedzieć, niestety.
1: Nawet rozumiem po ustaniu prac komisji.
2: Mamy te kawałki ściśle tajne, a reguła jest taka,
1: że... Ale pani zdaje sobie sprawę, pani posłanko, że ludzie, wyborcy bardzo wiele sobie obiecywali po działaniach państwa komisji
2: i tej wiedzy nie dostaną? Myśmy już skierowali do prokuratury 11 zawiadomień, no i to jeszcze nie jest koniec, także no już dalsza część to jest praca prokuratury, tak? A my pokażemy swoje ustalenia.
1: No dobrze, a pani, według pani zdania, najważniejsze osoby w państwie wiedziały o tym wszystkim, co się dzieje z Pegasusem, czy działo się to poza ich wiedzą?
2: Ale co to znaczy najważniejsze?
1: Mówię o premierze, mówię o prezesie najważniejszej partii rządzącej wtedy.
2: Poczekajmy, dobra? To jest jeszcze tydzień. Już tutaj.
1: Tylko, że czekamy już prawie ponad 3 lata.
2: Panie redaktorze, ja też chciałabym, żeby to było szybciej. Rzeczywiście my na samym początku, przez prawie pierwszy rok szczególnie, tutaj była trudna współpraca z CBA, więc taka niechęć służb do rozmowy z nami.
1: No, to jest, no, ale to się chyba nie zmieniło.
2: Z elementów. Trochę się zmieniło.
1: Trochę się zmieniło, tak. Czyli generalnie CBA zaczęło bardziej, czyli tak. Służby specjalne zaczęły lepiej współpracować z komisją.
2: Tak po całości, bo tego nie powiedziała, ale to najważniejsze z punktu widzenia rozwikłania sprawy Pegasusa, czyli ta służba, która się tym Pegasusem posługiwała, czyli CBA, po zmianie szefostwa, robiło się bardziej...
1: Wciąż bardzo tajemnicza pani posłanko. To może w takim razie więcej mi pani powie o koniach. Jaki to jest koń fryzyjski?
2: To jest bardzo piękny koń, ale to jest raczej koń do karocy niż do jazdy wierzchem.
1: Nie wiem, czy akurat na tym koniu jest prezydent.
2: Dosyć toporny jest. Znaczy, tak. Znaczy, ale że rzeczywiście piękny koń.
1: Ale przeszkadza pani, że prezydent jeździ konno? Przecież sama pani
2: oczywiście,
1: jeździ konno.
2: Że mi nie przeszkadza, że jeździ konno, natomiast przeszkadza mi to, że Pałac Prezydencki absolutnie niejasno to wszystko komunikuje, to znaczy skąd te konie się wzięły, ile one kosztowały, kto je w tej chwili utrzymuje, jaki to jest koszt.
1: A jaki to jest koszt?
2: Wie pan co, redaktorze, to jest bardzo, bardzo różnie. Dlatego, że taki koń...
1: Bo pani utrzymuje
2: konia,
1: tak?
2: Jak się go kupuje, tak. I to jest tak, że jak taki koń, jak się go kupuje, to można go kupić za 20 tysięcy, a można go kupić za 120.
1: A taki fryzyjski koń to ile kosztuje?
2: To też jest różnie, bo to kwestia wieku, ujeżdżenia, predyspozycji.
1: Czyli zależy, rozumiem.
2: Sportowych. Wie pan co? Są konie, które kosztują 2 miliony euro na przykład. Tak? No, oczywiście to już są konie wybitne. Myślę, że taki dzisiaj taki koń rekreacyjny, no to 20-30 tysięcy, ale to jest nic w tym sensie, że nie. Później tego konia jeszcze trzeba utrzymać.
1: Oczywiście. Czyli utrzymanie ile kosztuje?
2: Znowu zależy. W stajniach takich niewypasionych, taki hotel to około 2000, wypasionych 4, plus kowal, dentysta, weterynarz.
1: Czyli to skomplikowane, rozumiem,
2: nie,
1: tak?
2: to znaczy to naprawdę plus to, co jest ważne, jak się takie konie ma, to bez względu na to, czy się ma czas, czy nie ma czasu, a czasem się nie ma, to ktoś musi na nich jeździć, więc jeszcze kwestia instruktora, trenera. Nie, ale na takim koniu trzeba jeździć kilka razy w tygodniu, bo jak nie będzie człowiek jeździł kilka razy w tygodniu, no to ten koń będzie po...
1: I pani też jeździ kilka razy w tygodniu?
2: Ja jeżdżę kilka razy w tygodniu.
1: Tak mówi Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceszefowa Sejmowej Komisji Brony, szefowa polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. Dzisiaj razem z nami w rozmowie o 7 w RMF24. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: RMF 24.

0: Dziękujemy za dzisiejszy program Power Play. Darek Maciborek, Marcin Jędrych. Jest 22.
1: Do usłyszenia jutro po 19, a najnowsze fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
2: 0-0 po pierwszej połowie meczu Polska-Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Jak idzie biało-czerwonym, o tym opowie nasz dziennikarz. W faktach również ważne informacje dla kierowców z trasy S11 i Krajowej 74, a także o pierwszych laureatach tegorocznej Nagrody Nobla. Wciąż bez bramek w wyjazdowym meczu reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. Trwa w tej chwili druga połowa spotkania. Z trybun stadionu w Zenicy obserwują ją uważnie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF. Witaj ponownie. Czarku, wynik na razie 0-0, ale mógł być już gorszy dla biało-czerwonych.
3: Mógł być gorszy, jak słusznie zauważyłeś. Dostaliśmy sygnał ostrzegawczy kilka minut po wznowieniu, po rozpoczęciu drugiej połowy. Moment nieuwagi zaledwie i do siatki dla Bośni trafił Tabakowicz. Na szczęście był spalony teraz przed chwilą. Bośniacy strzał z dystansu. Na szczęście broni Marcin Bułka. To jest drugi już sygnał ostrzegawczy. Ale my także co jakiś czas wysyłamy. Tak naprawdę chyba najgroźniejsze sytuacje w tym meczu były właśnie po naszej stronie pod koniec pierwszej połowy. Karol Świderski z bliska trafił w bramkarza, a po chwili jeszcze dobitka Sebastiana Szymańskiego została wybita przez jednego z obrońców tuż sprzed linii bramkowej. Zatem to nie jest tak, że tu Bośnia ma jakąś przewagę i to nie jest tak, że 0-0 musi oznaczać nudny mecz. Stawiam tezę, że Bośnia jest tutaj naprawdę do ogrania, choćby tym jednym, jedynym golem. I obym się nie pomylił. Zenica, Cezary Dziwiszek.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 74 w Lubuskiem. W Olbięcinie osobówka wypadła z jezdni. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Zablokowana w kierunku Piły jest natomiast S11 w pobliżu węzła Poznań-Dąbrówka. Pali się tam ciężarówka. Policja kieruje na objazd. Związkowcy domagają się wstrzymania decyzji o likwidacji śląskich kopalni Stośnica i Bolesław Śmiały.

0: Przed południem demonstrowali przed siedzibą Ministerstwa Energii w Katowicach. Chcą także zatrzymania importu węgla.
1: Jak spojrzycie w statystyki, to w ciągu ostatniego pół roku wzrost importu węgla wyniósł 168%, a to jest dopiero początek. Żądamy, aby ten import został powstrzymany, aby elektrownie i ciepłownie, które są przynajmniej w rękach Skarbu Państwa, nie używały ani jednej tony węgla z importu.
0: Mówił przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek. Pikietę obserwowała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. W Faktach zapraszamy teraz na poranną publicystykę w RMF FM i radiu RMF 24. Gościem rozmowy o 7 będzie Daniel Obajtek, były szef Orlenu, a 7:58 Tomasz Terligowski będzie gościł Adama Szłapkę, rzecznika rządu. Polecamy.
2: Nagroda Nobla w Faktach RMF FM.
0: Znamy pierwszych laureatów tegorocznej Nagrody Nobla. W dziedzinie fizjologii i medycyny wyróżnienie otrzymali Amerykanin Karl Disserot i dwóch Niemców, Peter Hegemann i George Nagel. Nagrodzono ich za prace, które doprowadziły do stworzenia nowej metody badań aktywności mózgu, zwanej optogenetyką. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
3: Ta metoda pozwala naukowcom z niespotykaną dotąd precyzją kontrolować aktywność wybranych komórek nerwowych z pomocą światła. U odpowiednio zmodyfikowanych zwierząt badacze mogą wyizolować i aktywować konkretne grupy neuronów w skomplikowanych strukturach mózgu, a następnie obserwować, jakie funkcje są przez nie kontrolowane. Hegemann i Nagel jeszcze w latach 90. odkryli w organizmie pewnego glonu i nauczyli się wykorzystywać białko, które pod wpływem światła generowało sygnał elektryczny. Disserot wpadł na pomysł użycia go do badań pojedynczych komórek nerwowych. Mniej więcej 20 lat temu, oparta na tych odkryciach, optogenetyka zaczęła odkrywać przed nauką kolejne tajemnice mózgu. Pozwoliła lepiej zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw zaburzeń psychicznych czy neurologicznych. Teraz są nadzieje, że z jej pomocą uda się znaleźć nowe metody ich terapii.
0: A jutro poznamy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
5: 60. minuta gry w Zenicy. Piłkarska reprezentacja Polski bezbramkowo remisuje z Bośnią i Hercegowiną. To czwarte spotkanie biało-czerwonych w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na trybunach stadionu Bilinopolje jest Cezary Dziwiszek, z którym...
6: Dobry wieczór.
5: Jak słychać, łączymy się właśnie. Do czarku teraz wymuszona przerwa w grze i chyba trochę drżący Jan Urban o Matiego Kesza.
6: Tak, tak, Mati Kasz tutaj utyka ewidentnie, stoi teraz przy linii blisko trybuny prasowej, więc rzeczywiście widzę, że chyba nie jest dobrze, ale nie chcę zapeszać. Wcześniej podobna sytuacja była z Karolem Świderskim, on zwijał się z bólu przez moment, ale na szczęście wrócił na boisko. Karol Świderski dzisiaj trochę bardziej widoczny, muszę przyznać, niż Mateusz Żukowski w linii napadu, ale tak najbardziej widoczne to są nasze skrzydła, o tym już mówiliśmy, szczególnie to lewe, czyli Zalewski, ale także Frankowski, bo na prawym tak naprawdę no nie mamy nominalnego skrzydłowego. Musimy, na koniec powiem, uważać na kontry Bośniaków. Oni coraz częściej grają w ten sposób i ewidentnie idzie im to lepiej niż atak pozycyjny. Zenica, Cezary Dziwiszek.
5: Grają też nasi grupowi rywale w Lidze Narodów. Rumuni przegrywają na własnym stadionie ze Szwedami 0-1, 63. minuta tego spotkania, a w trwających meczach Dywizji A Ligi Narodów Francja przegrywa w Paryżu 0-1 z reprezentacją Belgii, tu 62. minuta, a w 64. minucie Włosi w Bolonii remisują 1-1 z reprezentacją Turcji. Pechowo z turniejem ATP w Pekinie pożegnał się Hubert Hurkacz. O odpadnięciu w półfinale turnieju w stolicy Chin zadecydowała kontuzja. Polski tenisista skreczował w drugim secie półfinałowego starcia z Australijczykiem Alexem Deminorem. Na koniec zaglądamy jeszcze do Zenicy. Tam wynik bez zmian. Polska i Bośnia i Hercegowina nadal 0-0. 62. minuta tego spotkania.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: nieustanna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, lider Polski Rozwoju Plus. Witam serdecznie Stowarzyszenie Rozwoju.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie premierze. Tankował pan już po nowych cenach?
2: Jeszcze nie. Tankowaliśmy po poprzednich cenach. Zresztą mam tutaj taki zrobiony przez naszych młodych działaczy pylon specjalny, który pokazuje, że już Polacy stracili ponad 100. To można sobie obejrzeć na
1: stronach. Stracili
2: 108 miliardów złotych. Każdy kierowca w Polsce stracił 3,5 tysiąca złotych.
1: No, to panów przez wcześniejszych.
2: Chwila. To znaczy wcześniejszych, panie redaktorze. No mamy obietnicę i ta obietnica nie została zrealizowana. 3,5 tysiąca złotych stracił każdy kierowca. Tutaj może sobie każdy obejrzeć. Natomiast czy chcemy takich rozwiązań, które będą tylko i wyłącznie polegały na dobrej woli i kaprysie premiera? Czy chcemy rozwiązań automatycznych, przewidywalnych? Rozwój Plus zaproponował takie rozwiązania w naszej ustawie. Daliśmy poprawki. Mam nadzieję, że te poprawki będą też przegłosowane. Dlatego, że tego potrzebujemy, a nie raz na dwa miesiące czy trzy między kwietniem a czerwcem.
1: No tak, no, bo potem nie było na dwa tygodnie włączył premier.
2: Nie,
1: no.
2: Chwila. Przecież zrobili tą obniżkę, ale tylko między kwietniem a czerwcem. Potem prezent dla Polaków.
1: Zabrakło pieniędzy, to panie premierze, to pan doskonale wie.
2: Pieniędzy cały czas brakuje, jest gigantyczna dziura budżetowa i niech oni oddadzą wreszcie zarządzanie budżetem fachowcom, którzy potrafili uszczelnić, tacy jak my z Rozwoju Plus. Co potem zrobił? Na dwa tygodnie ostatnie wakacji znowu kaprys premiera, obniżka cen na pylonach, a potem znowu podwyżka. Teraz znowu będzie obniżenie. A za parę miesięcy znowu podwyższenie. Nie.
1: No mamy nadzieję, że za parę miesięcy Donald Trump zakończy wojnę.
2: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy. Przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków. Jeszcze jedno zdanie. Pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu tego rządu.
1: Panie, czyli nie pogratuluje pan premierowi, rozumiem. No nie, bo jest sukces,
2: odwrotnie.
1: No,
2: jest to jedno wielkie oszustwo, co pokazałem dzisiaj tutaj na tym pylonie przygotowanym przez młodych naszych tutaj adeptów sztuki politycznej.
1: Ale mamy najniższe ceny w Europie. To znaczy, no jednak
2: są państwa, w których są niższe ceny.
1: Stany Zjednoczone, ale tam w ogóle są.
2: Nie, w Europie również są państwa, w których są niższe ceny.
1: Które?
2: No podobno Malta na przykład, ale zdaje się, że nie o tym rozmawiamy, panie redaktorze, tylko o tym, za ile tankują polscy kierowcy. Za gigantyczne pieniądze. Uwaga, dałoby się obniżyć jeszcze niżej, co pokazałem w lutym 2022. Dalej jesteście, szanowni państwo, skubani przez ten rząd. Polski kierowca traci codziennie setki złotych. Właśnie dlatego... Już mówię, jak, bo widzę, że pan jeszcze zainteresował.
1: Panie premierze, no jesteśmy skubani. No nie jesteśmy skubani, no potrzebuje ten rząd także podatków.
2: Chwila, kiedy koncerny realizują wyższą marżę, to my zaproponowaliśmy fundusz wyrównywania cen z tej marży. Ale jeżeli pan pyta, czy można jeszcze niżej, oczywiście, że tak, poprzez taki ruch, jaki ja zrobiłem, kiedy byłem premierem, to znaczy obniżenie
1: VAT-u i akcyzy. No tak, tylko wtedy będziemy mieć jeszcze większy deficyt budżetowy i wtedy pan będzie mówił, jaki deficyt, to skandal.
2: Nie, panie redaktorze, ten deficyt należy redukować poprzez realne działania związane z uszczelnieniem podatku VAT, akcyzy, CIT-u, PIT-u. Oni sami się przyznali dwa miesiące temu podczas debaty sejmowej do gigantycznej luki w 2025.
1: Mówi pan o tym, że
2: przychodzi sobie pan na tym tak lekko, a ja pokazuję jako lider odpowiedzialnej partii,
1: jak pan jest liderem odpowiedzialnej partii, to ja się chciałem zapytać, czy widzi pan Daniela Obajtka jako nową twarz ekonomiczną Prawa i Sprawiedliwości? No bo skoro mówimy o oddaniu rządu fachowcom, no to być może kiedyś Prawo i Sprawiedliwość albo prawica przejdzie do władzy.
2: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze. Niech on sobie tam działa ze swoimi kolegami, z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia, a my mamy tutaj
1: panie premierze, Power ale ja się Poland, pytam, czy to jest powodzenie dla Polski?
2: To jest powodzenie dla Polski.
1: To jest,
2: panie redaktorze, mówi się, że naśladownictwo jest najlepszą formą uznania. To jest Powered by Poland, przygotowany program przez Rozwój Plus, który ma bardzo ciekawe rozwiązania dla przedsiębiorców.
1: A nie o program.
2: No już się wypowiedziałem w jego sprawie.
1: Czyli nie chce pan komentować tego, że on będzie twarzą tak naprawdę ekonomiczną. No to lećmy z ich rozwiązaniami. Pan też chciałby budować nowe kopalnie, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość?
2: My wspieramy wielką przebudowę systemu energetycznego w taki sposób, żeby ceny energii były niższe o 30%. Czy wie pan, że dzisiaj...
1: Ale o kopalnie się zapytałem, panie premierze.
2: No tak,
1: kopalnie,
2: ale to chyba jest po to, żebyśmy mieli niższy koszt energii. Tak, na Lubelszczyźnie ma sens powstawanie nowych szybów i oczywiście, że tam mamy zasoby wydobywalne na takim poziomie, żeby Polska mogła z tego skorzystać. Na Górnym Śląsku jest inaczej, ale jest jedna spółka, Jastrzębska Spółka Węglowa, do zapaści, której doprowadził obecny rząd. Kiedy ja opuszczałem nawę rządową, wówczas JSW była bardzo rentowną spółką.
1: A jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów? No, na przykład tam, gdzie pan powiedział, na Lubelszczyźnie.
2: Tak, na Lubelszczyźnie ma sens.
1: Jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów?
2: Pyta pan o stopę zwrotu, o stopę inwestycji, o koszt wybudowania? Stopa zwrotu takiej inwestycji przy obecnych cenach mogłaby być między... szacunkowo teraz 5 a 8 lat. To nie jest zła stopa zwrotu. Jeżeli by ceny spadły, to stopa zwrotu by była oczywiście dłuższa.
1: Chwileczkę.
2: W przypadku systemu energetycznego nie liczy się wyłącznie stopa zwrotu. Liczy się także bezpieczeństwo. I my chcemy doprowadzić do suwerenności energetycznej. Suwerenność będziemy mieli wtedy, kiedy będziemy mieli nasze źródła zasobów dodatkowo może być na kolejne dziesiątki lat, jeżeli będziemy mieli wydobywalny węgiel. No panie redaktorze, na kolejne dziesiątki lat to chyba jest wystarczająco.
1: Ale 20, 30, 40,
2: 30-40 lat, jeżeli będziemy mieli zasoby na takim poziomie, które pozwolą nam w dobrym miksie energetycznym z atomem, częścią OZE 25-30%. Przecież suwerenne państwa takie jak Chiny i Stany Zjednoczone też mają swoje OZE.
1: Suwerenności nie dyskutujemy, to jest dobry pomysł.
2: Nie, suwerenność energetyczna to jest kluczowa rzecz.
1: Suwerenność energetyczna jest absolutnie znakomity pomysł.
2: W obecnym czasie, w który wkraczamy.
1: Dobrze, tu kończymy naszą część w radiu RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Mateusz Morawiecki, były premier, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. No to jeszcze pytanie, PiS chce się dziś wycofywać z niektórych rozwiązań, które wprowadzono przez Polski Ład. To jest m.in. powrót do naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie, przywrócenie karty podatkowej. To są dobre pomysły pana zdaniem? Pan też by się wycofał?
2: Panie redaktorze, dziwię się rozwiązaniom rodem z Leszka Balcerowicza. To są rozwiązania, poprzez które złodziej Kacprzyk i złodziej Kral będą mieli niższe
1: daniny. To są rozwiązania Prawa i Sprawiedliwości.
2: To są rozwiązania, mówię precyzyjnie, poprzez które taki gość jak złodziej Kacprzyk będzie miał składkę zdrowotną obniżoną o 1000 zł i daniny niższe do zapłacenia o kilkanaście tysięcy złotych. Jak PiS chce dać kilkanaście tysięcy złotych złodziejowi Kralowi i złodziejowi Kacprzykowi, a pani w Biedronce ma tak mniej więcej płacić daniny jak tego typu goście, to ja dziękuję bardzo. Nasze rozwiązania, które zaproponowaliśmy, są bardzo dobre dla małych i średnich przedsiębiorstw. Te rozwiązania dają na przykład 4-letni obniżony ZUS po to, żeby się można było rozpędzić. Tak zwana działalność bagatelna. Kolejne rozwiązanie. Tutaj w Powered by Poland mamy rozwiązania również dla małych i średnich firm po to, żeby one mogły się bogacić, zarabiać pieniądze. PiS to są kontrole małych firm, to jest opresja, to są areszty. Z tym kojarzy się PiS w małych i średnich firmach. Kiedy ja byłem szefem Ministerstwa Finansów, a później premierem i de facto mi również podlegały te tematy, to KAS realizował Krajowa Administracja Skarbowa mniej kontroli i te kontrole były dużo bardziej trafione. W związku z tym mali przedsiębiorcy są oczkiem w głowie Rozwoju Plus, a jak pokazałem przed chwilą, te rozwiązania proponowane przez nich jedynie doprowadziłyby niestety do tego, skoro że złodziej mówi, Kacprzyk miałby mniej do zapłacenia, a ja tego nie chcę.
1: To pytanie, czy nie chcę mówić o panu doktorze Kacprzyku czy o Ekralu, ale w takim razie 800 plus dla bogatych powinno być, czy powinno się wycofać? Powinno się zacząć trochę zmieniać te zapisy, urealniać te zapisy dotyczące polityk społecznych?
2: Panie redaktorze, rozumiem, że dąży pan do tego, aby...
1: Ja do niczego nie dążę, ja zadaję pytanie.
2: Tak, ja szukam jak gdyby tutaj tego...
1: Czy powinno się ograniczyć programy społeczne?
2: Już mówię. Czy powinno się ograniczyć programy społeczne? Nie, nie powinno się ograniczyć. Natomiast jeżeli jakby pochodną tego pytania miało być to o dziurę budżetową i o wielki dług publiczny, to ja powiem tak. Opracowaliśmy tu i w innych opracowaniach Rozwoju Plus bardzo dobry, realistyczny, oceniony przez rynki finansowe plan redukcji dziury budżetowej w najbliższych 3-4 latach z 7,1 na 4,8.
1: Bez ograniczenia wydatków społecznych?
2: Bez ograniczenia wydatków
1: społecznych. Bez podniesienia wieku emerytalnego?
2: Bez podniesienia wieku emerytalnego, bez ograniczenia wydatków społecznych. Z zastosowaniem instrumentów informatycznych? Nie, zrobiłem to już raz, pokazałem, że jest to możliwe w roku 2016, 17, 18, 19, 20. Wtedy na 20 przygotowaliśmy budżet bez deficytu. To był jedyny przygotowany budżet bez deficytu. Dlaczego to było możliwe pomimo tamtych wydatków społecznych? Właśnie dlatego, że zaproponowaliśmy odpowiednie rozwiązania informatyczne, pakiet paliwowy, pakiet elektroniczny.
1: Dobrze, a teraz jak pan chce obniżyć ten deficyt? Bez cięcia wydatków, bez ograniczania, jak pan chce doprowadzić do tego? Trzy krótkie pomysły. Co zrobić, żeby deficyt był mniejszy i nie były mniejsze wydatki społeczne?
2: Proszę bardzo, już. Po pierwsze, naprawa podatku CIT, tak żeby międzynarodowe korporacje wreszcie znowu płaciły podatki, tak jak za moich czasów. Ja panu pokażę, bo widzę,
1: pierwszy,
2: że pan tutaj się
1: to
2: zdziwił.
1: To jest pierwszy pomysł. Nie, ja się nie zdziwiłem. Ale
2: proszę bardzo,
1: zadaję pytanie
2: pan tutaj groźnie zmarszczył brwi, że ja muszę tutaj pokazać wszystkim, bo
1: nic pewnie musi pokazać,
2: bardzo,
1: bo my i tak tego nie pokażemy,
2: państwo,
1: bo nie mamy jak.
2: Nie pokażecie tego?
1: Nie możemy, nie mamy zbliżania kamery. Bardzo nam
2: szkoda.
1: To jest pierwszy
2: tutaj,
1: CIT.
2: Tu pokazuję, szanowni państwo, w jaki sposób udało się w czasie, kiedy byłem premierem, odzyskać pieniądze
1: dla dużych firm.
2: Nie podniesienie, panie redaktorze.
1: Ściąganie.
2: Właśnie, nie podniesienie żadnej stawki CIT-u. To jest wielki błąd. Tylko ściągalność tego CIT-u.
1: Dobrze, to jest pierwsze. Ściągalność CIT-u od wielkich korporacji.
2: Tutaj
1: one mają świetnych prawników
2: się kryje,
1: i będą
2: uwaga,
1: się bronić.
2: Tak, już zrobiliśmy to raz. Z tymi świetnymi prawnikami sobie poradziliśmy. Od 8 do nawet 20 miliardów złotych.
1: To jest pierwszy, drugi.
2: Tak. Uszczelnienie podatku VAT, gdzie sam minister Domański pokazał stratę za zeszły rok na poziomie 28 miliardów złotych.
1: Trzeci pomysł.
2: Trzeci. Zmniejszenie również kosztów obsługi długu poprzez lepsze dużo zarządzanie długiem, co pokazaliśmy również w czasie, kiedy rządziliśmy.
1: I to nam zmniejszy deficyt na tyle, że nie będziemy wchodzić w żadne niebezpieczne rejony.
2: To już te trzy sposoby, o których powiedziałem, zmniejszy nam deficyt o około 1,5 punktu procentowego. Mamy jeszcze szereg innych działań. 1,5 punktu procentowego to jest dużo. To jest około 60 paru miliardów złotych. Tak to pozwoli na stopniowe wychodzenie z deficytu budżetowego, wychodzenie, zmniejszanie deficytu, wychodzenie z długu publicznego w tym sensie, żeby w relacji do PKB on się nie zwiększał. Szybszy wzrost gospodarczy doprowadzi również do tego, że będziemy mieli więcej pieniędzy na wielkie inwestycje, na małe inwestycje w powiatach i gminach, które zostały teraz zatrzymane przez obecny rząd, a ja mam zobowiązanie wobec samorządowców.
1: No są cały czas drogie inwestycje przez ten rząd podejmowane.
2: Tak, realizowane z tych programów, które myśmy im zostawili, a nowe nie są ogłaszane, panie redaktorze. Proszę zapytać jakiegokolwiek burmistrza, wójta lub starosty, albo prezydenta miasta.
1: Panie premierze, to jeszcze pytanie polityczne. Sami idziecie do wyborów, to już jest zdecydowane. Jest decyzja, Rozwój Plus idzie
2: tak,
1: sam do wyborów?
2: Tak, jest decyzja, idziemy sami do wyborów. W ciągu kilku tygodni zgłaszamy wniosek o rejestrację partii politycznej.
1: No
2: ale
1: właśnie,
2: tak jak założyliśmy. Tak jak założyliśmy sobie na początku, chcemy iść jak najszerzej. Ruch polityczny, jakim jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, przyjmuje dzisiaj na przykład tysiące ludzi, tysiące samorządowców przystępują do nas. Proszę popatrzeć na nasz bardzo udany kongres z Tomaszowem Mazowieckim tydzień temu.
1: Tysiące samorządowców już się do was zgłosiło?
2: Tak, tysiące samorządowców.
1: To znaczy, ile teraz w tej chwili stowarzyszenie i ruch polityczny liczy ludzi, jak tysiące się...
2: Zgłoszonych wniosków około 5 tysięcy, samych samorządowców ponad 1000, ale jeżeli szerzej potraktujemy ich, nie tylko radnych, burmistrzów, starostów, wójtów, no to ludzie,
1: szerzej,
2: którzy...
1: to znaczy, bo powiedział pan, tysiące samorządowców tak. się zgłasza, a teraz pan powiedział, że 1000 się zgłosiło samorządowców.
2: Nie, panie redaktorze, samorządowcy to jest pojęcie takie. Wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci, radni, a także osoby, które działają w samorządach. Tak, takich osób zgłosiły się 1000. Mogę to potwierdzić. Mamy zgłoszonych wniosków, sprawdzamy wszystkie te wnioski. Mhm. Już dzisiaj ponad 5 tysięcy i cieszę się z tego, że nasz ruch polityczny cieszy się takim zainteresowaniem. Ruch społeczny, ruch społeczno-polityczny. Ale na wybory potrzebujemy partii politycznej i w ciągu kilku tygodni zgłosimy.
1: W ciągu kilku tygodni, bo ta data 15 października jest już nieaktualna, rozumiem?
2: Nie będziemy robić wielkiego wydarzenia z powołania partii politycznej, bo nasz ruch społeczny chce wznosić się ponad partykularyzmy partyjne. Tak, potwierdzam to, chcemy działać szeroko właśnie w tych samorządach, właśnie z przedsiębiorcami.
1: A może są inne przyczyny, na przykład łatwiej jest zbierać środki na stowarzyszenie niż na partię.
2: Podstawową przyczyną jest to, o której powiedziałem. Są ludzie, którzy się bardzo interesują życiem społecznym, gospodarczym, politycznym, ale nie chcą przystępować do partii politycznej. Jak właśnie te tysiące samorządowców. Samorządowców w Polsce jest bardzo wielu i działaczy samorządowych i wszystkich ich do nas zapraszamy.
1: Dobrze, a jak ze strukturami idzie? Bo wiadomo, że to jest jedna z takich pięt achillesowych wszystkich absolutnie nowych ruchów
2: Panie
1: politycznych. Nie udało się Hołowni, nie udało się Kukizowi, nie udało się nawet Palikotowi, żeby wymienić już prehistorię prawie polityczną.
2: Mamy w ponad 2/3 powiatów już nasze struktury. Myślę, że w ciągu 2 miesięcy będziemy mieli w ogromnej większości ponad 90% nasze struktury. Ale powiem tak, dzisiaj mamy do czynienia z zapaścią. Ja tutaj przyniosłem coś takiego, też nie będzie pokazane, tak?
1: No nie mamy jak
2: pokazać. To opowiem, z zapaścią w miastach małych i średnich. Mamy do czynienia z wielką dziurą budżetową. Mamy do czynienia
1: panie premierze,
2: z zapaścią służby zdrowia.
1: Ja rozumiem, pan chciałby
2: przekazać. A my się mamy zajmować dzisiaj najważniejszymi sprawami dla Polaków. I Rozwój Plus proponuje takie rozwiązanie.
1: Ale teraz jeszcze pytanie o to, czy Rozwój Plus proponuje i czy Rozwój Plus nie będzie za chwilę mniejszy, bo... kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, mówi, już 4 polityków, posłów Rozwój Plus jest na drodze, prostej drodze do powrotu do Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, którzy to?
2: Ci sami ludzie, którzy tego typu rzeczy opowiadają, mówili, że będzie nas 8-12. Ci sami ludzie opowiadali, że za chwilę PiS będzie miał 35%, bo wyskoczy jak spławik. To chyba wszystko w tym temacie. Panie redaktorze, my rozmawiamy o przyjściu do stowarzyszenia. My rozmawiamy o przyjściu do stowarzyszenia kilku parlamentarzystów. Bardzo się z tego cieszę, że się prawdopodobnie nasze grono powiększy, ale i tak najważniejszą rzeczą z różnych partii politycznych,
1: z różnych
2: grup politycznych. No i tak uważam, że najważniejszą rzeczą jest to,
1: rządowej?
2: Żeby naprawić służbę zdrowia.
1: Panie premierze,
2: dobijamy w Polsce...
1: Panie redaktorze, zadawał pytania, tak, a pan spróbuje na nie odpowiadać.
2: Tak, ale
1: czy to są również politycy z koalicji rządowej? No
2: już odpowiedziałem, że z różnych grup politycznych, tak również z obecnej koalicji rządowej jest wysokie prawdopodobieństwo, że tak się stanie w ciągu najbliższych paru tygodni. Ale ja naprawdę chcę podkreślić to, że tak się dzieje dlatego, że obecna koalicja nie zajmuje się tym, że już jest 1 000 000 bezrobotnych, że nie ma tworzonych nowych inwestycji, o które ja zabiegałem, jak chociażby port kontenerowy w Świnoujściu, jak chociażby Izera, to są nowe, panie wysoko premierze, zaawansowane technologiczne inwestycje, które zostały wstrzymane.
1: Pakt Senacki to jest rzeczywistość, która się zrealizuje?
2: Pakt Senacki, jeżeli uzyska patronat pana prezydenta, to się z dużym prawdopodobieństwem zmaterializuje, ale do wyborów będziemy szli sami, jako nasza formacja
1: polityczna. A po wyborach wyobraża pan sobie koalicję na przykład z Grzegorzem Braunem?
2: Panie redaktorze, Rozwój Plus powstał po to, żeby zatrzymać te dwa bieguny cynizmu politycznego. Z jednej strony Donalda Tuska, z drugiej strony Grzegorza Brauna.
1: Porównuje pan te dwie postacie, to jednak jest dość ryzykowne.
2: Panie redaktorze,
1: chyba.
2: powiedziałem, dwa bieguny cynizmu politycznego i mogę to podkreślić. Najpierw się mówi Polska dla Polaków, a potem się mówi Polska dla Polaków i Hindusów i Pakistańczyków i kogo tam jeszcze.
1: Nawiązuje pan słynnych
2: i to jeszcze, panie redaktorze, we współpracy z pośrednikami rosyjskimi. Czy tu jest wszystko w porządku? Szanowni państwo, nie, tu nie jest wszystko w porządku. Tak, chcemy być zaporą dla Brauna, chcemy być zaporą dla Tuska. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał kolejnej kadencji.
1: Panie premierze, to jeszcze na koniec pytanie o Sławomira Mentzena, który no, chyba postanowił sobie strzelić w stopę, może pan uważa inaczej, krytykując policjantki. Potrzebujemy policjantek? Czy pan się zgadza z Sławomirem Mentzenem, że to nikogo nie powstrzyma i te policjantki to zupełnie bez sensu? To taki filmik nagrał pan Mentzen.
2: Bardzo potrzebujemy policjantów, bardzo potrzebujemy policjantek. Każdy ma swoją rolę do odegrania i nie widziałem tego filmiku. Przyznam szczerze, biorę tutaj za dobrą monetę to, co pan powiedział, ale...
1: No mogę panu opowiedzieć, to niestety nie pokażę.
2: Absolutnie, oczywiście, że potrzebujemy również policjantek, natomiast w służbie policyjnej jest większość mężczyzn, bo wiadomo, że bardzo często na interwencjach trzeba dokonywać różnych czynności, że tak powiem, gdzie siła fizyczna jest również bardzo ważna.
1: Że wobec parlamentarzystów polskich i policjantki sobie poradziły.
2: Ja powiem panu tak, jeśli pan mówi o parlamentarzystach, za nieco ponad pół godziny mamy konferencję prasową, podczas której razem z Michałem Dworczykiem i z innymi wezwiemy do tego, aby przyjąć ustawę o obowiązkowym przeszkoleniu wojskowym dla wszystkich parlamentarzystów do 60 roku życia. Po to, żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
1: To teraz jeszcze pytanie o te przeszkolenie. Proponujecie również przeszkolenie wojskowe dla wszystkich w ogóle maturzystów. Kobiety też powinny być przeszkolone?
2: Kobiety powinny być również przeszkolone, natomiast proponujemy tam również rozwiązania rezerwowe, możliwość przeszkolenia również w ramach służby medycznej i takie podejście do tego tematu, które będzie odpowiednie dla każdej osoby.
1: Także
2: ale
1: dla
2: tak,
1: tych, którzy
2: obowiązek służby i przeszkolenia jest bardzo ważny po to, żeby cały system odporności państwa
1: dla
2: kobiet, dla mężczyzn, żeby cały system odporności państwa służył naszemu bezpieczeństwu.
1: Mateusz Morawiecki, były premier, lider Rozwoju Plus, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

0: Punktualnie o 23:00 mamy dla Was fakty w RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
1: Niestety, Polska przegrywa z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. To już druga porażka biało-czerwonych w tym turnieju. Mecz w Zenicy obserwował nasz specjalny wysłannik. W faktach także ważne informacje dla kierowców z Krajowej 91 na Pomorzu, a także ze stacji paliw. Jutro benzyna w górę, a diesel w dół. Zero do jednego. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną kluczowy mecz w piłkarskiej Lidze Narodów. Ponownie łączymy się z Zenicą i naszym specjalnym wysłannikiem na to spotkanie, Cezarem Dziwiszkiem. Witaj, Czarku, ponownie.
2: Witam, bo już niedobry wieczór.
1: Już niedobry wieczór. Jak doszło do tej porażki?
2: Muszę przyznać, że to była prawdziwa bitwa o Zenicę. Ślizgi, walka. Gospodarze jednak w drugiej połowie dawali nam ostrzeżenia. Dwukrotnie spalone uchroniły nas najpierw przed golem, potem przed rzutem karnym. Jednak w końcówce spotkania tego szczęścia już nam zabrakło. Po zagraniu w polu karnym sędzia podyktował jedenastkę, którą na gola zamienił Iwan Basić. Na zryw okazało się niestety już za późno. Przegrywamy z Bośnią 0-1, a równocześnie Szwecja wygrała z Rumunią 1-0 i te wyniki praktycznie przekreślają nasze szanse na wygranie grupy. Niestety teraz także drugie miejsce dające grę w barażu o najwyższą dywizję Ligi Narodów i miejsce w drugim koszyku eliminacji do Euro wydaje się być już poza naszym zasięgiem. Bośnia się cieszy, Polska płacze. Zenica, Cezary Dziwiszek.
1: Kierowcy, musicie uważać na Krajowej 91 na Pomorzu. W miejscowości Słupkowy na odcinku Tczew-Gniew osobówka zderzyła się z łosiem. Dwie osoby zostały ranne. Droga w tej chwili jest zablokowana. O północy zmiana maksymalnych stawek na stacjach paliw. Cena benzyny może pójść w górę o 6 groszy do 6,79. Potanieje za to olej napędowy, tutaj o 6 groszy w dół do 7,82. Co mogą natomiast przynieść kolejne dni? To sprawdził dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Teoretycznie wykresy na giełdach i cenniki w rafineriach dają nadzieję na obniżki cen. Ropa kosztuje mniej niż w ostatnich tygodniach, a stawki hurtowe też spadły. Na rynku pozostaje jednak wiele zmiennych.
4: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników.
3: Ocenia minister energii Miłosz Motyka.
4: Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
3: Przypomnijmy, do niedawna prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiadał wprowadzenie zakazu eksportu oleju napędowego do Europy. To groziłoby gwałtownym wzrostem cen tego konkretnie paliwa, ale na razie amerykański przywódca wycofał się z tego pomysłu.
5: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
1: Zagraniczni turyści mogą odetchnąć z ulgą. Odwiedziny w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
6: Decyzję podjęto po wielomiesięcznych i gorących dyskusjach między przedstawicielami rządu a dyrektorami najważniejszych placówek. Muzealnicy ostrzegali, że wprowadzenie biletów mogłoby uderzyć w wizerunek Wielkiej Brytanii i zniechęcić turystów do przyjazdu. Zasada powszechnego i darmowego dostępu do muzeów obowiązuje na wyspach od 2001 roku. Obejmuje 15 placówek narodowych i

0: Ich stałe ekspozycje, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim i Galerią Narodową. Płatne są natomiast organizowane przez nie wystawy czasowe.
1: O czym relacjonował korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frimorgan. Cyberkaretka na ratunek zainfekowanym szpitalom. W przypadku ataku hakerskiego eksperci ze specjalistycznym sprzętem mogą przyjechać do szpitala i pomóc opanować skutki działań cyberprzestępców.
2: Jak działa cyberkaretka?
3: Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Zorientował się, że zostali zaatakowani, nie wiem, nie mają niedostępne kopie zapasowe przykładowo, duża część serwerów jest zaszyfrowana, chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy. Kopiowanie materiału dowodowego może trwać kilkanaście godzin, kilkadziesiąt, a może kilka dni. Stąd przykładowo przyjeżdżamy, użyczamy kilka serwerów, użyczamy 20, 40, 60 laptopów, żeby zacząć odbudowywać podstawową infrastrukturę.
1: Mówił Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. A rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Centrum E-Zdrowia ma na razie do dyspozycji tylko jedną cyberkaretkę. Do tej pory nie była jeszcze wykorzystana. A w kolejnych faktach o rewolucji na chodnikach. Będzie dotyczyła głównie użytkowników hulajnóg elektrycznych. W planach rządu zaostrzenie przepisów w sprawie usuwania blokad prędkości, a także konfiskata urządzeń, jeśli nie będą one spełniać polskich wymogów. Więcej o tym w faktach o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dobry wieczór. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest dzisiaj naszym gościem. Witam, panie profesorze.
2: Dobry wieczór.
1: PiS chce wrócić do zryczałtowanej składki zdrowotnej dla firm jednoosobowych. Likwidujemy błędną decyzję rządu Mateusza Morawieckiego, ogłosił Przemysław Czarnek. Dodajmy, że ten sam Czarnek za Polskim Ładem w 2021 roku głosował. Panie profesorze, dlaczego PiS wali we własny rząd?
2: Wojny domowe w polityce są z reguły wojnami bardzo krwawymi, na szczęście tylko politycznie. W Polsce są też wojnami, gdzie bardzo szybko trudno zorientować się komuś, kto nie jest uczestnikiem bezpośrednim tego, w zasadzie o co chodzi. Kiedy dochodziło teraz do rozłamu w PiS-ie, wydawało się, że będzie to tak, że Jarosław Kaczyński, główny nurt tej partii, będzie bardzo mocno akcentował własną tożsamość i własne osiągnięcia w sensie popularności, reform popularnych społecznie, a Mateusz Morawiecki będzie wskazywał, że należy coś robić inaczej. Teraz w tym aspekcie społeczno-ekonomicznym mamy taką dziwaczną zamianę ról, w której reformator, który odszedł z PiS-u, żądał zmian w tej partii, broni jak niepodległości jej...
1: Dorobku pisowskiego, tak, a PiS...
2: Tak, a PiS, a Prawo i Sprawiedliwość podlega procesowi, który, jeśli chodzi o aspekty ekonomiczne, zastrzegam, no jest taką troszeczkę korwinizacją PiS-u w sensie ucieczki w stronę ultraliberalizmu ekonomicznego.
1: Mateusz Morawiecki już to skomentował dziś rano w RMF FM u Tomka Terlikowskiego. Powiedział Morawiecki: PiS proponuje obniżkę danin dla złodziei, kacprzyków i kralów, a sfinansuje to przysłowiowa kasjerka z Biedronki, w czym no, jest dużo prawdy, dlatego że rzeczywiście nikt nie mówi o obniżaniu składek dla etatowców, natomiast jak ktoś ma miłą firmę i 100 tysięcy kosi miesięcznie, to będzie płacił sobie ryczałcik 600 zł, bo tak to wyglądało, a kasjerka 9% od całej pensji.
2: No, to jest generalnie jeszcze szerszy problem, struktura reprezentacji różnych interesów zbiorowych i grup lobbystycznych w polskiej debacie publicznej. Do dziś możemy wysłuchać absurdalnych z perspektywy polskiej polityki głosów dotyczących na przykład konieczności podniesienia wieku emerytalnego, prawda? Dla każdego polityka i analityka polityki jest oczywiste, że było to bardzo spektakularne popełnienie politycznego samobójstwa. Analogicznie, jeśli chodzi o los biznesmenów, gdyby wszystkie formacje polityczne z taką gorliwością jako biznesmenów upominały się o inne grupy, na przykład pracowników najemnych, to pewnie ta struktura interesów w Polsce byłaby trochę inna i bardziej przypominałaby na przykład państwa nordyckie. W tym wypadku rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo zaskakującą zmianą ról. Jak sądzę, w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości jest to nieśmiała próba, po pierwsze, zbliżenia się do Konfederacji, po drugie, kolejna próba, wcześniejsze były nieudane, pogłębienia niezbyt imponującego poparcia wśród obywateli i obywatelek w wieku tak mniej więcej od 20 kilku do 40 kilku lat, którzy w największym stopniu zinternalizowali mocno rynkową wizję rzeczywistości społecznej. Natomiast dla Mateusza Morawieckiego przy fatalnych sondażach tej formacji to jedna z nielicznych szans, żeby dotrzeć do przynajmniej części tradycyjnych wyborców PiS-u.
1: Morawiecki twardo mówi: idziemy sami. Czy to ma sens?
2: W polityce każdy, kto będzie zawierał sojusz i każdy, kto nie będzie zawierał sojuszu, do końca będzie twierdził, że jest absolutnie pewny dobrego wyniku i będzie startował sam. To zdemobilizowałoby.
1: Ale pan obstawia Morawieckiego w tej chwili pod kreską czy nad kreską wyborczą?
2: Bardzo trudno jest być, nawet mimo takiej dyskusji jak ta z ostatnich godzin, bardziej pisowskim od PiS-u, dlatego że ta partia kształtowała swój elektorat w apoteozie jedności partii i naczelnej wartości lojalności. Na tym przetrwała różne rozłamy. Zresztą mnóstwo badań w ciągu ostatnich 20 lat pokazywało, że PiS ma najbardziej wsłuchany w swoją partię elektorat, żelazny w takim rozumieniu, jak na przykład w latach 90. przypisywano SLD czy PSL, to w XXI wieku towarzyszy to Prawu i Sprawiedliwości. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby partia oparta także na czynniku personalnym nagle to zmieni.
1: Trochę bliżej mikrofonu. Ja może w takim razie przenieśmy się na drugą stronę politycznej barykady. Kto wygrał, panie profesorze, tę polityczną ustawkę wokół cen paliw? Prezydent czy premier?
2: Na pewno nie wygrał jej prezydent, a to już samo w sobie jest pewnym zwrotem akcji, ponieważ większość wcześniejszych tego typu starć ośrodek prezydencki rozstrzygał na swoją korzyść, czego chyba najlepszą egzemplifikacją była kwestia odebrania orderu prezydentowi Zieleńskiemu, gdzie prezydent przejął narrację, prawda? Był pionierem i za jego sposobem myślenia podążyła nawet istotna część wyborców koalicji rządzącej.
1: Właśnie, rzeczywiście najczęstsze komentarze są: prezydent uległ, prezydent odstawił nogę, a przeczytam pan jeszcze komentarz Sławomira Mencena, który w ogóle pojechał po całości. Cytuję Mencena: prezydent poddał się propagandzie Donalda Tuska. Miałem wielką nadzieję, że ten prezydent będzie chronił Polaków przed podatkami, a wyszło jak zwykle. No, Mencen jadący, Konfederacja jadąca po prezydencie Nawrockim to coś nowego.
2: Konfederacja ma elektorat, który w istotnym procencie składa się z wyborców patrzących na świat w sposób libertariański. Prawda? Ten słabo znany w Polsce nurt polityczny, związany głównie ze Stanami Zjednoczonymi, to nurt ultraliberalny, który wszystko postrzega w kategoriach gry interesów. Nawet co najbardziej zacięci libertarianie chcieliby likwidować policję i zastąpić ją prywatnymi agencjami ochrony. Margaret Thatcher skądinąd wyrastała z mniejszościowego, libertariańskiego, bardziej antywspólnotowego nurtu brytyjskich torysów i Konfederacja na tym zbudowała antynomię programową z PiS-em.
1: Ale rozprac z Nawrockim to jest coś nowego, czy poprzytykają się i wrócą do współpracy?
2: Konfederacja nic na tym nie traci, to prezydent musi coś zrobić. To Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich.
1: Podpisać jeszcze raz deklarację toruńską.
2: Tak, dzięki wspólnemu mianownikowi. I ten wspólny mianownik został teraz poddany wątpliwość. To jest jedna z pierwszych skutecznych prób podsunięcia przez rządzących takiego projektu ustawy, którego podpisanie bądź niepodpisanie oznaczałoby zapłacenie wysokiej politycznej ceny przez Karola Nawrockiego. Polityk ten, jeśli spojrzymy na strukturę jego elektoratu, pozyskał także głosy tradycyjnych wyborców PiS-u, czy też wyborców mniej zainteresowanych polityką, którzy patrzą na świat w sposób bardziej wspólnotowy, trochę bardziej egalitarny i którzy oczekują aktywności instytucji publicznych w kryzysowych sytuacjach.
1: A propos, panie profesorze, a króciutko, co oni tak naprawdę walczyli w tej ustawce o ceny benzyny? Bo przecież rząd mógł obniżać ceny benzyny bez tej ustawy, a z kolei prezydent Nawrocki mógł ją już wcześniej podpisać, to nie było takie istotne. O co chodziło tak naprawdę?
2: Nie, oczywiście, po pierwsze chodziło o koszty utrzymania. Jeśli Donald Tusk chce mieć realne szanse na walkę o utrzymanie władzy przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i resztę, to najważniejsza będzie, użyję tutaj wyświechtanej formuły sprzed 15 lat, ciepła woda w kranie.
1: Trzy mocne cytaty z premiera z ostatnich 2 tygodni. Grzeczny już byłem, to mówił premier Tusk w Krakowie. Nie będę już ciotuleńką. I trzeci cytat: jeśli próbuję grać w szachy i wchodzi koleś z bejsbolem, to ja nie będę grać w szachy. Jaka strategia polityczna za tym stoi?
2: Figura bejsbola w Polsce może wywoływać dla tych, którzy egzystowali w latach 90. nie najlepsze skojarzenia. To był czas, który w Polsce wcale bejsbol jako dyscyplina sportu szczególnie się nie rozwijał, ale za to wzrastała ilość sprzedanych kijów do bejsbola.
1: No tak, te skojarzenia są bardzo mocne z latami 90. też.
2: Donald Tusk ewidentnie zdaje sobie sprawę z tego, że deficytem legitymizacji jego władzy jest kwestia sprawczości. Nie jest łatwo przeskoczyć ten mur. Pierwsze dlatego, że w ogóle w dobie globalizacji politycy mają ograniczone możliwości, ale po drugie dlatego, że zaplecze społeczne koalicji rządzącej jest jeszcze bardziej zdywersyfikowane niż zaplecze partyjne. Tam są bardzo różne grupy społeczne, od emerytów przez nauczycieli po biznesmenów i graczy giełdowych. Tak naprawdę nie sposób na trwałe połączyć na przykład interesów ekonomicznych takich grup. Więc trzeba szukać różnych mianowników, a sprawczość miałaby być czymś takim. Jak rozumiem, w tej strategii chodzi o to, że na przykład właśnie jeśli chodzi o rzeczone paliwa, stabilizujemy sytuację, a jednocześnie pokazujemy sprawczość w tych tematach, które dla najbardziej zaangażowanych w codzienną politykę wyborców są istotne.
1: Ja rozumiem, że graf o paliwa to tak naprawdę była gra czyje na wierzchu, ale też jak poskrobać bardziej, to chodziło o to, kto jest bardziej sprawczy, tak?
2: Trochę tak. Mhm. Warto pamiętać, że Karol Nawrocki, który staje się symbolem drugiej strony politycznej barykady, z czego zapewne Konfederacja się na przykład nie cieszy, jest jednak jakoś polityczną enigmą dla wielu wyborców. On został prezydentem w olbrzymim stopniu poprzez to, że część obywateli nie chciała, żeby druga strona wygrała te wybory. Donald Tusk nie miał tak daleko posuniętej władzy, na jaką się zanosiło. Więc prezydentura Karola Nawrockiego ma być zapisywana różnymi treściami. Jednocześnie jego polityczny bagaż, który dotarł do Belwederu wraz z jego postacią, jest bagażem, który umożliwia drugiej stronie nieustanne sięganie do wcześniej czy później do przeszłości, wywoływanie takich skojarzeń. Sądzę w tym wypadku także. Nowa kwestia przemocy gdzieś tam
1: została. To jest zabawne, bo w tej chwili już premier nie mówi, ty jesteś kibolem z bejsbolem, a my porządni ludzie tutaj chcemy Polskę rozwijać, tylko mówi, to ja też wezmę bejsbol, też jestem kibolem, proszę bardzo, to jest jednak nowa sytuacja.
2: Jest nowa, ponieważ poprzednia strategia, zapewne taki jest sposób myślenia rządzących, nie do końca się sprawdziła. W czasie kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski schodził z linii strzału, a mówiąc w skrócie, pokazywał swój umiar, dystans i centrowość w wielu kwestiach, co pomogło zmobilizować wokół niego, ale absolutnie nie zapobiegło mobilizacji przeciwko koalicji obywatelskiej. Więc teraz Donald Tusk próbuje rewitalizować jeden z głównych aspektów swojej legitymizacji w polskiej polityce, czy nawet tak naprawdę jedyny po powrocie z Brukseli, to znaczy przedstawić się jako ten polityk, który ma swoisty patent na wygrywanie wyborów. Z PiS-em Empiria nie w 100% potwierdza ten patent, no ale rzeczywiście w kategoriach ilościowych nieraz udawało się obecnemu premierowi wygrywać i trochę o to chodzi. A przy okazji warto też zwrócić uwagę na to, że tej strategii sprzyjają nowe okoliczności w systemie partyjnym. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, które pozostanie zapewne partią numer dwa, jest jednak strategicznie osłabione. Nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, żeby PiS, nawet osłabioną i pogrążoną w różnego rodzaju kryzysach, koalicję obywatelską mógł dogonić. Perspektywy wzrostu Konfederacji czy Korony są z różnych powodów ograniczone.
1: Dlaczego są ograniczone?
2: No w przypadku Korony ze względu na nazwijmy to tak, skrajność poglądów.
1: Czyli na te wszystkie ozdobniki typu nie było pieców i tak dalej, no okej.
2: Okay. Nawet nie tylko ozdobniki, bo tam na co nie spojrzeć, to jest polityczną skrajnością tak naprawdę.
1: Tak, druga Konfederacja?
2: Może poza stylem wypowiadania się Grzegorza Brauna.
1: A Konfederacja Mencenowo-Bosakowa, ona rzeczywiście zatrzymała się na 15% i pan uważa, że ma sufit, tak?
2: To jest bardzo, bardzo dużo. To może nie jest sufit, ale by stało się coś więcej, to któryś z głównych graczy musiałby przeżyć kolejną zapaść, by takie awanse były.
1: Czyli PiS musiałby po prostu jeszcze bardziej
2: na przykład
1: podupaść, tak?
2: Tak, albo coś tam jeszcze w innych segmentach systemu partyjnego.
1: Już się pożywili tym, co było do pożywienia się i teraz jakby obrona swoich pozycji, tak? Na tej prawicy.
2: To jest formacja, która egzystuje w stanie permanentnej alternatywy. Z jednej strony
1: permanentnej alternatywy,
2: tak,
1: czyli że jesteśmy inni niż wszyscy inni.
2: Funkcjonalnie jest to partia centrowa.
1: Konfederacja? No,
2: tak, funkcjonalnie.
1: To pana koledzy na uniwerku będą po prostu, Jezus Maria, bardzo, co ten Chwedoruk opowiada?
2: Bardzo wiele badań pokazuje, że istotny procent wyborców Konfederacji to wyborcy, którzy nie interesują się jakoś szczególnie mocno polityką, nie mają szczególnie mocno prawicowych poglądów. Widzę badania dotyczące poglądów wyborców Konfederacji na kwestie praw kobiet w czasie protestów związanych z decyzją Trybunału Konstytucyjnego.
1: To dlaczego głosują na Konfederację, skoro nie mają prawicowych poglądów?
2: Z różnych powodów, przede wszystkim pokoleniowych. Znaczy Konfederacja wygrała kartę tego, że my jesteśmy nowym światem przeciwko
1: dziadersom.
2: Tak, przeciwko starym pokoleniom i tym dwóch głównym partiom politycznym. Poza tym ta partia gra na wielu różnych fortepianach, bo też jest tam i postsubkulturowy endecki nacjonalizm obecne i w odpowiednich momentach uruchamiane. Trochę kwestia Ukrainy przyciągnęła.
1: Oni bardzo pracowali, panie profesorze, żeby pan powiedział, że są partią centrum.
2: Nie, i wiem, że funkcjonalnie są partią
1: tak,
2: centrum.
1: Tak, rozumiem.
2: Natomiast właśnie ta alternatywa polega na tym, że jednocześnie przeszłość działaczy tej formacji w większości wiązała się z formacjami radykalnymi, w niektórych wypadkach wręcz bardziej niż radykalny. I założenie symboliczne, garnitura i krawata, tak jak niegdyś Andrzej Leper, prawda, próbował zastąpić swój słynny sweter, często kończy się niepowodzeniem, no, ponieważ traci się pewien nim partii protestu, prawda, partii antysystemowej, partii prowokującej, a staje się partią mieszczańską z wieloma partiami, które skrótowo można by określić mianem partii prawicowego populizmu. Tak się stało na zachodzie Europy. Problemy zaczęły się wtedy, kiedy na przykład się obejmowały władze. Kto gdzieś pamięta o liście Pima Fortuna, zamordowanego polityka antyimigranckiego, no, kiedy jego formacja stała się służącą natychmiast to wszystko runęło. Zresztą podobne rzeczy w tej chwili.
1: Są takie głosy, że zamiast izolować Brauna, to dopuśćcie go na pół roku do władzy, zniknie Braun.
2: Tak, bo taki polityk albo będzie musiał kontynuować happening, albo zacząć...
1: A ludzie nie chcą happeningów w Urzędzie Rady Ministrów, niekoniecznie. W
2: tak, albo będzie musiał zacząć robić rzeczy, których się jego wyborcy nie spodziewali. No zachowują wszelkie proporcje. Losy ruchu Palikota czy ruchu Kukiza to pokazuje, jak wyborcy się przyjrzeli tej formacji, gdy trafiła już jakby na salony polityczne, no natychmiast nastąpił początek końca.
1: No dobrze, a jeszcze zacytuję panu premiera Tuska, który o prezydencie Nawrockim mówi tak. Jego hasło powinno brzmieć: po pierwsze szkodzić Polsce, po pierwsze służyć obcym interesom. A prezydent Nawrocki o premierze Tusku mówi tak. Pan Tusk niszczy dorobek 36 lat Polek i Polaków. I tak już rozumiem, będzie do wyborów, tak?
2: No w zasadzie ta część wyborców w Polsce, która uczestniczyła we wszystkich wyborach w XXI wieku, może w tym momencie solidnie ziewnąć. Ten proces trwa od 2005. Jedyna różnica jest taka, że prezes Kaczyński wsiadł do pociągu, do Sulejówka, używając przedwojennej metafory dotyczącej wówczas Piłsudskiego i jego domniemanej próby stanięcia na boku polityki, a po prostu Karol Nawrocki pojawił się w tym miejscu, ale wybrany tak naprawdę
1: to ta nawalanka,
2: przez
1: PiS. Ja się zgadzam, że ta nawalanka, na tą nawalankę można ziewać. Te argumenty są coraz ostrzejsze, już wygrażają sobie od zdrajców z ruskich
2: tak
1: honów
2: zawsze
1: i tak dalej. Mam wrażenie, że jest gorzej, ale dobrze, no tutaj zgodzę się, że może nie mam racji. Natomiast wie pan, ostatnio wyszło badanie, zresztą nie jedno takie badanie. 90% badanych uważa spór między prezydentem a rządem za zjawisko godzące w bezpieczeństwo kraju. I co więcej, oba elektoraty obu partii uważają, że spór między jednym a drugim jest zły. No, 95% elektoratu tych partii, które teraz rządzą, i 86% elektoratu tych partii, które teraz nie rządzą, czyli są w opozycji. No, ludzie nie chcą nawalanki, a nawalanka jest. No to jak to?
2: Ludzie nie chcą, tyle tylko, że im mocniejsza nawalanka, tym bardziej rośnie w Polsce frekwencja. A nasz system partyjny jest systemem, powiedziałbym, fenomenalny w skali globalnej. Przy bardzo wysokiej frekwencji mamy te same formacje, które wchodzą do kolejnych sejmów. One nauczyły się obsługiwać interesy.
1: Najstabilniejszy system w Europie.
2: Być może w tej chwili tak, pod wieloma względami tak i bez problemu można by to udowodnić. Poza takimi systemami, gdzie ordynacja wypacza wyniki wyborów, jak w Wielkiej Brytanii. Więc stwierdzenie, że wyborcy czegoś nie chcą, jest stwierdzeniem dotyczącym tylko jednej kwestii, gdzie też tak naprawdę, jak popatrzymy, jakie poglądy mają wyborcy, choćby na przykład na perspektywę militarnego zagrożenia ze strony Rosji, to okaże się, że oni są podzieleni dużo bardziej niż politycy w tej materii. I ja bym powiedział tak, przestrzegałbym przed myśleniem w takich kategoriach, że należy kwestie stosunków międzynarodowych czy bezpieczeństwa wyjąć z demokratycznej debaty i oddać się frontowi jedności narodów w tej materii. Był kiedyś taki rząd w Polsce, który miał poparcie absolutnej większości ośrodków opiniotwórczych, mediów, olbrzymie części ludzi kultury i nauki. Był to rząd Akcji Wyborczej Solidarności i Unii Wolności. Prawda, że gdzieś tam na boku SLD z PSL-em raczej z takich taktycznych pozycji kontratakowały, ale strategicznie nie negowały konieczności jedynie słusznych reform. W efekcie wszystko, co się dało w tym kraju, legło wtedy w gruzach. Bezrobocie sięgnęło bardzo wysokich poziomów.
1: No, poparcie rządu
2: a reformy, a w końcu w ogóle partia, główna partia, obie partie rządzące przestały istnieć, więc lepiej kłóćmy się, raczej zwracajmy uwagę na to, czego dotyczy treść sporu. A stosunki międzynarodowe czy obronność w bardzo wielu państwach świata, jak najbardziej demokratycznych, budzą dyskusję. W Hiszpanii niedługo będą wybory, a tak naprawdę dwa główne bloki mają inne poglądy, na przykład na rolę Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie.
1: Front jedności narodu, jednym słowem, nam nie grozi, ale nie żałujmy, bo być może nawalanka jest bardziej produktywna, mówi profesor Rafał Chwedoruk. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski, był dzisiaj naszym gościem, a ja zapraszam Państwa na popołudniową rozmowę jutro.

0: RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
3: Rozmawialiśmy z amerykańskimi politykami i mówiliśmy, że kiedyś wschodnia flanka NATO to były zachodnie Niemcy, więc było Rammstein, ale teraz wschodnia flanka to jest Polska i my potrzebujemy tej obecności stałej.
1: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF24 i Piotr Salak. Już jutro.

0: O północy mamy dla Was aktualne fakty RMF FM. Zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od utrudnień na S1 w Śląskiem. Kierowcy, posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Później o rozmowach członkowskich Ukrainy i Mołdawii z Unią Europejską. Te przyspieszają, w przyszłym tygodniu mają zostać otwarte kolejne obszary negocjacyjne. A na koniec o nowych, surowszych przepisach dotyczących elektrycznych hulajnóg i rowerów. Uwaga kierowcy! Dwie osobówki zderzyły się na trasie S1 w Sosnowcu w Śląskiem. W kierunku Bielska-Białej przejedziecie tylko prawym pasem. Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii. Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, w przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Komisja Europejska wychodzi też naprzeciw polskim postulatom i obawom. Zaproponuje ograniczenia i warunki dla przyszłych unijnych członków. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Chodzi o ochronę przed skutkami wejścia Ukrainy do wspólnoty. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności. To odpowiedź na problemy, których Unii nie udało się rozwiązać, m.in. w przypadku Węgier za rządów Viktora Orbana.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej bez entuzjazmu podchodzi do pomysłu obowiązkowych szkoleń wojskowych dla parlamentarzystów. Złożenie projektu ustawy z taką propozycją zapowiedział na naszej antenie były premier Mateusz Morawiecki.
3: Żeby parlamentarzyści dali przykład wszystkim, że przeszkolenie wojskowe jest bardzo ważne.
1: O ten pomysł obecnego wicepremiera, szefa resortu obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza pytał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Władysław Kośniak-Kamysz odpowiada, że parlamentarzyści mogą już korzystać z bezpłatnych i powszechnych, ale nie obowiązkowych szkoleń obronnych w ramach rządowego programu W Gotowości, tak jak każdy pełnoletni obywatel Polski, który nie miał do tej pory kontaktu z wojskiem.
5: Niech pan premier Morawiecki wejdzie na mObywatel, w 8 sekund się zarejestruje i niech da dobry przykład. Nie musi nas do niczego zachęcać, to ja zachęcam jego.
4: W projekcie ustawy, który złożył dziś Klub Parlamentarny Rozwój Plus, jest zapis, że szkolenie dla parlamentarzystów miałoby część praktyczną na poligonie i teoretyczną i całość trwałaby maksymalnie 58 dni, tymczasem podstawowe szkolenie w ramach obecnego programu W Gotowości trwa 8 godzin, czyli zajmuje jeden dzień roboczy.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Statystyczny Polak wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł, czyli ponad 1700 zł rocznie. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go, aplikacji, która pozwala kupować niesprzedaną żywność ze sklepów, restauracji czy kawiarni.
7: Nikt jedzenia normalny nie wyrzuca, a jeżeli ktoś, proszę pana, kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
8: Każdy teraz gania, goni za wszystkim, po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
9: Kanapkę, jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
10: Chyba, że piesek nie zje, tylko wyrzuca się do śmieci.
9: No, do śmieci raczej nie wyrzuca.
10: Jak rozumiem, panie nie marnują jedzenia.
8: Nawet jak mam jakieś jedzenie albo obierki, to po prostu robię z tego kompost i na drugi rok na tym kompoście sadzę warzywa. I są piękne i dorodne. Bez nawozu. Eko. Prawdziwe eko.
1: Mówili mieszkańcy Warszawy, a rozmawiał z nimi reporter RMF FM Jakub Rybski. Rewolucja na chodnikach. Resort infrastruktury planuje zmiany, które będą dotyczyć użytkowników elektrycznych jednośladów. Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które mogą osiągnąć prędkość wyższą od dopuszczalnej. O tym, co jeszcze się zmieni, nasza reporterka Magdalena Greinert.
11: Uprawnienia do kontrolowania rynku zyska transportowy dozór techniczny, a sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy zostaną obciążeni karami finansowymi. Resort chce też skłonić użytkowników hulajnóg do zadbania o porządek i bezpieczeństwo i uregulować sposób oddawania wypożyczonego sprzętu. Po zmianach będzie można je pozostawiać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
12: Wiem, że jest to jako kierowca, jako pieszy, widzę, że jest to zagrożenie, no bo wielokrotnie gdzieś tam z takimi widzę takie niebezpieczne zachowania w wydaniu tych

0: osób jeżdżących na tych hulajnogach, więc na pewno potrzebne są jakieś zdecydowane działania.
1: Usłyszałam od mieszkańca Warszawy. Zapowiadający dziś zmiany wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ma nadzieję, że zmiany dotyczące elektrycznych jednośladów wejdą w życie jeszcze w tym roku.
2: O nowych przepisach piszemy szerzej na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg co

Przelatać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem.

0: Tu to, przy którym lepiej zostać? O najnowszych badaniach naukowców opowie nasz dziennikarz. Co najmniej 6 osób zginęło, a prawie 60 zostało rannych. To najnowszy bilans ofiar rosyjskich nalotów na Charków. Jak wiecie z faktów, na miasto spadły bomby kierowane. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i magazyny. Wśród rannych 3 dzieci. 3 inne osoby są w ciężkim stanie. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej, mówił trener Jan Urban po przegranym przez Polaków pojedynku z Bośnią i Hercegowiną w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie, przypomnę, zakończyło się wynikiem 0-1 dla Bośniaków. Jedyny gol w tym meczu padł w 84 minucie z rzutu karnego.
1: No praktycznie jeden celny strzał gospodarzy i przegrywamy to spotkanie. Ja wiem, że nie było nie wiadomo ile sytuacji, natomiast jeśli chodzi o samą grę, to było wiele takich składnych akcji.
0: Przekonywał selekcjoner na pomeczowej konferencji. Krakowski Sąd Okręgowy nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie wypowiedzi o Łukaszu Gibale. Wczoraj odbył się drugi proces w trybie wyborczym. Śledził go nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Sąd zakazał rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji o tym, że Łukasz Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu. Monika Piątkowska będzie musiała w ciągu 12 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia usunąć materiały na ten temat ze swoich mediów społecznościowych i sprostować wypowiedź, która padła w jednym z programów telewizyjnych. Jednocześnie sąd nie nakazał nadawcy usunięcia materiałów archiwalnych dostępnych w sieci, oddalił także wniosek o wpłatę 10 tysięcy złotych na jedną z krakowskich fundacji.
0: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie już w tę niedzielę. W najbliższych dniach do pierwszych jednostek polskiej armii trafią nowe mundury. Ich wzór zaprezentowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Zmieniony został przede wszystkim schemat kamuflażu. Rysie mają lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowy wzór powstał na podstawie analizy kolorów, które występują w polskich lasach.
3: Nasze poszycie traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takie odwzorowanie.
4: To było zestawiane z nowoczesnym sprzętem, noktowizorami i nie tylko?
3: Oczywiście prace badawcze były z wykorzystaniem i noktowizji, i termowizji. Materiał, który jest nakładany na mundur, on jest rozmyty. A więc gdyby zobaczyć sobie tak piksele, wejść w środek w tych wszystkich, to ci wrzeżyści doprowadzili do tego, że ten mundur nie jest jednolitą plamą.
4: Czy można powiedzieć, że sztuczna inteligencja nie tak łatwo wykryje ten mundur, albo trudniej niż pozostałe inne modele?
3: Ma utrudnione zadanie i to czym dalej, tym trudniej.
4: Już niebawem, tak?
3: Już niebawem, to już do końca roku, a więc już będziemy w końcu roku mogli powiedzieć, że już są pojedyncze jednostki, które w 100% są ekwipowane w nowy mundur taktyczny.
0: Zapowiada pełnomocnik resortu obrony, starszy podchorąży Paweł Mateńczuk. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Nowy mundur Wojska Polskiego możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Wojna w przestrzeni kosmicznej nie jest już tylko scenariuszem filmów science fiction. Jak donosi BBC, brytyjskie wojsko zakłóca satelity należące do innych państw, aby chronić się przed wrogimi zagrożeniami. Więcej na ten temat nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
5: Według BBC królewskie siły powietrzne od roku wykorzystują nowoczesny system naziemny, wcześniej używany do odstraszania przeciwników. Jak ujawnia źródło w brytyjskim resorcie obrony, technologia ta służy do oślepiania wrogich satelitów szpiegowskich i zagłuszania ich sygnału, uniemożliwiając w ten sposób śledzenie brytyjskich okrętów podwodnych, które mają na swoich pokładach arsenał atomowy. Zdaniem komentatorów, Londyn daje w ten sposób jasny sygnał. Kluczowe dla bezpieczeństwa operacje będą podejmowane nawet, jeśli będzie wymagać to przeprowadzania akcji defensywnych w głębi kosmosu.
0: Tradycyjnie w ostatni weekend października będziemy cofać zegarki i przestawiać się na czas zimowy. Mimo trwającej od lat dyskusji o rezygnacji z tych zmian, żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Jeśli mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej byłoby zostać? Zdaniem kanadyjskich naukowców, przy zimowym. Dlaczego? O tym Grzegorz Jasiński.
6: Jeden argument jest natury praktycznej. Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu, a wieczory co prawda będą ciemniejsze, ale i tu utrzymanie światła dłużej mogłoby prowadzić do rozregulowania naszego zegara biologicznego.
7: RMF FM. Czas na rozmowę.
0: W faktach RMF FM wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był lider Stowarzyszenia Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki. Jednym z tematów wysokie ceny paliw.
8: Tankował pan już po nowych cenach? Jeszcze nie. Tankowaliśmy po

0: poprzednich cenach. Zresztą mam tutaj taki zrobiony przez naszych młodych działaczy pylon specjalny, który pokazuje, że już Polacy stracili ponad 100, to można sobie obejrzeć na stronach, pokażemy. Stracili 108 miliardów złotych. Każdy kierowca w Polsce stracił 3,5 tysiąca złotych.
1: No, to panów przez wcześniejszych.
0: Chwila. To znaczy wcześniejszych, panie redaktorze, no mamy obietnicę i ta obietnica nie została zrealizowana.
1: Mówi pan 5,19.
0: 3,5 tysiąca złotych stracił każdy kierowca. Tutaj może sobie każdy obejrzeć. Natomiast czy chcemy takich rozwiązań, które będą tylko i wyłącznie polegały na dobrej woli i kaprysie premiera, czy chcemy rozwiązań automatycznych, przewidywalnych? Rozwój Plus zaproponował takie rozwiązania w naszej ustawie. Daliśmy poprawki. Mam nadzieję, że te poprawki będą też przegłosowane, dlatego że tego potrzebujemy, a nie raz na 2 miesiące czy 3 między kwietniem a czerwcem.
1: No tak, no, bo potem nie było na 2 tygodnie włączył premier.
0: Nie,
1: no.
0: Chwila. Przecież zrobili tą obniżkę, ale tylko między kwietniem a czerwcem. Potem prezent dla Polaków.
1: Zabrakło pieniędzy, to panie premierze, to pan doskonale
0: wie. Pieniędzy cały czas brakuje, jest gigantyczna dziura budżetowa i niech oni oddadzą wreszcie zarządzanie budżetem fachowcom, którzy potrafili uszczelnić, tacy jak my z Rozwoju Plus. Co potem zrobił? Na 2 tygodnie ostatnie wakacji, znowu kaprys premiera, obniżka cen na pylonach, a potem znowu podwyżka. Teraz znowu będzie obniżenie. A za parę miesięcy znowu podwyższenie. Nie.
1: No, mamy nadzieję, że za parę miesięcy Donald Trump zakończy wojnę.
0: Najlepsza ustawa to jest ta, którą proponujemy. Przynajmniej niech przyjmą nasze poprawki, które dają pieniądze z nadmiarowych zysków. Jeszcze jedno zdanie. Pieniądze z nadmiarowych zysków do funduszu wyrównywania cen paliw i wtedy każdy kierowca po podaniu numeru rejestracyjnego będzie miał obniżkę automatyczną, a nie z kaprysu tego rządu.
1: Panie, czyli nie pogratuluję pan premierowi, rozumiem. No nie, bo jest sukces,
0: odwrotnie.
1: No,
0: jest to jedno wielkie oszustwo, co pokazałem dzisiaj tutaj na tym pylonie przygotowanym przez młodych naszych tutaj adeptów sztuki politycznej z Rozwój Plus.
1: Ale mamy najniższe ceny w Europie. To znaczy, no jednak udało się w końcu.
0: Najniższych
1: mamy.
0: Są państwa, w których są niższe ceny.
1: Stany Zjednoczone, ale tam w ogóle są.
0: Nie, w Europie również są państwa, w których są niższe ceny.
1: Które?
0: No podobno Malta na przykład, ale zdaje się, że nie o tym rozmawiamy, panie redaktorze, tylko o tym, za ile tankują polscy kierowcy za gigantyczne pieniądze. Uwaga, dałoby się obniżyć jeszcze niżej, co pokazałem w lutym 2022. Dalej jesteście, szanowni państwo, skubani przez ten rząd. Polski kierowca traci codziennie setki złotych. Właśnie dlatego... Już mówię jak, bo widzę, że pan jeszcze zainteresował.
1: Panie premierze, no jesteśmy skubani. No nie jesteśmy skubani, no potrzebuje ten rząd także podatków.
0: Chwila, kiedy koncerny realizują wyższą marżę, to my zaproponowaliśmy fundusz wyrównywania cen z tej marży. Ale jeżeli pan pyta, czy można jeszcze niżej, oczywiście, że tak, poprzez taki ruch, jaki ja zrobiłem, kiedy byłem premierem, to znaczy obniżenie VAT-u i akcyzy.
1: No tak, tylko wtedy będziemy mieć jeszcze większy deficyt budżetowy i wtedy pan będzie mówił, jaki deficyt, to skandal.
0: Nie, panie redaktorze. Ten deficyt należy redukować poprzez realne działania związane z uszczelnieniem podatku VAT, akcyzy, CIT-u, PIT-u. Oni sami się przyznali 2 miesiące temu podczas debaty sejmowej do gigantycznej luki w 2025.
1: Mówi pan o tym, żeby
0: przychodzi sobie pan na tym tak lekko, a ja pokazuję jako lider odpowiedzialnej partii,
1: jak pan jest liderem formacji,
0: że tu jest pies pogrzebany.
1: Czy widzi pan Daniela Obajtka jako nową twarz ekonomiczną Prawa i Sprawiedliwości? No bo skoro mówimy o oddaniu rządu fachowcom, no to być może kiedyś Prawo i Sprawiedliwość albo prawica przejdzie do władzy.
0: Ten pan poszedł swoją drogą i tak jest dobrze. Niech on sobie tam działa ze swoimi kolegami, z Jackiem Sasinem, z innymi. Po prostu życzę mu naprawdę powodzenia. A my mamy tutaj...
1: Panie premierze, ale ja się pytam, czy to jest powodzenie dla Polski?
0: To jest powodzenie dla Polski.
1: To jest,
0: panie redaktorze, mówi się, że naśladownictwo jest najlepszą formą uznania. To jest Powered by Poland, przygotowany program przez Rozwój Plus, który ma bardzo ciekawe rozwiązania dla przedsiębiorców.
1: A nie o program.
0: No już się wypowiedziałem w jego sprawie.
1: Czyli nie chce pan komentować tego, że on będzie twarzą tak naprawdę ekonomiczną. No to lećmy z ich rozwiązaniami. Pan też chciałby budować nowe kopalnie, jak proponuje Prawo i Sprawiedliwość?
0: My wspieramy wielką przebudowę systemu energetycznego w taki sposób, żeby ceny energii były niższe o 30%. Czy wie pan, że dzisiaj...
1: Ale o kopalnie się zapytałem,
0: ten rząd,
1: panie premierze.
0: No tak,
1: kopalnie,
0: ale to chyba jest po to, żebyśmy mieli niższy koszt energii. Tak, na Lubelszczyźnie ma sens powstawanie nowych szybów i oczywiście, że tam mamy zasoby wydobywalne na takim poziomie, żeby Polska mogła z tego skorzystać. Na Górnym Śląsku jest inaczej, ale jest jedna spółka, która, Jastrzębska Spółka Węglowa, do zapaści, której doprowadził obecny rząd. Kiedy ja opuszczałem nawę rządową, wówczas JSW była bardzo rentowną spółką.
1: A jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów? No, na przykład tam, gdzie pan powiedział, na Lubelszczyźnie.
0: Tak, na Lubelszczyźnie ma sens.
1: Jakie są koszty ekonomiczne tych nowych szybów?
0: Pyta pan o stopę zwrotu, o koszt wybudowania? Stopa zwrotu takiej inwestycji przy obecnych cenach mogłaby być między... szacunkowo teraz 5 a 8 lat. To nie jest zła stopa zwrotu. Jeżeli by ceny spadły, to stopa zwrotu by była oczywiście dłuższa.
1: Chwileczkę.
0: W przypadku systemu energetycznego nie liczy się wyłącznie stopa zwrotu. Liczy się także bezpieczeństwo. I my chcemy doprowadzić do suwerenności energetycznej.
1: Zasobów,
0: suwerenność
1: premierze?
0: Będziemy mieli wtedy...
1: Na ile jest zasobów?
0: Suwerenność będziemy mieli wtedy,
1: panie
0: kiedy
1: premierze,
0: będziemy mieli nasze źródła...
1: zasobów
0: tam. Dodatkowo może być na kolejne dziesiątki lat, jeżeli będziemy mieli wydobywalny węgiel. No panie redaktorze, na kolejne dziesiątki lat to chyba jest wystarczająco.
1: Ale 20, 30, 40,
0: no załóżmy, 30. Że 30, 40 lat, jeżeli będziemy mieli zasoby na takim poziomie, które pozwolą nam w dobrym miksie energetycznym z atomem, częścią OZE 25-30%. Przecież suwerenne państwa takie jak Chiny i Stany Zjednoczone też mają swoje OZE, prawda?
1: Suwerenności nie dyskutujemy, to jest dobry pomysł.
0: Nie, suwerenność energetyczna to jest kluczowa rzecz.
1: Suwerenność energetyczna jest absolutnie znakomity pomysł.
0: W obecnym czasie, w który wkraczamy.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o drugiej. Zaprasza na nie Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.